0: Zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Rekordowe temperatury odnotowano w ostatnich dniach w kilku miastach nad Adriatykiem, w tym w Splicie. To będzie największa defilada wojskowa w historii. Tak o dzisiejszej paradzie w Warszawie mówiła w TVP Info wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: To będzie największa defilada w historii i nie tylko w Warszawie, bo tutaj zaczynamy o godzinie 12, ale też równocześnie w Trójmieście, Wielka Parada Morska i do tego w 10 miastach w całej Polsce, miasteczka Safe, gdzie będzie można i obserwować defiladę, ale będzie można też obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy.
0: Defilada na Wisłostradzie w Warszawie będzie centralnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego. Weźmie w niej udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk będzie natomiast uczestniczył w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Po raz drugi zostanie ona połączona z paradą morską, która w zeszłym roku została zorganizowana w Helu. W Piaskach na Mazurach auto osobowe wpadło do jeziora. Pasażerowie zostali uratowani. Samochód prowadzony przez 76-letniego mieszkańca Mazowsza, który podróżował z żoną, uderzył w barierkę i wpadł do jeziora Bełdany. Uszkodził przy tym żaglówkę, mówi Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
2: Samochód wjechał do wody, także tutaj były dwie osoby poszkodowane. W momencie wjechania samochodu do wody były w środku. Świadek zdarzenia, widząc co się dzieje, wskoczył do wody, wybił szybę i wyciągnął te dwie osoby.
0: Według MOPR-u osoby wyciągnięte z auta nie potrzebowały pomocy medycznej. W samochodzie był także pies, którego również udało się uratować. Auto z wody wyciągnęli strażacy.
3: To są aktualności jedynki.
0: Zbliża się rok szkolny, a przed nim zakup wyprawki, która w tym roku będzie droższa. Aby zaoszczędzić, nadal można starać się o jednorazowe dofinansowanie na wyposażenie dziecka do szkoły, a o sposobach na to, jak nie wydać fortuny przed 1 września, mówi już teraz reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
4: Robiąc zakupy w hipermarkecie, warto wybierać artykuły z tak zwanej marki własnej. Te same farby, plastelinę czy mazaki można kupić w internecie jako zestaw za około 100 zł. Żeby zaoszczędzić, można też jednorazowo skorzystać z dofinansowania Dobry Start. Wnioski należy składać do 30 listopada, mówi Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału ZUS.
5: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole.
4: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostały 2 tygodnie. Najwięcej wydamy na buty, ubrania i książki do szkoły średniej.
0: Uczniowie do szkół wrócą we wtorek, 1 września. Długi weekend to okazja do poznawania różnych nieznanych nam miejsc w Polsce, a takim może być Muzeum Historii Sandomierza. To nowa atrakcja na mapie turystycznej tego miasta. Historia grodu pokazywana jest przez figury reprezentujące konkretne postacie z dziejów Sandomierza i Polski. To m.in. Mieszko I, Dobrawa, król Władysław Jagiełło, Bolesław Chrobry czy ksiądz Wincenty Kadłubek.
6: Kasztelan chorągwi rycerstwa ziemi sandomierskiej Karol Bury podkreśla, że Muzeum Historii Sandomierza będzie żywą placówką. Prezentowane postacie to tylko jeden z elementów.
7: Będziemy rekonstruować historię, bohaterów, muzykę, śpiew sandomierski, czyli my będziemy tu zajmować się bardziej historycznym duchem Sandomierza. Tu będą odbywać się spotkania, również naukowe.
6: Burmistrz Sandomierza Paweł Niedźwiedź podkreśla potencjał nowego muzeum.
8: Tam przecież jest włócznia świętego Maurycego. Takim mieczem być może walczył pierwszy polski krzyżowiec, Henryk Sandomierski. Tam mamy czarną zbroję Zawiszy Czarnego z Garbowa.
6: Muzeum czynne jest przez 7 dni w tygodniu. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dziś bezchmurnie i bardzo ciepło. Temperatura maksymalna to od około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu i około 30 w centrum, do 35 stopni na zachodzie. Oczywiście to temperatura prognozowana w cieniu. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem porwiste. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na

0: Lato z radiem. Od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte. W 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty. Galaktyczna gra audionauci. Escape room. Symulator jazdy. Taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Brozach. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Jedynka w drodze. Ważna informacja dla podróżujących w Polsce. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Scyna między Zwoleniem a Lipskiem. Tam samochód osobowy zderzył się ze zwierzęciem i niestety jest to wypadek tragiczny. Jedna osoba zginęła. Droga numer 79 jest zablokowana. Te utrudnienie może potrwać jeszcze co najmniej do godziny trzeciej, a może nawet później. Ci, którzy wybrali drogę numer 79 do nocnej podróży, powinni skierować się na objazd najprościej chyba drogą numer 12 i potem drogą 9, jadąc w kierunku od Warszawy do Warszawy w odwrotnej kolejności. Najpierw droga numer 9, potem droga numer 12 i powrót na drogę numer 79. Jedynka w drodze. Dzisiejszej nocy w podróżowaniu nie przeszkadzają żadne zjawiska atmosferyczne. Nie ma zachmurzenia, nie ma opanów, nie ma mgły. Podróż powinna przebiegać bez przeszkód. A w Jedynce w drodze 15 sierpnia w dzień w święto Wojska Polskiego rozmawialiśmy o pojazdach Wojska Polskiego od roku odrodzenia Polski po zaborach 1918 do 1939. Gdyby Państwo chcieli odsłuchać tej audycji, to jest to możliwe na stronach Polskiego Radia. Najłatwiej w wyszukiwarkę wpisać Jedynka w drodze, potem łącznie polskieradio.pl i znajdą Państwo linki do odsłuchu audycji, które są nadawane w każdej nocy z piątku na sobotę. A w tej godzinie jeszcze zaproszenia na różne imprezy motoryzacyjne, które będą się odbywały w najbliższym czasie w naszym kraju. No dzisiaj oczywiście liczne pikniki żołnierskie w wielu miejscach w Polsce i największa parada wojskowa, defilada, ta w Warszawie. Jedynka w drodze. Jedziemy do godziny trzeciej.

jedynka w drodze. Skoro mówiliśmy o pojazdach Wojska Polskiego w jego historii w XX wieku, nie możemy nie wspomnieć o Starze 266. To ciężarówka legendarna, wręcz terenowa, trzyosiowa, która doskonale sobie radzi w terenie i ze wszelkimi zadaniami, które jej stawiano. W 2023 roku opowiadaliśmy o niej w specjalnej trzygodzinnej audycji Jedynka w drodze, tylko o Starze 266 z okazji 50-lecia rozpoczęcia produkcji. A ten Star pochodził ze Starachowic, gdzie już po raz 12 w najbliższym tygodniu, za tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę odbędzie się Legenda Stara, zlot samochodów Star z całej Polski. To wszystko rozpocznie się kilka dni wcześniej, już 18 sierpnia, kiedy z Gdańska wyruszy konwój Stara i odwiedzi Tczew, Ciechanów, gminę Latowicz i Iłże, by dojechać do Starachowic. A później kolejne atrakcje będą czekały na miłośników starych, zabytkowych, ale wciąż na chodzie ciężarówek będą czekały właśnie w Starachowicach. Konwój Stara przyjedzie tam w piątek około godziny 16, a później będzie prezentacja samochodów nad zalewem. Będą też ciekawostki, odbudowane, odrestaurowane modele Stara, których nie było w poprzednich latach. To m.in. Star rajdowy i Star C, ciągnik 1142T. Potem w sobotę będą prezentacje, będzie można oglądać ciężarówki, a także próby terenowe na torze w Piaskowni. No i nocna prezentacja nad zalewem w Mircu. W niedzielę 23 sierpnia parada z Mirca do Starachowic, a później próby sprawnościowe w Starachowicach. Tak przedstawia się program 12 Legendy Stara. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, jeśli ktoś lubi ciężarówki, jeśli ktoś jeździł, zdawał prawo jazdy właśnie w wojsku na Starze, można się wybrać, można powspominać, można pokazać dzieciom legendę Stara, polskich ciężarówek wytwarzanych w Polsce w Starachowicach. Jedynka w drodze.

12 legenda stara w Starachowicach. Już za tydzień, 21, 22 i 23 sierpnia, a konwój stara startuje we wtorek, 18 sierpnia z Gdańska i przez Tczew, Iławę, Ciechanów, Latowicz i Iłże pojedzie do Starachowic. Pozostańmy jeszcze w tym przemysłowym mieście w województwie świętokrzyskim, w Starachowicach. Tak a propos historii wojskowości, to przed wojną dzięki istniejącej tam hucie i zakładom produkowano armaty, dopiero po wojnie trafiły tam ciężarówki, a stare to pierwsze ciężarówki po II wojnie światowej, które zostały wyprodukowane w Polsce. No i właśnie w następny weekend, czyli nie ten 22-23, a 29-30, w Starachowicach odbędzie się trzeci zlot zabytkowych autobusów. Będzie połączony z dniami Starachowic, a także z 70-leciem komunikacji miejskiej w Starachowicach. No to kolejna motoryzacyjna atrakcja. Ktoś może zapytać, w jaki sposób Starachowice łączą się z autobusami. No bo wiadomo, produkowały ciężarówki także tak legendarne jak Star 266,

Otóż pierwsze autobusy produkowane w latach 50., też kilka lat po wojnie, to były stare N52. Nadwozie było budowane w Sanoku, a podwozie i silnik pochodziło właśnie ze Starachowic. Podobnie było później jeszcze z sanami różnych typów, zwłaszcza z sanem H100, który stanowił podstawę komunikacji międzymiastowej pod koniec i pod koniec lat 60. i na początku 70. On posiadał podwozie i silnik także ze Starachowic. To się później zmieniło, bo powstał model autobusu H9, który tylko niektóre modele posiadały silnik S359 wyprodukowany w Starachowicach. No takie są związki Starachowic także z autobusami i tam zlot zabytkowych autobusów 29-30 sierpnia na zakończenie wakacji. No i atrakcje takie typowe dla miłośników komunikacji, jak oglądanie autobusów, zaglądanie w różne zakamarki, siadanie za kierownicą, czy też jazda w szyku parannym. To dla miłośników autobusów w Starachowicach. Jeśli ktoś bywa na takich zlotach, to dlaczego miałby się wybrać do Starachowic? Bo tam przyjeżdżają inne autobusy niż na przykład do Warszawy, bo może mają po prostu bliżej, a może ich właściciele właśnie tam chcą się zaprezentować. No a w Starachowicach komunikacja miejska działa od 70 lat. Jak można sprawdzić 29-30 sierpnia tego roku? A to jest jedynka w drodze i tak przedstawiam Państwu różne imprezy motoryzacyjne, na które można się wybrać.

To była niezrównana Misty Errola Garnera. Utwór piękny, choć po filmie Clinta Eastwooda Zagraj to dla mnie Misty może nie zabrzmiał tak samo spokojnie.

evermore. You are all I long for, all I worship and adore.

Willie Nelson i Madeleine Peyrou. Na sam koniec otuli nas nieśmiertelny standard Errola Garnera, Misty. To właśnie w jego subtelnych, swingujących akordach znaleźliśmy poranną dawkę niezwykłego ciepła.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Drogi i bezdroża miłosierdzia. Wiara siostry Faustyny nie jest wiarą źle uszczęśliwionych. Tych, którzy swymi nieszczęściami kokietują Boga. Wola mocy? Wszystko zależy od tego, co nazwiemy mocą. Czy mocą byłoby, gdyby siostra Faustyna została gospodynią domową i zarządzała rodzinnym gospodarstwem? A może byłaby mocą, gdyby otrzymała władzę i została sołtysem we wsi lub żoną wójta? Nie umniejszając znaczenia wszystkich tych i tym podobnych mocy, trzeba jednak uznać, że osiągnęła ona moc większą, w dodatku taką, na jakiej naprawdę jej zależało. Moc uczestnictwa w dziele zbawienia. Czytamy. W czasie mszy świętej ogarnął mnie taki żar wewnętrznej miłości Boga i ratowania dusz, że nie umiem tego wyrazić. Czuję, że jestem cała ogniem. Walczyć będę z wielkim złem, bronią miłosierdzia. Pali mnie pragnienie ratowania dusz. Przebiegam cały świat wszerz i wzdłuż i zapuszczam się na końce jego do najdzikszych miejsc, by ratować duszę. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. I wreszcie, najistotniejszy przejaw resentymentu. Poniżenie innych. Serce mi pęka z bólu, kiedy poznaję tę niewdzięczność. Zauważmy najpierw, że siostra Faustyna pragnie dzielić się umiłowanym, a nie mieć go tylko dla siebie. Widzi obok siebie duszę wybraną, zapewne inną zakonnicę, która się zamknęła. Jest głodna, ale nie chce jeść. Jest spragniona, ale nie chce pić. Ma oczy ku widzeniu, a nie widzi. Cóż robi? Po prostu modli się za nią. Modli się z poczuciem, że szkoda życia, szkoda wybrania, szkoda Boga. Jej modlitwa jest formą służby. Nie mówi Bogu jak faryzeusz. Dziękuję Ci, że nie jestem jak ona, ale raczej pomóż jej. Otwórz jej oczy i serce. Czyż niepodobne przeżycia miał święty Franciszek, gdy szedł przez świat i lamentował, że miłość nie jest miłowana? To, co napisałem o resentymencie, nie wyczerpuje oczywiście zagadnienia. Wydaje mi się, że pojęcie resentymentu jest istotnym kluczem do religii schorowanej wyobraźni, o której pisałem w innym miejscu. Czasy długoletniego zniewolenia wycisnęły głęboki ślad na polskiej religijności. Chodzi dziś nie tyle o obronę tej czystej, innej prawdy wiary, lecz wprost o odsłonięcie autentyzmu wiary. Wciąż przyglądając się mapie polskiej wiary, towarzyszy nam wrażenie, że obracamy się w oparach jakichś podróbek i doświadczeń zastępczych.

0: badawczych. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o autentyzm niezbędna jest analiza takich świadectw jak dzienniczek siostry Faustyny. Częściowo zrobiła to Ludmiła Grygiel w cennej pracy o świętej. Pracę nad autentyzmem stara się rozwijać powstający w Łagiewnikach ośrodek jej kultu. Myślę, że takich świadectw religijności jak dzienniczek znalazłoby się u nas więcej. Byłoby bardzo źle, gdyby przeszły niezauważone. A cała dyskusja o polskiej wierze zaczyna się i kończy się dreptaniem wśród politycznych opłotków. Fragmenty książki Józefa Tischnera Drogi i rozdroża miłosierdzia czytała Agnieszka Trzeciekiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
2: Królowa sportu wraca na salony.
3: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
2: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
3: Anita Włodarczyk,
2: Paweł Fajdek,
3: Ewa Swoboda,
2: Jakub Szymański
3: czy Natalia Bukowiecka.
2: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
3: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
2: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
3: i Krzysztof Kuzak.
2: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Dochodzi piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Wystawy, koncerty i pikniki, do tego wielka defilada lądowa i powietrzna w stolicy i morska w Trójmieście. Wszystko po to, by oddać hołd przodkom, którzy 106 lat temu stoczyli pod Warszawą bój o miasto i odepchnęli bolszewików z Europy. 15 sierpnia to też święto Wojska Polskiego. Jak mundurowi będą świętować i co zobaczymy w trakcie defilady, o tym już teraz Agnieszka Drążkiewicz.
5: Pod oddziały baczność! Na ramię! Run!
6: Te komendy będą dziś wszechobecne i w trakcie uroczystej odprawy wart przed grobem nieznanego żołnierza na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie i w czasie defilady. Wszystko po to, aby, jak mówił, zapraszając do wspólnego świętowania szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, podziękować żołnierzom za ich codzienny wysiłek.
7: I święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na największą w historii transformację.
6: A co zobaczymy w trakcie parady? Czołgi, armatochałubice, wozy opancerzone, wozy bojowe, piechoty, a także artylerię dalekiego zasięgu, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W sumie 300 pojazdów, do tego 1800 żołnierzy, oddziały sojusznicze z Francji, USA, Kanady, Litwy i Estonii oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ogłosił to premier Tusk, przy czym zastrzegł, że rozmowa z koalicjantami na ten temat dopiero przed nim. A już wiadomo, że nie będzie łatwa, bo wśród koalicjantów pojawiają się głosy, że nie jest to dobre rozwiązanie.
8: Politycy koalicji rządzącej o Macieju Berku wypowiadają się w samych superlatywach. To nie jest polityk, to propaństwowiec, który ma kwalifikacje do tego, by zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Tak mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
9: On w rozmaitych sprawach, nawet będąc ministrem, jest bezstronny i apolityczny.
8: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy wystawia Maciejowi Berkowi ocenę bardzo dobrą z plusem.
10: Czy będzie sędzią Trybunału, czy nie, to najpierw trzeba wyrazić zgodę i podpisać oświadczenie. To przyniesie wrzesień, zobaczymy.
8: Polityk klubu Centrum Ryszard Petru przypomina jednak, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy obecna koalicja walczyła o odpolitycznienie sądów, w tym Trybunału. Teraz, jak mówił, ma tam trafić najbliższy współpracownik premiera Donalda Tuska.
11: Pomimo tego, że pan Berek naprawdę nie jest politykiem, naraz sprawował bardzo polityczną funkcję.
8: Szef rządu powiedział, że bierze na siebie odpowiedzialność za to, że niektórzy czują się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być w Trybunale. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: W tym roku właściwie nie ma długiego sierpniowego weekendu związanego ze świętem 15 sierpnia, bo święto to wypada w sobotę. Ale i tak na trasach jest więcej patroli drogówki. Rzecznik policji, podinspektor Andrzej Fiołek przypomina, że w tym czasie policjanci szczególnie zwracają uwagę na piratów drogowych.
12: Szczególnie pion prewencji i ruchu drogowego jest znacznie bardziej widoczny.

0: kierowane w te miejsca wypoczynku, dojazdu do takich miejsc, także tras wylotowych. Tam, gdzie jest natężony ruch, tam też są policjanci ruchu drogowego, dbając o to bezpieczeństwo. Raz realnie po prostu poprzez zatrzymywanie osób, które łamią przepisy ruchu drogowego, ale także tym, że są widoczni.
1: Dane w sprawie wypadków drogowych z pierwszej połowy wakacji napawają optymizmem. Od początku wakacji do końca lipca policja zanotowała niemal o 100 wypadków mniej niż rok temu. Mniej było także w tym czasie ofiar śmiertelnych i rannych. Co najmniej 2 osoby zginęły wskutek potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 w Indonezji. Odwołano natomiast ostrzeżenie przed tsunami. Amerykańska służba geologiczna USGS podała, że epicentrum trzęsienia znajdowało się około 68 km na północny zachód od miasta Ende na wyspie Flores. Głębokość trzęsienia oszacowano na 10 km. Nagrania lokalnych mediów pokazują rozległe zniszczenia budynków, głównie w regionie miasta Maumere.
2: To są aktualności jedynki.
1: Z Gdańska do Austrii, Estonii i Holandii pojechać mają w przyszłości pasażerowie kolei. Koncepcję nowej siatki nocnych połączeń na koniec 2034 roku zaprezentowali przedstawiciele Portu Polska. Do tej pory, jak zaznacza Michał Tusk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pojechać można było z Trójmiasta nocą do Pragi.
3: Mamy przedłużenie pociągu Chopin, który dzisiaj jedzie z Warszawy do Wiednia. I ten pociąg jest też przedłużony do Trójmiasta. Dwie niespodzianki. Mówimy o bezpośrednim połączeniu nocnym z Gdańska do Amsterdamu i Kolonii. I to już jest rzeczywiście taka duża sprawa. Natomiast absolutną perełką, taką zaskakującą pozytywnie, jest koncepcja pociągu z Berlina do Tallina przez Trójmiasto.
1: Pomysł zmian ma być konsultowany przez najbliższe lata. Aby wszedł w życie, konieczne są też zmiany taborowe, bo dziś kolejarze mają zbyt mało wagonów sypialnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Sobota będzie pogodna i upalna w całym kraju, więcej chmur po południu na północy, tam pod koniec dnia może także zagrzmieć. Maksymalnie od około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, 30 w centrum, maksymalnie 35 stopni lokalnie na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1006 hektopaskali i lekko spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej.
5: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Patrycja Cisz. Dzień dobry w świąteczny poranek. Dziś w audycji Kiermasz pod kogutkiem spotkania z artystami ludowymi z Sieradzkiego, z Martą Cichą i Jerzym Kaszubą. A to zdobywcy pierwszego miejsca na tegorocznym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w kategorii kapel. Wcześniej jednak część audycji poświęcimy dzisiejszemu bardzo ważnemu świętu dla kultury ludowej, ponieważ dziś Matki Boskiej Zielnej, czyli święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. O zwyczajach wokół tego święta na Górnym Śląsku opowie etnografka Anna Lerch-Wójcik, a o ziołach zbieranych na Matkę Boską Zielną i ich symbolice opowiedzą etnografka Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i botaniczka Elżbieta Skrzymowska. Obie panie są z Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Najpierw jednak muzyka. Dziś przypada 30. dzień po śmierci Joanny Słowackiej.

Uwińskiej, niezwykłej, bliskiej nam artystki. Dlatego chciałabym uczcić ją utworem w jej wykonaniu. Słowa Jan Słowiński, muzyka Joanna Słowińska, wykonanie Joanna i jej syn Stanisław Słowińscy, a gra Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Sinfonietta Krakowia. Utwór Zielna.

Obchodzone dziś kościelne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to najstarsze święto maryjne w całym roku liturgicznym. W Biblii co prawda nie ma informacji o tym, co stało się z Maryją u kresu jej życia, za to opisuje

0: to apokryfy, według których śmierć Matki Boskiej była głębokim snem, a jej duszę i ciało aniołowie na skrzydłach zanieśli do nieba. Według znanej legendy apostołowie, którzy 3 dni po pogrzebie Maryi otworzyli jej grób, zamiast ciała znaleźli pachnące kwiaty. Święto Matki Boskiej Zielnej wywodzi się ze słowiańskiego kultu bogini matki, o czym więcej posłuchamy w rozmowie. A według tradycji ludowej Maryja czczona jest właśnie jako patronka ziemi. I jak wiadomo, święta chrześcijańskie czerpały z czasów, gdy ludzie chrześcijanami nie byli. O tym Anna Lerch-Wójcik.
1: Wiadomo, że wszystkie święta chrześcijańskie mają swoje początki w czasach przedchrześcijańskich i tutaj należy się odnieść do kultów Słowian, kiedy właśnie czczono Matkę Ziemię jako synonim takiego dobrobytu, urodzaju, tego, że nie będzie głodu. Matka Boska w chrześcijaństwie już była właśnie taką analogią jakby tej bogini matki i to ona dbała, miała cechy ludzkie, była opiekunką, dbała o ludzkie dusze. Więc zdecydowanie ta analogia jest silnie widoczna. Jeżeli chodzi o święto Matki Boskiej Zielnej, przypada ono 15 sierpnia, no jest to data też nieprzypadkowa, bardzo praktyczna z uwagi na to, że ten czas w roku to taki okres, kiedy ukończone są już żniwa najczęściej, czy też były, bo dzisiaj to troszkę się zmienia, natomiast kiedyś rzeczywiście to była taka data graniczna. Wtedy też przypada okres zbioru, taki największy okres zbioru plonów. I kiedyś ludzie też chcieli podziękować po prostu za ten dobrobyt, pobłogosławić zbiory, podziękować za to wszystko i modlić się o dalszy dobrobyt i urodzaj.
2: Kult Matki Boskiej w Polsce jest dość znaczący. A jak to wyglądało na Śląsku, gdzie oprócz katolików byli też protestanci? Jak to funkcjonowało wśród protestantów?
1: Jeżeli chodzi o protestantów, to na Śląsku rzeczywiście oni tutaj sąsiadują od zawsze i można powiedzieć, że żyją bardzo dobrze. Było tak kiedyś, z tego co udało mi się ustalić, jest tak do dzisiaj, więc święta obchodzone przez katolików były oczywiście szanowane i respektowane przez protestantów, przez ewangelików. No i odwrotnie, jeżeli święto mieli ewangelicy, to katolicy też oczywiście wtedy starali się zachowywać jakby tak godnie, nie urządzać jakichś głośnych imprez i tak dalej, więc to po prostu do dzisiaj wszystko jakby naturalnie współgra i jest taka współpraca niepisana. Ludzie, dla nich bardzo ważne były te zioła. Matka Boska Zielna i to święto związane było z przygotowywaniem bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej, kiedy to te bukiety zanoszono do kościoła, żeby je poświęcić, wierząc, że oprócz tego, że zawarte w tym bukiecie zioła, rośliny, kwiaty mają właściwości lecznicze, to po poświęceniu zyskują jeszcze tą sferę taką magiczną. Na Śląsku te bukiety były obowiązkowo przygotowywane własnoręcznie. No dzisiaj to jest różnie, bo wiem, że niektóre parafie już tak troszkę rezygnują z tego, bardziej gdzieś tam w tej sferze święcenia roślin zwraca się uwagę na palmę wielkanocną, gdzieś te bukiety na zielną troszkę jakby mniej. Natomiast musiały być to, z tego co się zorientowałam dawniej, takie bardzo rozłożyste, gdzieś 30-centymetrowe bukiety, które składały się przede wszystkim obowiązkowo ze zbóż, czyli pszenica, owiec, jęczmień, oprócz tego len, konopia i tutaj można by było wymieniać bez końca, bo z tego co udało mi się zorientować, to im więcej po prostu tych ziół, tych roślin, tych kwiatów, tym lepiej. No ale trzeba wymienić oczywiście takie znaczące zioła i rośliny jak dziurawiec, rumianek, mięta, melisa, nagietek i inne. Obowiązkowo musiały się znaleźć właśnie w tym bukiecie, im więcej, tym lepiej. W niektórych wierzeniach przekaz mówił, że jeżeli jakieś zioło zostanie pominięte w tym bukiecie, to ono może tak jakby stracić swoje właściwości na cały nadchodzący rok. Więc starano się jak najwięcej tych takich używanych na co dzień ziół zawrzeć, zamieścić w tym właśnie bukiecie. No i taki bukiet przewiązywano łykiem, dzisiaj to najczęściej jest chyba wstążka i zanoszono właśnie do poświęcenia do kościoła.
2: I następowała, bo to w czasie mszy święcono, wychodzono z kościoła, ludzie się rozchodzili do swoich chałup i co potem, gdzie wieszano, czy nad piecem, żeby szybko wyschło, a później gdzie taki bukiet, czy miał honorowe miejsce?
1: Obowiązkowo właśnie taki bukiet zanoszono do domu i dbano o niego. Nigdy w życiu takiego bukietu nikt nie wyrzucił.

0: gdyż on był takim atrybutem świętości i magii, więc zamieszczano go w tak zwanym świętym kącie. Na Śląsku ten święty kąt nazywa się ołtorzyk, czyli takie miejsce, gdzie odbywają się takie domowe modlitwy, gdzie zawieszane są święte obrazki, gdzie stoi krzyżyk. Tam znajdował on ten bukiecik swoje miejsce. W momencie, kiedy było niebezpieczeństwo na przykład burzy, piorunów, wiadomo, że kiedyś to było duże zagrożenie, bo mogło spowodować spłonięcie całej chałupy, umieszczano po prostu ten bukiecik w oknie, razem często z gromnicą, czyli ze świecą, i on miał właśnie chronić domostwo przed różnego rodzaju piorunami, nieszczęściami związanymi właśnie z burzą. Można było oczywiście też spożywać te zioła, które były później wysuszone, w postaci naparów, herbatek. Wierzono, że one po prostu podwójnie, potrójnie, że ich moc jest zwielokrotniona. Czasami zboża wytrząsano z kłosów i dodawano właśnie do zboża, które służyło później do zasiewu, albo karmiono nimi kury, co miało gwarantować to, że będą niosły dużo jajek.
1: Czyli tak, mamy bukiety, mamy co wierzono, gdzie taki bukiet się znajdował. To może powiedzmy też o święcie religijnym, które, prawda, bo ludowa nazwa to jest Matki Boskiej Zielnej, a jak godzono tę ludową odsłonę, ludową sferę tego święta ze świętem religijnym?
0: 15 sierpnia w Kościele Katolickim obchodzone jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i to jest zanotowane najstarsze maryjne święto, które obchodzone jest od V wieku. Także bardzo stare. Można powiedzieć, że tak to święto się nazywa, natomiast ta ludowość w Kościele Katolickim jest mocno rozwinięta, więc ona zawsze się łączy i przenika. Więc wydaje mi się, że wierni Kościoła Katolickiego nie wyobrażają sobie tego święta bez udziału właśnie bukietów na zielną, bo tak na Śląsku jest nazywana właśnie Święto Matki Boskiej Zielnej, więc to się wszystko przenika.

0: Powiedziałaś, że już te bukiety są trochę wypierane, prawda, z tej ludowej sfery. Czyli co tutaj przede wszystkim kościół jakby, no nie chcę powiedzieć, czy nie podkreśla, ale traci to swoje ludowe znaczenie.
1: Chyba troszkę tak, chyba jak ze wszystkim, jeżeli chodzi o tą ludowość, tym bardziej, że żeby nazbierać i żeby poczuć jakby moc tych ziół, to trzeba je własnoręcznie nazbierać dzień wcześniej albo wcześniej rano, więc jest to też związane z tym, że o ile kiedyś ludzie doskonale wiedzieli, gdzie jakieś zioło znaleźć, tak dzisiaj myślę, że może być to już problem, bo wiadomo, no czasy się zmieniają i już odchodzimy troszkę od tej przyrody. Chociaż z drugiej strony ta moda nas znowu troszkę popycha w tą stronę, no i fajnie. Natomiast troszkę to się zatraca, ten taki sentyment też może się gubi w momencie, kiedy ten bukiecik jest kupowany wcześniej, a nie zbierany własnoręcznie.
0: No to jak zupełnie inne przywiązanie, prawda? Do
1: Tak,
0: tego, co się
1: tak jest.
0: samemu też
1: Tak.
0: zawiąże. No ale powiedzenia ludowe z nami pozostały i zostają, i miejmy nadzieję, że zostaną jak najdłużej. To może zacytujmy niektóre, być może Państwo część znają, może wszystkie znają, może nie znają, to wyjaśnimy wtedy, co oznaczają.
1: Kiedyś bardzo chętnie i intensywnie zbierano i magazynowano, można powiedzieć, te zioła, różnego rodzaju zioła na różnego rodzaju dolegliwości. Wierzono, że największą moc mają te zebrane pomiędzy okresem Nocy Świętojańskiej, a właśnie świętem Matki Boskiej Zielnej. Wtedy najczęściej i najwięcej tych ziół właśnie zbierano. Natomiast było takie przysłowie, z którego wynika, że po święcie Matki Boskiej Zielnej również do 30 dni można było te zioła spokojnie sobie zbierać, bo one wtedy też miały dobrą moc. To oczywiście nie są tylko puste słowa, bo to było bardzo dobrze policzone, że wtedy te długie dni, ten okres kwitnienia, ten okres przyrodniczy, jeżeli tak można powiedzieć, najlepiej działał na te zioła, więc kultura ludowa jest bardzo praktyczna i praktycznie każdy zwyczaj można wytłumaczyć bardzo praktycznie. A to przysłowie brzmi: gdy na wniebowzięcie ciepło dopisuje, zielarz drugiego zbioru ziół dokonuje. Wspominając o tym, że rzeczywiście tutaj na naszym terenie, a zwłaszcza na terenie Śląska Cieszyńskiego, jest bardzo dużo ewangelików, czyli wyznawców protestantyzmu. Ewangelicy nie uznają kultu maryjnego, tak jak i kultu świętych. Natomiast rzeczywiście gdzieś to wszystko współpracuje i nie ma tutaj żadnych zgrzytów. To święto Matki Boskiej Zielnej nie jest obchodzone.

0: Natomiast jest respektowane i zdecydowanie nikt nie szaleje. Ja na przykład jestem właśnie z wyznania ewangelickiego. O tyle w ogóle badanie tych wszystkich zwyczajów, to ja mam tak od podstaw, bo ja tego nie znam z autopsji, dopiero później gdzieś tam wyprawy, jakieś takie nieśmiałe na początku do wybranych kościołów katolickich, bo u nas ta religijność jest taka bardzo, u ewangelików jest bardzo skromna, pozbawiona tej sfery takiej właśnie ludowej, która mnie najbardziej ciekawi. Jest taka no, po prostu dużo bardziej okrojona i skromna.
1: A też to cię skłoniło, żeby jednak etnologią zawodowo się zająć też i studiowałaś, prawda?
0: Tak, no,
1: jest to mocno osadzone w ludowej sferze. Tak. Mówisz, że ewangelicy tutaj od tej ludowości są, no nie odcięci, ale prawda, funkcjonują jakby poza tym.
0: Tak, jeżeli chodzi o tą sferę religijną, a wiadomo, że ta ludowość zawsze jest z nią związana, no to jest rzeczywiście mniej rozbudowana, chociaż no nie można powiedzieć, że całkiem nie. Też to wszystko się przenika. Natomiast no jest to takie miejsce styku. No jak każdy etnolog wie i doskonale jest w stanie to wytłumaczyć, każde miejsce, gdzie coś się styka ze sobą, łączy, daje taką wartość dodaną, więc dzieje się dużo, dużo więcej i nie wszystko jest takie oczywiste, więc chyba to mnie zawsze najbardziej ciekawiło. Ale też to porównywanie, faktycznie.
2: To była rozmowa z Anną Lercha-Wójcik, etnolożką, rodowitą jastrzębianką, miłośniczką lokalnej kultury i tradycji, a rozmawiałyśmy o obchodzeniu tego święta, czyli Matki Boskiej Zielnej w śląskiej tradycji ludowej. A już teraz pieśń, co prawda śpiewana nie z okazji dzisiejszego święta, ale zbliżającego się święta 8 września. Chcę tę pieśń Państwu zaprezentować, ponieważ melodię tej pieśni śpiewanej tu przez panią Marię Bienias z Woli Koryckiej koło Garwolina na Mazowszu jeszcze dziś na koniec naszej audycji usłyszymy. Będzie to jednak inne wykonanie. A teraz Maria Bienias.

W polskiej i europejskiej tradycji ludowej Matka Boska, której wielkie święto zaśnięcia i wniebowzięcia przypada na dzisiejszy dzień, czczona jest jako patronka ziół, kwiatów, owoców, zbóż, czyli ziemi będącej w najbujniejszym rozkwicie. Tego dnia zanoszono do kościoła bukiety zwane równianką. Dzisiejszego dnia rozpoczynały się pielgrzymki rolników do sanktuariów maryjnych, w tym na Jasną Górę. Z dzisiejszym dniem związane są także przysłowia ludowe. Opowiadają Małgorzata Sąsiadek-Szczerbowska i Elżbieta Skrzymowska.

0: na wniebowzięcie zakończone rzęcie. Każdy kwiatek woła, weź mnie do kościoła.
1: Matka Boska Zielna,
0: Maryja jako opiekunka plonów.
1: Polski rok obrzędowy obejmuje wiele różnorodnych zwyczajów i praktyk. Święcenie bukietów ziół w Dniu Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia zalicza się do tak zwanej obrzędowości agrarnej, która zdecydowanie dominuje na terenach Polski. Święto to należało do najważniejszych uroczystości kończącego się lata. W tradycji ludowej był to dzień szczególnego dziękczynienia za plony, zioła i owoce, które ziemia wydała przez cały sezon. Do kościołów przynoszono okazałe bukiety składające się z roślin leczniczych, kłosów zboża, warzyw, owoców oraz kwiatów. Bukiet nie był zwykłą dekoracją. Stanowił symbol obfitości, ale także prośbę o zdrowie, pomyślność i opiekę nad domem. W różnych rejonach Polski skład bukietów nieco się różnił. Niemal zawsze jednak pojawiały się w nim bylica, mięta, dziurawiec, ale także kłosy żyta, pszenicy, makówki oraz len. Warto zaznaczyć, że święto Matki Boskiej Zielnej było tym, podczas którego święcono najwięcej różnorodnych gatunków roślin w największych wiązankach.
0: Maryja była darzona wyjątkowym szacunkiem przez ludność polskiej wsi. Kojarzono ją z uprawą ziemi i patronatem nad roślinami.

Powszechne są legendy, w których Bóg chciał ukarać ludzi za bezbożność i za to, że grzeszą. I zawsze tą osobą, która ratowała ludzkość i wybłagała u Pana Boga, żeby jednak pozostawił tą roślinę, która była ludziom potrzebna, zwłaszcza właśnie jako pokarm, to właśnie tą osobą, która odwodziła Boga od ukarania ludzi, była Maryja. Święto Matki Boskiej Zielnej podkreślało również takie cechy Maryi jak łagodność, opiekuńczość i jej dobre serce właśnie dla ludzi.

kojarzenie dnia 15 sierpnia z Matką Boską Zielną i określanie jakby symboliki tej Maryi w kontekście roślin jest obecne nie tylko w polskiej kulturze, bo na przykład dzień 15 sierpnia jest nazywany Dniem Matki Boskiej Korzennej w Czechach. Jest nazywany Dniem Matki Boskiej Kwietnej w Niemczech. A na przykład w Estonii jest nazywany Dniem Matki Boskiej Żytniej. W wielu krajach tej części świata, tej części Europy, gdzieś ta symbolika Maryi jest kojarzona z roślinami, ale stricte z roślinami, tymi, które dla ludzi były użytkowe. Zabierano też do tych bukietów leszczynowe gałązki z orzechami, a zdarzało się też, że nawet ziemniaki zatykano na patyk albo liście kapusty też dodawano do tych bukietów. Czyli tam miało się znaleźć też takie podziękowanie za te wszystkie plony dla Maryi, ale co ważne, że te rośliny, które znajdowały się w bukietach, miały też ludziom służyć przez cały rok w celach leczniczych, nie tylko ludziom, bo stosowano te zioła, to zwłaszcza chodzi o rośliny zielne, stosowano je też w praktykach leczenia bydła. Więc również w taki sposób później te rośliny wykorzystywano. Co było ważne, w tych ziół z tych bukietów nigdy nie można było wyrzucić. Jakby co, to trzeba je było spalić. I głównie palono w celu okadzania, tak? Więc zioła były później bardzo przydatne też w gospodarstwach.

0: żegnała. O Maryjo, Maryja, tyś bez mazy poczęta, tyś 15 roku byłaś do nieba wzięta.
1: Wzmocnione kontaktem z sakrum zioła, kwiaty i gałązki były przechowywane na później. Jedynie jabłka zjadano od razu, aby uchronić się od bólu zębów bądź bólu gardła. Marchew gotowano.

0: ponieważ marchew też się tam znajdowała, a uzyskany z niej odwar podawano chorym na żółtaczkę na przykład. Główką maku potrząsano przy głowie dziecka, gdy płakało lub chorowało, a następnie podkładano mu ją pod poduszkę, a samych ziarenek używano także do uspokojenia płaczących dzieci. Była jeszcze taka roślina nazywana śmietannikiem. To koniczyna pagórkowa. Ją podawano krowom, aby miały gęstą śmietanę.
1: I stojąc na tej górze, całe miasto żegnała. I swój domek rodzinny, którego odejść miała.
0: W tym samym czasie szczególną czcią otaczano świętego Rocha, patrona chroniącego przed zarazami ludzi i zwierząt. Na dawnej wsi choroby zakaźne budziły ogromny lęk, dlatego proszono świętego o opiekę nad rodziną i gospodarstwem. W wielu miejscach okadzano obejścia jałowcem lub poświęconymi ziołami. Dym miał znaczenie symboliczne. Oczyszczał, uspokajał i wyznaczał granice pomiędzy codziennością a strefą sakrum.

0: Matka Boska Zielna pięknie pokazuje sposób myślenia dawnych mieszkańców wsi. Nie oddzielali oni wiary od przyrody. To, co rosło na łące, w ogrodzie i na polu, było jednocześnie pokarmem, lekarstwem i znakiem Bożego błogosławieństwa. Bukiet zielny nie był więc jedynie zbiorem roślin. Był opowieścią o całym mijającym lecie, o zapachu mięty, złotych kłosach zbóż, gorzkim piołunie i słonecznym dziurawcu. Dziś zwyczaj święcenia bukietów jest wciąż żywy, choć zmienił się skład wiązanek i sposób ich wykorzystania. Pozostała najważniejsza jednak idea – wdzięczność za dary natury oraz pamięć o tym, że przez stulecia rośliny były najwierniejszymi towarzyszami człowieka w pracy, w chorobie, w świętowaniu i modlitwie.
1: O Matce Boskiej Zielnej jako opiekunce plonów opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. A już teraz przenosimy się w Sieradzkie. Owijak po dziadku wykona Józef Piechota, jeden z mistrzów Marty Cichej, z którą rozmowę za moment usłyszymy. Ten utwór, Owijak po dziadku, a także utwory, które usłyszymy podczas trwania rozmowy, a wykonają je mistrzowie Marty Cichej, czyli Józef Janczak, Józef Tomczyk i Józef Piechota, znajdują się na płycie Sieradzkie z serii Muzyka Źródeł Polskiego Radia. Po owijaku spotkanie z członkami kapeli Marty Cichej.

0: kapela Marty Cichej w składzie skrzypce Marta Barczak-Cicha, Ciachotek Jerzy Kaszuba.
1: Ciachotek to jest taka dziwna nazwa, może taka bardziej sieracka, gwarowa. I pamiętam, że kiedyś ktoś przejechał specjalnie z Łodzi, bo usłyszał, że ktoś gra na ciachotku, chciał zobaczyć ten ciachotek. Co to za ten ciachotek? Jakiś, nie wiadomo, jakiś instrument? A to mówię, panie, to jest taki po prostu bębenek jednostronny z brzękadełkami. To nie przyjeżdżam. Gramy od kiedy? Od zawsze prawie.
0: Od dawna,
1: no. Tutaj ja miałem to szczęście, że jeździłem do wielu kapel i zespołu śpiewaczy, bo moja żona, Małgorzata Dziorowicz-Kaszuba, jest etnomuzykologiem, czy etnografem, który stał się etnomuzykologiem. No i się tak osłuchałem tych wszystkich wykonań, a szczególnie kapel. I myślę sobie tak, zbieram bębny, tam sobie coś tam bębnie na tym czwartym piętrze w bloku, mówię, to

0: to może w kapeli spróbuję. No oczywiście z kim? No z Martą. Marta tu przejęła tyle tych kawałków od skrzypków, ale za chwilę o tym Państwu opowie, jak to było z tym przejmowaniem.
1: Miałam to szczęście poznać panią Małgorzatę Dziurowiczkę-Szubę, kiedy miałam 17 lat. No na jakimś tam szkolnym występie akurat mnie zobaczyła, usłyszała i zaproponowała, że może bym chciała zająć się folklorem, popróbować. No ja tam na początku może specjalnym entuzjazmem nie pałałam, ale pani Gosia się nie poddaje, a ja nie jestem asertywna, w związku z czym wyszło z tego, uważam, wiele dobrego, bo ten folklor już od 26 lat wcale mi towarzyszy na co dzień. Dzięki niej poznałam właśnie tych sieradzkich skrzypków, którzy już dzisiaj w większości nie żyją i miałam możliwość przejęcia od nich w sposób bezpośredni ich melodii, sposobu grania. Moim pierwszym nauczycielem był pan Tadeusz Kuźnik, ale poznałam również pana Tadeusza Kratę, pana Józefa Janczaka, pana Józefa Tomczyka, Józefa Piechotę, Stanisława Pryka, więc miałam okazję naprawdę zetknąć się z tym prawdziwym sieradzkim folklorem. No i dzięki temu dzisiaj te nasze kawałki tam w tej sieradzkiej przestrzeni cały czas rozbrzmiewają, no bo nie próżnujemy.

0: Czyli wniosek z tego taki, czasem warto być nieasertywnym i dać się wciągnąć w wir dosłownie muzyki tradycyjnej. Jak te poszukiwania, trafiła pani do mistrzów, tak? Sama pani mówi. Jak to było z dalszym poszukiwaniem? Jeden mistrz zaprowadzał panią do kolejnego, czy pani szukała kolejnych mistrzów? Jak to się te fale, te okręgi na wodzie nam rozszerzały?
1: To znaczy pierwszy mistrz to był w zasadzie, to był szczęśliwy przypadek, ponieważ pani Małgosia Kaszuba no, chciała, żebym rozpoczęła współpracę z panem Józefem Janczakiem, ale troszeczkę między nami nie zaiskrzyło. On stwierdził, że ja się na pewno nie nauczę. Ja stwierdziłam, że troszeczkę czasami tak między ludźmi nie zaiskrzy. I zaproponowałam pani Gosi, bo była bardzo uparta, że ja mam takiego skrzypka, mieszka u mnie we wsi, taki skrzypek, to może jak ona tak chce, to może z nim bym popróbowała. Ponieważ jakiś czas wcześniej miałam problemy z instrumentem, przewróciła mi się dusza i moja babcia mówi, a jedź do kuźnika, to on ci te dusze tam wstawi, ustawi i tak dalej. No ja wtedy tam miałam kilkanaście lat, znałam pana Tadeusza i kiedy właśnie zaproponowałam mu wspólną przygodę, to nie, on jest chory na serce, on nie ma siły, w ogóle nie ma czasu, on już w ogóle nie grał, te skrzypce to w ogóle wyciągnął, nie wiem, z jakiegoś strychu, słoma tam gdzieś jeszcze w nich była, bo zarzucił instrument już wiele lat wcześniej, ale dał się zmobilizować, bo pani Gosia naprawdę potrafi świetnie przekonywać i rozpoczęliśmy wspólnie swoją przygodę z folklorem. Był bardzo cierpliwy, nauczył mnie swoich kawałków.

i przede wszystkim takiego ciekawego sposobu ozdobnikowania, który zresztą do dziś mi towarzyszy. Potem pan Kuźnik wielokrotnie jeszcze na scenie w Kazimierzu występował. Po 10 latach powiedział mi, pamiętam kiedyś, Martusia, ty mi 10 lat życia przedłużyłaś, ponieważ te jego skrzypce odkurzone wtedy, no później bardzo, bardzo długo grały. Pan Tadeusz żyje.

Warto poznawać historię tych niezwykłych kobiet, bo za każdym mundurem kryje się inna wyjątkowa opowieść. To na naszym profilu facebookowym napisał pan Michał i jeszcze SMS od pani Marioli. Podziwiam kobiety w wojsku, a kobiety żołnierki i matki to podwójny szacunek.

Powołanie, kariera czy pasja oraz w czym tkwi siła kobiet w wojsku? O to dziś Państwa pytamy. 71151 facebook.com/familijna1. To post pod naszym postem, komentarz pod naszym postem stałego słuchacza pana Pawła. Pozdrawiam z trasy do rodzinnego Miechowa. Według mnie to jest powołanie, a nie kariera. Pomaga radzić sobie ze stresem, strachem i traumą w sytuacjach zagrożenia życia. Poczucie sensu moralnego i słuszności działań. Jako wspólnota buduje udział w polowych mszach czy spotkaniach modlitewnych, buduje więzi i solidarność w oddziale. Natomiast hasła takie jak Bóg, honor, ojczyzna stanowią dla wielu żołnierzy fundament etyki zawodowej. Pozdrawiam, wasz wierny słuchacz Paweł. To właśnie pan Paweł i jeszcze pan Robert. Dzień dobry, bez empatii nie ma dobrej siły człowieka. Empatia, która rodzi się pod wpływem zadań i wyzwań. Empatia jest to drugie imię kobiety w wojsku. Pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy, panie Robercie. A ponieważ jest dziś Dzień Święty, zatem pora na komentarz do Ewangelii. To już za chwilę, a teraz zagramy.

0: abyś dzień święty święcił.
1: Wzmianki o tym wydarzeniu nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Najwyraźniej wniebowzięcie Maryi nie było z jakiegoś powodu przedmiotem zainteresowania biblijnych autorów. Nie ma w tym nic dziwnego. Nowy Testament stawia sobie przecież za cel głoszenie Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego jako Pana i Zbawiciela i temu cały jest podporządkowany. Jednak już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa żywa była tradycja związana z kresem życia Matki Jezusa. Mówią o niej starożytne teksty. To z nich dowiadujemy się, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa apostoł Jan zamieszkał wraz z Maryją przy Wieczerniku. Tam Maryja miała zakończyć swoje ziemskie życie. W Getsemani, u stóp Góry Oliwnej, już w chrześcijańskiej starożytności wskazywano grób, dziś znajdujący się we wzniesionym nad nim kościele, gdzie zostało pochowane jej ciało. Grób jest pusty. Niepokalana Matka Boża, ukończywszy swoje ziemskie życie, została wzięta do chwały nieba z duszą i ciałem, mówi ogłoszony przez papieża Piusa XII dogmat. Jednak święto wniebowzięcia, zwanego początkowo zaśnięciem Maryi, obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nigdy jednak nie rozstrzygnięto, w jaki sposób zakończyło się życie Maryi. Trapiące niektórych pytanie, czy umarła, czy tylko zasnęła, jest ostatecznie bez znaczenia. Istotne jest, że ona żyje w Bogu, czyli jak mówimy, w niebie i na wieki. Nie ma chyba piękniejszego tekstu z Ewangelii, trafniej ukazującego tajemnicę życia Maryi, jak Magnifikat, czytany w liturgii Święta Wniebowzięcia. Cały sięgający w wieczność Boga sens życia chrześcijanina ukazany jest w tej wyśpiewanej przez nastolatkę z Nazaretu modlitwie uwielbienia i dziękczynienia. Duch mój rozradował się w Bogu moim Zbawicielu. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący. Jego miłosierdzie przez wszystkie pokolenia. Wyznanie wiary młodziutkiej Miriam przeniknięte jest głęboką wrażliwością na ludzkie cierpienie. Bóg Maryi nie jest abstrakcyjnym bóstwem w odległym od ludzi niebie. To Bóg miłości. On głodnych syci dobrami, wywyższa poniżonych, kieruje się swym miłosierdziem. Zawsze jednak sprzeciwiać się będzie nie mającym litości zarozumialcom i pyszałkom, strącając ich z tronu. Kontekstem Magnifikat jest pełna miłości służba. Po to przecież Miriam zaraz po spotkaniu z Bogiem w zwiastowaniu udaje się z pośpiechem w niełatwą podróż, pragnąc przyjść z pomocą starej krewnej w trudzie ostatnich miesięcy ciąży. Spotkanie z Bogiem w wierze musi dopełnić się spotkaniem z człowiekiem w miłości. A tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg. Czy nie tak właśnie zaczyna się niebo?
2: Mówił ksiądz Grzegorz Michalczyk. Jest za 7 minut godzina 7, a po godzinie 7 kolejne historie kobiet w wojsku.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jem. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal. 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program pierwszy Polskiego Radia.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: To nie są zwykłe wakacje.
6: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
4: Więcej na caritas.pl/dzieci. Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważne utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Na jezdni w kierunku Łodzi samochód ciężarowy uderzył w bariery i w znak drogowy. Trasa jest tam zablokowana. Ten fragment należy omijać pobliskimi trasami wojewódzkimi przez Żory. Natomiast autostrada A1 w kierunku Gorzyczek jest całkowicie przejezdna. Przybywa samochodów na Pomorzu, zwłaszcza na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Także na trasach wojewódzkich nr 215 i 216 w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa oraz Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. A jedynka na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin

0: jest już zakorkowana w kierunku Gdańska. Przypominam, że na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I ten odcinek najlepiej omijać starą jedynką, czyli drogą krajową numer 91. Przybywa samochodów na Mazowszu, tutaj wolniej jedzie się zwłaszcza na Krajowej Siódemce, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, także na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna, na Starej Siódemce pomiędzy Tarczynem Mrokowem a Stolicą oraz na drodze krajowej numer 61 na wysokości Zegrza i Legionowa. Podobnie jest zresztą na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, spowolnienia i na Zakopiance, i na autostradzie A4 niedaleko Balic. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Minęła 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński zapraszam. Tysiące żołnierzy i setki jednostek sprzętu. W samo południe rozpocznie się wielka defilada w Warszawie. Pieniądze miały trafiać na leczenie chorych dzieci, ale wylądowały na prywatnych kontach. Policja rozbiła grupę przestępczą z Krakowa. Mrozy. Kolejnym przystankiem na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską będzie plenerowa audycja, piknik, podańcówka i wielki koncert. To będzie oddanie hołdu tym, którzy 106 lat temu stoczyli pod Warszawą ciężki bój o miasto, ale także tym, którzy dziś dbają o bezpieczeństwo naszego kraju. Dziś święto Wojska Polskiego. W setkach miejsc zaplanowano wystawy, koncerty i pikniki. Centralne wydarzenia, jak co roku, w Warszawie. Będzie największa w historii defilada. A co zobaczymy na stołecznej Wisłostradzie? O tym opowie Agnieszka Drążkiewicz.
2: Pod oddziały baczność!
3: Te komendy będą dziś wszechobecne i w trakcie uroczystej odprawy wart przed grobem nieznanego żołnierza na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie i w czasie defilady. Wszystko po to, aby, jak mówił szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, podziękować żołnierzom za ich codzienny wysiłek.
4: I Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na największą w historii transformację.
3: A co zobaczymy w trakcie parady? Czołgi, armatochaubice, wozy opancerzone, wozy bojowe, piechoty, a także artylerię dalekiego zasięgu, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W sumie 300 pojazdów, do tego 1800 żołnierzy, oddziały sojusznicze z Francji, USA, Kanady, Litwy, Estonii oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: W samo południe w jedynce ruszy wtedy program specjalny, a jeszcze wcześniej, bo od godziny 8:00 będziemy transmitować uroczystą mszę z Katedry Polowej Wojska Polskiego. Obie agresorki z Poznania zatrzymane, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Kobiety w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu.
5: Właśnie dzięki nagraniu ze zdarzenia, które umieszczono w internecie, policja mogła zidentyfikować obie agresorki, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
6: Jedna z nich została zatrzymana w piątek wczesnym popołudniu. Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu.
5: Sprawą zajmuje się prokurator z zespołu do ścigania mowy nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Ponad 3 miliony złotych, które miały trafić na leczenie i rehabilitację ciężko chorych dzieci, wylądowały na prywatnych kontach. Krakowska policja rozbiła grupę przestępczą działającą pod przykrywką Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Zbiórki prowadzono od 2014 roku. Puszki i skarbonki z logo tej fundacji można było znaleźć w punktach usługowych w całej Polsce.
7: 71-latka i jej 45-letni wspólnik odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 3 milionów złotych na szkodę wielu pokrzywdzonych oraz pranie pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego.
1: Przekazał nam rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Podejrzani nie przyznali się do winy. Decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia.
8: To są aktualności jedynki.
1: Amerykański lotniskowiec USS George Washington kieruje się na Bliski Wschód. Ma zastąpić w tym regionie jednostkę USS Abraham Lincoln. Amerykańscy kongresmeni i rodziny załogi z tego okrętu wyrażały wielokrotnie zaniepokojenie warunkami.

0: warunkami panującymi na jego pokładzie.
1: USS Abraham Lincoln przebywa na misji od blisko 9 miesięcy i znajduje się obecnie w rejonie Bliskiego Wschodu. Zarówno kongresmeni, jak i rodziny załogi wyrażali zaniepokojenie kwestiami takimi jak braki w zaopatrzeniu, niewłaściwe wyżywienie, awarie instalacji sanitarnych czy problemy ze zdrowiem psychicznym. Ponadto, jak przekazała stacji CBS News marynarka wojenna, na początku miesiąca jeden z marynarzy wypadł za burtę, lecz został ratowany. Demokraci domagają się od Pentagonu szerszych informacji na temat warunków panujących na okręcie. Chcą wysłać na niego swoją delegację, aby na miejscu sprawdzić, czy doniesienia są prawdziwe. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Lato z Radiem i Telewizją Polską odwiedzi dziś Mrozę. W parku imienia Piotra Starosty od godziny 9:00 Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński poprowadzą audycję plenerową, a w południe to plenerowe studio przejdzie szybko metamorfozę.
2: Nasza scena z takiego radiowego studia zamieni się w scenę, na której będą się odbywać konkursy, a w tych konkursach będzie można wygrać wiele atrakcyjnych nagród, w tym, uwaga, także i maskotki Lata z Radiem.
0: Od godziny 16:00 międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem wielki koncert na scenie. Pojawią się m.in. Blanka Kobranocka i Łukasz Zagrobelny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: To będzie pogodny i ciepły dzień. Temperatura maksymalna sięgnie 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, 30 w centrum i na przeważającym obszarze i nawet 35 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 7.
1: Familijna jedynka.
0: 15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale też Święto Wojska Polskiego. Próbujemy dzisiaj te dwie uroczystości połączyć i rozmawiamy o kobietach w wojsku. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam po raz drugi. A teraz właśnie o tym, jak wygląda codzienna służba kobiet, żołnierzy, jak godzą ją z życiem rodzinnym i skąd czerpią siłę do podejmowania tak odpowiedzialnych zadań. O tym Sylwia Sułkowska i jej gość.
2: W drugiej godzinie familijnej jedynki spróbujemy odkryć, że służba ojczyźnie i troska o rodzinę mogą wyrastać z tych samych wartości. Miłości, wierności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. To dzień, w którym w Polsce spotykają się dwa ważne wymiary. Troska o ojczyznę i zawierzenie Bogu. To dobra okazja, by spojrzeć na służbę ojczyźnie z nieco innej perspektywy. Oczami kobiet, które na co dzień zakładają mundur, a po służbie wracają do swoich rodzin i dzieci, a także codziennych obowiązków. Chcemy porozmawiać nie tylko o odpowiedzialności i wyzwaniach, ale także o wartościach, wierze i duchowej sile, która pomaga pełnić tę wyjątkową misję. Ale zanim oddamy głos kobietom, ze mną w studiu ksiądz major Błażej Woszczek, kapelan 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, uczestnik polskich kontyngentów wojskowych w Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz Afganistanie. Szczęść Boże, księże majorze, witam serdecznie na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Szczęść Boże, pani redaktor, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Księże majorze, przez lata kapłańskiej posługi towarzyszy ksiądz żołnierzom w ich codziennej służbie. Coraz więcej z nich stanowią kobiety. Chciałabym zapytać na początek, jak z perspektywy kapelana wygląda obecność kobiet w Wojsku Polskim? Co księdza zdaniem wnoszą do wojskowej wspólnoty?
3: Jeśli chodzi o służbę kobiet, przepisy czy nasze gdzieś tam regulaminy dla wszystkich są jednakowe. Może nieraz normy różnego rodzaju sprawności fizycznej są nieco inne, ale obowiązki mamy te same, niezależnie czy jest to mężczyzna czy kobieta. I muszę przyznać, że te kobiety w mundurze, które było mi dane poznać, z którymi współpracowałem i współpracuję nadal, świetnie to wykonują. Czasami bym powiedział, nawet może są bardziej obowiązkowe czy przykładne niż nie jeden mężczyzna, bo wnoszą też swój, powiedziałbym, taki kobiecy pierwiastek w sensie obowiązkowości. Takiej powinności. To, co wykonują w domu, wiadomo, trzeba to ognisko domowe zabezpieczyć, zadbać o dzieci. To wszystko przenosi się także na służbę i jest ten porządek, a przy tym pojawia się także ta kobieca gdzieś tam delikatność, która jest w naturze niewiasty, mówiąc tak ładnie, może biblijnie. I to się również bardzo przydaje, bo czasami służba wojskowa niesie ze sobą napięcia, trudności różnego rodzaju. Ten element gdzieś właśnie łagodzący bardzo się przydaje. Także jak mówię, w służbie silne charaktery, piękna posługa, ale łączy się to niezwykle ciekawie z tym elementem kobiecej łagodności.
2: Czego żołnierze kobiety szukają w kościele? Czego szukają też u kapelana, który posługuje w wojsku?
3: Myślę, że tego samego, co każdy żołnierz, czyli jakiegoś wytchnienia, ukojenia, zatrzymania. To szczególnie na misjach było widoczne, gdzie no, jest zawsze odległość, tak? Od najbliższych, od domu, od rodziny. Presja odległości zawsze odciśnie swoje piętno na człowieku, zwłaszcza w tak szczególnych momentach jak święta. Czy to Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. No, te elementy w naszej kulturze chrześcijańskiej, katolickiej, naszej narodowej także łączą się nierozerwalnie z elementem religijnym.

0: prawda? No z tego wyrastamy. I kaplica, czy spotkanie z kapelanem było takim właśnie ukojeniem, gdzieś namiastką tego domu, który był daleko. Oczywiście mamy możliwości multimedialne, telefon, te łącza internetowe, ale to nigdy nie zastąpi kontaktu takiego wprost. A msza święta, a spotkanie opłatkowe, czy wielkanocne było zawsze takie samo, zawsze było realne. To też myślę był ten element takiego ukojenia tej rozłąki, ale też poczucia się we wspólnocie rodzinnej.
1: Coraz więcej kobiet pełni służbę, będąc jednocześnie żołnierzami, żonami i mamami. Jak z perspektywy kapelana wygląda godzenie tych dwóch powołań do służby ojczyźnie i do życia rodzinnego?
0: Podziwiam te kobiety, dziewczyny, ponieważ nie jest to prosta sprawa. Wymagania, które stawia służba wojskowa, zwłaszcza w obecnym czasie, napiętym, niełatwym, dla nas są niezwykle wymagające i pogodzenie tego wszystkiego, czasem takie rozmowy toczymy, mówią o ile wcześniej musiały wstać na przykład niż chociażby mąż czy gdzieś partner, żeby przygotować te sprawy takie domowe, tak, ogarnąć pewne rzeczy, plus jeszcze wszystkie obowiązki, których ciągle przybywa w służbie, także ten wysiłek jest większy, także jak mówię, czasami bywa i także trzeba kobiecie, dziewczynie trochę bardziej udowodnić, no bo wchodzi w środowisko jakoś tam postrzegane jako bardziej męskie, ale tak jak rozmawiam z dowódcami pododdziałów, te, które przychodzą, są naprawdę zdeterminowane i nie ma takich problemów jak nawet z mężczyznami, tak, z chłopakami młodymi dzisiaj, bo wiedzą, że na wstępie muszą po prostu wykazać swoją przydatność do tej roli niełatwej i robią to świetnie, bo mam to szczęście znać kobiety, żołnierzy, oficerów, podoficerów, które latają myśliwcami w naszych siłach zbrojnych, które pływają na okrętach, które skaczą ze spadochronem i wykonują te obowiązki mimo innej natury, prawda, nawet i tej fizyczności kobiecej, bardzo ciężkie i sprawdzają się w tym.
1: Jak Kościół i duszpasterstwo wojskowe wspierają kobiety, które próbują pogodzić wymagającą służbę z życiem rodzinnym?
0: Tak jak i myślę wszystkich żołnierzy, najważniejsza jest obecność i towarzyszenie, bo nieraz nie potrzeba słowa. Kiedy stoimy w jednej kolejce po posiłek żołnierski na stołówce czy na misji, kiedy stoimy w kolejce do gdzieś tam wspólnej toalety czy prysznica, to od prostych, przyziemnych spraw zaczynają się rozmowy, które wchodzą na zupełnie inne tory, inne poziomy. To jest właśnie to duszpasterstwo takiej obecności przede wszystkim. Ale kiedy już ktoś się gdzieś tam zbliży, bardziej chce czegoś więcej, też oferujemy tę możliwość uczestnictwa, czy właśnie w grupie parafialnej, czy jakiejś organizacji religijnej. Jest to wszystko dostępne, tak jak i w naszym duszpasterstwie takim tradycyjnym.
1: Żyjemy teraz w niespokojnych czasach. W jaki sposób ksiądz próbuje mówić o tym do żołnierzy? Jak uwrażliwia na to, że być może trzeba będzie zostawić rodzinę?
0: Tak, dwa takie aspekty. Zawsze kiedy przychodzi dwoje ludzi, bo i takich przypadków mamy bardzo dużo, którzy chcą zawrzeć związek sakramentalny małżeński i przeprowadzam im przygotowanie przedmałżeńskie, te nauki tak zwane, mam tam taki punkt. Ojczyzna czy rodzina, czyli wybór wartości nadrzędnych w sytuacji kryzysu lub wojny. Zawsze te mocne słowa używam, ponieważ no, siły zbrojne są od tego, by się spełnić w najtrudniejszych momentach. Czasem są to klęski żywiołowe, czasem zagrożenie takie czy inne, jak na granicy chociażby, ale nigdy nie możemy wyprzeć z naszego umysłu tego, że jesteśmy jednak od pokoju, który niestety jest szykowaniem się do wojny. I taki czas może nadejść, widzimy te różne sytuacje trudne, które spotykają nas, będąc w sąsiedztwie kraju ogarniętego wojną, to się zagrożenie przybliżyło i zawsze powtarzam, że trzeba być na to gotowym i uwrażliwiam te dziewczyny, że pomimo miłości, pomimo tego instynktu, jeżeli założyły mundur, złożyły swoją przysięgę, może nadejść ten czas, oby nie, i modlimy się zawsze o pokój jako wspólnota kościoła, duszpasterstwa, ale trzeba być na to gotowym i trzeba sobie wypracować w głowie taki pomysł, jak ja to zorganizuję, kiedy trzeba będzie pójść i wypełnić te słowa. Są pewne procedury, które to regulują, ale nawet najlepsza procedura w zderzeniu z rzeczywistością może niekoniecznie zadziałać, a jeśli sobie procedurę wypracujemy w sercu i w umyśle, to będzie łatwiej wypełnić to wezwanie, a słowa przysięgi obowiązują tak samo mężczyzn żołnierzy i kobiety żołnierzy.
1: Święto Wojska Polskiego obchodzimy dziś, 15 sierpnia, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Czy Maryja jest dla kobiet pełniących służbę wojskową szczególnym wzorem odwagi, troski i zawierzenia Bogu?
0: Myślę, że możemy tak stwierdzić z pełną prawdą, ponieważ te, które znam gdzieś nawet działające bliżej przy wspólnocie kościoła czy parafii wojskowej, ta pobożność maryjna jest bardzo wybudowana w nich, zarówno jeśli chodzi o znaki, znak szkaplerza świętego, znak medalika cudowne,

0: tego nabożeństwo różańcowe, nawet różańce noszone na palcach, te nasze koronki duchowe, to jest taki widomy znak, że jednak Maryja jest punktem odniesienia. 15 sierpnia cała ta historia zwycięstwa w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej, obraz Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, który także patronuje i peregrynuje w ordynariacie polowym obecnie, jest tym odniesieniem, gdzie się zatrzymujemy nad rolą Matki Bożej jako tej przecież zwykłej dziewczyny, która wykonała niezwykłą misję, a każda kobieta żołnierz jest powołana do niezwykłej misji, więc myślę, że jako taki wzór i punkt odniesienia funkcjonuje.
1: Księże majorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za pokazanie, że za wojskowym mundurem kryją się konkretni ludzie, ich rodziny, codzienne życie i wybory, a także życie duchowe. Dziękuję również za księdza posługę wśród żołnierzy i ich bliskich. A przypomnę, że naszym gościem był ksiądz major Błażej Woszczek, kapelan 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, uczestnik polskich kontyngentów wojskowych w Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz Afganistanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również pani redaktor. Wszystkim żołnierzom życzę błogosławieństwa, radości ze służby w ten nasz świąteczny dzień i dobrego świętowania.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Służba wojskowa nie kończy się wraz z powrotem z misji. Często jej skutki odczuwają także najbliżsi, małżonkowie, dzieci i rodzice. O tym, jak wygląda życie po zakończeniu działań poza granicami kraju i dlaczego tak ważne jest wsparcie rodzin, porozmawiam z kolejnym gościem. Witam serdecznie.

0: Zacznie panią kapitan Marlenę Świętochowską z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, jednocześnie żoną żołnierza i mamą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Coraz więcej kobiet bierze udział w misjach wojskowych. Jak zmieniała się ich rola na przestrzeni lat?
1: Kobiety w wojsku są już stałym elementem. Kiedyś rzeczywiście ten procent był dosyć niski, teraz jest nas coraz więcej. No i automatycznie zajmujemy coraz wyższe, ale zarazem też bardziej różnorodne stanowiska. W związku z tym jesteśmy również widoczne na misjach i bierzemy tam udział w działaniach na równi z mężczyznami, bo w wojsku na szczęście jesteśmy wszyscy żołnierzami, liczą się kompetencje, odpowiedzialność i gotowość do realizacji zadań, które mamy powierzone, a nie płeć.
0: Czy kobiety w wojsku muszą coś udowadniać? Jak to wygląda tak z pani obserwacji? Także no, tutaj na naszym podwórku krajowym, ale także na misjach zagranicznych.
1: Myślę, że wszystko się na tyle zmienia, że już nie musimy tego udowadniać, natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy jak najlepiej wykonywały swoje obowiązki. Mundur nas nie pyta, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. Liczy się nasza kompetencja, odpowiedzialność i nasza gotowość do służby i do poświęcenia tej służbie. A szacunek, który możemy zdobyć w służbie, w pracy, zdobywamy naszym działaniem i podejściem do niej.
0: A czy kobiety inaczej przeżywają doświadczenie misji niż mężczyźni? Tu jednak zapytam o to rozróżnienie.
1: No, kobiety są trochę bardziej emocjonalne, tak? Więc w momencie, gdy też zostawiamy rodzinę, tak? Jesteśmy poza domem i to jest no, minimum pół roku, to na pewno emocje też grają ważną rolę. Natomiast jeżeli chodzi o działania, no to skupiają się, działają, robią swoje, a później mogą myśleć i tęsknić bardziej.
0: Kobiety są bardziej emocjonalne, tak jak pani kapitan powiedziała. Jak można sobie radzić właśnie w tych sytuacjach, kiedy zostawia się rodzinę, bliskich? Jak kobiety sobie radzą w takich sytuacjach?
1: W obecnych czasach jest o tyle łatwiej, że będąc na misji ma się tak naprawdę no, kontakt z rodziną stały. Jesteśmy na zupełnie innym etapie niż byliśmy 10, 20, 30 lat temu. Wtedy rozmowy telefoniczne były w zupełnie innej formie i nie było tego stałego kontaktu. Teraz jest dużo prościej. Poza tym ta świadomość, że zostawiamy rodzinę, dzieci pod dobrą opieką, myślę, że daje ten spokój i komfort wyjazdu.
0: Jak wygląda decyzja o wyjeździe na misję, kiedy w domu czeka rodzina?
1: Po pierwsze, kobieta, która jest żołnierzem, to już w sercu ma też ojczyznę na takim samym poziomie jak tą rodzinę, dzieci. Tak więc podjęcie decyzji o udziale w misji jest to decyzja, która nam pozwala się rozwijać, pozwala działać na korzyść naszego kraju w różnych miejscach. Oczywiście ta decyzja nie jest łatwa, tak, zarówno tutaj myślę też kobieta, ale i o mężczyznach myślę, no bo to jest już powiązane z czasem rozłąki, ale jeżeli chcemy iść dalej, chcemy, żeby nasze umiejętności się zwiększały, to niestety czasem trzeba podjąć te decyzje niewygodne. Natomiast też jesteśmy żołnierzami, więc decydując się na założenie munduru, decydowałyśmy się na to, że nie wszystko, co będziemy robić, będzie takie komfortowe. To jest forma wyjścia ze strefy komfortu, ale jest to robione po to, że służymy i mundur nas do czegoś zobowiązuje.
0: Jakie jest doświadczenie, czy kobiety, które były na misjach wojskowych, decydują się na kolejną misję? Jak często to się zdarza? Wiedząc już, jakie są realia i ile to kosztuje?
1: Tak, to jest taka forma złapania trochę baksyla poznania tego środowiska. Środowisko jest wyjątkowe, służba tam jest ciężka, natomiast społeczność, która się tam tworzy, ci ludzie są jak rodzina i to później wciąga i jest potrzeba takich kolejnych wyjazdów. Centrum Weterana razem z Fundacją PGZ jest teraz w trakcie nagrywania projektu o nazwie Pamiętnik Weterana. Są to podcasty, które właśnie opisują historię weteranów. Wielu weteranów, którzy są bohaterami tych nagrań, mówi o tym, że jak się już było raz, to tego żołnierza ciągnie, żeby pojechał tam drugi raz, żeby dalej był ze swoim zespołem i żeby dalej działał.
0: Pracuje pani kapitan w Centrum Weterana. Z jakimi sprawami najczęściej zgłaszają się kobiety, weteranki?
1: Tak, służę w Centrum Weterana, ogólnie miejsce wyjątkowe, którego ideą jest wsparcie i pomoc dla weteranów. W naszym centrum mamy zespół, który jest dedykowany wsparciu weteranów. Mamy psychologa, mamy prawnika i każda kobieta bądź każdy mężczyzna, weteran mogą się do nas zgłosić i zostanie im ta pomoc udzielona. Problemy są różne, począwszy od problemów prawnych, przez problemy w ich jednostkach. Wszystkie sprawy, z którymi do nas trafiają, zawsze są zaopiekowane. Nasz zespół cały, który się tym zajmuje, doprowadza je do końca.
0: Jak kobiety, które już przychodzą do was jako weteranki, wspominają swoje misje wojskowe?
1: Na pewno były to wielkie emocje i niesamowite doświadczenie.

0: mamy właśnie w podcastach, o których już wcześniej wspominałam, trzy kobiety, które opowiadają o swoich doświadczeniach. Są to misje bardzo różne, od misji typowo bojowych do misji o innym charakterze. I poza tematem rozłąki, która oczywiście naturalnie się pojawia, jest ta radość z nabytych umiejętności. Bo jednak każda z nas zdaje sobie sprawę, dlaczego tam jedzie, w jakim celu i wie, jakich umiejętności chce nabyć. Udział w misjach jest doświadczeniem niepowtarzalnym i pokazuje, że tam nie jesteśmy żołnierzem kobietą, tylko żołnierzem na równi z mężczyznami. Realizujemy wszystko zgodnie z tym, jakie zadania dostajemy.
1: Czy spotkała pani kobiety, które mówiły, że wiara pomogła im przetrwać misję?
0: Ogólnie uważam, że wiara jest w ogóle tematem indywidualnym. Natomiast mam w swoim otoczeniu bardzo dużo weteranek kobiet, które były na misjach i są to osoby wierzące. Natomiast ta wiara już mi towarzyszy cały czas, tak? Więc jeżeli brały udział w misjach, nawet jedna moja koleżanka wróciła niedawno, to jestem pewna, że ta wiara cały czas przy niej była, więc chcę wierzyć, że pomogła jej w przetrwaniu tego czasu, bo akurat ona jest mamą dwójki dzieci, które też tutaj zostały. Znając jej podejście, poglądy, jestem pewna, że ta wiara była istotnym elementem, który pomógł jej w tej rozłące.
1: Czy w rozmowach z rodzinami wojskowymi dostrzega pani, że wartości takie jak służba, odpowiedzialność, poświęcenie i troska o drugiego człowieka mają taki wymiar duchowy?
0: Wydaje mi się, że tak, ponieważ wiara nam przypomina, że za każdym zadaniem, jakie dostajemy, stoi człowiek. Często ta wiara pomaga nam zachować właściwą hierarchię wartości i pamiętać, że właśnie siła nie polega tylko na tym, żeby przekładać to na formę sprawności, tylko na przykład na odwadze czynienia dobra, przebaczania czy troski o innych. A w służbie jest to bardzo ważne.
1: A skąd kobiety czerpią siłę, żeby pełnić tak odpowiedzialną służbę?
0: Ja myślę, że przede wszystkim tę siłę daje w dużej mierze rodzina, no bo po pierwsze ona przypomina nam, po co służymy. Tak, służymy krajowi, obywatelom, ale ta rodzina to jest nasza mała ojczyzna. I dla wielu osób, w tym dla mnie, źródłem siły jest również wiara. Ona nam daje pokój wtedy, gdy no, nie mamy na wszystko wpływu i pomaga zachować nadzieję często w tych momentach trudnych, tak, które nie są takie proste do rozwiązania. Ale co najważniejsze, uczy też pokory wobec tego, jakie zagrożenia, jakie ryzyka niesie mundur.
1: Dziękuję za rozmowę i za przypomnienie, że służba wojskowa to także historia rodzin, które każdego dnia uczą się cierpliwości, zaufania i wzajemnego wsparcia. Moim gościem była pani kapitan Marlena Świętochowska z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo Państwu dziękuję.

0: Więcej kobiet pełni odpowiedzialne funkcje w Wojsku Polskim. Dowodzą załogami, latają wojskowymi statkami powietrznymi i uczestniczą w najtrudniejszych zadaniach. Jak wygląda taka służba od środka i czy kobiecość oraz odpowiedzialność dowódcy mogą się wzajemnie uzupełniać? Na te pytania postara się odpowiedzieć dziś mój gość. Mam przyjemność rozmawiać z kapitan pilot Joanną Niemirską, pełnomocnikiem dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej do spraw Wojskowej Służby Kobiet, byłą członkinią Rady, która jest również mamą dwójki dzieci. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Pani kapitan, była pani członkinią Rady do spraw Wojskowej Służby Kobiet, teraz obecnie jest pani pełnomocnikiem dowódcy i też zajmuje się tymi kwestiami. Z jakimi sprawami najczęściej zwracają się do pani żołnierze kobiety?
1: W naszej brygadzie pełni służbę ponad 450 kobiet żołnierzy. Są to kobiety na różnych stanowiskach. Jeśli chodzi o problemy, to najczęściej zgłaszają się kobiety z tych niższych stanowisk, ponieważ mają może mniejszą odwagę, żeby same rozwiązać jakiś problem i wtedy posiłkują się mną. Jestem takim łącznikiem między nimi a przełożonym czy dowódcą brygady, ponieważ mnie nie obowiązuje droga służbowa i na różne delikatne sprawy mogę porozmawiać. Zawsze staramy się rozwiązać problemy tak, żeby była jak najmniejsza tego ofiara, żeby łatwo, szybko, sprawnie rozwiązać jakiś problem. A tymi problemami są bardzo różne, ale jednak najczęściej dotyczą powrotu po ciąży, po urlopie macierzyńskim.
0: Czy w rozmowach z żołnierzami kobietami często pojawiają się pytania o to, jak pogodzić służbę z macierzyństwem i życiem rodzinnym?
1: Pojawiają się takie pytania. Jest to bardzo trudne. Tak świat funkcjonuje, że to rola matki, która najpierw w ciąży nosiła dzieciątko pod swoim sercem, później po porodzie ta więź się jeszcze bardziej zawiązuje przy karmieniu piersią i jak dzieci chorują, to wolą być z mamą wtedy. Kobiety często przez to muszą brać zwolnienia na opiekę na dziecko i muszą cały czas, od kiedy zostają mamą, zakładają rodzinę, muszą stawać przed ciężkimi wyborami życiowymi. Czy to rozwijać się w służbie, realizować swoje plany, ambicje, czy też poświęcić się i zostać z dzieckiem. Zawsze niestety jest jakaś ofiara jej wyboru. Kiedy wybiorą rozwój, to jednak to dzieciątko cierpi w domu, kiedy zostaną z dzieckiem, to tracą, jeśli chodzi o ich służbę, o ich rozwój.
0: Wiadomo, to są czasami rzeczywiście bardzo trudne sytuacje, a jak Wojsko Polskie stara się wspierać kobiety, które są jednocześnie żołnierzami, żonami i mamami? Ma pani kapitan też osobiste doświadczenia, na ile jest ta pomoc?
1: W wojsku pomoc jest bardzo duża. Obecna Rada do Spraw Wojskowej Służby Kobiet bardzo dużo wywalczyła dla kobiet w związku właśnie z macierzyństwem, rodzicielstwem, także i dla mężczyzn. I tutaj kobieta ma bardzo dużo praw, jeśli chodzi o powrót z macierzyńskiego. Urlop macierzyński obowiązuje taki sam jak w przepisach cywilnych, natomiast po powrocie, jeśli chodzi na przykład o egzamin coroczny z WF-u, kiedy karmi piersią, nie musi podchodzić do tego egzaminu, z niego zwolniona. Tak samo jeśli chodzi o te przerwy na karmienie piersią, jak najbardziej mogą z nich skorzystać. Też nie są wysyłane w tym czasie na poligony czy służby 24-godzinne, więc tutaj jest jak najbardziej dla nich wyrozumiałość i pomoc w tym względzie.
0: Jakie są dziś największe wyzwania, z którymi mierzą się kobiety pełniące służbę wojskową?
1: Myślę, że to jest zależne od stanowiska, na jakim jest dana kobieta. Największe wyzwania są na stanowiskach, od których wymagane jest ich, że tak powiem, większa determinacja, odporność na stres i mają dużą odpowiedzialność. Tak jak w przypadku mojego stanowiska, to jest bardzo duża odpowiedzialność za sprzęt, za ludzi, za ludzkie życie przede wszystkim. Tu musi być duża odporność na stres, wykonując swoją pracę jako pilot. Dlaczego, mając tak ciężki zawód, który dużo ode mnie wymaga, zdecydowałam się na tą rolę pełnomocnika? Zawsze we mnie było to poczucie tego patriotyzmu i chciałam zawsze właśnie nie tylko dbać o swój własny rozwój i tylko podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, ale także gdzieś w swojej służbie właśnie pomagać drugiemu człowiekowi. Takie tu jest też moje motto, że w mundurze, w stopniach się chodzi, a człowiekiem się jest. Tu jest ważne, żeby nie tylko patrzeć ramowo i tak, jak nakazuje nam system, tylko także patrzeć na możliwości, na drugiego człowieka, bo wszyscy nie jesteśmy tacy sami.
0: Czy można powiedzieć, że kobiety wnoszą do wojska nie tylko profesjonalizm, ale także pewien szczególny sposób budowania relacji i współpracy?
1: Przede wszystkim Bóg stworzył ludzi, mężczyznę i kobietę, by się wzajemnie uzupełniali, bo tak najlepiej funkcjonuje świat i w wojsku też się to sprawdza. Kobiety wniosły wiele dobrego. Spontaniczność, delikatność, przekonanie, że nie ma rzeczy nie do przejścia. Są zdeterminowane, bardzo ambitne, także wyłagodziły służbę, ponieważ ciągłe napięcie nie jest nikomu sprzyjające. One są chętne do współpracy, lubią tak żyć stadnie. Ta współpraca, że jeden na drugiego może polegać, jest bardzo duża. Także mają dużą odporność na stres, są skrupulatne, a przede wszystkim kobiety są wielozadaniowe. Nie tylko w służbie, ale i w domu, w życiu rodzinnym muszą być wielozadaniowe i potrafią wykonywać wiele czynności, wiele rzeczy w jednym czasie.
0: Mówiła Pani o odpowiedzialności za ludzkie życie. Czy wiara pomaga zachować spokój w takich trudnych sytuacjach, w momentach, kiedy podejmuje się odpowiedzialne zadania?
1: Tak, bardzo często widzę, także wśród swoich kolegów, i ja też zawsze to robię, jak idę na lot, to zawsze się najpierw przeżegnam. Tak samo w drodze do śmigłowca odmawiam modlitwę do świętego Krzysztofa i świętego Józefa z Kupertynu o to, by mieli nad nami swoją opatrzność i prowadzili moje ręce tak, żeby lot był bezpieczny.
0: Z Wojskiem Polskim spotykał się papież Jan Paweł II. Czy te spotkania pozostają w pamięci żołnierzy?
1: Bardzo utkwił w mojej pamięci cytat świętego Jana Pawła II, który chciałabym tu przytoczyć. Pragnę w imię tej naszej wspólnej matki, ojczyzny, oddać hołd kobiecości, oddać hołd każdej polskiej kobiecie, każdej polskiej dziewczynie, oddać hołd macierzyństwu. Gdyby nie było tego macierzyństwa, fizycznego czy duchowego, nie byłoby gniazda, nie byłoby kolebki, nie byłoby rodziny, nie byłoby narodu. Chciałabym, żeby ta rola matki, jej poświęcenia dla wydania potomstwa była bardziej doceniana przez środowisko mężczyzn, żeby nie wiązało się tylko z jej długą nieobecnością, ale żeby była wspierana.
0: Co chciałaby pani kapitan, żeby społeczeństwo wiedziało o kobietach w mundurach?
1: Że to nie jest jakiś wymysł, tylko że kobiety idą i naprawdę wykonują ciężką pracę, naprawdę się starają. I naprawdę chcą z dumą nosić ten mundur. Chcą, żeby kobieta w mundurze kojarzyła się społeczeństwu z osobą, która idzie po to, żeby też się poświęcić w razie co dla tego narodu.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pokazuje ona, że współczesne Wojsko Polskie tworzą kobiety, które z odwagą podejmują odpowiedzialność, rozwijają swoje pasje i każdego dnia udowadniają, że profesjonalizm nie ma płci. Moim gościem była kapitan pilot Joanna Niemirska, pełnomocnik dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej do spraw Wojskowej Służby Kobiet, była członkini Rady, mama dwójki dzieci. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że osoby, które słyszały tą audycję, będą dumne z munduru żołnierza polskiego, z poświęcenia żołnierzy i kobiet w mundurach.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Mundur jest znakiem służby, ale za każdym mundurem jest człowiek. Jego codzienność, rodzina, wartości i wiara. Chcemy spojrzeć na służbę kobiet w Wojsku Polskim. Nie tylko przez pryzmat obowiązków i odpowiedzialności, ale także tego, co daje im siłę i jak przeżywają swoje powołanie, a także jak godzą je z życiem rodzinnym. Moim gościem jest pani porucznik Magdalena Trzebińska-Gawin, oficer prasowy, spadochroniarz 6 Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie, uczestniczka 37 zmiany KFOR Kosowo, a także żona i mama. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Co najbardziej pociągało panią porucznik w służbie wojskowej?
2: Bardzo ważnym takim aspektem była ciekawość tego żołnierskiego życia, codzienności, tych wyzwań, które armia stawia przed każdym młodym człowiekiem, który rozpoczyna służbę wojskową.
1: Co daje pani największą satysfakcję w służbie?
2: Jest wiele czynników, które satysfakcjonują mnie w mojej służbie. Na chwilę obecną jestem oficerem prasowym 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Od 3 lat partycypuję we wszystkich ćwiczeniach międzynarodowych oraz tych w kraju. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja wtedy spędzam czas z naszymi żołnierzami, podejmuję razem z nimi wyzwania. Pokazuję to w naszych ogólnopolskich mediach, a także pokazuję to na arenie międzynarodowej. Współpracuję z niesamowitymi ludźmi z całego świata. W tym roku jako oficer prasowy spadochroniarz udało mi się wykonać skok spadochronowy w Japonii. To są sytuacje, które są niezwykłe dla każdego żołnierza, który ma możliwość uczestniczyć właśnie w takich przedsięwzięciach.
1: Jest pani żoną i matką. Powiedzmy, jak wygląda zwyczajny dzień żołnierza kobiety?
2: Zwyczajny dzień żołnierza kobiety, on nigdy nie jest taki sam. Każdy dzień jest inny. Pomimo tego, że można by było popaść w rutynę, to moje życie jest tak aktywne, że dzieje się w nim bardzo dużo i pod kątem zawodowym, i pod kątem prywatnym. Moja córka, mój mąż to osoby bardzo kreatywne, więc spędzamy bardzo dużo czasu, nie nudząc się. Wyjeżdżamy, spotykamy znajomych, przyjaciół, mamy wiele pasji, które realizujemy i to jest bardzo ważne.
1: A czy są takie momenty, kiedy mundur waży więcej niż zwykle?
2: Są takie momenty, ponieważ pod mundurem kryje się zwykły człowiek, który czuje, rozumie, widzi więcej. Ja jako kobieta mam wiele obowiązków. Obowiązki służbowe to nie jest jedyny aspekt mojego życia. Są sytuacje, kiedy bywa trudniej i wtedy mundur waży więcej, ale bywają też takie sytuacje, kiedy ten mundur bardzo pomaga. Kiedy wiesz, że on daje siłę, masz koło siebie ludzi, którzy wspierają, którzy pomogą, którzy są blisko.
1: Co było trudniejsze? Pierwsza przysięga wojskowa czy pierwszy dzień po urodzeniu dziecka, kiedy trzeba było wrócić do służby? To jest to właśnie codzienne życie rodzinne i życie żołnierza kobiety.
2: Bardzo ciekawe pytanie. Najważniejszym momentem w moim życiu było pojawienie się mojej córki na świat. To definiuje mnie jako kobietę. Mundur także był moim wyborem, ale takich wyborów życiowych mogłabym podjąć wiele. A jednak pojawienie się dziecka w życiu to jest moment, którego nie zapomnę nigdy i był dla mnie naprawdę najważniejszy.
1: Córka już jest nastolatką. Czy córka rozumiała, dlaczego mama czasami musi wyjechać? Dlaczego nie ma jej w domu? Dlaczego podejmuje trudne właśnie zadania, czasami przecież też ryzykowne?
2: 13 lat temu, kiedy rozpoczynałam służbę, moja córka była jeszcze malutka i nie rozumiała tego, że mamy nie ma, że mama musi wyjechać. Nasze rozstania były trudne, wiązały się z łzami, z tęsknotą. Z biegiem czasu rozumiała, ponieważ ja jej poświęcałam czas i tłumaczyłam, dlaczego jest to ważne. Na dziś dzień doskonale rozumie to, że moja służba, moje poświęcenie pozwoliło nam na lepsze, godne życie i jest to dla niej bardzo ważne. Ona bardzo szanuje moją pracę. Córka wie, że jest to dla mnie istotne. Nie chciała

0: aby mojej pracy zmienić, pomimo tego, że bardzo dużo czasu poświęcam swojej służbie.
1: Co jest najtrudniejsze w godzeniu służby z macierzyństwem?
0: Najtrudniejsze w godzeniu służby z macierzyństwem jest to, że mamy poczucie biegnącego czasu, poświęceniu się właśnie czasem nawet bardziej dla służby niż dla rodziny, ponieważ my jako żołnierze pracujemy naprawdę bardzo dużo. No najważniejsze jest to, żeby godzić te kwestie, żeby umieć znaleźć w tym wszystkim balans. I właśnie czasem to jest najtrudniejsze, znaleźć balans między życiem prywatnym i tym macierzyństwem, a służbą wojskową.
1: Czy zdarza się, że ma pani porucznik poczucie, iż służbę pełni cała rodzina?
0: Oczywiście, że tak. Ponieważ kiedy jestem w pracy, w służbie, kiedy byłam na misji, kiedy realizowałam zadania podczas naszych ćwiczeń wojskowych, ludzie, którzy byli blisko mnie, moja rodzina, musieli wypełniać moje obowiązki. Nikt inny nie mógł tego zrobić, tylko ci, którzy są najbliżej mnie. Kiedy moja córka dorastała, wszyscy, którzy są mi bliscy, musieli pomagać w wychowaniu ci, którzy są najbliżej.
1: Co daje kobiecie siłę, by jednocześnie chronić ojczyznę i budować dom?
0: W tym wszystkim na pewno definiuje nas odwaga i mocny charakter. Pewnych rzeczy nie da się pogodzić, jeśli nie mamy predyspozycji i odwagi. To wszystko można pogodzić, umiejąc, tak jak na przykład my w wojsku, dobrze układać ten swój czas.
1: A na ile wiara też jest ważna w życiu pani porucznik? Na ile ona daje siłę też w podejmowaniu tych różnych działań i też daje odwagę w różnych trudnych sytuacjach?
0: Jestem przekonana, że jeśli wierzymy, jeśli ufamy, że w pewnych aspektach naszego życia, a szczególnie tych trudnych, nie jesteśmy sami, to ta wiara pomaga być odważnym, podejmować decyzje, ufać, że jeżeli w coś bardzo mocno wierzymy i wierzymy, że pewne rzeczy się udadzą dzięki modlitwie i poświęceniu, to jestem przekonana z doświadczenia, że jeśli wierzymy, życie staje się prostsze.
1: Czy służba wojskowa zmieniła spojrzenie na Pana Boga? Czy te różne sytuacje, kiedy właśnie było zagrożenie życia, być może tak, spowodowały, że człowiek rozwija się w tej wierze, wzrasta?
0: Oczywiście, że tak. Służba w wojsku to wiele wyzwań. Podejmujemy różne decyzje. Czasem są to wyzwania, jak na przykład w naszej profesji spadochroniarstwo, kiedy wykonujemy skoki spadochronowe, jesteśmy w tym sami, oddzielając się od statku powietrznego i czasem to jest tak, że jak mam ten różaniec i poczucie, że nie jestem sama, to wiem, że musi być dobrze. Jestem skupiona, wiem, jak mam wykonać swoje zadanie i mam z tyłu głowy, że nie jestem w tym sama.
1: Jak rozumie pani słowo, które tutaj często padało, czyli służba?
0: Poświęcenie, odwaga, mądrość, profesjonalizm. To definiuje nas jako żołnierzy. Te słowa są dobrymi synonimami słowa służba.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pokazała pani porucznik, że mundur może oznaczać nie tylko gotowość do obrony ojczyzny, ale także codzienną wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Przypomnę, że moim gościem była pani porucznik Magdalena Trzybińska-Gawin, oficer prasowy, spadochroniarz 6 Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie, uczestniczka 37 zmiany KFOR Kosowo, a także żona i matka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Sylwia Sułkowska.

0: I tak oto za 5 minut będzie godzina 8. Ostatnie słowo naszego porannego spotkania oddajemy jak zwykle Janowi Pawłowi II. Przypomnijmy te wypowiedziane w Watykanie w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
1: Matko wniebowzięta, łączę się w duchu ze wszystkimi, którzy na mojej ziemi ojczystej czczą dzień 15 sierpnia jako wielkie święto Kościoła i narodu. Wniebowzięcie Boga Rodzicy jest równocześnie świętem dojrzałości polskiej ziemi. W tym dniu błogosławi się kłosy zebrane na polach i owoce przyniesione z ogrodów. Biorę udział w tym błogosławieństwie płodów ziemi. Matko Jasnogórska, pragnę i proszę, aby błogosławieństwo Twego wniebowzięcia spoczęło nade wszystko na tym wszystkim, co dojrzało w myślach, sumieniach i sercach polskich. Niech to pozostanie jako owoc trwały, owoc dojrzałości ducha, którego nie można zniszczyć i zdeptać żadnym poniżeniem ani gwałtem. Matko wniebowzięta, przyjmij i pobłogosław i spraw, niech nie przestanie przynosić owocu polska ziemia, niech nie przestaje dojrzewać człowiek.
0: To był Jan Paweł II, jego słowa wypowiedziane w Watykanie w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I tak oto nasze poranne spotkanie dobiegło końca. Sylwia Słukowska, Filip Wolski i Agnieszka Kozłowska-Łysko. Dziękujemy za te wspólne 2 godziny. Dobrego świątecznego weekendu i do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Łączymy się już z Katedrą Polową Wojska Polskiego, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą odprawi i homilię wygłosi biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami. Hymnem Bogu Rodzica oraz Najświętszą Ofiarą Eucharystią rozpoczynamy obchody Święta Wojska Polskiego w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Bardzo serdecznie witam was wszystkich, drodzy bracia i siostry, obecnych w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Witam pana prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych. Witam pana wicepremiera, ministra obrony narodowej oraz przedstawicieli władz państwowych. Oczywiście w sposób szczególny witam bohaterów nie tylko dnia dzisiejszego, żołnierzy Wojska Polskiego na czele z szefem Sztabu Generalnego. Będziemy otaczać was, drodzy żołnierze, naszą modlitwą, abyście tak jak dotychczas w dalszym ciągu mogli skutecznie stać na straży naszego bezpieczeństwa i pokoju. Te modlitwy za was i za naszą ojczyznę zanosimy za wstawiennictwem Maryi Wniebowziętej, którą żołnierze Wojska Polskiego czczą jako swoją hetmankę. Uznajmy przed Bogiem i sobą nawzajem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie i owocnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 1/3 gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru, z

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwocinę spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto słowo Boże.
1: Bogu.

tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło

się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu.

Mam nadzieję, że nie wskutek demencji, ale pod wpływem wzruszenia i przyjęcia nie powitałem na początku mszy świętej wszystkich, których chciałem powitać. A więc bardzo serdecznie witam małżonkę pana prezydenta i również cieszę się obecnością duchowieństwa, wśród nich księdza arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego, ordynariusza ordynariatu polowego prawosławnego, księdza biskupa Marka Marczaka, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski i księdza infuata Jana Sikorskiego, legendarnego duszpasterza, między innymi związanego ze środowiskami więziennymi, z duszpasterstwem więziennym. Moi drodzy, im cud trudniejszy, tym bardziej prawdziwy, pisał ksiądz Jan Twardowski. Dzisiaj w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stajemy wobec jednego z trudniejszych cudów. Wyznajemy bowiem wiarę, że Maryja nie doznała śmierci, lecz z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Ta nasza wiara opiera się na innych cudach, które spotkały Maryję w jej ziemskim życiu. Pierwszym cudem było jej niepokalane poczęcie. Skoro śmierć jest konsekwencją utraconej rajskiej niewinności, to wydaje się logicznym, że Maryja, wolna od grzechu, również została uwolniona od jego skutku, jakim jest między innymi śmierć. Drugim cudem, jakiego doświadczyła Maryja w swoim życiu, było oczywiście poczęcie i urodzenie Syna Bożego. Dlatego patriarcha Konstantynopola pisał w VII wieku: niemożliwe było, aby Twoje ciało, to naczynie godne Boga, w proch się rozsypało po śmierci. W kategorii cudu należałoby również spojrzeć na całe życie Maryi, które było wypełnione wiarą w Boga i wiarą w Jezusa. Ta wiara była tak trwała, że nie była w stanie jej osłabić, ani tym bardziej pokonać wizja Jezusa niosącego krzyż i umierającego na Golgocie. Całe życie Maryi dokonywało się w zjednoczeniu z Jezusem i nigdy nie było naznaczone zwątpieniem w Jego boskie pochodzenie, mimo że nawet większość Jego krewnych i znajomych wątpiło. Matka Jezusa doświadczała

Ma wielu cudownych interwencji w swoim życiu. Dlatego wypowiedziała w obecności swej krewnej Elżbiety słowa: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Maryja miała świadomość bycia obdarowaną ponad ludzką miarę. Mamy więc, moi drodzy, prawo wierzyć, że skoro tak wielkie cuda działy się w jej życiu, to i przejście z tego świata w wieczność również dokonało się w sposób inny niż wspólny każdemu człowiekowi. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny skłania nas zatem do wiary nie tylko w życie wieczne, ale i w to, że podczas naszego ziemskiego bytowania możemy doświadczyć dzięki Bożej łaskawości czegoś, co przekracza nasze ludzkie możliwości i naszą ludzką wyobraźnię. Drodzy bracia i siostry, 15 sierpnia to dzień, w którym wspominamy jeszcze inny cud. Cud nad Wisłą. On też należy do jednych, nawiązując do słów poety, z trudniejszych cudów. W zasadzie od samego początku z Bitwą Warszawską z roku 1920 łączono nadzwyczajne okoliczności związane z osobą Maryi przy jednoczesnym docenieniu kunsztu wojskowego dowódców i żołnierzy polskiej armii. Tak na marginesie pragnę też zauważyć, że podczas dzisiejszej uroczystości posługuję się pastorałem, który został przez Wojsko Polskie ofiarowany już w roku 1919 pierwszemu ordynariuszowi ordynariatu polowego Stanisławowi Galowi, a ten z kolei, ten pastorał właśnie został przekazany następcy Stanisława Gala, Józefowi Gawlinie, legendarnemu biskupowi polowemu Wojsk Polskich, jak wówczas mówiono. A więc ten pastorał to taka łączność między dawnymi i współczesnymi czasy, nawiązujący właśnie do tamtych, związanych również z Bitwą Warszawską. Żołnierz, artylerzysta i zarazem historyk Władysław Pobóg-Malinowski pisał: cud nie powstaje z niczego, nie wyrasta na nieużytkach jałowych. Cud sierpniowy zrodził się pod opieką boską, z męki samotnego wodza i ze zbiorowego, krwawego, ofiarnego wysiłku żołnierza. Jest to istotnie cud niespożytej mocy ducha polskiego, która spętana w niewoli drzemała, a obudzona do życia piorunem spadła na ponawianą próbę narzucenia jarzma. Cud nad Wisłą nie powstał z niczego i rzeczywiście nie wyrósł z nieużytków jałowych. Powstał z wiary w Boga i z miłości do ojczyzny, z łaskawości Bożej i mądrości ludzkiej. Wyrósł z umiejętności dowódców i walczących polskich żołnierzy. Nad tym wszystkim unosiła się płynąca z Jasnej Góry i z serc żołnierzy modlitwa serdeczna do Matki Najświętszej z przekonaniem, że od wieków nie słyszano, aby opuściła kogoś, kto do niej się ucieka i jej pomocy wzywa. Dlatego dziękujemy dzisiaj i za tamtych bohaterskich żołnierzy, i za godnych najwyższego uznania bohaterów naszych czasów, jakimi jesteście wy, szanowni dowódcy i żołnierze Wojska Polskiego. Dziękujemy wam za to, że i wy doskonale rozumiecie, że cud wolności, bezpieczeństwa, pokoju nie bierze się z niczego i nie wyrasta z jałowej ziemi. Dlatego z wytrwałością i sumiennością podejmujecie codzienną służbę z gotowością do najwyższych poświęceń. Dlatego podejmujecie nie tylko pracę nad wyposażeniem i wyszkoleniem polskiej armii, ale i pracę nad sobą, nad własnym charakterem, bo tylko dobre drzewo wydaje dobre owoce. W tym trudzie kierujecie swe spojrzenie ku Maryi, którą czcicie jako hetmankę żołnierza polskiego.
Co dopiero wczoraj zakończyła się kolejna, już 33. pielgrzymka

wojskowa, która zgromadziła blisko 500 żołnierzy idących w kierunku Matki Najświętszej na Jasnogórskim Wzgórzu. Co roku również wielu polskich żołnierzy uczestniczy w międzynarodowej pielgrzymce żołnierzy do Lourdes. Codziennie natomiast otwarte są bramy i serca, bramy jednostek wojskowych i serca polskich żołnierzy na duszpasterską pomoc ze strony księży kapelanów, którym również korzystam z okazji i dziękuję dzisiaj za ich oddaną posługę. Nie odwracajcie dalej, drodzy żołnierze Wojska Polskiego, swojego spojrzenia od Maryi, bo ona ukazuje nam, jak cudowne może być życie wypełnione służbą i do jakiego cudownego miejsca takie życie nas doprowadza. Ktoś nazwał Marię schroniskiem Bożej łaski. Bardzo podoba mi się to określenie. W trudzie waszej żołnierskiej służby szukajcie schronienia u Maryi, a znajdziecie tyle łask, ile będzie wam potrzeba w służbie Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Drodzy bracia i siostry, cud naszego bezpieczeństwa i pokoju również należy do tych z kategorii trudniejszych, bo wiele trudu kosztuje i ma wyjątkową cenę. Za to, że możemy doświadczać tego właśnie cudu na przestrzeni najdłuższego czasu w historii naszego narodu, dziękujemy dzisiaj wszystkim, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Dziękujemy żołnierzom Wojska Polskiego, dziękujemy wszystkim służbom mundurowym, dziękujemy władzom naszego państwa na czele z panem prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych. I modlimy się, abyśmy tym cudem mogli się cieszyć jak najdłużej. Troska, moi drodzy, o życie ziemskie nie stoi w sprzeczności z troską o życie wieczne. Ma rację poetka pisząc: podział na ziemię i niebo to nie jest właściwy sposób myślenia o całości. Pozwala tylko przeżyć pod dokładniejszym adresem, szybszym do znalezienia, jeśli bym była szukana. Łączności ziemi z niebem przypomina nam odczytana przed chwilą Ewangelia, która ukazuje Maryję przychodzącą do Elżbiety, aby jej towarzyszyć w czasie szczególnym, bo w oczekiwaniu na narodzenie dziecka. Ewangelia w ten sposób uczy nas, że droga do nieba prowadzi przez ziemskie ścieżki naznaczone odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Myślę, że i w tej ewangelicznej scenie łatwo może się odnaleźć polski żołnierz, śpieszący z pomocą drugiemu człowiekowi także w warunkach pokoju. I za ten godny naśladowania przykład jesteśmy wam wdzięczni. Służcie nadal pod opiekuńczym spojrzeniem hetmanki żołnierza polskiego, w niebo wziętej i do nieba prowadzącej. Oby też jak najwięcej z nas, Polek i Polaków, szło drogą wyznaczoną przez Maryję, patronkę dnia dzisiejszego. To droga służby, zaangażowania dla bliźniego i dla dobra wspólnego naszej wspólnej matki, której na imię Polska. W ten jeszcze jeden cud również mamy prawo wierzyć, a nawet obowiązek modlić się.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, nie stworzony,

0: współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedź po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Matko, w niebo wzięta, i przez Twoje wstawiennictwo pragniemy Bogu powierzyć nasze modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół Święty, papieża Leona XIV, biskupów i kapelanów wojskowych, aby wiernie głosili Ewangelię i umacniali ludzi w nadziei, odpowiedzialności i służbie drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za naszą ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i bezpieczeństwie, a sprawujący władzę kierowali się troską o dobro wspólne, prawdą i odpowiedzialnością za przyszłość Polski. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za żołnierzy Wojska Polskiego, dowódców, pracowników wojska oraz ich rodziny, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki, a ich służba ojczyźnie cieszyła się szacunkiem, wdzięcznością i wsparciem społeczeństwa. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o pokój na świecie, aby ustały konflikty, a narody mogły żyć w wolności, bezpieczeństwie i wzajemnym poszanowaniu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za poległych i zmarłych żołnierzy, szczególnie za tych, którzy oddali życie w obronie niepodległości Rzeczypospolitej, aby Bóg przyjął ich do swej chwały i obdarzył nagrodą życia wiecznego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy pamiętali, że wolność jest darem i zobowiązaniem oraz swoją codzienną postawą budowali zgodą, jedność i dobro naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
0: O Boże, któryś jest na niebie, spójrz na nas, pielgrzymów, idących po ziemskich drogach. Obdarz nas swoim błogosławieństwem, abyśmy doszli na spotkanie z Tobą do Twojego Królestwa, gdzie żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i przedstawienictwo Najświętszej Marii Panny w niebo wzięte. Niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, Dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie za

0: Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
1: Ojcze, patrząc, prezentuj produkt.
0: On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Sobota to jest wspaniała okazja, żeby odpocząć, ale też pochwalić się tym, co ciekawego akurat Państwo robią. Bo może tak się złożyło, że są Państwo gdzieś na wyjeździe i można to zrobić, to znaczy pochwalić się w formie chociażby pocztówki. Ja swoją ostatnią wysłałem kilka miesięcy temu z wakacji. Jedna poszła do mamy, druga trafiła do pracy. Ale ja wiem, że to trzeba szukać poczty, trzeba mieć długopis pod ręką i to jest coraz rzadsze. Myślę, że coraz rzadziej nosimy po prostu długopisy. Jednak jest szansa na wysłanie pocztówki takiej multimedialnej, a telefon to raczej każdy z nas już dzisiaj ma. Na stronie pocztówka polskieradio.pl.
2: To ja od razu tutaj oddam głos. Wyszłam do publiczności. Ze mną jest pani Ewa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Pani swoją pocztówkę już wysłała przez jedynkową stronę?
3: Przyznaję się, że nie, ale nadrobię te zaległości.
2: Nadrobimy w czasie serwisu, będziemy miały chwilę, ale ja zdradzę, że przed anteną zdradziła mi pani, że przyjechała tutaj z Podlasia.
3: Tak, z Podlasia, chociaż pochodzę ze Śląska, ale mieszkam na Podlasiu.
2: Specjalnie tutaj, żeby zobaczyć trasę Lata z Radiem i Telewizją Polską.
3: Tak, specjalnie, bo jestem fanką jedynki, moja mama słuchała radia, babcia jeszcze, mama... Ja słucham i moja córka.
2: Z pokolenia na pokolenie.
3: Tak.
2: Czym dla pani jest Lato z Radiem?
3: Taką odskocznią od codzienności. Gdy pracuję, cały czas słucham radia. Wszędzie, gdziekolwiek jestem, w każdym miejscu.
2: No i do tego oczywiście zachęcamy. Spróbujemy jeszcze się przejść, bo tutaj właśnie przed sceną Lata z Radiem pojawia się coraz więcej ludzi. Zachęcamy, żeby państwo też przyszli oczywiście ze swoimi zwierzakami. Dzień dobry.
4: Dzień
2: państwo
4: dobry.
2: Mrozów. A, czyli lokalnie podeszli państwo na spacerek.
4: Tak, tak, z dziećmi wybraliśmy się na taki.
2: Pierwszy raz radio od kuchni, tak mają państwo okazję zobaczyć?
5: Tak, pierwszy raz.
4: Ja drugi.
2: Okej, okay. I coś pana może zaskoczyło? Pozytywnie?
4: Bardzo pozytywnie, widzę, że jest bardziej rozbudowane stanowisko i więcej atrakcji.
2: Widzę, że jesteście tutaj z maluszkiem, na piknik się wybieracie?
5: Tak, chętnie skorzystamy z atrakcji. Widzimy, że jest dużo dmuchańce, jakieś strefy dla dzieciaków, więc na pewno.
2: Faktycznie, za nami te atrakcje się już rozkładają, także zapraszamy państwa tutaj w parku imienia Piotra Starosty w Mrozach. Jesteśmy do 18:00.

0: Mnóstwo atrakcji, escape roomy, gra audionauci i wiele, wiele innych, nie będę zdradzać. Proszę przyjść i przekonać się na własne oczy.
1: Ale nie tylko do 18 warto być, warto tu być jeszcze dłużej, bo po godzinie 20 w Mrozach koncert gwiazd na scenie m.in. Demono. W jedynce też się pojawi już teraz, oczywiście w wersji stereo.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat.

0: Gwarancji Plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ponad 4 godziny temu na autostradzie A1 w województwie śląskim auto ciężarowe uderzyło w bariery. Do zdarzenia doszło na kilometrze 24 pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Autostrada jest zablokowana w kierunku Łodzi i ruch kierowany jest na objazdy. Na trasie ekspresowej S19 w województwie lubelskim doszło do wywrócenia się ciężarówki pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Na kilometrze 57 jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona. A teraz wieści zza kierownicy. Słuchamy.
11: Witam wszystkich słuchaczy. Zdecydowanie zalecam zjazd autostrady A1 w kierunku północnym na wysokości Kopytkowa. Kawałeczek dalej jest korek, który ma obecnie około 6 km, także robi się nieciekawie.
10: A przypominam, że ten fragment A1 jest fragmentem remontowanym i na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Zakorkowane są trasy małopolskie, zwłaszcza Zakopianka na fragmencie podhalańskim, także Krajowa 49 w pobliżu Białki Tatrzańskiej, droga krajowa nr 44 na odcinku Oświęcim-Zator, a także A4 w pobliżu Bramek w Balicach. Spory ruch obserwujemy też na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej i Nowego Sącza. Na ekspresowej 8 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód a Łask doszło do dachowania auta osobowego. Mamy utrudnienia na kilometrze 197 w kierunku Warszawy.
12: Tak nam szybko płynie ta sobota, że to już godzina 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Przypominamy, że dziś lato z radiem i telewizją polską zawitało do mrozów na Mazowszu. Jesteśmy w parku imienia Piotra Starosty.
1: A pan Łukasz pisze, pies Lucy i Kusego nosił na początku imię Hindus, ale nie spodobało się to Lucy i dlatego przekrzciła go na hot doga. No widzę, że sporo mają państwo wiedzy o serialu Rancho i chyba też nie ma takiej reguły wiekowej, bo jak słyszeliśmy, w biegu chciała wziąć udział 11-letnia Ewa. W biegu spod ławeczki. Trzymamy kciuki za Ewę.
0: Ale najpierw czas na aktualności, które przedstawi Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Dzień dobry. Uroczysta defilada z udziałem żołnierzy

0: i sprzętu wojskowego, apele pamięci, pikniki i wystawy. Dziś święto Wojska Polskiego. Tragiczny bilans utonięć rośnie tylko wczoraj. Życie w wodzie straciły dwie osoby. Od poniedziałku wraca pakiet CPN. Wiemy już, ile będzie kosztował litr benzyny i oleju napędowego. To będzie oddanie hołdu tym, którzy 106 lat temu stoczyli pod Warszawą ciężki bój o miasto, ale i tym, którzy teraz dbają o bezpieczeństwo naszego kraju. Dziś święto Wojska Polskiego. Jego centralne obchody rozpoczęła msza za ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a za chwilę na Placu Piłsudskiego rozpocznie się uroczysta odprawa wart z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przenosimy się teraz na miejsce, gdzie jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak te uroczystości przebiegają?
1: Rano prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego koło Belwederu, później w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Biskup polowy Wiesław Lechowicz mówił, że cud nad Wisłą powstał z wiary w Boga i z miłości do ojczyzny. Podkreślał, że cud nie powstaje z niczego, nie wyrasta na nieużytkach jałowych. Cud sierpniowy zrodził się pod opieką boską z męki samotnego wodza i ze zbiorowego, krwawego, ofiarnego wysiłku żołnierza. Biskup dziękował wszystkim, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ojczyzny. A za chwilę na Placu Piłsudskiego uroczysta zmiana wart z udziałem władz państwowych, samorządowych, warszawiaków i wszystkich, którzy do stolicy na ten dzień przyjechali. Na Placu Piłsudskiego podniosła atmosfera, pod oddziały wojska stoją w zwartym szyku. Za chwilę padnie sygnał do rozpoczęcia tej części obchodów. Uczestnicy uroczystości oddadzą hołd wszystkim żołnierzom, którzy walczyli w ważnych dla historii oręża polskiego bitwach. A w południe na Wisłostradzie w Warszawie rozpocznie się defilada. Wojsko przemaszeruje i przejedzie Wisłostradą z północy na południe. Odbędzie się również uroczystość wręczenia nominacji generalskich 21 oficerom Wojska Polskiego reprezentującym różne rodzaje wojsk.
0: A te wszystkie wydarzenia obserwowała i obserwować będzie Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Tragiczny bilans utonięć w Polsce rośnie tylko wczoraj. Życie nad wodą straciły dwie osoby. Od początku czerwca 114. Służby apelują o rozsądek, bo wiele osób ze względu na wysoką temperaturę wypoczywa w pobliżu akwenów. Dziś prawie w całym kraju, oprócz województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, obowiązują ostrzeżenia przed upałem.
2: Pamiętamy o nawadnianiu, zabraniu ze sobą kremów z filtrem, schładzaniu się i nie przebywania przede wszystkim całego pełnego dnia na słońcu.
0: Mówił ratownik WOPR z Międzyzdrojów Piotr Golian, ale alerty przed upałem obowiązują do jutra do godziny 21. 6,41 zł za 95, 7,20 za 98 i 7,37 za litr oleju napędowego. Takie będą maksymalne ceny paliw na poniedziałek. Obwieszczenie w tej sprawie opublikowano już w Monitorze Polskim. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że paliwa na stacjach nie zabraknie.
3: Mamy zakontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany. Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych. To udało się zrealizować dzięki sprawnej współpracy pomiędzy spółką PERN a koncernami paliwowymi.
0: Poniedziałek będzie pierwszym dniem z przywróconym programem CPN, czyli ceny paliw niżej obniżone z 23 na 8% VAT ma obowiązywać do końca miesiąca.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ukraińcy przygotowują odpowiedź na rosyjskie drony odrzutowe. Gierany 5 mają być strącane przez udoskonalone bezzałogowce. Prace, według zapowiedzi Kijowa, są już na finiszu, a śledzi je Paweł Buszko.
5: Coraz częstsze użycie przez Rosjan dronów z napędem odrzutowym jest dla Ukraińców nie lada problemem. Według niektórych źródeł Rosjanie mogą ich produkować nawet do 500 miesięcznie, a dotychczasowe ukraińskie środki obrony przeciwlotniczej sobie z nimi nie radzą, wyjaśnia ekspert do spraw wojskowości Waweri Borowyk. Rosyjskie drony odrzutowe mogą osiągać prędkość nawet 500 km na godzinę, dlatego trzeba produkować własne, tańsze drony przechwytujące. Prace nad odrzutowymi dronami przechwytującymi prowadzone są intensywnie, tak zapewnia ukraiński prezydent. Z kolei były szef ukraińskiego MON Mykhajło Fedorow przekazał, że pierwsze odrzutowe ukraińskie drony przechwytujące, osiągające prędkość 600 km na godzinę, przechodzą już testy bojowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Przemoc jest grzechem, obojętność wobec niej również. Tak napisał do wiernych kardynał Grzegorz Ryś, a chodzi o coraz częstsze przypadki agresji wobec Ukraińców. List krakowskiego metropolity zostanie dziś odczytany w kościołach archidiecezji.
6: Każda przemoc jest grzechem, także obojętność wobec przemocy jest grzechem. Nie ma żadnego religijnego usprawiedliwienia na żadną przemoc. Każde powoływanie się na Boga, czy jakieś takie odwoływanie się do religii, żeby czynić zło, żeby krzywdzić drugiego, przemocowo reagować na

0: jakąś sytuację, jest nawet formą świętokradztwa.
1: Mówił rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Piotr Studnicki i przypomniał, że Caritas krakowskiej archidiecezji przekazał na pomoc dla Ukrainy 5,5 miliona złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Baba, witam z Birmingham, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Zapraszam na serwis sportowy, oczywiście przepełniony lekkoatletyką, bo właśnie jestem na trasie chodu, maratonu i półmaratonu. Półmaratończycy już skończyli, no i dziewiąte miejsce naszego machera Ben Chlimem, godzina 26 minut i 14 sekund. Niezbyt zadowolony z siebie, bo myślał, że będzie w ósemce, myślał, że ustanowi rekord życiowy poniżej godziny 26, no ale nie udało się, w pewnym momencie musiał zwolnić. To było dla niego za szybkie tempo i mamy dziewiąte miejsce. Na trasie wciąż Katarzyna Dziebło, to nasza wicemistrzyni świata i wicemistrzyni Europy, która dziś chodzi w maratonie, czyli w tym królewskim dystansie ponad 40 kilometrów. Jesteśmy już po dłuższej części tego dystansu i Katarzyna Dziebło idzie w czołowej trójce. Mają sporą przewagę. Ona i dwie Włoszki nad resztą stawki, a zatem mamy nadzieję, że jeśli nie będzie jakiejś kontuzji, nie będzie jakiejś dyskwalifikacji bo przecież to jest chód, także sędziowie mogą również dyskwalifikować za złą technikę, to jest duża szansa na medal Katarzyny Dziebło. Później rywalizacja przeniesie się na stadion lekkoatletyczny. Kwalifikacje biegu na 1500 z Klaudią Kazimierską, ale także sztafety 4x100 metrów. No i wieczorem te szanse medalowe, czyli Natalia Bukowiecka 400 metrów. Później będzie Maria Żodzik w skoku wzwyż i te sztafety, o których już powiedziałem, ale także rzucać dziś w finale będą oszczepnicy. Jeszcze kilka słów o wydarzeniach z innych aren sportowych. Lech Poznań awansował do ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mistrzowie Polski pokonali w rewanżu Klaksvik z Wysp Owczych aż 5-0. Kolejnym rywalem Lecha będzie szwajcarski FC Thun. Nawet w przypadku porażki poznanianie mają zapewniony udział w lidze konferencji, a w Ekstraklasie wczoraj Legia Warszawa rozbiła Radomiaka 5-0.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Pogoda.
5: Nad mrozami dziś bezchmurne niebo i tak będzie praktycznie w całej Polsce. Wyjątek to północ i północny zachód oraz Karpaty. Tam będzie nieco bardziej pochmurnie.
6: I dzisiaj bardzo ciepło. Na termometrach maksymalnie 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, około 30 w centrum, na zachodzie nawet 35. A jak twoja spanielka Kaja radzi sobie z upałem? Bo tu się zameldowała u nas w cieniu, mam
5: tak,
6: wrażenie.
5: Tak, siedzi pomiędzy moimi nogami. Jest jej ciężko, na pewno jest bardzo puchata. Dopiero za tydzień idzie do fryzjera, więc dużo wody pijemy i przypominamy dziś zwierzakom, warto tę wodę zapewnić.
6: Jeżeli państwo jeszcze nie wyszli z domu, to też warto wziąć okulary przeciwsłoneczne. Powiem szczerze, ja nie mam i już pożałowałem.
5: Mogę się podzielić z tobą. Pół na pół możemy
6: tak się
5: prowadzić.
6: Dzielić.
5: Warto jeszcze dodać, że dziś wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków południowych, na południu natomiast zmienny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
8: Program Pierwszy Polskiego Radia.

Widzę, że naszą słuchaczkę panią Ewę Majorka porwała, tutaj gibała się przed sceną. Gratulujemy pięknych ruchów. Natomiast na Facebooku pan Jacek pisze: dzień dobry, pozdrawiam z roboty. No mimo, że święto, niektórzy dziś w robocie, ale pocieszę pana, pana Jacku. My też z Patrykiem w robocie. Do, do, do, do, do, do, do, do.

0: ale taka robota to nie jak robota, bo z takimi słuchaczami i z taką publicznością tu w mrozach w parku imienia Piotra Starosty to sama przyjemność.
1: Tak jakbyśmy wręcz odpoczywali, można by powiedzieć. I jeżeli chodzi o wpisy państwa, sporo tych wpisów. Piesek u naszego słuchacza, pana Igora, widzę, że zasiadł sobie na wieży. To piesek naszego lata z radiem, naszego wspólnego lata z radiem.
0: Który wciąż nie ma imienia, przypominamy.
1: Tak, cały czas wybieramy imię, więc jeżeli państwo mają propozycje, to proszę wysyłać. Nie ukrywam, że bardzo spodobała mi się propozycja audycjusz. Dla mnie to będzie na pewno gdzieś tam w topce, mówiąc tak kolokwialnie. Pan Igor pisze, że powyżej 30 stopni. Ja myślę, że ta wieża może tak podgrzewać trochę, bo jeżeli się tak siądzie na wzmacniaczu, to rzeczywiście może się zrobić gorąco. No a w tej godzinie znów gorąco, bo mimo tych 24 stopni fani rancha i wielbiciele aktywności nie zwalniają, no i wybierzemy się na ten czwarty bieg spod ławeczki. Sprawdzimy, jak poszło.
0: A potem wybierzemy się na rower, bo nasi goście opowiedzą, jakimi szlakami rowerowymi tu na ziemi miejskiej można się poruszać, bo zarówno i w takim duchu historii, no ale również i w duchu seriali i filmów. No i sprawdzimy też, co konie mają związanego, wspólnego z tramwajami.
1: A mają bardzo wiele w tym jedynym miejscu w Polsce. Zapraszamy. Patryk Bedliński
0: i Anna Zakrzewska.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 18 minut po godzinie 10 z nami na łączach ponownie Małgorzata Abgarowicz, która niedaleko od Mrozów, bo w pobliskim Jeruzalu, czy też jak kto woli w Wilkowyjach, a tam czwarty bieg spod ławeczki, tej słynnej ławeczki z serialu Rancho. Bieg chyba już zbliża się do końca, prawda?
2: Małgosiu, żyjesz?
3: Tak, tak, no bieg dosłownie bieg dobiega końca faktycznie. Pierwszy zawodnik pokonał go z czasem 21 minut 12 sekund. Bardzo dobry czas. Bieg dobiega końca. Ławeczka, patrzę teraz tutaj w stronę sklepu u Krysi, oblegana. Tam jest kolejka, żeby robić sobie zdjęcia. No dzisiaj jest też tutaj zlot klubu serialu Rancho. I miałam okazję porozmawiać z panem Witoldem Wronką, który jest właśnie organizatorem, jest założycielem ogólnopolskiego klubu serialu Rancho. Da się powiedzieć, w którym rejonie Polski jest najwięcej ranchersów?
4: Nie, ponieważ nasi ranchersi przyjeżdżają z całej Polski. Mało tego, przyjeżdżają też ze świata, z Niemiec. To są kierunki tam, gdzie jest Polonia, to tam są ranchersi.
3: Kiedy stajemy się ranchersem? Czy jest jakiś moment, w którym możemy powiedzieć, tak, teraz już jesteś ranchersem, teraz już wiesz tyle i tyle o serialu?
4: Myślę, że tutaj jest ten moment, zostanie ranchersem, to jest taki szczególny, kiedy zaczynamy zauważać, że pewne wzorce, pewne takie recepty, które tutaj pan Andrzej Grębowicz przemyca w serialu, zaczynają wpływać na nasze życie, zaczynają działać pozytywnie na nasze życie. I wtedy zauważamy, że właściwie to rancho jest nam niezbędne do tego życia i cieszymy się nim każdego dnia.
3: Pamięta pan, kiedy po raz pierwszy padło hasło, że ktoś jest ranchersem?
4: Tak, to zdecydowanie padło już w latach, kiedy były kręcone te pierwsze serie, ale my poprzez jakby stworzenie tego zlotu, którego jestem pomysłodawcą, okazało się, że jest potrzeba, aby ci ranchersi spotykali się w takiej większej, szerszym gronie. No i udało się, tak? Mamy naprawdę sporo uczestników takiego zlotu.
3: Jaki jest przekrój wiekowy?
4: Każdy. Mamy tutaj w tej chwili, państwo nie widzą, ale mamy tutaj kolejkę do quizu, mini quizu, wiedzę o serialu Rancho, gdzie stoją dzieci. Czekają dzieci, chcąc sprawdzić swoją wiedzę na temat serialu Rancho. Czyli dzieci, które jeszcze teoretycznie nie było ich, kiedy to Rancho powstawało.
3: 11

0: sezon po długiej przerwie. Ma pan jakieś oczekiwania względem tego, co się ma wydarzyć w fabule?
1: Nie, ponieważ dla mnie cokolwiek by tam nie powstało, to i tak będzie Rancho. Także to będzie następna seria, którą powitamy, pokochamy. Oczywiście będziemy weryfikować, tak, ale znając pana Adamczyka i znając całą załogę, na pewno będzie to dobre.
0: To ja życzę udanego zjazdu.
1: Dziękujemy. Nasz piąty jubileuszowy zlot fanów serialu Rancho w Jeruzalu. Za chwilę zaczniemy. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Polskiego i wszystkich ranchersów na całym Polsce i na całym świecie.
0: Widzę, że stoją państwo tutaj już w kolejce do quizu. Skąd państwo przyjechali?
2: Spod Warszawy, z Woli Mrokowskiej.
0: Od ilu lat jest pani fanką serialu Rancho?
2: Ja jestem żoną ogromnego fana serialu i to przyjechałam tutaj specjalnie dla niego, bo my w tym roku mamy drugą rocznicę ślubu. To jest część jego prezentu.
0: O, no proszę, czyli faktycznie taki naprawdę zagorzały fan.
3: Tak, od kiedy tylko Rancho trafiło na antenę telewizji, więc cały czas oglądam, bez końca.
0: Skąd państwo przyjechali?
4: Z Chojnic, około 400 kilometrów.
0: No to już muszę przyznać, że to robi wrażenie, to już rzeczywiście świadczy o tym, że są państwo wielkimi fanami serialu Rancho.
4: Tak, no czasami sobie oglądamy, także cytujemy też różne rzeczy w dniu codziennym, w życiu codziennym, także można powiedzieć, że jesteśmy fanami. Ja tak od 15 lat oglądam, żonę wkręciłem, także też bardzo lubi, także cieszę się, że dzisiaj możemy tu być. W zeszłym miesiącu mieliśmy okazję też być na planie Rancho, także coś tam może wiemy, co w 11 sezonie się będzie działo, ale nie chcemy tego zdradzić, bo też chcemy mieć niespodziankę i przyjemność z oglądania.
5: Mówi się, że serial Rancho ma największy fandom wśród seriali polskich i słychać to. Chyba trzeba sobie odświeżyć te 10 ostatnich sezonów przed kolejnym.
6: Zdecydowanie. Ja jeżeli słyszę muzykę z tego serialu, to od razu mam przed oczami ten obraz, takie techniczne aspekty, bo jeżeli oglądamy na współczesnym, dużym telewizorze, to ten obraz sprzed 20 lat już taki troszkę rozpikselowany. A jeżeli zobaczymy odcinki z ostatnich sezonów, to taki wow, jaki przeskok, jaka jakość, jakie HD.
5: Zastanawiam się, czy państwo mają jakieś może swoje ulubione wątki albo odcinki. Napiszcie nam na Facebooku. Ja muszę przyznać, że moim ulubionym takim wątkiem z serialu Rancho to jest taka przemiana trochę Czerepacha, kiedy on zakochuje się w Lodzi. Z jednej strony taki bezwzględny polityk, a z drugiej strony w domu. No chyba trochę nie obrażę go, jeśli powiem, że taki pantofel, ale jest to bardzo uroczy wątek i Artur Barciś, który gra Czerepacha, jest po prostu wybitny i nie mogę się między innymi właśnie tego wątku doczekać się w kolejnym sezonie.
6: Proszę podzielić się ulubionymi wątkami, ulubionymi postaciami, może odcinkami, może całymi sezonami na Facebooku Jedynki i pod numerem SMS-owym 71 151.

0: Reklama.
1: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement

0: diety Aflofarm.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SEAL 5.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
6: A teraz w jedynce taki pogodowy ranking. Najniższa i najwyższa wartość na termometrach. 27 stopni w Legnicy, to jest najwięcej. 21 to Półwysep Helski i to o tej porze najmniej.
7: A w mrozach? Tu meldujemy 24 stopnie na niebie, z tego co widzę ani jednej chmurki i na tym bezchmurnym niebie przepięknie wyglądają bańki mydlane, które nad sceną nam latają, a to już przygotowania do jednej z naszych atrakcji, które czekają na Państwa na pikniku Lata z Radiem, który od 12.
6: A ciśnienie w Warszawie w południe właśnie o 12 wyniesie 1002 hektopaskale, choć będzie spadać. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany. Nad morzem porywisty, powieje głównie z kierunków południowych, na południu będzie zmienny.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Kurna, tramwaj w lesie puścili. To oczywiście cytat z 95 odcinka serialu Rancho, w którym Hadziuk mówi właśnie te słowa. To oczywiście jeden ze stałych bywalców ławeczki przed sklepem w Wilkowyjach. Późną nocą ławeczkowicze fundują sobie właśnie przejażdżkę takim tramwajem, popijając ulubionego mamrota. I wcale nie jest to efekt wyobraźni tych serialowych bohaterów, bo taki tramwaj faktycznie w mrozach konny istnieje, a jak działa, o tym opowie nam Wojciech Malczyk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mrozów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tramwaj konny w mrozach to jest jedyna czynna tego typu atrakcja turystyczna w Polsce, ale też taki unikalny zabytek w skali europejskiej.
2: No ja myślę, że nie tylko w Polsce, z tego według mojej wiedzy to jeszcze na wyspie Man jest czynne linie, ale to miejskie, utrzymywane praktycznie w sezonie turystycznym. Z tego co wiem, to też na Słowacji w Bratysławie okazjonalnie jeździ po mieście tramwaj konny, ale oczywiście nie tak jak u nas, bo u nas jeździ przez rezerwat przyrody, przepiękne tereny.
3: No jak właśnie, się panie Wojciechu, co widzimy z tego tramwaju? Rozumiem, że drzewa dookoła nas?
2: No tak, widzimy drzewa dookoła nas i widzimy tablice edukacyjne, bo wzdłuż trasy tramwaju konnego jest ścieżka edukacyjna. Dodajmy do tego, że jeszcze zostały uruchomione drezyny, ponieważ no, wiemy, jak to dzisiaj dbamy o dobrostan koni. No niestety do rutki, do końcowej stacji jest trochę pod górkę. W związku z tym jest i ograniczona ilość osób, która może tramwajem jeździć.
1: Sześć osób się mieści chyba, tak?
2: Co?
1: Sześć osób się mieści.
2: Tak. To ze względu na ciężar. No ale żeby udostępnić te walory turystyczne i możliwość dojazdu, atrakcję turystyczną zrobić, to zostały jeszcze uruchomione drezyny, które ze względu na tą górkę mają wspomaganie elektryczne. Tramwaj jeszcze nie ma.
1: To skoro tak mało miejsca jest w środku, to po której stronie lepiej usiąść, żeby te widoki były lepsze?
2: Ja myślę, że to dużo zależy też tak jak w tym przypadku od tego, jak się ma sąsiedztwo i kto siedzi naprzeciwko nas.
1: Można sobie z tą osobą też zrobić
2: zdjęcie. Państwo rozumieją.
3: Zainteresowanie, rozumiem, jest spore, bo podobno trzeba tutaj wcześniej już się zapisywać, że no tak, generalnie no bo możemy się nie zmieścić w tym tramwaju.
2: Znaczy praktycznie do końca sezonu, bo on jeździ weekendowo, weekendy są wszystkie bilety wyprzedane, nie tylko na tramwaj, ale i na przejazdy drezynami.
1: To najważniejsza informacja, gdzie zaczyna się ta trasa i tu już trochę zdradził pan, którędy ona biegnie i jakie
2: już
1: atrakcje
2: mówię,
1: możemy.
2: Tak jak my tutaj siedzimy, to od nas po prawej stronie jest to naprzeciwko stadionu sportowego w Mrozach. Trasa jest skrócona w stosunku do poprzedniej ze względu na względy techniczne, przecinanie się z drogą. Liczy około 1750 metrów. Poprzednio było około 2200. Zaczynało się przy stacji kolejowej Mrozy. No, która też sama w sobie jest bardzo ciekawa.
3: To kiedy najlepiej się zapisywać, żeby mieć miejsce w tym tramwaju konnym?
2: Ja to myślę, że tak. Jak na przyszły rok to będzie dobrze,
1: aż
2: za
1: tak?
2: Dwa lata. To jeszcze lepiej. No ale jak bardzo Państwo chcecie, to
1: bardzo chcemy i słuchacze chcemy zabrać naszych tutaj.
2: Myślę, że jest do zorganizowania. Obsługuje ten tramwaj kolega, który zresztą występował w Rancho jako ten furman w dwóch odcinkach, o których było mówione, więc dodatkowo

0: Dodatkowa atrakcja, można się przejechać z nim jako tym grającym w ranczo.
1: A czy konie odmawiają czasami posłuszeństwa i konieczna jest przymusowa przerwa, na przykład na zdjęcia?
0: Przymusowych to może nie ma, ale na zdjęcia myślę, że można zrobić. Oczywiście grozi to tym, że jak koń nie będzie chciał ruszyć, to trzeba pasażerów poprosić po to, żeby wyszli oraz popchnęli tramwaj, a potem w biegu wsiedli. Co mi przypomina moje czasy, kiedy w latach 60., końcówce 67. Czepiałem się tego tramwaju. On jeszcze chodził od stacji kolejowej, a ponieważ ja chodziłem do liceum tam troszeczkę dalej, to był taki mały odcinek, którym żeśmy się czepiali tramwaju, a czasami dłużej, jak się jechało do rezerwatu na Wagary.
2: Czyli wiemy, że konie potrafią czasem odmówić posłuszeństwa. Musimy być wyrozumiali. A czy nasze nogi podczas jazdy drezynami rowerowymi też potrafią odmówić posłuszeństwa? Czy to jest trudne, czy to raczej każdy sobie poradzi?
0: Każdy sobie poradzi, jak powiedziałem, jest wspomaganie elektryczne. No i oczywiście jest też dedykowany, no jakby go nazwać, kierowca, rowerzysta, który to dozoruje, bo trzeba w odpowiednim momencie.
2: Czyli dla każdego coś dobrego.
1: Tramwaj konny to jedna z atrakcji Mrozów, którą koniecznie muszą Państwo zobaczyć. Wojciech Malczyk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mrozów, o nim opowiadał, który obiecał nam, że nas i słuchaczy tutaj przed sceną dzisiaj przewiezie. Jesteśmy umówieni.
2: Trzymamy za słowo.
0: Dobrze.
1: To padło na antenie. Trudno.
0: Na antenie. No
1: kończymy.
0: Tak. Dziękuję.
1: Padło to najważniejsze.

I już tylko 15 minut dzieli nas od godziny 11. Gdy słucham tej piosenki, to właśnie taki dzień widzę przed oczami. Taki piękny i słoneczny. No a co zrobić tym pięknym i słonecznym dniem tutaj, będąc w mrozach i okolicach? To opowiedzą nam nasi kolejni goście, bo ze mną i z Anią pani Mariola Kowalska, prezes zarządu lokalnej organizacji

0: A teraz raz jeszcze zajrzymy na słynną ławeczkę, miejsce wyjątkowych rozmów, celnych komentarzy i niezapomnianego humoru. Bez niej trudno wyobrazić sobie świat rancha. Z Bogdanem Kalusem, serialowym Hadziukiem, rozmawiała niezastąpiona Agnieszka Cieciarska.
1: Na ławeczce zawsze jest was czterech, zawsze jest Pietrek, zawsze jest Hadziuk, zawsze jest Solejuk, no i zawsze jest Japycz. Tylko ci Japycze się zmieniają.
2: Japycze się zmieniają, tym razem jest Japycz Ignac, czyli Daniel Odbryski. Dla nas jest to wielka frajda, żeby zagrać z ikoną, kolejną ikoną polskiego kina, bo zaczęliśmy od Leona Niemczyka, potem Franek Pieczka, teraz Daniel Odbryski, czyli trzech wielkich, trzech muszkieterów, że tak powiem. Z nami na tej ławce siedziało. Ja mam nadzieję, że ludzie zobaczą innego Daniela Odbryskiego niż go oglądali do tej pory w jakichkolwiek produkcjach. My też widzieliśmy, że Daniel, jak przyjechał na plan i pierwsze mieliśmy z nim sceny, że naprawdę był bardzo stremowany i bardzo wzruszony tym, że spełnił swoje marzenie, bo to było jego marzenie, żeby z nami na tej ławce usiąść, więc to tym bardziej bardzo miłe. Ja się zacząłem zastanawiać, czy ci ludzie, którzy krytykują, czy oni uważnie słuchają tego, co my mówiliśmy, zwłaszcza na koniec czwartej, ósmej i dziesiątej serii. Ludzie, lubcie się trochę bardziej. Naprawdę to w życiu pomaga. A nie my cały czas się zacietrzewiamy, bo ten jest po tej stronie politycznej, ten jest po tej... Nie, nie, to my pokazujemy, pokazywaliśmy w Rancho, jak mogłoby to wyglądać, gdyby tak nie było.
3: No to bardzo ładne podsumowanie. Lubcie się trochę bardziej. Myślę, że warto też lubić sport. Tym bardziej, że trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. A z nami na łączach Rafał Bała. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie. No i mam dla Państwa znakomitą informację. Katarzyna Zdziebło maszeruje tutaj na ostatnich metrach, kilkuset metrach po srebrny medal Mistrzostw Europy. To jest chód na dystansie maratońskim, ponad 42 kilometry. Włoszka Fiorini no zdeklasowała tutaj rywalkę. Ona już kilka minut temu weszła na metę, ale Katarzyna Zdziebło przecież przez większość dystansu trzymała się właśnie reprezentantki Italii. Szły we trzy z inną Włoszką Giorgi. Później Giorgi odpadła. Zdziebło wydawało się, że ma jeszcze mnóstwo siły, ale to Fiorini. Najlepsza w tym roku, no najlepszy czas w tym maratonie, jeśli chodzi o europejskie zawodniczki, a Katarzyna Zdziebło gdzieś tam 10 kilometrów przed metą no musiała odpuścić, nie wytrzymała tego podkręconego tempa. To przecież zawodniczka, która ma na koncie wicemistrzostwo Europy 4 lata temu, wicemistrzostwo świata i na dystansie. I właśnie teraz flaga do góry, Katarzyna Zdziebło na drugim miejscu wchodzi właśnie w dystansie maratońskim, a zatem mamy srebrną medalistkę Mistrzostw Europy. Podniosła tę flagę z orzełkiem biało-czerwona, zatrzepotała i już tutaj wyściskała się z Włoszką Fiorini. Dwie wielkie rywalki. Katarzyna Zdziebło dzisiaj srebrny medal. 3 godziny 19 minut 50 sekund w takim upale w centrum miasta z metą na placu Wiktorii musiała odnieść ten wielki sukces. A zatem po raz drugi w karierze Katarzyna Zdziebło wicemistrzynią Europy w chodzie sportowym.
3: Za relację bardzo dziękujemy, Rafał Bała, a tymczasem patrzę na zegarek, no i tak już tylko 10 minut niespełna dzieli nas od południa, ale to nie znaczy, że jeżeli skończy się lato z radiem, to skończą się atrakcje, wręcz przeciwnie, to się wszystko dopiero zacznie, bo nasze miejsce zajmie Sława Bieńczycka i rozpocznie się piknik edukacyjny z życia wzięte, czyli mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, będzie przede wszystkim gra Audionauci, a także Escape Room, czyli odkrywamy dźwięki z archiwum Polskiego Radia, poruszając się w kosmosie, ale także odkrywamy mamy radio wieloma zmysłami.
0: Sława, widzę, już pojawiła się przed sceną, więc my powoli się pakujemy, dziękując Państwu za te ostatnie 3 godziny. Dodam jeszcze, że później o 14:00 Marcin Kusy poprowadzi tutaj na żywo audycję i o 16:00 godzinie oczywiście potańcówka. No i co? I my się widzimy za tydzień w Tarnowie i słyszymy.
3: Oczywiście, że tak. Zapraszamy Państwa już teraz do Tarnowa i zapraszamy, by wysłuchać tego znakomitego zespołu Lazy Swing Band.
5: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Aceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ekspresowa siódemka w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Ostródą a Elblągiem jest bardzo poważnie zakorkowana w kierunku Trójmiasta. W pobliżu węzła Pasłęk Południe na odcinku około 200-metrowym doszło do 3 kolizji, w których uczestniczyły 4 samochody osobowe, motocykl i auto ciężarowe. Jezdnia w kierunku Gdańska jest tam zwężona. Na ekspresowej siódemce utrudnienia pojawiły się także na Mazowszu, na obwodnicy Ławy. Na kilometrze 57 zderzyły się 2 pojazdy osobowe i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. Tam także obserwujemy kilkukilometrowy korek. 2 samochody osobowe zderzyły się w Kujawsko-Pomorskiem na drodze krajowej nr 10 na węźle Bydgoszcz Południe. Na kilometrze 265 jezdnia w kierunku Szczecina jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko pasem do skrętu w prawo. Autostrada A1 od ponad 6 godzin jest zablokowana w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Świerklany a Żory, a zatem w województwie śląskim. Na kilometrze 24 ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Świerklany. Sporo cierpliwości cały czas przyda się w Małopolsce i na A4 na obwodnicy Krakowa i na Zakopiance na fragmencie podhalańskim, a także na sąsiedniej trasie nr 49 niedaleko Białki Tatrzańskiej.
7: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał punktualnie godzinę 12:00 po sygnale Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Sukces Polki na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nasza chodziarka Katarzyna Zdziebło na dystansie maratonu zdobyła srebro. Emocjonujący finał oglądał Rafał Bała.
1: Witam serdecznie z centrum Birmingham. To jest plac Królowej Wiktorii. Tutaj właśnie usytuowana ta meta na dystansie maratońskim. Ponad 42 km w upale. Chociaż zacienionych miejsc też na trasie było sporo, ale Katarzyna Zdziebło wszystko to wytrzymała. Najpierw szła razem z Włoszką Fiorini. Najlepszą w tym sezonie. Najlepszy wynik ma w maratonie. I Włoszka przodkręciła tempo 10 km przed metą. Polka troszkę została. Wydawało się, że jeszcze będzie walczyć, ale już wiedziała, że będzie miała srebrny medal. I do tej właśnie mety doszła na drugiej pozycji. A zatem wielki sukces. Czwarty medal dla Polski w tych Mistrzostwach Europy, a przecież dziś jeszcze może być więcej. Jeszcze Natalia Bukowiecka na 400 metrów, Oszczepnicy czy Maria Żodzik w skoku wzwyż. Polacy rozwiązują ten worek z medalami w Birmingham, a dzisiaj wicemistrzynią Europy w chodzie sportowym Katarzyna Zdziebło.
0: Rafał Bała, dziękuję za relację. Około 2000 żołnierzy, lotnictwo i ciężki sprzęt. Na Wisłostradzie w Warszawie zaczyna się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Wzdłuż trasy tłumy wspólnemu świętowaniu sprzyja doskonała pogoda. Obchody 106. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej trwają od rana. O 8 była msza w intencji ojczyzny i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Wielkie świętowanie także w Gdyni. Pół godziny temu zaczęła się parada morska z udziałem około 20 jednostek marynarki wojennej oraz lotnictwa morskiego. W wydarzeniu uczestniczy m.in. premier Donald Tusk. Jesteśmy w tych wszystkich miejscach. Relacje reporterów Polskiego Radia w kolejnych aktualnościach. A muzycznym sercem Polski są dzisiaj Mrozy na Mazowszu. Wieczorem o 20 koncert lata z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie pojawią się m.in. Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Blanka i Andrzej Piaseczny. Wstęp wolny. W południe zaczął się piknik edukacyjny.

0: z życia wzięte, pełen atrakcji dla całych rodzin. W programie liczne konkursy, animacje i gry interaktywne. Stoiska artystów, rzemieślników i lokalnych twórców wypełniają przestrzeń portu w Sztynorcie oraz tamtejszego Centrum Żeglarstwa i Ekologii Mełmak. Dziś do 18, jutro od 10 do 18 można odwiedzać drugie letnie targi sztuki i rękodzieła, a jutro o godzinie 19 koncert Deptyki Sąsiedzkie, Mazury, Suwalszczyzna, Moniki Wierzbickiej i Piotra Fiedorowicza. Wstęp na koncert jest bezpłatny.
1: Na zegarach 12:07, a w kalendarzach 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego. Przy mikrofonie Agata Kowalska zapraszam Państwa na specjalny, godzinny program w radiowej jedynce. W dniu swojego święta żołnierze nie wylegują się na plażach, tylko maszerują. W Warszawie organizowana jest wielka defilada, a u wybrzeży Gdyni parada morska. Przez najbliższą godzinę będziemy dla Państwa relacjonować te wydarzenia i zastanawiać się nad gotowością naszej armii w czasach zagrożenia. Dziś przemawiają też najważniejsi politycy, prezydent, premier, ale zanim oni, to przemówi do Państwa Karol Surówka, którego nie ma tu ze mną w studiu, bo jest w terenie. Dzień dobry, Karolu, gdzie jesteś i co widzisz dookoła?
2: Dzień dobry, ja jestem na terenie warszawskiej Cytadeli, która zamieniła się w coś, co wygląda jak sen dziewięciolatka. Dlatego, że są czołgi, są te współczesne i te zabytkowe, są mobilne strzelnice, modele pojazdów wojskowych, tory przeszkód, trochę takie jak w amerykańskich filmach. I tutaj na miejscu, pośród tego wszystkiego, będziemy rozmawiali o historii Wojska Polskiego, ale przede wszystkim o jego przyszłości.
1: A za chwileczkę wrócimy do Karola Surówki, który, jak Państwo słyszą, jest na warszawskiej Cytadeli. A Państwa zachęcam do zastanowienia się, jaka jest rola takich defilad? Czy ma pokazać siłę naszej armii? I komu ją pokazać? A może ma sprawić radość żołnierzom, którzy są oklaskiwani przez tłumy cywilów? Czy to jest rozrywka i szansa na obejrzenie z bliska ciężkiego sprzętu, sen dziewięciolatka? I na ile ten sprzęt, maszyny do zabijania, to coś, co powinniśmy podziwiać? Zachęcam do odpowiedzi. agata.kowalska@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania, a my zaraz z Państwem będziemy.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: I wracamy na Cytadelę, gdzie jest Karol Surówka, który przyjrzał się uważnie stanowiskom rekruterów do wojska.
1: Tak jest. Dzień dobry jeszcze raz. Tych stanowisk jest naprawdę sporo. Jesteśmy teraz przy takiej alejce, gdzie ustawione są co kilka metrów namioty różnych akademii sztuki wojennej, różnych akademii wojskowych i na różne sposoby tutaj te akademie próbują zyskiwać nowych rekrutów. Ze mną przy tych namiotach jest podpułkownik Konrad Radzik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dzień dobry panie pułkowniku.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No.
1: Próbujecie wszystkich możliwych sposobów. Jesteśmy na przykład teraz przy takim żyroskopie, gdzie ktoś może sprawdzić, jak sobie radzi z przeciążeniami i czy nadaje się do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.
2: Tak, oczywiście. To jest taka oferta dla młodych ludzi, dla tych wszystkich, którzy zdali maturę i chcą wstąpić w szeregi wojska, a dokładnie być oficerem, prawda? Nasza oferta tu jest szeroka. Praktycznie można powiedzieć, już mamy 6 akademii wojskowych, w tym roku reaktywowana Wojskowa Akademia Medyczna, 4 takie, które przyjmują adeptów, ochotników, kandydatów naszych z cywila, z szeregi wojska i Akademia Sztuki Wojennej, która kształci na kierunkach cywilnych, ale również prowadzi kursy już dla żołnierzy zawodowych.
1: Zainteresowanie jest bardzo duże. Patrzę teraz w kierunku Akademii Marynarki Wojennej. Tam jest dmuchaniec w kształcie okrętu Marynarki Wojennej. Ale czy naprawdę tutaj przy tych stanowiskach zdarza się znaleźć przyszłych żołnierzy? Czy ludzie naprawdę się rekrutują?
2: Oczywiście. Ludzie się pytają, składają akces. Na przykład, nie wiem, podają naszym rekruterom numery telefonów.
1: Czy to już zostawiają dane, tak?
2: Tak, rekruterzy podają im strony, na której można się zalogować. Zostaję żołnierzem.pl, gdzie można zgłosić taki akces i w ciągu najbliższych dni rekruter z wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji kontaktuje się z taką osobą, nawiązuje kontakt, przedstawia ofertę i wszystko prowadzi do złożenia wniosku do konkretnego rodzaju służby wojskowej.
1: To kogo szukacie tutaj na miejscu? Czy szukacie tych, tak jak tu jest grupa kilkulatków, która obserwuje sprzęt wojskowy, grupa zachwycona oczywiście, czy szukacie maturzystów, czy może już osób pracujących? Kto jest najcenniejszy dla was teraz?
2: Każdy dla nas jest cenny, szukamy ludzi w różnym wieku. Oczywiście wiadomo, że przede wszystkim chodzi nam o ludzi młodych, ale nie tylko, mamy ofertę szeroką. Jeżeli

0: Chodzi o ludzi starszych, którzy pracują w swoim zawodzie i nie chcą codziennie na przykład służyć w wojsku, ale chcą okresowo się szkolić, nabywać umiejętności. Świetną taką ofertą, mamy tutaj również taki namiot, są Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie każdy przychodzi szkolenie podstawowe, które trwa na przykład 16 dni. Dla tych, którzy już byli w wojsku, mają przysięgę wojskową 8, a potem szkolą się raz w miesiącu przez jeden weekend, za co biorą około 1000 zł. A przy okazji się szkolą. Te szkolenia są naprawdę ciekawe, jest dużo strzelań.
1: Jest bardzo różnych ofert. Ta, przy której stoimy, Lotnicza Akademia Wojskowa, no to jest już chyba elita elit. Żeby być pilotem F-35 w przyszłości, to trzeba się trochę wyobracać, tak jak teraz ten młody człowiek na tym żyroskopie.
0: Tak, to jest elita. Lotnicza Akademia Wojskowa w tym roku miała bardzo dużą popularność. Prawie 9 kandydatów na jedno miejsce. Oczywiście, żeby zostać pilotem, trzeba przejść szczegółowe badania lekarskie. No nie każdy ma predyspozycję do tego. Niemniej jednak...
1: Nawet większość osób nie ma.
0: No, można powiedzieć, że znaczna część na tych badaniach odpada, ale kto nie próbuje, ten pilotem nie zostaje. Idąc dalej, to nie tylko kierunki lotnicze, czyli lotnictwo i kosmonautyka, bo tak nazywa się ten wydział, ale również inne. Wszystko, co związanego jest z lotnictwem, z lotniskami, cała logistyka lotnisk, nawigacja i tak dalej, kontrolerzy lotów, to wszystko, wszystkie te kierunki mamy na tej akademii i ona cieszy się naprawdę bardzo dużą popularnością.
1: W czasach niespokojnych finansowo to, czym wy zachęcacie, no to jest finansowe bezpieczeństwo, warunki zatrudnienia, dodatki mieszkaniowe i tak dalej, to chyba jest też mocny argument dla wielu młodych osób, które obawiają się tego rynku pracy.
0: Tak, oczywiście, wojsko jest tutaj można powiedzieć stabilnym pracodawcą. Niemniej jednak zawsze trzeba pamiętać, że jest to służba. Służba wojskowa, nie jest to zwykła praca, tylko służba wojskowa, gdzie zawsze pozostajemy w tej gotowości. Myślę, że oferta jest ciekawa. Przypomnę, dzisiaj w wojsku szeregowy, zawodowy to 6,5 tysiąca brutto. Podoficerskie stopnie, czyli kapral, to już około 7,5 tysiąca. Natomiast pierwszy stopień oficerski, podporucznik, już ponad 9 tysięcy. Oczywiście w to wchodzą różnego rodzaju dodatki. Dodatek za długoletnią służbę, dodatek te procenty, prawda, które są stażowe za każdy rok. Dodatki mieszkaniowe, gratyfikacja urlopowa, 13. pensja i tak dalej.
1: To są wszystkie argumenty za. Tutaj oczywiście jest świetna zabawa, jest muzyka, tak jak słyszymy w tle. Są różne rozrywki, no ale rekrutujecie do zawodu, który ma wpisane w swoją istotę to, że jest po prostu niebezpieczne, że to jest zagrożenie dla zdrowia i życia. To utrudnia rekrutowanie, to utrudnia przekonywanie na przykład przy takich namiotach młodych osób albo ich rodziców?
0: My staramy się wychodzić do młodych ludzi już dużo, dużo wcześniej. W tej chwili nasi rekruterzy często odwiedzają szkoły już podstawowe. Mamy też programy edukacyjne, na przykład klasy, oddziały przygotowania wojskowego. Na przykład w tamtym roku w tych oddziałach przygotowania wojskowego było 33 tysiące uczniów. Oni już podczas szkoły średniej mają przeszkolenie wojskowe, dzięki temu potem ta służba do przysięgi jest skrócona. Skrócona, dobrowolna z 27, prawda, do 12 dni. Oni już coś wiedzą. Nawet jeżeli się w przyszłości nie zwiążą z wojskiem, to oni już mają pewne umiejętności, wiedzą jak się zachować w danej sytuacji, potrafią strzelać, wzmacniają odporność naszego społeczeństwa. To dla nas jest naprawdę dużo.
1: To może pan z czystym sumieniem powiedzieć rodzicom tych młodych, że warto ryzykować? No bo ryzykują też, wspierając tę karierę swojego dziecka, trochę też ryzykują jego zdrowie i życie, czy nie?
0: Ja tylko przypomnę, że służba wojskowa w Wojsku Polskim nie jest obowiązkowa. Idzie ten, kto chce, jest dobrowolna. Każdy może spróbować, na jakimś etapie może zrezygnować, jeżeli to nie jest dla niego. Każdy ma różne swoje pobudki. My szukamy takiego przysłowiowego Grzesia, który gdzieś tam kiedyś siedział w przedszkolu i rysował żołnierza w mundurze, rysował czołgi, samoloty.
1: Który teraz pewnie jest tutaj, gdzieś wspina się na czołg.
0: Gdzieś mu się tu przypomniało i być może właśnie podejmie taką właściwą decyzję, żeby związać się na przyszłość z mundurem.
1: Podpułkownik Konrad Radzik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i tutaj na warszawską Cytadelę będziemy jeszcze oczywiście wracali.
2: Mówił Karol Surówka, który jak Państwo słyszą, niczym zręczny rekruter wyłapuje kolejnych gości radiowej jedynki, w której trwa program specjalny z okazji Święta Wojska Polskiego. A w związku z tym łączymy się z naszą ekspertką. Z nami pani profesor Paulina Polko, ekspertka do spraw bezpieczeństwa z Akademii WSB. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Pani profesor, dzisiaj przed nami kilka wątków, ale na start chciałabym zapytać panią o defilady wojskowe, bo mnie się wydaje, że to problematyczna sprawa. Niektórych one umacniają w przekonaniu, że Polska jest bezpieczna i silna, a innych widok żołnierzy i ciężkiego sprzętu na ulicach, niskie przeloty F-16 nad miastem przerażają.

0: pani optyce, jaki jest cel takiej defilady?
1: W mojej ocenie taka defilada ma kilka celów i tak naprawdę dla różnych grup odbiorców te cele mogą być różne. Jeśli byśmy zaczęli od żołnierzy, którzy defilują, no to oni są dumni ze sprzętu, z pracy, którą wykonują, z swojego zaangażowania, poziomu wyszkolenia. I ten raz w roku, 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego, to jest taki świetny moment, żeby oni mogli się społeczeństwu pokazać. Każdy może wejść, przyjść na taką defiladę, nie ma tam ograniczeń co do dostępności, w przeciwieństwie do jednostek wojskowych, gdzie wiadomo, nie każdy może wejść. I teraz ludzie, którzy chcą zobaczyć, na co idą te miliardy złotych, słyszymy przecież o tych kwotach nieustająco, czy z programu SEJF, czy z budżetu państwa, że wydajemy coraz więcej na zbrojenia, bo taka jest sytuacja geopolityczna. No jest takim momentem, że wojsko może to pokazać. Zobaczcie, tak to wygląda, tacy jesteśmy, w takich formach służby swoją pełnimy. I możecie sobie to wszystko po prostu obejrzeć. Dla społeczeństwa to też jest taki moment, że społeczeństwo może ocenić właśnie. Słyszę o tych mitycznych różnych krabach, różnych śmigłowcach, F-35. No dzisiaj może je zobaczyć na żywo w akcji. Ja bym nie traktowała tego jako straszenia. My niestety jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji bezpieczeństwa. Czas takiego militarnego spokoju, który mieliśmy po 1989 roku, no odszedł niestety na, wydaje się, dłuższy czas. I udawanie, że nie musimy się zbroić, że nie musimy tego sprzętu kupować, że nie musimy zwiększać zdolności polskiej armii, no byłoby takim zachowaniem strusia. Jak schowam głowę w piasek i nie widzę tego, co jest dookoła, to na pewno będzie dobrze. No tak niestety nie jest i dobrze jest, że społeczeństwo może właśnie zobaczyć w ten jeden dzień w roku ten pełen potencjał, no czy prawie pełen w jednym miejscu, no bo oczywiście marynarka prezentuje się na wybrzeżu. Natomiast każdy chętny może zobaczyć te zakupy, te sprzęty naszych żołnierzy, ich wyposażenie, ich przygotowanie. Ja to oceniam pozytywnie.
0: A co pani myśli o tym przestrachu, przerażeniu, które niektórzy odczuwają od kilku lat? Bo wcześniej żyliśmy w tym błogim przeświadczeniu, że wszystko jest dobrze, że Europa wojny już nie zazna. No ale od czasu ataku Rosji na Ukrainę to się całkowicie zmieniło. Najpierw obserwowaliśmy, jak nasz sąsiad jest rozrywany na strzępy, przynajmniej Rosja tak próbowała, a w końcu zaczęły się incydenty w Polsce. Rakiety spadające, drony i tak dalej. I co pani myśli o tym wprowadzaniu sprzętu do tkanki miasta, tam gdzie żyją zwykli ludzie, właśnie w tym okresie szczególnego zagrożenia? To nie jest tylko dzisiejsza defilada, to były próby trwające od kilku tygodni, przeloty nad miastem, niepokój pewien. Jak pani myśli, czy to nie tworzy jednak jakiejś takiej atmosfery napięcia i może nawet strachu?
1: Myślę, że dzisiaj w Polsce nie ma już dorosłego Polaka, który nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarza Rosja i jej akolici. Te incydenty, o których pani redaktor mówi, dzieją się przecież we wszystkich w zasadzie krajach wschodniej flanki NATO. To jest nie tylko Polska, to jest Litwa, Łotwa, Estonia, to jest Rumunia. Ostatnie przecież sytuacje z dronami, które tam miały miejsce. I wydaje mi się, że nie ma obywatela w Polsce, który by uważał, że zachowanie pokojowej postawy jest właściwym sposobem odpowiedzi na to, co się dzieje. My nie atakujemy, zarówno Polska, jak i kraje NATO. Sojusz jest sojuszem obronnym, a więc ma bronić obywateli krajów, które do niego należą, a nie rozpoczynać nowe wojny. To nie Polska, nie Stany Zjednoczone, nie Litwa, Łotwa, Estonia wywołały tę wojnę, którą obecnie obserwujemy za wschodnią granicą, tylko Rosja. I wydaje mi się, że społeczeństwa raczej oczekują, że ich polityczni liderzy pokażą, w jaki sposób przed tym zagrożeniem będą nas w stanie bronić. Czy są już w stanie bronić, bo przecież incydenty hybrydowe, incydenty w cyberprzestrzeni dzieją się cały czas.
0: Właśnie. I zaraz o tych incydentach, jeśli pani pozwoli, i wojnie hybrydowej porozmawiamy, jak ona się ma do tego ciężkiego sprzętu i przemarszu tysięcy żołnierzy, ale to jeszcze za chwileczkę. Na razie przenosimy się z powrotem na Cytadelę.

0: Za chwileczkę będziemy tuż przy trasie defilady wojskowej.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A tuż przy trasie defilady na warszawskiej Cytadeli jest Karol Surówka i jego kolejny gość.
2: Tak jest, dzień dobry. Ja jestem przy Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, przy namiocie tego zespołu i tutaj teraz jest atmosfera święta. Dlatego, że dosłownie kilka minut temu w aktualnościach jedynki dowiedzieliśmy się, że podczas mistrzostw w Birmingham srebro zdobył żołnierz. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebro w chodzie sportowym, a ze mną przy namiocie Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego jest major Anna Dańkowska-Mika, rzecznik Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Dzień dobry, pani major.
3: Dzień dobry. Państwu.
2: Jesteście zadowoleni po tym srebrze?
3: No myślę, że każdy sukces naszego żołnierza, każdy medal to jest coś niesamowitego dla nas. Napawa nas oczywiście duma, że to właśnie żołnierz Wojska Polskiego niedawno zdobył również medal na tych samych mistrzostwach Europy lekkoatletycznych. Szymański, również nasz żołnierz, medal. Teraz dołożyła swój krążek Kasia Zdziebło. Jesteśmy bardzo z jej dumni.
2: Ta lista wojskowych medalistów jest naprawdę, naprawdę długa. Myślę, że większość naszych słuchaczy zna Aleksandrę Mirosław, czyli mistrzynię olimpijską we wspinaczce sportowej, ale to przecież też Julia Szeremeta, to Klaudia Zwolińska, Konrad Bukowiecki. Długa, długa lista. To dlaczego ten sport tak dobrze łączy się z wojskiem?
3: Myślę, że sport jest nieodzownym elementem wojskowości. Dlaczego? Bo każdy żołnierz musi być sprawny. My, jako instytucja, która zrzesza wybitnych sportowców w sportach wyczynowych, jesteśmy świetnym przykładem na to, że dwutorowo można łączyć swoją pasję z wojskowością.
2: W tyle powiem tylko naszym słuchaczom, słychać już samoloty wojskowe, które przylatują nad trasą defilady, ale my wracamy do tematu sportu i wojska. A jaki kierunek jest najbardziej naturalny, że sportowiec zgłasza się do wojska, czy że wojskowy stwierdza, że chce też spróbować swoich sił w sporcie?
3: Różnie to bywa, natomiast akurat w naszej instytucji zrzeszamy tylko sportowców, którzy mają, posiadają już naprawdę wysokie lokaty, wysokie medale. Żeby się do nas dostać, oczywiście trzeba być żołnierzem. To jest po pierwsze przejść ścieżkę pod tytułem przejście całej selekcji zawodniczej. Zostaną takie osoby odpowiednio skategoryzowane w naszym rankingu i jeżeli tylko są wolne etaty, to staramy się zagwarantować takim najlepszym, najwybitniejszym miejsce w CWZS-ie.
2: To połączenie wojsko i sport, czy zwiększa szanse medalowe? Czy to jest tak, że jest, nie wiem, większa dyscyplina wtedy na przykład do przygotowań?
3: Na pewno. Nasi żołnierze są zdyscyplinowani, co dla... i nie tylko...
2: Siłą rzeczy.
3: Nie tylko pod względem sportowym, ale oczywiście wojskowym. I myślę, że zdecydowanie pomaga im to mieć taką chłodną i spokojną głowę o swoją przyszłość, bo wiadomo, kiedyś kariera sportowa się kończy, a wojsko dalej zostaje, można zostać dalej w służbie.
2: Jesteśmy przy torze przeszkód, który ustawiliście tutaj. Młodzi, być może przyszli medaliści właśnie sprawdzają swoje siły. Trzeba z takim plastikowym karabinem tak przebiec, trochę się poczołgać, trochę poprzeskakiwać.
3: Tak, młodzież, dzieci, ale również starsi mogą pokonać tor przeszkód przygotowany specjalnie dla Państwa z okazji Święta Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli. Ale nie tylko. Oprócz toru przeszkód jest również możliwość sprawdzenia się pod względem strzeleckim. Mamy pięcioboiste nowoczesnego, można z nim postrzelać. Mamy badmintonistów, można przy rozłożonych siatkach do badmintona pograć w badmintona. Można zdobyć autografy naszych olimpijczyków. Jest Arleta Podolak, Angelika Sarna, Konrad Czerniak, więc myślę, że warto przyjść do nas, jesteśmy dla Was do 18, pobawić się razem z nami, poświętować nasze święto Wojska Polskiego.
2: Strzelectwo bardzo naturalnie łączy mi się z wojskiem. Badminton mniej, ale jednak też się łączy.
3: Wszystko się łączy, bo każda aktywność fizyczna sprawia, że jesteśmy sprawniejsi.
2: Kolejne samoloty nad nami przelatują. Rozumiem, że na więcej medali w Birmingham nadal liczycie, również tych wojskowych.
3: Ależ oczywiście, ale nie tylko w Birmingham. Trwają jednocześnie Mistrzostwa Europy w Paryżu w pływaniu i mamy nadzieję, że coś niecoś przywiezie nam do Polski. Na przykład Kasia Wasik, czy Mateusz Chowaniec, Dominika Sztandera. Trzymamy za nich mocno kciuki.
2: To są wszystko żołnierze Wojska Polskiego.
3: Tak, żołnierze Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem tutaj na warszawskiej Cytadeli była major Anna Dańkowska-Mika, rzecznik Centralnego Wojskiego Zespołu Sportowego. Nad nami przelatują kolejne samoloty, bo właśnie już ruszyła defilada, wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. My jesteśmy tutaj na warszawskiej Cytadeli, bardzo niedaleko i tutaj też w Radiowej Jedynce dziś będziemy jeszcze wracali.
0: Mówił Karol Surówka, któremu bardzo dziękuję i do niego jeszcze na pewno wrócimy, a ja swoją drogą się zastanawiam, czy to te sportowe sukcesy naszych żołnierek i żołnierzy świadczą o sile polskiej armii, czy jednocześnie o słabości.

0: możliwości cywilnych związków sportowych. To już Państwo mogą sami rozstrzygnąć w swoich głowach, a my pozostajemy w Warszawie, pozostajemy w okolicach Cytadeli na trasie defilady w Warszawie, której przygląda się, o, słyszą Państwo te samoloty, nasza reporterka Agata Król. Dzień dobry, Agato.
1: Witam, witam, dzień dobry. Tak aż mi się szyja chce wykręcić, tak tam zaglądam w górę i patrzę, co to leci, bo wyglądają pięknie, brzmią cudownie po prostu.
0: Powiedz, jak wygląda ta defilada, czy przyszło dużo ludzi i jaka jest ogólnie atmosfera?
1: Frekwencja jest ogromna. Zresztą to jest takie widowisko, na które zawsze przychodzi mnóstwo ludzi i w tym roku jest podobnie. Tym bardziej, że jest piękna pogoda. Może jest trochę za ciepło faktycznie, ale no, poszczególne osoby się do tego przygotowały. Mają wodę, mają parasole, poznajdywały miejsca w cieniu. Także są tutaj na miejscu po to, aby oglądać. Dam posłuchać. Jaki to jest piękny dźwięk. Wracając do obserwatorów tych właśnie widowisk, mnóstwo jest ludzi, oczekują właśnie między innymi na tą defiladę powietrzną, a więc na to, co właśnie w tym momencie oglądamy. Zwykle było tak, że najpierw prezentowało się wojsko piesze, a potem sprzęt ciężki i w międzyczasie ta defilada lotnicza się odbywała. Dziś to właśnie jest, no można powiedzieć, rozpoczęcie defilady od wysokiego C, a więc oglądamy tą przepiękną paradę powietrzną w wykonaniu polskich sił powietrznych i wszyscy oczekują tutaj na F-35, które sądzę, że na sam koniec przeleci nad naszymi głowami. F-16 oczywiście asystuje wielu samolotom, bo to jest, wydaje się, że ten F-16 ma tutaj taką wiodącą rolę, jeśli chodzi o siły powietrzne w tym momencie. Ja rozmawiałam z ludźmi i pytałam o to, co ich tutaj szczególnie interesuje. Oczywiście lotnictwo, ale nie tylko. Proszę posłuchać.
2: Przyjechałem specjalnie, żeby siły powietrzne obejrzeć przy locie nad Wisłą, bo kiedyś tam miałem kontakt trochę z lotnictwem, także z przyjemnością zobaczę te nasze najnowsze nabytki.
3: Ja czekam na sprzęt ciężki, na czołgi i armatochaubice. Na pewno będzie fajnie zobaczyć Kraba i Abramsy.
4: Przyjechaliśmy z daleka, chcieliśmy zobaczyć z wnuczkami. No piękne to wojsko nasze jest.
5: Ja mam dużo oczekiwania, szczególnie czekam na wyrzutnie rakietowe Patriot oraz F-35 Husarz.
1: Wyczuwam tu w tobie miłośnika wojskowości.
5: Tak, jestem miłośnikiem.
6: Ksen też nie zdradził, że planuje sam w przyszłości karierę wojskową. Poważnie myśli o lotnictwie.
1: Och, wielu tutaj miłośników lotnictwa, szczególnie widać to teraz, kiedy gro ludzi przesunęło się nieco dalej od Wisłostrady w stronę Wisły, bo właśnie nad Wisłą te samoloty przelatują i prezentują się w pełnej okazałości. Tutaj oprócz polskich sił powietrznych prezentują się również siły sojusznicze, są i Gripeny, i Rafale, i widzieliśmy też sprzęt hiszpańskiego lotnictwa. Powolutku już się ten pokaz lotniczy kończy i za chwilę rozpocznie się defilada tutaj właśnie na Wisłostradzie. Przemaszerują przed nami żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. To będzie około 2000 żołnierzy. To będą i wojska lądowe, i specjalne, i żandarmeria, i marynarka wojenna, i również przedstawiciele sił powietrznych. No a później prezentacja sprzętu. To będą między innymi czołgi, jak Abrams, czy K2, czy wozy bojowe, armatochaubice, wyrzutnie rakiet. Także będzie na co oglądać. Będą również wojska sojusznicze, no a w całej okazałości widać siłę polskiej armii.
0: Mówiła Agata Król prosto z trasy defilady w Warszawie. Bardzo dziękuję za te relacje. W radiowej Jedynce trwa specjalny program z okazji Święta Wojska Polskiego, a my z Warszawy przenosimy się do Gdyni, gdzie również trwają uroczystości i wojskowa parada morska. Jest tam nasz reporter Przemysław Lis. Zastanawiam się, dzień dobry Przemku, czy płynąłeś, czy patrzyłeś z brzegu, jak wrażenia?
7: No ja cały czas patrzę z brzegu. Wrażenia niesamowite. Ze skweru Kościuszki doskonale widać sunące po wodach Zatoki Gdańskiej okręty, zarówno polskie, jak i sojusznicze. Na samym początku wydarzenia głos zabrał jednak premier Donald Tusk, który mówił m.in. o filarach polskiego bezpieczeństwa. To są silne granice, sojusze, nowoczesna armia oraz rozwijająca się gospodarka. Premier ostrzegał także przed dzieleniem Polski i zagrożeniach, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Szef rządu mówił także o tym, że największym darem od nas dla przyszłych pokoleń będzie właśnie bezpieczna Polska.
8: Parada morska i defilada w Warszawie to jest taki list otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna. Chciałem ten dzień na zaproszenie mojej najmłodszej wnuczki

0: spędzić z nią. Ma urodziny. Ale wiem, że ona zrozumie już niedługo, że najlepszym, najpiękniejszym prezentem dla niej i dla wszystkich polskich dzieci jest to, że będą mogły bezpiecznie mieszkać w bezpiecznej Polsce. Bezpieczny dom to jest największy dar naszego pokolenia dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla przyszłej Polski.
1: Przy kuparadnym na wodach Zatoki Gdańskiej możemy zobaczyć ponad 20 okrętów. Paradę prowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko i o ile mnie wzrok nie myli, ta fregata właśnie wykonuje zwrot. Okręty wypłynęły od strony Oksywia i tutaj chyba na wysokości mniej więcej cyplu przy Gdyni Orłowo dokonuje się ten zwrot. No i ta fregata rośnie w oczach, naprawdę jest co oglądać. Poza tym widzimy też okręty transportowo-minowe, ratownicze, hydrograficzne oraz niszczyciele min. A jako, że parady morskie nie zdarzają się często, więc to widowisko przyciągnęło prawdziwe tłumy.
2: Najważniejsze jest to, żeby dzisiaj brać udział w obchodach tego pięknego święta.
1: Okręty robią wrażenie.
2: Robią zawsze, szczególnie dzisiaj salwy. Nikt z zgromadzonych chyba nie wiedział, że będzie aż tak głośno.
3: Przyjemnie spędzić wolny dzień podczas celebracji takiego święta, no bo coraz większe znaczenie ma wojsko, tak? W ogóle całe uzbrojenie kraju, więc wydaje mi się, że fajnie tu być po prostu.
1: Flota robi wrażenie, jest tak bliska.
4: Na pewno. Ale ogólnie sprzęt morski jest fajny. Bardzo lubię oglądać różne jednostki tego typu.
1: Ciągnie pana do morza?
4: Tak. Wiatr taki fajny wieje, także czuć Bałtyk.
5: Ja też lubię podziwiać morskie statki. Maszyny morskie, no po prostu morze, Bałtyk lubię. Na pewno jakaś tam ekscytacja jest.
1: Obok sprzętu podziwiać możemy także umiejętności naszych marynarzy. W końcu szyk paradny na morzu to nie jest bułka z masłem, ale wyjątkowo trudna i skomplikowana operacja. Mówił mi o tym nawigator i oficer marynarki handlowej Bartosz Borowski.
6: Wszelkie parady morskie czy wszelkie przejście okrętów w szyku nie jest proste. Pod względem nawigacyjnym jest to wyzwanie. Okręty muszą iść w określonych odstępach z tą samą prędkością, co oczywiście nie jest łatwe, ale nawigatorzy w naszej marynarce wojennej są specjalistami, są w stanie utrzymać odpowiedni szyk, by było to bezpieczne i oczywiście widowiskowe.
1: Obok tego, co na morzu, zobaczymy także sprzęt Wojska Polskiego, ten lądowy. Są tu czołgi Leopard 2, transportery Borsuk i Rosomak, ale też armatohaubice Krab. Możemy porozmawiać oczywiście z żołnierzami, którzy opowiedzą nam o prezentowanym sprzęcie. A na koniec, cóż mogę powiedzieć? Okręty polskiej marynarki wojennej, Bałtyk, piękna pogoda. Niczego więcej nie mogę chcieć od życia.
7: Przemysław Lis, zazdrościmy. Naprawdę zazdrościmy. Prosto z Gdyni Przemysław Lis. Bardzo dziękujemy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Na zegarach 12:35 z Państwem cały czas Agata Kowalska i nasz specjalny program z okazji Święta Wojska Polskiego. W tym momencie prezydent Karol Nawrocki wręcza nominacje generalskie. Za nami defilada lotnicza w Warszawie. Za chwileczkę część przemarszu wojsk lądowych, no i tych wszystkich maszyn. A z nami jest nasz gość, pani profesor Paulina Polko, ekspertka do spraw bezpieczeństwa z Akademii WSB. Jeszcze raz dzień dobry, pani profesor.
2: Jeszcze raz dzień dobry, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy dołączyli.
1: No właśnie,
2: teraz
1: rozmawiałyśmy o celu defilady, o tym, komu ona właściwie służy, to teraz już porozmawiajmy o wojsku jako takim. Wydaje się, że Wojsko Polskie w ostatnich latach wykonało zwrot przez sztak i dostosowuje się do nowych wyzwań obronnych. Czy ja się mylę? Jeśli się nie mylę, to właściwie jakie są te wyzwania?
2: No, wyzwania są bardzo różnorodne, bo oczywiście nie możemy zapominać o tym tradycyjnym zadaniu armii, a więc fizycznej ochronie terytorium Rzeczypospolitej przed militarnym zagrożeniem, przed zagrożeniem zewnętrznym ze strony innych państw czy aktorów niepaństwowych. I to absolutnie pozostaje pierwszoplanowym zadaniem, ale też widzimy, że te zagrożenia w tym okresie, jakim teraz jesteśmy, o którym tak bardzo często mówimy, że to jest taka wojna, nie wojna, no bo z jednej strony formalnie nikt nikogo nie zaatakował, nie wjechał czołgami na terytorium Polski czy Rumunii właśnie, czy Estonii, Litwy, Łotwy, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast mamy wiele incydentów od naruszeń przestrzeni powietrznej, poprzez ataki w cyberprzestrzeni, poprzez różnego rodzaju akty dywersji, akty

0: przemocowe, takie z pogranicza terrorystycznych, które dzieją się na terytorium naszych państw, a które są inspirowane przez wschodnie służby i które są również realizowane przez osoby przez nie zrekrutowane. I na te wszystkie zagrożenia trzeba umieć współcześnie odpowiedzieć. Czyli oczywiście ten kontekst ściśle militarny jest bardzo ważny i nie możemy go zarzucić. I dlatego właśnie robimy te zakupy i ten sprzęt, który tak zachwycał państwa słuchaczy przed chwilą, no, w Polsce się pojawia. On się będzie pojawiał oczywiście sukcesywnie w najbliższych latach. Nie wszystko, co zostało zakontraktowane, oczywiście już jest na stanie armii, bo to byłoby niemożliwe.
1: No choćby fregaty, natomiast, prawda? Dopiero co mówiliśmy o pierwszej fregacie, tak. A będą trzy.
0: Ale to jest fenomenalny przełom, jeśli chodzi o marynarkę wojenną polską, która no, po 89 roku no, raczej przeżywała no, taki, można powiedzieć, powolne umieranie niż rozwój. I rzeczywiście tak naprawdę dopiero te wydarzenia na Bałtyku, ta floty cieni, które nieustająco operują chociażby przy naszej infrastrukturze, różne zdarzenia, które tam mają miejsce, no, uświadamiają nam to znaczenie ochrony Bałtyku właśnie poprzez marynarkę odpowiednio wyposażoną i istotność tego zjawiska.
1: A to ciekawe, że pani o tym wspomniała, o flocie cieni, bo ostatnio rozmawiałam też tutaj z jednym z ekspertów i wskazywał, że akurat jeśli chodzi o na przykład nielegalne tankowce czy innego rodzaju dziwne statki, jednostki, które może przecinają kable na dnie, to wcale nie wojsko, ale przede wszystkim siły policyjne muszą tam działać. I wie pani, miałam taką myśl, że świętujemy tak hucznie, bardzo uroczyście ten dzień dla Wojska Polskiego, ale już te inne służby, jak policja, straż pożarna, straż kolei, one wszystkie w tych incydentach związanych choćby z tym, co się działo na torach, z jakimś takim dziwnym ładunkiem na torach, czy właśnie wyszukiwaniem floty cieni, to one już takiego dnia nie mają. My jakoś nie podkreślamy ich znaczenia, a może powinniśmy.
0: Czy myślę, że są dwie kwestie. Po pierwsze, w Polsce mamy coś takiego, co się nazywa systemem bezpieczeństwa i w tym systemie każda formacja, każda grupa ma swoje zadania, które nie powinny się wzajemnie nakładać, a uzupełniać. I właśnie te sytuacje hybrydowe pokazują, że my potrzebujemy tego współdziałania coraz więcej, bo przecież jak mamy taki incydent na torach, to oczywiście mamy tam policję, ale mamy tam też służby specjalne, mamy tam też straż pożarną, no bo to są zdarzenia o charakterze kryzysowym i tam nikt naprawdę nie powinien liczyć, kto akurat jest wezwany i kto jest ważniejszy, bo to współdziałanie jest kluczem. Nie wiem, jak jest na tej defiladzie, bo no nie mam okazji jej oglądać, ale kiedy kilka lat temu miałam okazję oglądać podobną defiladę w Katowicach, to wtedy podczas tej defilady pojawiali się nie tylko żołnierze, ale był też taki komponent, jeśli mogę tak to powiedzieć, właśnie policyjny, strażacki, więc bo jest to oczywiście święto Wojska Polskiego i żołnierze są tu najważniejsi, ale nikt naprawdę nie zapomina o innych formacjach. Niedawno w lipcu w Hucznie też w miarę obchodziliśmy święto policji. Policja też przynajmniej w dużych miastach wojewódzkich pokazywała swój potencjał. Mogliśmy oglądać przysięgi, mogliśmy oglądać nominacje oficerskie, więc wydaje mi się, że Polacy generalnie widzą już tą siłę wszystkich formacji, które zapewniają im bezpieczeństwo w różnych obszarach, bo naprawdę, tak jak dzisiaj trudno jest powiedzieć, co jest zagrożeniem zewnętrznym, co jest wewnętrznym, tak. Nam się to coraz bardziej zaciera, tak samo no, coraz trudniej jest też porozdzielać tę wagę, czy w ogóle próbować mówić, co jest ważniejsze, czy świetna ochrona ludności, obrona cywilna, która przecież w przypadku konfliktu będzie kluczowa dla obzwykłego obywatela. Od podstawowych kwestii, jak zapewnienie mu wody, prądu, po reagowanie w sytuacji kryzysowej jakichś zdarzeń. Czy policja, która będzie pilnowała porządku publicznego i tego bezpieczeństwa podstawowego, tak? To, że gdzieś się dzieje konflikt zbrojny, nie oznacza, że na przykład nagle złodzieje przestają operować, więc to jest wszystko system i każdy jest w tym systemie ważny. No dzisiaj mamy święto Wojska Polskiego, więc oczywiście mówimy o żołnierzach, mówimy o siłach zbrojnych, ale bez tych komponentów innych formacji, no ta obrona Polski nie byłaby pełna.
1: No pełna zgoda, pani profesor, pełna zgoda. Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Profesor Paulina Polko, ekspertka do spraw bezpieczeństwa.

0: Państwa z Akademii WSB jest w radiowej jedynce, jest też Państwa gościem, a my za chwileczkę, tak jak mówiłam, wrócimy do rozmowy, ale najpierw przeniesiemy się znów na warszawską Cytadelę.
1: Jedynka.

0: Co jest radio?
1: Przenosimy się na warszawską Cytadelę, miejsce historyczne, wiekowe, gdzie jest nieco tylko mniej wiekowy Karol Surówka.
2: Mam nadzieję, że w ogóle jeszcze nie wiekowy, natomiast wiekowy jest sprzęt, który tutaj jest prezentowany, dlatego że ja jestem przy namiocie Muzeum Wojska Polskiego. To jest jeden z najbardziej obleganych dziś namiotów na Cytadeli Warszawskiej, dlatego że tu można zobaczyć wyposażenie, sprzęt, który było używane podczas wojny polsko-bolszewickiej. A ze mną przy tym namiocie jest Piotr Kolanek, adiunkt w Dziale Edukacji i Organizacji Wydarzeń Historyczno-Patriotycznych Muzeum Wojska Polskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Co konkretnie można zobaczyć? Nawet trudno nam teraz to dostrzec, bo się zebrał taki spory tłumek ludzi, który dotyka, ogląda, podnosi.
3: Tak, mamy tutaj mundury i wyposażenie. Otwiera nam rok 20, ale nie tylko. Mamy też mundur Legionów Polskich, mamy mundur Błękitnej Armii generała Hallera oraz właśnie przekrój mundurów używanych w 20 roku. Z drugiej strony, z lewej strony mamy też mundury z II wojny światowej. Mundur Powstańca Warszawskiego, mundur pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka i tak dalej. Nie będę wszystkich wymieniał.
2: Część osób przymierza. Większość osób nie zapina się w pasie. Szczuplejsi chyba kiedyś byli żołnierze.
3: Powiedzmy, że są to eksponaty przewidziane na małych naukowców, jak my to określamy, czyli właśnie na dzieci, które bardzo często przychodzą do nas na lekcje muzealne, tak więc no, niektóre te rozmiary no, nie pasują na starszych użytkowników. Chociaż faktycznie kiedyś ludzie byli troszkę drobniejsi.
2: Ten sprzęt też służy temu, żeby uczyć o tej historii, a mnie ciekawi, w jaki sposób udało się wtedy stworzyć spójną armię, która przeciwstawiła się armii bolszewickiej w państwie, którego przecież formalnie kilka lat wcześniej nie było. Jak udało się złożyć z dawnych żołnierzy, dawnych dowódców kilku różnych armii jedną spójną?
3: No to był bardzo trudny proces. Zaznaczmy, że w ogóle miały miejsce sytuacje w okresie odzyskiwania niepodległości, kiedy koledzy z dawnych armii, na przykład austro-węgierskich, jak mieliśmy wojnę polsko-ukraińską, stanęli naprzeciwko siebie. Tak samo było w Bitwie Warszawskiej, gdzie koledzy z armii carskiej, na przykład generał Rządkowski, który walczył po stronie polskiej, on przecież miał właśnie doświadczenie w armii Imperium Rosyjskiego, walczył przeciwko swoim kolegom z armii rosyjskiej, którzy teraz wspierali bolszewików. Jeżeli chodzi o ten proces jednoczenia, myślę, że tutaj jednak też wspólna historia gdzieś w pewnym momencie działała. Były liczne organizacje, które miały podtrzymywać tego ducha narodowego. No i myślę, że to poczucie takiej chwili, to, że czekaliśmy 123 lata i teraz jest ta okazja. I to sprawiło, że naprawdę bardzo różne grupy społeczne zgłaszały się do wojska, bo czuły, że to jest ta chwila.
2: Jaka to była armia w porównaniu do innych europejskich tego czasu? Ta armia, która była złożona, tak jak pan powiedział, z żołnierzy wcześniej służących w innych armiach. Jaka ona była? Nowoczesna?
3: To zależy. Na pewno, jeżeli chodzi o na przykład o wojska wielkopolskie, to zdecydowanie była to bardzo nowoczesna armia. Bardzo wyszkolona. Mieliśmy tutaj frontowców, którzy mieli już naprawdę olbrzymie doświadczenie w walkach. Na pewno też Błękitna Armia generała Hallera bardzo tutaj wzmocniła polskie siły zbrojne. Ale pamiętajmy, że w wielu wypadkach byli to zupełnie nieostrzelani rekruci. Dzisiaj mamy właśnie tego dnia, 106 lat temu, kiedy prowadzono walki o Radzymin, kiedy prowadzono walki o Osów. Bardzo często walczyli tam ochotnicy, którzy mieli 14, 15, 16 lat. W tajemnicy przed rodzicami opuszczali domy, żeby zapisać się do Wojska Polskiego. No i widać było pewien ten kontrast, ale mimo to poczucie obowiązku było silniejsze i razem z weteranami przyjęli na siebie to uderzenie i wstrzymali bolszewików, nie dopuścili ich do Warszawy.
2: Musiałem pana odciągnąć od namiotu Muzeum Wojska Polskiego, dlatego że przez cały czas w białych rękawiczkach prezentuje pan ten sprzęt. Tłumaczy pan widzom, na czym to wszystko polega, co tutaj jest widoczne. A czy są osoby, które są zaskoczone historią wojny polsko-bolszewickiej? Czy ma pan wrażenie, że część osób po prostu tej historii nie zna?
3: Wydaje mi się, że tak, zwłaszcza, że wydaje mi się, że jeżeli poruszany jest w ogóle temat Bitwy Warszawskiej, to zawsze już w kontekście tych najwyższych dowódców i to zawsze jest ten konflikt, kto był autorem kontrofensywy z Nadwieprza, czy Piłsudski, czy Rozwadowski. No z mojej strony uważam, że jak najbardziej był to

Piłsudski, wynika to bezpośrednio z dokumentów, ale jeżeli chodzi o taki na przykład obraz społeczeństwa, jak to w ogóle wyglądało, jak w Warszawie wyglądało nastroje ludności, no to tutaj ludzie potrafią się dziwić, jak im się powie, że na przykład na Nowym Świecie ludzie potrafili normalnie pić herbatę, szykować się na święto, gdzie w tym samym momencie inni mieszkańcy Warszawy kopali okopy.

0: zaczął się okres międzywojnia, potem przyszła II wojna światowa, że to było takie... cyk, włącznik i jest oto niepodległa Polska.
1: Tak, myślę, że oczywiście tutaj też nie będę winił systemu edukacji, tych tematów jest po prostu bardzo dużo, nie sposób o wszystkim tak dokładnie opowiedzieć. Przy czym myślę, że ten okres odzyskiwania niepodległości powinien mieć szczególne miejsce, ponieważ jest to wspaniały przykład tego, jak właśnie społeczeństwa oddzielone od siebie przez te 123 lata, wychowujące się w innych państwach, w innych mentalnościach, w jednej chwili były gotowe odnaleźć sobie ten jakiś pierwiastek, który ich zjednoczył, pomimo, że oczywiście tutaj problemy były liczne, jak to zawsze, ale powinno się temu na pewno poświęcać odpowiednio dużo uwagi, bo to jest przepiękny symbol tego, jak naród się zjednoczył i zawalczył o swoją niepodległość.
0: Tym pytaniem zakończę, bardzo krótko już, właśnie tym przykładem, czego nas dzisiaj uczy historia Bitwy Warszawskiej. Też przygotowujemy się na pewne zagrożenie, też musimy na nie być gotowi. Jeżeli chodzi o kierunek tego zagrożenia, jest on ten sam.
1: Myślę, że pomimo oczywistych podziałów politycznych, jakie miały miejsce, czy to dajmy na to między obozem Piłsudskiego, Admowskiego, czy wieloma innymi, ci ludzie potrafili schować do kieszeni swoje osobiste ego, gdzie na przykład, nie wiem, generał Haller miał wszelakie instrumenty, żeby sięgnąć po władzę w ręce, w miejsce Piłsudskiego, nie zrobił tego. Ważniejsza była zgoda, ważniejszy był interes państwa szeroko pojęty, aniżeli własne interesy partyjne, własne osobiste, więc to jest na pewno lekcja, którą powinniśmy wyciągać z tego okresu.
0: Bardzo byśmy tego chcieli. Piotr Kolanek, adiunkt w dziale edukacji i organizacji wydarzeń historyczno-patriotycznych Muzeum Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
2: A to był Karol Surówka, adiunkt w Polskim Radiu. Bardzo dziękuję Karolowi, prosto z warszawskiej Cytadeli, gdzie tuż obok trwa defilada wojskowa. Czekamy na przemówienie prezydenta, który przed chwilą wręczył nominacje generalskie, ale jeszcze nie zabrał głosu. Wracamy do naszego gościa, pani profesor Paulina Polko, ekspertka do spraw bezpieczeństwa z Akademii WSB. Jeszcze raz dzień dobry, pani profesor.
3: Jeszcze raz dzień dobry wszystkim, którzy dopiero teraz do nas dołączyli.
2: Na tej defiladzie można zobaczyć bardzo wiele różnych sprzętów, oczywiście wszystkie rodzaje sił zbrojnych, żołnierzy, jest orkiestra reprezentacyjna, są samoloty, ale jest tam pewne narzędzie, które jest niewidzialne, nie da się zrobić mu zdjęcia, a chyba jest szalenie ważne. Mówię o morale i zastanawiam się, czego nas Ukraina nauczyła, jeśli chodzi o długotrwałe prowadzenie wojny i właśnie morale w wojsku.
3: W Ukrainie morale odegrało rolę kluczową. Zarówno na tym poziomie najwyższym, wyrażone w tych słynnych słowach prezydenta Zełenskiego, potrzebuje amunicji, nie podwózki, skierowanych do ówczesnego prezydenta USA, prezydenta Bidena, jak i w tych setkach, tysiącach żołnierzy, ale też ludności cywilnej, którzy stawiali bezpośredni opór, którzy ginęli, którzy zostawali ranni, okaleczeni. Gdyby nie ich zaangażowanie, zwłaszcza w pierwszym roku wojny, to przecież Europa nie uruchomiłaby takiego wsparcia sprzętowego Ukrainy, widząc, że ten sprzęt jest w zasadzie przez dowódców oddawany w ręce rosyjskie, tak jak to miało miejsce w 2014 roku na Krymie. Tylko właśnie ta postawa wynikająca bezpośrednio z morale, z przekonania, że trzeba bronić swojej ojczyzny, którą rozumiemy nie tylko jako określone granicami terytorium, ale jako pewien styl życia, który nam to terytorium gwarantuje. Pewien zestaw zasad, wartości, które powodują, że dzięki temu żyje nam się dobrze, że możemy swobodnie mówić o swoich przekonaniach, o swoich potrzebach, że możemy wyrażać swoje opinie, że możemy mówić w swoim języku, że nikt nam nie zabrania jakichś podstawowych swobód, no to doprowadziło do tej takiej bardzo bohaterskiej obrony, którą oczywiście okupiono krwią, ale bez niej Ukraina nie dostawałaby dzisiaj najnowocześniejszego wsparcia, sprzętu, informacji wywiadowczych, tego wszystkiego, co jej pomaga dzisiaj tą wojnę jednak nie przegrywać. Tak? No, trudno tu mówić o wygrywaniu, ale zdecydowanie Putinowi się ta dwutygodniowa czy dwumiesięczna wojna, jak to było zakładane, nie powiodła. Zdobycze terytorialne nie są imponujące. Morale wydaje się, że jeszcze tylko wzrasta, bo ludzie zobaczyli po tym, co się działo w Buczy, w tych różnych innych małych miejscowościach, zwłaszcza podkijowskich, po tych mordach, po tym ludobójstwie, bo trzeba to nazwać wprost, chociaż to oczywiście nie zostało jeszcze potwierdzone przez trybunały, że nie ma alternatywy. Jak rosyjski okupant wejdzie, to będzie mordował, gwałcił i

0: to nie będzie spokojne życie pod innym szyldem.
1: A jak to się ma do morale w Polsce? Kraju, który oczywiście jest dotknięty wojną hybrydową, różnego rodzaju dywersją, atakami, też incydentami rakietowymi, dronowymi, ale jednak my w stanie wojny nie jesteśmy. Czy w takim razie o takim morale względem kryzysu nie musimy rozmawiać, a może powinniśmy i co właściwie w społeczeństwie ono przez co mogłoby być budowane?
0: No my to oczywiście mamy kilka wskaźników. Pierwszym są sondaże opinii publicznej, w których sondażownie bardzo wyraźnie pytają, czy w razie zagrożenia byłbyś gotów bronić fizycznie, tak, ojczyzny. No i tutaj te odpowiedzi są, można powiedzieć, z jednej strony trochę wyższe niż przeciętna unijna w tym zakresie, z drugiej strony no nieco alarmujące. Ale ja powiem tak, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. W pokoleniu, które wojnę zna, już nawet nie tak jak ja z opowieści mojej babci, czyli kogoś żywego, kto jest dla mnie osobą bliską, ale tak naprawdę no, znają z podręczników i bardzo dobrze, że tak jest. Trudno sobie tą wojnę wyobrazić, trudno zrozumieć tą sytuację i jej taką praktyczną implikację dla pojedynczego człowieka. W sytuacji, kiedy to zagrożenie przychodzi, myślę, że Ukraińcy też nie zastanawiali się w 2021 roku, czy będą bronić, czeczeńscy, którzy są dzisiaj na froncie, czy będą bronić ojczyzny. No, stała się taka sytuacja, zobaczyli to zagrożenie, ono nastąpiło bardzo, bardzo wyraźnie. I podjęli tą walkę. Mm. Mieli już to doświadczenie Krymu, mieli już to doświadczenie Donbasu, wiedzieli, jak może wyglądać rosyjska okupacja,
1: a my mamy
0: wiedzieli, czym to grozi.
1: A my mamy doświadczenie naszego sąsiada i mam nadzieję, że będziemy się na nim w tej kwestii wzorować. Bardzo dziękuję. Profesor Paulina Polko, ekspertka do spraw bezpieczeństwa z Akademii WSB, towarzyszyła Państwu i nam przez tę godzinę. To był program specjalny w Radiowej Jedynce w związku ze Świętem Wojska Polskiego. Widzę, że przemawia już prezydent Karol Nawrocki. Za chwilę w aktualnościach na pewno powiemy, co powiedział Agata Kowalska. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
3: Czy kuchnia francuska jeszcze istnieje?
4: Czy jest zróżnicowana, czy jest scentralizowana?
3: No właśnie, czy tylko Paryż, a może Langwedocja, Alzacja?
4: Podróż po regionach i po daniach, które można zjeść tylko na miejscu.
3: Jedynka, Polskie Radio, Apetyt na Europę, Tomasz Prangę-Barczyński,
4: Łukasz Modelski.
3: Dzisiaj po 16.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pały.

0: Olgi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Na autostradzie A4 w województwie śląskim zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 296. To są okolice węzła Kleszczów. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia i obserwujemy na tym fragmencie kilkukilometrowy korek. A4 zakorkowana jest także na obwodnicy Krakowa i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Korki na A4 mamy także na Dolnym Śląsku, niedaleko węzłów Kostomłoty, Kąt Wrocławskie i Pietrzykowice, także w obie strony. Na A1 pomiędzy węzłami Świerklany a Żory mamy blokadę w kierunku Łodzi. Na kilometrze 24 ciężarówka uderzyła w bariery i do tego zdarzenia doszło około godziny 6 rano. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Świerklany. Dwa samochody osobowe zderzyły się na Pomorzu na trasie ekspresowej S6 pomiędzy Gdańskiem a Lęborkiem w pobliżu węzła Chwaszczyno. Na kilometrze 36 zjezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona i jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Bardzo dużo cierpliwości przyda się na autostradzie A6 i trasie ekspresowej S3, w zachodniopomorskim oczywiście, pomiędzy Szczecinem a Goleniowem i to zarówno w kierunku granicy państwa, jak i w stronę Świnoujścia. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
5: Jest 13:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedenki, Andrzej Kocjan. Polacy świętują razem z wojskiem w Warszawie wielka defilada, w Gdyni parada morska. Są tam nasi reporterzy, za chwilę się z nimi połączymy. Apel policji o rozwagę i nad wodą, i na drogach. Ruszyliśmy w Polskę z okazji długiego weekendu. I wiemy już, które miasto w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznej Eurowizji. To Burgas. Pokaz siły polskiego wojska w 106. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Na Wisłostradzie w Warszawie trwa największa w historii defilada wojskowa. Na miejscu jest nasza reporterka Agata Król. Agato, co się dotąd wydarzyło, a co jeszcze przed nami?
6: No już zaprezentowało się lotnictwo i zaprezentowało się naprawdę okazale. Było to, na co wszyscy czekali najbardziej, a więc F-35, które leciały w asyście F-16, ale były też śmigłowce, Apache, Black Hawki, samoloty transportowe Herkules i Kasa, a także maszyny sił sojuszniczych. Ale oczekiwania są większe. Niebawem zobaczymy przemarsz i przejazd sprzętu.
7: Przyjechałem specjalnie, żeby siły powietrzne obejrzeć przy locie nad Wisłą.
8: Ja czekam na sprzęt ciężki, na czołgi i armatochaubice.
9: Chcieliśmy zobaczyć z wnuczkami. No piękne to wojsko nasze jest.
10: Szczególnie czekam na wyrzutnie rakietowe Patriot oraz F-35 Husarz.
6: Właśnie przed chwilą przemawiał prezydent Karol Nawrocki, który powiedział, że aby móc świętować, musimy wiedzieć, co zwycięzcy z bolszewikami chcieli nam przekazać. Tamto zwycięstwo jest dla nas punktem odniesienia, mówił, podkreślał, że to było społeczeństwo, było wówczas silne, którym towarzyszyły wartości. Właśnie na to prezydent szczególnie zwrócił uwagę.
5: A w trakcie tych uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. A relacjonowała dla nas Agata Król z defilady Wojska w Warszawie. Bardzo dziękujemy. W Gdyni święto Wojska Polskiego odbywa się Parada Morska, w trakcie której z bliska można zobaczyć naszą marynarkę wojenną i nie tylko. Na miejscu jest Przemysław Lis. Jak to wygląda?
11: W szyku paradnym płynie ponad 20 okrętów. To zarówno polskie, jak i sojusznicze jednostki. Paradę prowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko, a w kolumnie widzimy także m.in. okręty transportowo-minowe, ratownicze czy niszczyciele min. Przed rozpoczęciem parady głos zabrał premier Donald Tusk, który mówił o bezpieczeństwie.

0: Polski. Szef rządu ostrzegał także przed zagrożeniem, zarówno tym zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
1: Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i budujemy silne polskie siły zbrojne, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, kiedy w Polsce nie będzie skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności.
0: Parady morskie nie zdarzają się często, więc widowisko przyciągnęło prawdziwe tłumy. Okręty robią wrażenie.
2: Robią zawsze, szczególnie dzisiaj.
3: Przyjemnie spędzić wolny dzień podczas celebracji takiego święta, no bo coraz większe znaczenie ma wojsko, więc wydaje mi się, że fajnie tu być.
0: Dookoła mnie paradę morską obserwuje tysiące osób, a co ciekawe, premier ogląda ją z morza, z pokładu jednego ze statków.
4: Przemysław Lis, dziękujemy za te szczegóły. W tym roku obchody święta Wojska Polskiego odbywają się pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Policja apeluje o ostrożność na drogach w czasie długiego weekendu. 3 osoby zginęły wczoraj w wypadkach, rannych zostało 129. Drogówka zatrzymała ponad 300 pijanych kierowców. Policjanci apelują też o rozwagę nad wodą, zwłaszcza że kąpieli sprzyja wysoka temperatura. Minionej doby utonęły 2 osoby, od początku czerwca już 114. Komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa.
5: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Nie skaczmy rozgrzani do wody, nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych.
4: Policja apeluje, żeby pod żadnym pozorem nie łączyć wypoczynku nad wodą z piciem alkoholu.
6: To są aktualności jedynki.
4: Burgas będzie gospodarzem Eurowizji 2027. Bułgarskie nadmorskie miasto zostało wybrane przez bułgarską telewizję publiczną i Europejską Unię Nadawców po zwycięstwie Bułgarii w tegorocznym konkursie w Wiedniu.
7: Wielki finał odbędzie się 15 maja przyszłego roku w Arena Burgas, a półfinały 11 i 13 maja. Dlatego czarnomorskiego miasta to nie tylko prestiżowe wydarzenie muzyczne, ale również ogromna szansa turystyczna. Miasto chce wykorzystać międzynarodową uwagę, aby pokazać zagranicznym gościom swoje największe atuty. Położenie nad morzem, plaże, nadmorską promenadę, ofertę kulturalną i dobrą bazę hotelową. Według komentatorów właśnie infrastruktura, komunikacja, zaplecze hotelowe oraz kompleksowa koncepcja miasta przesądziły o wyborze Burgas. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pogoda. Upał i bezchmurne niebo w całej Polsce, najchłodniej na Mazurach, ale i tak ciepło, 24 stopnie, w centrum 27, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 32. Ciśnienie dość niskie, w Warszawie wynosi w tej chwili 1004 hektopaskale.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Karsach 77 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2 cm. W Szczucinie 74 cm, ubyło 4. W Zawichoście 174, ubyło 4. W Puławach 73, ubyło 5, w Warszawie 109 cm, ubyło 2, w Kępie Polskiej 160 cm, ubyło 3, w Toruniu 86 cm, przybyło 2, w Tczewie 207 cm, ubyło 1, na Sanie w Przemyślu 88 cm, przybyło 1, na Narwi w Ostrołęce 51 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, na Bugu we Włodawie 54 cm, w ciągu ostatniej doby również bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 105 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, u ujścia Nysy Kłodzkiej 273 cm, bez zmian, w Malczycach 96 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 6, w Połęcku 16 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej.

0: i lokalnie średniej i wynosił. W Poznaniu 112 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Gorzowie Wielkopolskim 154 cm również bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Autopromocja.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w Jedynce.

0: Matysiakowie. Odcinek 3614.
1: Włączyłaś laptopa?
2: No, włączyłam. O, masz. No, co? Rozładował się.
1: No to go podładuj trochę. Aha. A nie mówiłaś, jak poszła ci rozmowa w ośrodku doskonalenia nauczycieli?
2: A, całkiem dobrze.
1: To dobrze.
2: Było bardzo miło. Dostałam kubek firmowy na pożegnanie i album z malarstwem.
1: Myślałem, że będziesz mogła jeszcze to ciągnąć. Ach,
2: no niestety. Trzeba być czynnym nauczycielem, żeby pełnić funkcję doradcy.
1: No, może to i dobrze. No? Będziesz miała teraz czas dla siebie, dla mnie, dla Justysi, Stasia.
2: No nie wiem. Jak znam siebie, będę musiała sobie coś znaleźć.
1: No chyba nie będzie tak, że teraz zaczniesz szukać nowego zajęcia.
2: Oj, zaraz tam zajęcia. Może rozważę te propozycje wykładów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wiesz, mogłabym rozwijać swoje pasje. Mm-hmm. Chciałabym zająć się znowu poetami, filozofami, których uwielbiałam. A w szkole nie było możliwości omawiania ich.
1: Będzie ci się chciało.
2: Uważam, że trzeba przypominać o mniej popularnych autorach, których pomija się w recenzjach opracowanych.

0: kampaniach i tak zwanych mediach mainstreamowych.
1: No wiesz, bo nie każdy chce czytać o takich rzeczach.
0: Jakich rzeczach?
1: No, ostatnio zajrzałem do książki, którą masz przy łóżku na szafce.
0: A, do której?
1: No, poza winą i karą.
0: A, Hansa Mayera, to znaczy Jeana Amery. Bo taki przyjął pseudonim, żeby się odciąć od tradycji hitlerowskiej. Och, to dla mnie jeden z najwybitniejszych myślicieli XX wieku. Jego odniesienie do zbrodni niemieckich w II wojnie światowej i w ogóle zbrodni totalitarnych jest może jednoznaczne, ale uważam, że to niezwykle cenny głos. Amery, podobnie jak Primo Levi, był ofiarą.
1: Nie jest optymistyczny ani wychowawczy.
0: A co jest wychowawcze? No co? Może to, co robią przywódcy, politycy? Przecież to oni nadają ton myśleniu społecznemu i to właśnie oni wywołują wojny. I niestety bardzo rzadko ponoszą za to odpowiedzialność.
1: Tak.
0: Bywają beneficjentami zbrodni. To nie jest wiedza tajemna. Czy to jest wychowawcze? Ja wiem, że nieprzyjemnie jest tego słuchać, bo człowiek chciałby, żeby wszystko było jak w bajce, sprawiedliwie. I ci tyrani przechodzą do historii i pozostają w niej, czasami nawet jako symbol. A jak ktoś myśli samodzielnie albo oryginalnie, zaraz wywołuje niechęć i traktuje się go jak szaleńca albo filozofa, który jest niewychowawczy. No. Uważam, że to hipokryzja.
1: No nie chciałem, żeby to tak wyszło.
0: Co takiego?
1: Mnie się podobają te książki, które czytasz. Czasami do nich zaglądam. A ten Primo Levi, o, to też niezły kaliber. Ale Dorotko, przecież są wakacje i mieliśmy pooglądać zdjęcia z naszego pobytu u kotlarzy.
0: Tak. O, zdaje się, że laptop już się trochę podładował.
1: No, może na chwilę wystarczy.
0: Aha. Ojej, no trochę wolno się włącza. Ma już swoje lata jak my.
1: No, postaw tak bardziej na środku stołu, żebym widział.
0: Tak może być?
1: Tak, może, może.
0: Gienek, zobacz, jaką masz minę.
1: No jaką?
0: No, nie widziałam cię dawno takiego.
1: No co ty, jakiego?
0: Szczęśliwego.
1: To ja wyglądam na szczęśliwego?
0: Dobrze ci zrobił ten wyjazd.
1: A, no, szkoda, że Zygmunt tak późno przyjechał. Te ostatnie dwa dni z nim były zabawne. Ciągle mówił o tym Rudyku, z którym konkurował o względy Marysi. No,
0: kto by się spodziewał, że nasz Zygmunt taki romantyczny.
1: Raczej zachłanny. Na Marysie też. A to co? Zrobiłaś mi zdjęcie, jak obieram kartofle?
0: No, chciałam ci zrobić niespodziankę.
1: A co to za niespodzianka?
0: Aj, coś mnie podkusiło.
1: A tu na grillu, aha, patrz. Nie mogę wyjść z podziwu, jak ten Szymek sobie radzi. On tam właściwie bez białej laski chodził.
0: No, przecież on ciągle bywał u Patryka. Na pewno zna na pamięć całe gospodarstwo i dom kotlarzy.
1: I co jakiś czas mówi, że coś widzi. Mówi do Patryka, zobacz, widzisz.
0: Aha, to naturalne. Czytałam notatki Róży Czackiej z Lasek. Tam co jakiś czas w tych zapiskach są takie właśnie określenia. Zobaczyłam, widziałam. Dla nas może się wydawać absurdalne, ale to tylko jest dowodem na to, jak bardzo schematycznie posługujemy się językiem i jak schematycznie myślimy. W gruncie rzeczy jesteśmy bardziej sformatowani niż osoby niewidzące.
1: O, Zygmunt!
0: Aha.
1: No jak już przyniósł ten stary adapter, włączył płyty i zaczął tańczyć, to powiem ci, że...
0: Jest niemożliwe. Ale po tej operacji chyba jednak nie powinien tak wywijać.
1: Zobacz, Dorotko, dopiero na zdjęciach widać, jaki ten Władek do ojca podobny. No. To taki wice-Zygmunt.
0: Do Marysi też podobny.
1: No, tylko dwa razy większy.
0: O, Zygmunt też do drobnych nie należy.
1: O, Jagatka znalazła się na zdjęciu. Krótko była, ale dobrze było ją widzieć.
0: Specjalnie zrobiłam jej zdjęcie, bo chciałam Justynce pokazać. Zawsze się lubiły. Pamiętasz, że Agatka jeździła do Justynki do Londynu?
1: No pewnie, że pamiętam.
0: No, na dobrą też zawsze zaglądała, kiedy przyjeżdżała do Warszawy.
1: Aha. No, zmieniła się.
0: Co chcesz? Lata lecą.
1: No, tak.
0: A poza tym, dawno jej nie widzieliśmy. Jak kogoś widzisz na co dzień, to nie dostrzegasz zmian. Myślę, że ktoś, kto nie widział Justynki przez kilka lat, też powiedziałby, że się zmieniło.
1: No może masz rację. O, z Władkiem utrzymuje dobre relacje.
0: No, Oni jako rodzeństwo raczej się dogadywali, z tego co pamiętam. Mhm.

0: A zauważyłeś, że jakoś nie mówili o matce Patryka?
1: No a co mieli mówić? No, to nie jest łatwy temat dla nich wszystkich. Trudna sytuacja.
0: Tak.
1: Patryk może mieć do niej żal. No, po co rozdrapywać rany?
0: Wiesz, w życiu różnie bywa.
1: A co, usprawiedliwiasz ją?
0: Nie, ale przecież tak naprawdę nie wiemy, jak było.
1: Ach, to nie nasza sprawa.
0: Ale co prawda, to prawda.
1: No, czekaj. A tu co to?
0: No nie.
1: No poczekaj, powiększę.
0: No zobacz, w drzwiach stoją Marysia i Zygmunt.
1: Robiłam zdjęcie Patrykowi i Szymkowi z Władkiem przy kiełbaskach i tak wyszło przez przypadek. No nie mogę uwierzyć.
0: No co, całują się. Co cię tak dziwi?
1: No wiesz, mają swoje lata.
0: A my kiedy się całowaliśmy?
1: No może ty mi powiedz.
0: No ja pytam, kiedy my się całowaliśmy?
1: Ale co to za pytanie, Gienek?
0: No normalne.
1: No ale zaskoczyłeś mnie.
0: Tak? Znamy się tyle lat.
1: A wiesz co? Całowaniem się interesujesz, ale o istotnych rzeczach to jakoś nie pamiętasz.
0: O jakich rzeczach?
1: A pomyśl.
0: Ej, znam ten ton. Pomyśl.
1: No, pomyśl, pomyśl.
0: No, co, jakichś opłat nie zrobiłem? Dałem coś naprawić, gdzieś pojechać? O co chodzi?
1: O twoją żonę.
0: O żonę?
1: Co, ty nie wiesz, kto jest twoją żoną?
0: No nie kpij sobie.
1: Byłam u onkologa, Gienek.
0: U onkologa? No.
1: Co się tak dziwisz? 4 lata temu miałam nowotwór, tak?
0: Dorotku, źle się czujesz? Nic nie mówiłaś.
1: No nie. Nie czuję się źle, po prostu miałam wizytę kontrolną i badania. Od tych ostatnich minęło 5 roku. No mówiłam ci. Wczoraj byłam.
0: I co?
1: No, wszystko dobrze. Za 5 roku kolejna wizyta.
0: O, dzięki Bogu. Przepraszam cię, Dorotko. Zupełnie o tym zapomniałem. Jak ja mogłem zapomnieć o twojej wizycie u onkologa?
1: No już daj spokój. Nie mam do ciebie pretensji. No.
0: Jak słodko.
1: Tak sobie powiedziałam.
0: A kto znowu to?
1: No, mówiłeś, że Elżbieta dzwoniła, miała wpaść z Basią. Wczoraj były na zakupach ubraniowych. No, otwórz.
0: Nie, to za wcześnie. Idę!
2: Dzień dobry, panie inżynierze.
0: No, dzień dobry, pani Regino.
2: Nie przeszkadzam. Małżonka w domu.
0: A co pani tak cicho mówi?
2: Cicho? Nie.
0: Jakby się pani bała. Coś się stało?
2: Nie, no co się miało stać? Ja do państwa w pewnej sprawie, znaczy społecznej, że tak powiem.
0: No,
2: jest pewna inicjatywa.
0: Proszę.
1: Dzień dobry, pani Regino. Proszę, niech pani wyjdzie.
2: No, tak, wchodzę. No. Wchodzę.
1: A jaka to inicjatywa i czyja?
2: A moja. Nie może być?
1: Proszę.
2: Ktoś musi być pierwszy, tak czy nie? Alojzik zawsze mi mówił, że to jednostki się liczyły w historii. I to jednostki wykazywały się inicjatywą.
0: A, inicjatywą. No niby tak.
1: Czyli chce nas pani Regino na coś namówić, tak?
2: Nie, no zaraz namówić. Co to? Przecież ja nie jestem domokrążcą.
1: Ja już mówiłam pani Loli, że nie przystąpię do tego Stowarzyszenia Czerwonych Kapeluszy.
2: Nie. To nie o to chodzi. Ja nigdy bym pani profesor nie śmiała proponować takich rzeczy.
0: Jakich rzeczy? Co z tymi kapeluszami?
2: Panie inżynierze, dobra. Ja z czym innym przyszłam. Przecież dzisiaj nie mam nawet na głowie tego czerwonego kapelusza, nie?
1: No tak.
2: Ja mam taką inicjatywę, jak zawsze, na dzisiejsze święto. No,
0: ale już jest inicjatywa w święto Wojska Polskiego i rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Przecież jest zawsze defilada wojskowa na Wisłostradzie. Ale ja, pani Malinowska, nie mam już sił na te defilady i nigdzie się nie wybieram. Nie te lata i nie te nogi. Ja nie wytrzymam tyle stać.
2: A ja wcale nie chcę nikogo ciągnąć na Wisłostradę.
1: Gierku, pani Reginie chodziło raczej o święto Matki Boskiej Zielnej, tak?
2: No, jak nie, jak tak. Pani profesor od razu wiedziała. O. Ja lubię popatrzeć na polskie czołgi i armaty. Aha. Nie powiem. No i na żołnierzy też, no nie powiem. Ale jak człowiek ma jakieś powołanie, to musi iść za powołaniem, no tak czy nie?
0: No, jak nie, jak tak.
2: No, no więc do państwa przyszłam jako pierwszych, bo mam tę inicjatywę.

0: Ja od rana czekałam i nic.
1: Czekała pani i nic?
0: No, czekałam, czekałam.
1: Ale na co? Mieliśmy jakieś zobowiązania wobec pani?
0: A co pan tak urzędowo? Ja przychodzę po sąsiedzku.
2: Gienek żartował, pani Regino.
1: No, żartowałem.
2: Pani Regino, więc o co chodzi?
0: Naród ginie.
1: Co pani mówi?
0: No i społeczeństwo.
1: Nie rozumiem.
2: Przyznaję, że ja też. Może pani mówić jaśniej?
0: Przecież mówię jasno.
1: No nie bardzo.
2: Nie bardzo.
0: Byłam ostatnio na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Aha. Na wykładzie o tradycji, o kulturze, o tożsamości. O tym, że bez tradycji i kultury to tego, narodu i społeczeństwa nie ma.
2: To akurat dosyć oczywiste. Nic w tym odkrywczego.
0: A ja jednak coś odkryłam.
1: Tak?
2: O.
1: A co dokładnie?
0: Że naród i społeczeństwo są tylko we mnie na dobrej.
1: Pani Regino, tak. Pani się nam tutaj radykalizuje. No teraz są takie tendencje na świecie, ale nie wiedziałem, że to przywędruje na dobrą.
2: Nie do końca rozumiem, co pani odkryła. Mówi pani, że naród i społeczeństwo jest tylko w pani na dobrej?
0: A no tak. Tak.
2: A skąd u pani takie wnioski?
0: To jest proste jak drut.
1: No jeżeli drut jest prosty.
0: Tak. Tylko bez ironii, panie inżynierze, dobrze? Na wykładzie z ironii też byłam na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Mnie już się tak łatwo teraz w pole nie wywiedzie. Jeszcze z jeden SMS albo dwa i wtedy dopiero będę miała rozeznanie.
2: Gienku, nie przeszkadzaj.
1: Może jeszcze uwagę dostanę, pani profesor?
2: O, przesadziłeś trochę.
0: Jestem po stronie pani profesor. To chyba nie było miłe, panie inżynierze. O. Na wykłady o feminizmie też chodzę.
2: Oho, ho.
1: O Boże, rewolucję nam pani zrobi.
0: Jak będzie trzeba, to zrobię.
2: Pani Regino, może jednak powie nam pani, co z tym narodem i społeczeństwem w pani osobie.
0: Proszę bardzo. No więc mamy 15 sierpnia, tak?
2: No mamy. Pani Regino, do rzeczy.
0: No więc, jak mówiłam, od rana czekałam i nic. Wyglądałam przez okno i nic. Schodzę na dół, siadam na ławce, patrzę, no i nic. Idę do domu, wracam na podwórko i nic.
1: Ja chyba pójdę na tę defiladę. Nogi mnie bolą, ale pójdę.
0: Mówię sobie, poczekam jeszcze do południa, do 12:00. Ale dłużej już nie wytrzymałam. No więc mamy tego 15 sierpnia i nikomu nie przyszło do głowy, żeby przystroić kwiatami i ziołami przenajświętszą panienkę.
2: A.
0: No tak, tak, tylko ja tylko myślę o tym. A to przecież tradycja i trzeba tak zrobić. Przez lata przecież przystrajałam figurkę, ale w końcu coś we mnie pękło. To co? Co? Tylko ja jestem naród? Tylko ja jestem społeczeństwo? Tak czy nie? Może i tak. Jak trzeba ponieść ofiarę, to poniosę. Poniosę, proszę bardzo. Ale potem pomyślałam, nie mogę tego tak zostawić. Pójdę i powiem o tym komuś. I przystroję figurkę sama ostatni raz. I przystroiłam. Ale pomyślałam, że namówię ludzi, żeby razem to robić. Pozbędę się wstydu i pójdę. Pójdę, powiedziałam sobie. I poszłam. I przyszłam, do państwa, Matysiaków. No bo do kogo, jak nie do was,
1: no
0: nie?
1: Tak. No, ale przecież...
2: Oczywiście pomożemy w przyszłym roku, Gienku, prawda?
1: No tak, oczywiście. No.
0: Będę wszystkim mówiła, że złożyliście państwo deklarację jako pierwsi. Ale każdy zrobi oczywiście jak chce. Nawet komunista, to znaczy ten ateista, pan Tomek Piekarski.
2: A wie pani co, pani Malinowska?
0: A co takiego? Coś zrobiłam, coś powiedziałam, przepraszam.
2: Ja panią po prostu podziwiam.
0: Pani profesor?
2: No, podziwiam panią. Musiała pani przecież przezwyciężyć strach, wątpliwości i w pojedynkę podjąć inicjatywę.
0: Nikt mi czegoś takiego nie powiedział. Nigdy.
2: Nigdy?
0: No nie pamiętam. Wszyscy tylko patrzą na mnie i myślą, że ja plotki roznoszę, rozgaduję coś. Prawda, no, język czasami mi się rozplącza, ale przecież...
2: Gienku! Pani Regino. Proszę pamiętać, że robi pani coś dobrego. Naprawdę.
0: Ja nie myślałam, że ja doczekam takiego dnia. Jezu, co ja mówię? Że w ogóle nie myślałam nigdy o czymś takim. Jakbym nie wiedziała, że takie słowa mogą istnieć.

0: Dla mnie... Jezu, ja muszę zadzwonić do Alojzika. Ja muszę mu powiedzieć.
1: Dzisiaj ludzie prawie wszystko kalkulują. Rzadko kogoś stać na to, żeby przyznawać się do przywiązania do tego, co tradycyjne. Prawie każdy chce być nowoczesny, mieć nowoczesny światopogląd, być modny, na fali. Ludzie budują swoją oryginalność na naśladowaniu poglądów innych, którzy osiągnęli tak zwany sukces. A pani? Pani robi swoje. Przecież od lat pani się trzyma swoich przekonań.
0: O matuchno, przenajświętsza. Alojzik nie uwierzy. Dziękuję. Dziękuję. Ja muszę już iść. Muszę szybko zadzwonić do niego, bo przecież ja zapomnę, co pani profesor mówiła. Tak. Powinnam sobie zapisać. Zaraz zapomnę. No zapomnę, co mam mu powiedzieć. Do widzenia. Do widzenia. Ja jeszcze raz dziękuję.
2: Do widzenia, pani Malinowska. Do widzenia. No. Nic, nowe oblicze Doroty Matysiakowej.
1: Jakie nowe oblicze?
2: Nie poznaję szanownej małżonki. Przecież Malinowska ciągle na kogoś nadaje. Ostatnio nagadała na Kasię i Tomka, na Lusię i Bóg raczy wiedzieć na kogo jeszcze.
1: Ale wiesz, ja naprawdę tak myślę.
2: Tak?
1: Tak. W waszym patriarchalnym myśleniu odwaga, naród, społeczeństwo, tradycja bywają czymś innym i to nie jest niczyja wina. Tak się układały losy naszego gatunku. Biologia to wymusiła, ewolucja.
2: Coraz bardziej mnie zadziwiasz. Chyba już nie nadążę za tymi twoimi lekturami, procesami myślowymi.
1: Jesteśmy sobie potrzebni, Gienek. Ja tobie taka, jaka jestem, a ty mnie taki, jaki ty jesteś.
2: Czyli głupszy.
1: O, masz.
2: Bo nie wszystko rozumiem, bo nie wszystko czytałem.
1: O, Gienek.
2: O, teraz to chyba Basia otworzy. Cześć, dziewczyny. Basieńko, kochana.
3: Cześć, dziadku. Jest ciocia Dorotka?
2: Tak, jest.
4: Dzień dobry, Gienku.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Dorotko.
1: Dzień dobry. Zapraszam, Elżbieta.
2: Proszę.
1: Cześć, Basiu.
3: Cześć.
1: O, jak ty pięknie wyglądasz.
3: Dziękuję. Wczoraj byłam z babcią w galerii. Aha. Nie uwierzycie, ile rzeczy mi kupiła. I patrzcie, i tę sukienkę, i jeszcze bluzkę i spodnie. Mam zdjęcia z przymierzalni, pokażę wam. Zobacz, ciociu. Aha. Ta bluzka z tymi spodniami to takie połączenie. No nie miałam jeszcze czegoś takiego, niesamowite. No i mama mówi tylko, że spodnie są za szerokie, ale bez przesady, no nie?
1: No bez przesady, oczywiście. Fajne są. Piękne połączenie.
3: Dziękuję.
1: To jest.
4: No powiem wam, że łatwo nie było. W naszych czasach jednak brak wyboru ułatwiał zakupy.
1: Tak.
4: Ale Dorotko, powiedz mi, jak było wczoraj u onkologa?
2: Napijcie się, woda. Z cytryną, miętą.
3: Dzięki, dziadku. Ja naleję.
2: To ty też wiedziałaś?
4: A ty nie?
2: No to ja chyba powinienem się ewakuować.
1: Kup jakieś dobre lody na dole.
3: No, o, kup!
2: Kupię.
3: Super.
1: No więc... Tak. Na szczęście wszystko dobrze. O. Wyniki w normie.
3: Super.
1: Elu. Bardzo ci dziękuję, że mi wtedy pomogłaś. Gdybyś nie pokierowała nas do tego lekarza, nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło.
4: Przestań. No, kiedyż to było? No, cieszę się, że udało mi się pomóc. No i najważniejsze, że wszystko już dobrze.
1: Tak.
4: Ale wiadomo, trzeba pamiętać o wizytach kontrolnych.
1: Jasne.
3: A ja będę miała operację.
1: Ojej, a co się stało, Basiu?
3: No bo uszy mnie bolą. No nie cały czas z małymi przerwami, ale przy zmianie ciśnienia nie mogłam wytrzymać. A w samolocie to ból okropny. No i ciągle te infekcje. I byłyśmy z mamą i z babcią u kilku lekarzy. No i nagle...
4: I nagle, wyobraź sobie, nagle do Lusi zadzwoniła Malinowska.
1: Malinowska?
4: Tak, no. Dowiedziała się od Oli Szymkowskiej, że Lusia mówiła w sklepie o problemach Basi z uszami.
3: No tak, no jak to mama wszystkich pytała o dobrego lekarza, można było oszaleć. Bałam się, że zacznie zaczepiać ludzi na ulicy i pytać o dobrego otolaryngologa. Najlepiej jakiegoś geniusza.
4: No nie dziw się, Basiu, mamie, to jest normalne.
1: Tak.
4: Rodzice potrafią wpaść w panikę z powodu nawet błahych schorzeń. A jak będziesz miała swoje dzieci, to zrozumiesz.
3: Jakbym mamę słyszała.

0: Michała i ojca.
1: Czekajcie, ale co ma do tego Malinowska?
2: Malinowska powiedziała Oli Szymkowskiej, że zna kogoś, że może pomoże. No, no ale wiesz, no, nikt nie brał tego poważnie. Malinowska dużo mówi.
1: Tak.
2: Aż tu pewnego dnia dzwoni do Lusi i mówi, że jest świetny otolaryngolog, którego po piersie zrobił Alojzik.
1: Myślałam, że Dwernicki gustuje w damskich popiersiach.
2: No ale to było na zamówienie żony tego otolaryngologa.
1: Aha.
2: Chciałam mu zrobić prezent z okazji habilitacji. No ale mniejsza z tym. Okazało się, że jest miejsce w przychodni, w której on pracuje.
0: Mhm.
2: No, i ktoś zrezygnował z wizyty. I udało się.
0: No i robili mi mnóstwo badań, wkładali mi coś i do ucha, i do nosa, jakieś kamerki, całkowita inwigilacja. No i do tego jeszcze badanie słuchu.
2: No i koniec końców, Basia ma już skierowanie do Kajetan na operację. Wiesz, przez wiele miesięcy nie mogła być dobrze zdiagnozowana i wreszcie się udało. Więc tak, stan przedperlakowy, wiadomo o co chodzi, i wiadomo, jak to leczyć.
1: Operacja na ucho, no, to brzmi poważnie.
2: No bo to jest poważne, ale w Kajetanach takich zabiegów robi się bardzo dużo. To jest wspaniały szpital. No i pięknie położony, mówię ci, jak sanatorium.
0: Ciociu, to jest Światowe Centrum Słuchu i wygląda światowo. Widzieliśmy nawet na korytarzu profesora Skarżyńskiego, a to jest polska sława na świecie w dziedzinie leczenia słuchu. No ja będę w dobrych rękach. No i smacznie dają jeść na stołówce. Dobre latte mają, bardzo polecam.
1: Słyszę, że jesteś w pełni zorientowana.
0: No jak?
2: Ale wiesz, to rzeczywiście jest wyjątkowe miejsce. I mieliśmy dużo szczęścia. Problem tylko w tym, że Basia od września będzie w trzeciej klasie, prawda? I trzeba tak ustawić te zabiegi, żeby nie przeszkadzały jej w maturze.
1: Matura dopiero za rok.
2: No wiesz, ale na te zabiegi długo się czeka.
1: Ach.
2: A naszą Basię czekają dwa. Najpierw zajmą się jednym uchem, a potem drugim.
0: No dobra, dam radę, będzie dobrze.
1: Tak? Jasne.
3: No nie uwierzycie.
0: Co? Nie było lodów?
3: Były. Spotkałem Malinowską. Pytała, czy Basia ma już termin operacji.
2: I co jej powiedziałeś?
3: A? Nic. Nie wiedziałem, co mam jej powiedzieć.
2: No tak.
3: Co?
2: Nic.
3: No co, znowu czegoś nie wiedziałem?
4: Wystąpili Małgorzata Niemirska, Barbara Zielińska, Ewa Kania, Antonina Żbikowska, Leon Harewicz. Autor Rafał Wojasiński. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.
5: Wysłuchali Państwo 3614 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę o tej samej porze. Do usłyszenia.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pigułka na zdrowie.
2: Dziś święto Wojska Polskiego, ale także i Matki Boskiej Zielnej. I w Pigułce na zdrowie porozmawiam o leczniczej mocy ziół. Artur Wolski, a naszą ekspertką jest pani profesor Iwona Wawer, farmaceutka i chemiczka, wieloletnia wykładowczyni Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a obecnie pani profesor wykłada zielarstwo na Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry.
2: Zioła to pani profesor zawodowy konik, tak?
3: To rzeczywiście jest pewnego rodzaju konik, nawet powiedziałabym więcej, że to jest pasja, dlatego że w zawodowym życiu zajmowałam się badaniem składników tych ziół. Ale czasami na zioła warto popatrzeć z innej strony. Co to znaczy zioła? No to są rośliny, które mamy dookoła siebie, na łące, w lesie i warto popatrzeć, jaki ten świat jest piękny.
2: I myślę, że samo to słowo pięknie pachnie.
3: No właśnie. My jesteśmy ciągle w mieszkaniach. Większość ludzi w tej chwili mieszka w miastach, a nawet jeśli mieszka w mniejszych miejscowościach, to też nie ma czasu, żeby wyjść na spacer, na łąkę. Zwłaszcza teraz w czasie wakacji dać sobie ten czas wolny, wyjść z domu, zostawić laptop, komputer i popatrzeć, jaki świat jest piękny, jak ten świat pachnie.
2: Pani profesor, ale jak wśród tysiąca różnych gatunków roślin

0: rozpoznać, że coś jest właśnie ziołem.
1: Są ludzie, którzy doskonale rozumieją, jakie rośliny są lecznicze, jakie kwiatki, jakie listki mogą nam pomóc w sytuacji, gdy zachorujemy. Oczywiście okazało się, że w najbliższym otoczeniu naszym rośnie bardzo wiele różnych roślin, które są jadalne, ale niekoniecznie

0: I to jest takie pierwsze doświadczenie, że można tę roślinę rozpoznać. No oczywiście jesteśmy zachwyceni jej możliwościami leczniczymi, bo w moim domu to się mawiało, że dziurawiec leczy ciało i duszę, bo pamiętam, jak babcia zbierała herbatkę z dziurawca, która była no, na problemy trawienne. Ona to zbierała na wątrobę. No a teraz w sklepach na przykład są nalewki z dziurawca, to jest oczywiście dla starszych osób, ale one działają świetnie na nastrój, są przeciwdepresyjne.
1: A rumianek i herbatki rumiankowe, czy też mają udowodnione działania lecznicze?
0: To jest jedna z pierwszych herbatek, które daje się niemowlętom. A sam rumianek jest bardzo sympatyczny. Białe płatki, żółty środeczek. Samo popatrzenie na ten kwiatek powoduje uśmiech. On bardzo ładnie, optymistycznie wygląda i ładnie pachnie, prawda? I warto wiedzieć, że właśnie to jest cenny surowiec farmaceutyczny, bo herbatka dla niemowląt. Ale również starszym dzieciom taka herbatka smakuje, wypita po południu, po obiedzie czy wieczorem, tak na uspokojenie.
2: Dobrze zrobi, prawda?
0: Dobrze zrobi, tak.
1: To zapytam teraz o pokrzywę.
0: Oczywiście nie bierzemy tego do ręki, bo parzy, ale to wszyscy wiemy, prawda, że pokrzywa parzy. Natomiast o pokrzywie, jakie ma cenne właściwości, wiadomo od bardzo dawna i nawet są całe opowieści na ten temat. Ja myślę, że wszyscy pamiętają opowieść braci Grimm o młodych chłopakach zamienionych w łabędzie i siostra, żeby odczarować, musiała upleść im koszulę z pokrzywy. To była prawda, dlatego że to jest bajka duńska, a w Danii wykorzystywano pokrzywy i z włókna robiono na przykład sieci rybackie, tkaniny, więc ta bajka naprawdę ma podłoże, bo z pokrzywy da się to zrobić. Ale co my w tej chwili robimy z pokrzywy? Na przykład na wzmocnienie pokrzywa ma bardzo dużo żelaza, więc jak jesteśmy po chorobie, to pokrzywa, sok z pokrzywy, herbatka dobrze nam zrobi. A poza tym można jajecznicę z pokrzywą posiekać, pokrzywę, zupę z pokrzywy, całkiem smaczna. Więc trzeba popatrzeć na ten chwast, który rośnie pod płotem, z życzliwością.
1: Pokrzywa sprawdza się również świetnie w ogrodzie, jako nawóz. A wracając do zdrowotnego zielnika, pani profesor, co powiemy dobrego o mięcie?
0: Mięta rośnie wszędzie i tu warto zerwać listek, rozetrzeć w palcach. Jest taki piękny zapach tej miętowej herbatki i też po zjedzeniu czegoś, jakiegoś hamburgera mocno wysmażonego na przykład.
2: Czy za dużej ilości ciasta, tortu,
0: za duże,
2: kremu.
0: Tak. No właśnie, to pierwszym ratunkiem to jest właśnie herbatka miętowa. Trzeba zaparzyć herbatka z mięty. Ona przepięknie pachnie, no i mięta właśnie działa przeciwzapalnie, rozkurczowo, brzuszek przestaje boleć i uśmiechamy się znowu i mówimy, jak to dobrze, że mamy miętę w ogródku.
1: Językowo, proszę Państwa, brzmi to może tak sobie, myślę tutaj o lipie, ale zdrowotnie lipa nie jest chyba lipą, pani profesor.
0: Kwiat lipy to jest coś takiego, co warto zebrać samemu. To się suszy w takim chłodnym miejscu, a później można zaparzyć herbatkę z lipy. Herbatka z lipy, no oczywiście na przeziębienia, ale po prostu tak, dla przyjemności. Wspaniały zapach lipy uspokaja, powoduje, że ludzie są sympatyczni do siebie, się uśmiechają, bo to jest wspomnienie z dzieciństwa.
1: Ile, proszę bardzo, dzięki ziołom możemy wymyśleć w czasie lata, w czasie upałów wspaniałych napojów, które będą takimi napojami orzeźwiającymi, a będą lepiej może smakowały niż sama woda. Czyli możemy sobie zrobić taki napar z pokrzywy, z rumianku, z lipy. Pewnie do niektórych można troszkę dodać parę kropel cytryny, tak dla zaostrzenia smaku.
0: Tak.
1: Jak się to troszeczkę jeszcze schłodzi, no to w czasie upałów rewelacyjny napój.
0: Ja bym proponowała jeszcze dodać owoce, dlatego że pamiętam, jak nas wyrzucano do lasu z koszyczkiem, żeby przynieść poziomki i czarne jagody. Ja mam ciągle nadzieję, że ten zwyczaj trwa, aczkolwiek moje dzieci, które są już dorosłe, nie wspominają tego entuzjastycznie, bo oczywiście woleli chlapać się w jeziorze, prawda? Czy gdzieś iść na wędrówki, a tu matka kazała przynieść poziomki i czarne jagody na pierogi na przykład. Ale w wielu domach jest taka tradycja, żeby te poziomki trochę podsuszyć,

0: czarne jagody tak samo i później to się przechowuje w szklanym słoiku i dodaje się do herbatek. Jest to fantastyczny zapach i smak takich leśnych owoców i taka ziołowa herbatka. Czarny bez rośnie gdzieś w rowach i trudno do tych jagód dosięgnąć, ale jeśli już je mamy, to one są bardzo smaczne, można je podsuszyć i też jest bardzo zdrowy składnik. I na przykład, jak przechowuje się na zimę, to później jak dopada nas kolejne przeziębienie i kolejny katar, to taka herbatka z naparem z owoców czarnego bzu nie tylko świetnie smakuje, ale naprawdę przyspiesza wyzdrowienie. Natomiast jeśli potrzebujemy zioła, to trzeba je kupić w aptece, gdzie one pochodzą najczęściej z plantacji, są kontrolowane, uprawy i tak dalej. To jest taka jedna uwaga. Druga, że rzeczywiście sporo jest ziół trujących, więc nie można wszystkiego brać do buzi. To chciałabym jeszcze raz powiedzieć. Koty bardzo lubią, szczególnie taką trawkę, która nazywa się kocimiętka. Nie bardzo wiadomo, który z tych składników chemicznych, bo to znowu jest moja pasja, działa tak mocno na koty, ale niewątpliwie większość kotów tą kocimiętkę uwielbia. Moje koty, jak przyniosę kocimiętkę do domu, siedzą z nosem i inhalują tą kocimiętkę, próbują tą doniczkę przewrócić, rozdrapać i w ogóle są przeszczęśliwe.
1: Pani profesor Iwona Wawer nam tak pięknie dzisiaj o tym wszystkim opowiadała.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i można by to właśnie zakończyć taką konkluzją, że no chemia ziół w czasie wakacji to jest właśnie takie hasło, prawda?
1: A ja, Artur Wolski, polecam Państwu włączenie ziół do budowy procesu potencjału zdrowia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Reklama. Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 15 pomiędzy Toruniem a Kowalewem Pomorskim w miejscowości Brzeźno zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 250. Mamy informację, że 4 osoby zostały w tym wypadku ranne. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Uwaga na ekspresowej 8 na Mazowszu pomiędzy Mszczonowem a Warszawą. W pobliżu węzła Siestrzeń na kilometrze 433 kamper uderzył w bariery. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Mamy tam

0: zwężenie w kierunku stolicy. Autostrada A1 pomiędzy węzłami Świerklany a Żory, to w województwie śląskim, jest zablokowana w kierunku Łodzi. Na kilometrze 24 ciężarówka uderzyła w bariery i do tego zdarzenia doszło około godziny 6 rano, czyli ponad 8 godzin temu. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Świerklany. Na A1 mamy także utrudnienia i to dosyć poważne na Pomorzu, pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie w związku z remontem na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości i także tam utrzymuje się spory kilkukilometrowy korek. Ten odcinek najlepiej omijać starą jedynką. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach wojewódzkich numer 215 i 216, niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także Jastrzębiej Góry, Karwi, Chałup, Jastarni i Juraty. I jeszcze autostrada A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa. Tutaj zakorkowana jest jezdnia, zwłaszcza w kierunku Rzeszowa, chociaż także w drugą stronę obserwujemy spore popołudniowe spowolnienia. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
1: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Tłumy na obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie, wielka defilada i przemówienia prezydenta oraz ministra obrony. Wypadek niewielkiego samolotu pod Łowiczem, pilot przeżył, jest w szpitalu. Mamy srebro na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, nasza medalistka Katarzyna Zdziebło zmęczona, ale szczęśliwa. Jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Na Wisłostradzie trwa wielka defilada z udziałem naszego wojska. Prezydent podkreślał, że pierwszym fundamentem bezpieczeństwa jest silny naród. Mówił, że aby móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
2: Tak, drodzy państwo. Silny i zjednoczony naród zdecydował o zwycięstwie roku 1920, a i dzisiaj rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne.
1: Prezydent dodał, że polski żołnierz każdego dnia decyduje o naszym bezpieczeństwie. Obchody Święta Wojska Polskiego także w Gdyni. Trwa tam parada morska. Jest premier Donald Tusk. Są tysiące widzów. Na miejscu także Przemysław Lis. Przemku, jak przebiega ta parada?
3: Wydarzenie otworzyło przemówienie premiera Donalda Tuska, który mówił o budowie bezpiecznej Polski oraz o tym, że to właśnie bezpieczeństwo będzie najlepszym darem dla przyszłych pokoleń.
4: Chciałem ten dzień na zaproszenie mojej najmłodszej wnuczki spędzić z nią. Ma urodziny, ale wiem, że ona zrozumie już niedługo, że najlepszym, najpiękniejszym prezentem dla niej i dla wszystkich polskich dzieci jest to, że będą mogły bezpiecznie mieszkać w bezpiecznej Polsce.
3: W paradzie morskiej widzimy płynące w szyku ponad 20 okrętów, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Na niebie z kolei można było obserwować m.in. śmigłowce i samoloty naszej marynarki. Parada robi olbrzymie wrażenie.
5: Duma kraju, że mamy takie, a nie inną armię. No cóż tu więcej dodać. Oby tak dalej, żeby było w naszym kraju spokojnie i bezpiecznie.
6: Mamy ciarki, wszyscy są solidarni i to jest, Boże, niech tak będzie zawsze, zawsze.
3: Główna część parady za nami, ale cały czas z bliska można zobaczyć także polskie czołgi, transportery opancerzone czy armatochaubice. Do koncertu rozgrzewa się też orkiestra wojskowa.
1: Przemysław Lis, dziękuję za relację. Niewielki samolot rozbił się w Bobrownikach w gminie Nieborów w powiecie łowickim. Wypadek był około 400 metrów od tamtejszego lądowiska po przeciwnej stronie drogi krajowej numer 70. Samolotem leciał tylko pilot. Mężczyzna przeżył wypadek i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Mamy czwarty medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło została srebrną medalistką w chodzie sportowym na dystansie maratońskim. Polka uzyskała rezultat 3:19:50. To rekord kraju. Na mecie była zmęczona, ale szczęśliwa.
7: No co ja mogę powiedzieć? Srebro to chyba mój ulubiony kolor po 4 latach.

0: znowu zdobyłam medal i pokazałam przede wszystkim sobie, że potrafię się podnieść i po prostu robić swoje. Także no, jest to dla mnie wyjątkowy medal. No, dużo przeszłam, żeby go zdobyć jeszcze raz.
1: Zdziebło powtórzyła sukces sprzed 4 lat z Monachium, kiedy również zajęła 2. miejsce, ale na 20 kilometrów. Rywalizację w Birmingham wygrała 21-letnia Sofia Fiorini.
2: To są aktualności jedynki.
1: Lato z radiem i telewizją polską zawitało do mrozów na Mazowszu. Park imienia Piotra Starosty wypełnił się pomarańczowymi namiotami radiowej jedynki. Trwa piknik edukacyjny z życia wzięte, z atrakcjami dla całych rodzin. Przed sceną zgromadzili się wierni słuchacze Lata z radiem. Niektórzy przynieśli ze sobą coś na ząb.
3: Z Białej Podlaskiej przyjechałam z rodziną. Przywiozłam ciasto śliwkowe z własnych śliweczek, które w tym roku pięknie obrodziły. I przywiozłam też pasztet z cukinii z innymi też warzywami. No i kilka słoiczków z takich przetworów domowych. Dla swoich ukochanych redaktorów, których słyszę na co dzień, którzy są jakby moimi domownikami, bliscy, po prostu znani z radia.
1: O 16 zacznie się międzypokoleniowa potańcówka radiowej jedynki. Przygrywać będzie Lazy Swing Band. Wieczorem na placu przy tramwaju konnym wielki koncert. Na scenie pojawią się m.in. Blanka, Kobranocka, Bratanki i Łukasz Zagrobelny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po południu najchłodniej jest w pasie Karpat. Tam słupki rtęci pokazują 23 stopnie. Na Mazowszu i ziemi lubuskiej 26 stopni. Najcieplej jest w Lubuskiem. Termometry wskazują 31 kresek. Do końca dnia nie spodziewamy się opadów deszczu. Wiatr wieje z prędkością 7 km na południu, 11 w centrum, do 29 na Pomorzu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Reklama. Autopromocja.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już dziś od 9:00 rano.

Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczne lato z radiem.

0: Tego jeszcze nie było, drodzy Państwo. Poproszę brawa. Drodzy słuchacze, bo wy tego nie widzicie, a tu się działo poza anteną coś niewiarygodnego. Patrycja Markowska na antenie w jednej osobie i podwójnie od razu tutaj śpiewała. Gdzie dzisiaj 9. przystanek Lata z Radiem i Telewizji Polskiej? Jesteśmy w Mrozach. To około 50 km od Warszawy na wschód. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić muzyczne Lato z Radiem. Sława Bieńczycka, uśmiecham się do Państwa naprawdę szeroko, bo to będzie wyjątkowe spotkanie. Jest już z nami właśnie Patrycja Markowska. Dzień dobry, Patrycjo.
1: Dzień dobry, pięknie tutaj.
0: Pięknie tutaj.
1: Bardzo Wam w ogóle dziękuję. Przepraszam wszystkim, którzy tutaj mają taką dobrą energię, bo od razu czuję, że ten koncert dzisiaj będzie piękny.
0: I ta piosenka Fale też nie przez przypadek. Od razu postanowiliśmy, że właśnie od tego rozpoczniemy, bo dzisiaj na scenie o godzinie 20 wystąpi, no właśnie, między innymi i Kamil Bednarek i oczywiście Andrzej Krzywy. No już nawiązujemy do piosenki Fale, którą ja pierwszy raz usłyszałam, oglądając festiwal w Opolu.
1: Tak, zagraliśmy to w tym roku w premierach. Pierwszy wakacyjny. Ja bardzo cenię w ogóle utwór, które niosą taką piękną, dobrą energię. Wcale nie jest łatwo o takie piosenki. Zazwyczaj się tworzy w smutku, a tutaj jest coś bardzo pozytywnego.
0: Drodzy słuchacze, czy te fale bujają? Bujały, prawda? Wielkie brawa jeszcze raz i dla Andrzeja, i dla Kamila, i oczywiście dla Patrycji. Dzisiaj to Państwo usłyszą na żywo kawałek dalej. W tle, drodzy słuchacze radiowej jedynki, być może słyszycie próby, bo już się rozpoczęły próby niedaleko nas, a nasz piknik cały czas odbywa się w parku, w mrozach. Czekamy tutaj, tu jest nasza mała scena i właśnie tutaj mamy nasze plenerowe studio i gościmy Patrycję. Patrycjo, ty tego, nie no, musisz trochę pamiętać, ale możesz nie pamiętać, że to byłam ja. Bo w czasach, kiedy ja byłam młoda i ty byłaś też bardzo młoda i zaczynałaś próbować swoje pierwsze kroki, to był początek lat 2000. I to była

0: wielka, największa trasa koncertowa grupy Perfect i oczywiście tak. Twojego fantastycznego taty Grzegorza. I tam się tak złożyło, że supportem do supportu była, uwaga, Patrycja Markowska. Tak to trzeba powiedzieć, właśnie tam próbowałaś. Czy ty to pamiętasz? Bo ja pamiętam, słuchaj, bardzo dobrze.
1: Nie mogę, nie mogłabym tego zapomnieć, bo to był mój debiut. Ja obchodzę, słuchajcie, w tym roku 25-lecie, więc to jest bardzo ważny rok dla mnie. Polskie Radio wyda, słuchajcie, winyl z tego wydarzenia, bo zagraliśmy koncert w polskiej telewizji i bardzo się cieszę, że akurat z Polskim Radiem wydajemy ten winyl, taki podsumowujący. Ale wiesz, mam dlatego wielki sentyment do trasy Lata z Radiem, bo pamiętam świętej pamięci menadżer Perfectu Adam Galas wtedy zaproponował.
0: Oj, tak. Adasiu, spoglądamy w niebo i cię pozdrawiamy i machamy do ciebie.
1: I to było, wiesz, ja mogłam wtedy wyjść, pokazać się szerokiej publiczności. Teraz się role odwróciły. Teraz my, jak robimy trasy, zapraszamy młodych artystów, którzy chcą się pokazać.
0: Przekazujecie pałeczkę.
1: Tak. I to jest, wiesz, cudowne, bo to jest taki egzamin wtedy, czy dasz radę. Ja uważam, że zawsze granie na żywo to jest największy egzamin dla artysty.
0: Muszę powiedzieć, państwo zapewne wiedzą, że Patrycja jest jedyną córką Grzegorza. I Grzegorza, którego miałam okazję niejednokrotnie obserwować przed koncertami, w trakcie, po koncertach, gdzieś w prywatnych sytuacjach, nigdy nie widziałam, żeby on był zdenerwowany, z wyjątkiem jednej sytuacji. Wtedy, ja pamiętam, on stał z boku, tak żebyś ty go nie widziała. Spał z boku przy barierkach razem ze mną. Jeszcze chyba z nami był Zygmunt Heiser. Staliśmy z boczku. On tak, żebyś ty nie widział. On się tak denerwował, jemu tak się trzęsły ręce, że jego jedyna ukochana córa próbuje, czy da radę. No i jak państwo słyszą, dała radę i daje 25 lat. Ja poproszę wielkie brawa dla Patrycji za te 25 lat.
1: Nie jest to łatwy zawód, są wyzwania, ale na pewno takie chwile jak ta, kiedy ja czuję po prostu wsparcie ludzi. I
0: wiesz,
1: to, że odbierają muzykę.
0: Tak, i tak właśnie też wtedy było. Ty też byłaś oczywiście zdenerwowana. Słuchaj, jednak mimo wszystko mamy dobrą pamięć, bo w tej chwili w wodzie transmisyjnej jest nasz kolega Darek Binkowski.
1: Tak.
0: I on wtedy też był. I teraz mi rzucił na słuchawki, że to było w Karpaczu.
1: A widzisz.
0: Także, drodzy państwo, mamy naprawdę ścisły
1: dużo
0: początek,
1: wspomnień.
0: Debiut Patrycji. A skojarzenia lata z radiem z dzieciństwa?
1: Wiesz, przede wszystkim ten piękny dźwięk,
0: Polka Dziadek.
1: Tak, która, wiesz, towarzyszyła przez wszystkie wakacje. Ja w ogóle kocham radio. Ja uważam, że radio zostawia pole wyobraźni, więc słuchanie radia jest czymś bardzo magicznym. Jak słyszę na przykład taki głos seksowny jak twój, to zawsze sobie potem wyobrażam, jak ta kobieta wygląda, wiesz, jak naprawdę. I to jest dla mnie cudowne, że w radiu jest pole dla wyobraźni też. I no i lato z radiem to te koncerty od lat, na których jesteśmy. W tym roku oprócz Fale jeszcze zaśpiewamy piosenkę jeszcze raz, więc duża scena, piękna oprawa i naprawdę damy z siebie wszystko.
0: A teraz muszę cię zapytać o coś innego. Nie wiem, ale zobacz, nasza maskotka tegoroczna,
1: tak,
0: to nasz pies.
1: Piękny.
0: Ty masz psa?
1: Ja mam psa ze schroniska na paluchu, Iskierkę.
0: O, jakie piękne.
1: Ja uważam, że to w ogóle jest podstawa. Mieć psa, to naprawdę namawiam wszystkich gorąco, bo te psy kochają inaczej ze schroniska. One jakąś niosą wielką wdzięczność i ja tak mądrego psa nie widziałam na oczy. Wiadomo, że każdy tak myśli o swoim.
0: O swoim.
1: Ale to jest totalnie wyjątkowa suczka. Najpiękniejsza na świecie, kundelek. I relacja moja, ale też mojego syna, mojego męża Tomka z nią jest, mogłabym o tym bardzo długo opowiadać.
0: No to bardzo się cieszymy, bo mamy też dla ciebie mały prezent, czyli może się myśleć nawet nie dla ciebie, ale dla twojej Iskierki.
1: Bardzo
0: niech
1: dziękuję.
0: Będzie, żeby miała towarzysza.
1: Ekstra. Albo to jest, taka miła w dotyku,
0: prawda?
1: Super.
0: Tak, bardzo miła.
1: Super.
0: Patrycjo, dziękujemy ci, że znalazłaś czas. Wiemy, że to jest trudne między tymi próbami, a rozjazdami i tak dalej.
1: Trzymajcie kciuki.
0: To jeszcze raz, co dzisiaj zaśpiewasz?
1: Piosenkę Fale, Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, piosenkę jeszcze raz. Będzie bardzo rock'n'rollowo i dynamicznie.
0: Kochana, a wakacje, odpoczynek? Kiedy?
1: Troszkę staram się łapać te chwile, ale wiesz, to jest sezon koncertowy. My cały czas jednak jeździmy, koncertujemy, jutro też gramy koncert, więc to jest tak, że cały czas jest przez lato. Myślę, że jesień będzie tym momentem odpoczynku, choć potem późna jesień i zima. To trasa nasza jubileuszowa 25-lecia. Zerknijcie, drodzy państwo, na Instagramie, tam jest cały,
0: cały
1: i na Facebooku
0: spis.
1: Cały spis.
0: Bardzo dziękuję, że znalazłaś
1: czas
0: dla nas, drodzy państwo. 25 lat na scenie, debiut na scenie Lata z Radiem 25 lat temu. Patrycja Markowska. I dzisiaj oczywiście także na scenie o godzinie 20. Bardzo serdecznie dziękujemy, Patrycja.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gramy. Oczywiście.

0: Dziewiąty przystanek tegorocznej trasy koncertowej Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Dziś jesteśmy, drodzy Państwo, w Mrozach. To szansa dla tych wszystkich, którzy mieszkają w Warszawie, na Mazowszu, na Podlasiu, bo naprawdę można tutaj do nas dojechać. Czego dowodem jest na przykład to, że nasi słuchacze, którzy tutaj przybyli, sobie siedzą na naszych pomarańczowych leżaczkach. Są z bardzo różnych miejsc. Skąd jesteś?
1: Z Nadarzyna.
0: A panie?
2: Mrozy.
3: Siedlce.
0: O, proszę bardzo.
4: Warszawa.
0: O, Warszawa też przyjechała. Ktoś z Krakowa nawet tutaj dzisiaj też wiem, że przyjechał.
4: Z Warszawy.
0: O, i Warszawa znów. A panie?
5: Kałuszyn.
0: Jak to daleko? Bliziutko stąd?
5: 6 kilometrów.
0: 6 kilometrów. A pani?
6: Siedlce.
0: O, kawałek dalej. A państwo?
7: Mrozy.
8: Mrozy.
0: O, i Mrozy też tutaj są. I bardzo dobrze, bo drodzy państwo, my w tej chwili jesteśmy cały czas w parku imienia Piotra Starosty. Tutaj odbywa się nasz piknik. Tutaj bardzo dużo atrakcji. Nie tylko tych na scenie, ale także nasi partnerzy, nasi sponsorzy przygotowali mnóstwo fajnych konkursów, zabaw edukacyjnych, więc naprawdę jest co robić. Można stąd nie wychodzić. No, o godzinie 20 kawalątek dalej. My nawet z tego miejsca widzimy scenę Telewizji Polskiej i tam wszystko o godzinie 20 się zacznie. Później także część tego koncertu u nas na naszej antenie. Dzisiaj, drodzy państwo, na scenie, to już wiadomo, Patrycja Markowska, która już była naszym gościem. Będzie także i Kamil Bednarek, Blanka, Andrzej Piaseczny, Pektus, Alicja, Kobranocka, Uniwers, Bratanki, Łukasz Zagrobelny, Ewelina Flinta i Grupa Demono, więc tym bardziej polecamy. A na naszej scenie, oprócz tego, że mamy tak standardowo i mamy także naszego pieska, naszą tegoroczną maskotę w wersji Maxi, to także pojawił się, uwaga, pewien parasol. A to jest parasol niezwykły, bo parasol zrobiony, no właśnie, z czego? Zrobiła to nasza słuchaczka pani Maria z Nadarzyna. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, z włóczki akrylowej.
0: Na drutach czy na szydełku?
9: Na szydełku.
0: Jest piękny, bo oczywiście różne odcienie koloru pomarańczowego z napisem Lato z Radiem 2026. No pani Mario, nieskromnie mi o to zapytać, no ale jakoś muszę. Dla kogo to?
9: Pani Sławy Mińczyckiej.
0: No właśnie, to dla mnie jest taka miła pamiątka, ale wygląda to naprawdę imponująco. Bardzo dziękuję. No to jeszcze proszę zdradzić pani Mario, jak pani długo robiła ten parasol?
9: 3 bite dni.
0: No jestem pod wrażeniem i bardzo, bardzo dziękuję, że tyle czasu poświęcone, ale to się na pewno nie zmarnuje. I od razu zdradzę, że już niektórzy słuchacze tutaj robili sobie zdjęcie z takim pięknym pomarańczowym parasolem. Drodzy państwo, to nasze 55. lato z radiem, więc tym bardziej cieszymy się, że możemy sobie tutaj razem z państwem spotkać się, poimprezować. I dzisiaj jeszcze kto może do godziny 16, jak zdąży, to jeszcze będzie mieć okazję zatańczyć na naszej międzypokoleniowej potańcówce właśnie tutaj w Mrozach. Podłoga jest w kolorze zielonym, a będzie grać zespół Lazy Swing Band. Co się jeszcze będzie działo dzisiaj tutaj, o tym opowiem chwilę później.

Te wszystkie utwory słyszą nasi słuchacze, słuchacze radiowej jedynki, ale także bezpośrednio z głośników. Nasi słuchacze, którzy przybyli na piknik Lata z Radiem, który dziś odbywa się w Mrozach, to, drodzy Państwo, dziewiąta już taka impreza, dziewiąte spotkanie. Bawimy się, drodzy Państwo, do pierwszego weekendu września, także trochę przedłużamy w tym roku wakacje o jeden tydzień, więc jeszcze będzie można się z nami trochę dłużej pospotykać w różnych miejscach. No i jak zwykle za każdym razem jest oczywiście koncert o godzinie 20:00. Tutaj także zapraszamy. Mrozy około 50 km od Warszawy. Zapraszamy, proszę przybyć dzisiaj wielu znakomitych wykonawców i ze średniego pokolenia, i ze starszego, i z tego młodszego. No właśnie, a propos tego najmłodszego, no to może teraz Blanka i solo. I teraz na naszej antenie i po godzinie 20:00 tutaj na scenie w Mrozach.

Blanka dzisiaj na scenie w trakcie naszej trasy koncertowej w Mrozach. Oczywiście koncert rozpoczyna się o godzinie 20, a koncert poprowadzi między innymi nasza koleżanka Dagmara Kowalska. A tutaj o godzinie 16 my zapraszamy na naszą urodzinową imprezkę, na międzypokoleniową potańcówkę. I ta potańcówka jest naprawdę wyjątkowa. Ostatnio stało to się w ostatnich latach znów bardzo modne. Wracają w wielu miejscach takie potańcówki pod gołym niebem, kiedy jest ciepło, kiedy można naprawdę poszaleć. Nasz parkiet tutaj jest w kolorze zielonym, jak się Państwo domyślają, co to jest, i naprawdę dobrze się będzie tańczyło. I o godzinie 16 tutaj na naszej scenie zagra grupa Lazy Swing Band. To są zawodowi muzycy z Krakowa. Byli już z nami rok temu i tak się nam spodobało, że postanowiliśmy powtórzyć ten potańcówkowy sukces. A oni wzięli na tapet, drodzy Państwo, bardzo wiele ciekawych naszych polskich utworów, ale nie tylko, bo na przykład 40-latek w wersji swingowej albo piosenki Ewy Bem czy Andrzeja Zauchy, ale także i piosenki z okresu międzywojennego. No i także w tym roku pojawiła się, uwaga, ta piosenka w takiej wersji swingującej, którą z oryginału Państwo znają, Budka Suflera, a zatem teraz Budka, a później o 16 w takiej wersji swingującej tutaj u nas na scenie. Twoje radio.

80. i 90. i oczywiście w tym wieku, ale jest właśnie ten utwór, ta Polka Dziadek, która nam towarzyszy codziennie, która niezmiennie jest, która też czasem miała swoje różne wersje. My tutaj na przykład na piknikach Lata z Radiem puszczamy naszym słuchaczom na początek taką wersję smolikową, tak ją nazywamy. Zrobił ją kilka lat temu dla nas Andrzej Smolik, ma taki fajny beat współczesny, a w tym roku, drodzy Państwo, udało się coś wyjątkowego. Najpierw był DJ Sarnula i taka wersja taneczna. Później no, światowej sławy wokalistka Urszula Dudziak nagrała dla nas także w swoim stylu oczywiście Polkę Dziadek. A w tym tygodniu, w środę, była premiera energetycznej, rockowej, naprawdę takiej mocnej wersji Polki Dziadek, którą zrobił dla nas wybitny wirtuoz. Niektórzy nawet o nim mówią Paganini gitary, Jacek Królik, który współpracuje z najlepszymi muzykami, wokalistami, zespołami w naszym kraju. I zaraz Państwo to usłyszą, ale chciałam powiedzieć, że miałam przyjemność z Jackiem rozmawiać i on opowiadał o tym, że wbrew pozorom jego pierwszym instrumentem wcale nie była gitara, ale uwaga, mandolina. Zaczynał od mandoliny, nawet mówił, że wtedy miał właśnie krótkie palce, jeszcze był dzieckiem, próbował, no ale ta mandolina do tej pory gdzieś tam mu w sercu i w duszy gra, ale jednak gitara to jest ta podstawa, to jest ten pierwszy instrument. No i drodzy Państwo, teraz jeszcze raz prezentujemy Państwu wersję Polki Dziadek w wykonaniu Jacka Królika.

0: Jak ja lubię takie niespodzianki. Drodzy Państwo, brawa!
1: Ja jestem niespodzianką?
0: Ty jesteś niespodzianką, bo troszkę nie zdradzaliśmy. Poznają Państwo ten głos, Andrzej Piaseczny. Dzień dobry, Andrzeju.
1: Tyle tajemnicy.
0: I tyle tajemnicy.
1: Słuchaczom powiem, że okulary podniosłem.
0: No i to ja też podniosłem.
1: Tak wyglądam normalnie.
0: Bo tutaj dzisiaj jest piękna pogoda, w związku z tym okulary przeciwsłoneczne. Drodzy Państwo, dotarł dla nas Andrzej Piaseczny. Nie wiedzieliśmy, czy dotrze, bo to z tymi próbami w telewizji nigdy nie wiadomo. Okazuje się, że jest i zostaje z nami jeszcze przez chwilkę.
1: Z przyjemnością.
0: W związku z tym pospominamy trochę nasze poprzednie trasy lata z Radiem Andrzeju. No właśnie. A jest o czym opowiadać. W związku z tym, Andrzeju, siadamy na tych naszych wygodnych sofach. Słuchacze tutaj na naszym pikniku są z nami, przyglądają się, a zatem, drodzy Państwo, zbliża się godzina 15. Oczywiście w radiowej jedynce o tej porze nasze aktualności, ale później po godzinie 15 zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Piasecznym. Piosenki też będą.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Czy kuchnia francuska jeszcze istnieje?
2: Czy jest zróżnicowana, czy jest scentralizowana?
1: No właśnie, czy tylko Paryż, a może Langwedocja, Alzacja?
2: Podróż po regionach i po daniach, które można zjeść tylko na miejscu.
1: Jedynka, Polskie Radio, Apetyt na Europę, Tomasz Prangę-Barczyński,
2: Łukasz Modelski.
1: Dzisiaj po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
0: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
13: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji. Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że po godzinie 14 na bramkach wyjazdowych w Warlubiu zakończyły się utrudnienia drogowe. Także w kierunku Gdańska za niedługo powinien być już dobry przejazd. A po poważnym wypadku w województwie kujawsko-pomorskim drogowcy odblokowali przejazd w kierunku Torunia i Kowalewa Pomorskiego. Na drodze krajowej nr 15 na 250 km po godzinie 12 zderzyły się dwa samochody osobowe. Cztery osoby zostały ranne w tym wypadku. A jeżeli chodzi o te mniej pozytywne wiadomości, to w województwie mazowieckim w Kozienicach zablokowany jest od niedawna przejazd w kierunku Kozienic właśnie i w stronę Białobrzegów. Tam kilka minut po godzinie 13 motocykl wypadł z drogi. Na miejscu działają służby, również te ratunkowe.

a utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 17. Powtarzamy też informacje z S8. W Warszawie na węźle Marymącka była kolizja 3 samochodów osobowych. Cały czas nieprzejezdny jest pas w kierunku Białegostoku. I pozostając w Warszawie, utrudnienia są też na drodze wojewódzkiej. Numer 631 na wysokości skrzyżowania z ulicą Dworkową. Tam trwa akcja gaśnicza przy pożarze lasu i tworzy się korek. I jeszcze Śląsk. Przed 6 na A1 w Żorach na 24 km. Samochód ciężarowy zjechał z pasa ruchu i uderzył w bramownicę. W tym zdarzeniu ranna została jedna osoba i już od 8 godzin blokowana jest trasa w kierunku Gliwic. 22 513 1111 to numer do Polskiego Radia Kierowców i dostępny jest w każdej drogowej sprawie. 22 513 1111.

0: Jest 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Koło Łowicza spadł niewielki samolot, pilot jest ranny, został przewieziony do szpitala. Za chwilę także obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie i ważne deklaracje polityków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Mrozy, jedno z najgorętszych miejsc w Polsce, a to za sprawą lata z radiem, które dotarło do tej miejscowości. Eksperci do spraw lotnictwa zbadają przyczyny wypadku niewielkiego samolotu w gminie Nieborów w powiecie łowickim. Maszyna rozbiła się w miejscowości Bobrowniki, około 400 metrów od tamtejszego lądowiska. Samolotem leciał tylko pilot. Mężczyzna przeżył wypadek i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, mówi Tomasz Ledzion ze Straży Pożarnej w Łowiczu.
1: Działania służb polegały na odnalezieniu lokalizacji tego samolotu, ponieważ nie była nam znana, oraz wykonaniu dostępu przy pomocy specjalistycznych narzędzi ratowniczych.
0: O zdarzeniu powiadomiona została Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Powoli dobiega końca wielka defilada wojskowa na Wisłostradzie w Warszawie. Tysiące zebranych miłośników wojskowości ogląda przejazd sprzętu ciężkiego, a wcześniej przemarsz wojsk wszystkich rodzajów sił. Były też przemówienia. Politycy mówili m.in. o konieczności inwestowania w obronność, ale też o unikaniu sporów politycznych na rzecz bezpieczeństwa. Na miejscu jest nasza reporterka Agata Król. Agato, jakie słowa jeszcze padły z mównicy?
2: No, prezydent Karol Nawrocki powiedział, że pracuje nad strategią bezpieczeństwa narodowego, która niedługo powinna zostać przyjęta wraz z dokumentami wykonawczymi. W swoim przemówieniu odniósł się do konieczności inwestowania w wyszkolenie i sprzęt oraz wartości, które 106 lat temu podczas Bitwy Warszawskiej doprowadziły do zwycięstwa. Odniósł się też do programu SAFE.
3: Musimy mieć, drodzy Państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie SAFE.
4: Dlaczego na tegorocznym święcie Wojska Polskiego stoimy pod hasłem Polska safe, bezpieczna Polska? Zasadne pytanie. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
2: Odpowiedział prezydentowi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON mówił też o planach rozwoju sił zbrojnych i celu, by liczebność armii podwoić. Defilada już się zakończyła. Tuż obok nas kilkanaście minut temu przejechał nowoczesny sprzęt, czołgi, armatochaubice, wozy opancerzone, a wcześniej przemaszerowały wojska piesze reprezentujące wszystkie rodzaje sił. Całość rozpoczęło lotnictwo, śmigłowce, samoloty transportowe oraz myśliwce F-16 i po raz pierwszy podczas defilady F-35.
0: Agata Król obserwowała wydarzenia w Warszawie. Dziękuję za relację. W Gdyni z kolei parada morska. Wśród obserwujących premier Donald Tusk i tysiące innych zadowolonych widzów.
5: Dzisiaj pogoda w Gdyni dopisała, ludzi jest pełno, jest super klimat. Bardzo fajnie świętować, czuć siłę.
6: Bardzo fajnie obserwować, jest bardzo dużo ludzi.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do Warszawy, gdzie mnóstwo osób odwiedza dziś teren Cytadeli, na której zorganizowana jest wystawa sprzętu wojskowego. To też okazja, by porozmawiać z żołnierzami o służbie. Jest tam Dagmara Kędzior. Co możemy zobaczyć na miejscu?
7: Na tej wystawie możemy zobaczyć sprzęt produkowany przez polskie firmy, w tym m.in. wozy bojowe Borsuk, na których zakup Polska przeznaczyła część pieniędzy z programu SAFE. Są też pojazdy naszych sojuszników. Pułkownik Grzegorz Gdula z Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych powiedział, że w tym miejscu możemy zobaczyć najnowszy

0: sprzęt.
1: Od pojazdów gąsienicowych, od czołgów, po haubice, wozy bojowe, rozpoznawcze, przeciwlotnicze. Jesteśmy w stanie pokazać mieszkańcom przynajmniej troszeczkę tego sprzętu, który maszeruje tam na defiladzie, a tutaj można przyjść, dotknąć, zapytać.
2: Bardzo fajnie, super sprzęt do oglądania, dużo rzeczy ciekawych, broń, amunicja, strzelnica.
3: Dla nas super. Naprawdę super wypad, także polecamy.
0: Na terenie Cytadeli Warszawskiej prezentują się też jednostki specjalne oraz uczelnie wojskowe. Wydarzenie trwa do godziny 18.
4: Dagmara Kędzior, dziękuję za te szczegóły.
5: To są aktualności jedynki.
4: Plenerowe audycje, konkursy z nagrodami i stoiska z najróżniejszymi atrakcjami. Lato z radiem i telewizją polską jest dzisiaj w Mrozach na Mazowszu. Z parku imienia Piotra Starosty melduje się nasza reporterka Małgorzata Abgarowicz. Mieszkańcy i turyści chętnie zaglądają do pomarańczowego miasteczka radiowej jedynki?
6: Bardzo chętnie. Właściwie każdy piknikowy namiot cieszy się popularnością. Całe wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9, kiedy zabrzmiała Polka Dziadek i Anna Zakrzewska z Patrykiem Berlińskim poprowadzili plenerowe lato z radiem. Od rana wierni słuchacze na rozstawionych pod sceną leżakach obserwowali, jak powstaje ta audycja na żywo.
7: Od razu dzieciństwo mam w myśli, bo ten sygnał.
8: Babcia mnie nauczyła słuchać waszego radia, także można powiedzieć, że już to 30 lat ponad jestem z wami.
6: Coś panią zaskoczyło, tak radio od kuchni?
9: Nie, chyba się nie spodziewałam czegoś innego, ale rozmach jest ogromny.
6: Rozmach jest ogromny. W całym parku rozstawione są różnego rodzaju stoiska z atrakcjami. Można m.in. zagrać w radiową grę Audionauci czy wziąć udział w pokazach chemicznych. Ciekawą propozycję ma też Centrum Nauki Kopernik.
10: Mamy filmy podklatkowe, czyli dla najmłodszych pokazanie, jak kiedyś rysowano bajki. Mamy sznurkografy, zadania dla wytrwałych, kto ułoży odpowiedni wzór. I oczywiście nasza perełka, czyli Stefan Anatomia. Uczymy dzieci, co mamy w środku i co za co odpowiada.
6: A za godzinę rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka. Do tańca porwie Lazy Swing Band. Piknik zakończy się o godzinie 18.
4: A potem wieczorem oczywiście jeszcze koncert, wstęp bezpłatny. Małgorzata Abgarowicz z zaproszeniem do miejscowości Mrozy, która jest kolejnym przystankiem na trasie Lata z Radiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Pogoda. Pogodowa mapa Polski z ostrzeżeniami przed upałami, szczególnie na południu kraju. Na termometrach od 25 stopni w Suwałkach, 27 w Warszawie, Gdańsku i w Rzeszowie, do 33 w okolicach Wrocławia. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Klimat. Jakość powietrza w kraju jest dobra lub umiarkowana. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 59%. Zdecydowana większość z tego pochodzi ze słońca.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasycznie.

0: Straszny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama. Autopromocja.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
6: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
9: Muzyczne Lato z Radiem.

0: 14 minut po godzinie 15 to jest program pierwszy Polskiego Radia. To jest muzyczne lato z radiem, bo czas wakacji to czas spotkań, a my dziś jesteśmy w miejscu wyjątkowym, park imienia Piotra Starosty w Myrozach. To około 50 km na wschód od Warszawy. To miejsce, gdzie dzisiaj odbędzie się oczywiście koncert o godzinie 20, koncert lata z radiem i telewizji polskiej, ale w tej chwili trwa piknik. A w trakcie tego pikniku, jak zwykle z polą naszych słuchaczy, dowód, proszę bardzo, pozdrawiamy z Mrozów. Dzień dobry. I te brawa dla naszego gościa, prawda? Jeśli Państwo byli z nami przed godziną 15, to dosłownie w ostatniej chwili wpadł tutaj do nas Andrzej Pioseczny, który też dzisiaj na scenie. Andrzeju, cieszę się, że zostałeś z nami, bo wiemy,
1: dzień
0: że czasu
1: dobry,
0: niewiele.
1: Dzień dobry, raz jeszcze z przyjemnością wielką. Chciałoby się powiedzieć mroźne pozdrowienia, ale letnie, czyli gorące pozdrowienia z Mrozów dla wszystkich słuchaczy.
0: Andrzeju, bardzo dziękujemy. Tak, tak, jeszcze można oczywiście bić brawo. W trakcie, kiedy nasi słuchacze słuchali wiadomości, słuchali reklam, to tutaj, drodzy Państwo, odbyła się prawdziwa sesja fotograficzna, ponieważ ustawiła się kolejka do Andrzeja, żeby zrobić sobie selfiki na małej scenie Lata z Radiem. Tak się właśnie to wszystko zadziało. Będą Państwo to też mogli zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Andrzeju, cofnijmy się. Tak mniej więcej 20 kilka lat temu, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy na trasie Lata z Radiem. Ja byłam początkującą dziennikarką. Ty wcale nie byłeś jeszcze już początkującym
1: piosenkiem.
0: Nie, bo byłeś już bardzo znany, rozchwytywany. Pamiętam, że hasło Andrzej Piaseczny, wtedy często jeszcze do ciebie mówili Piasek, to po prostu od razu otwierało drzwi. Kilometry fanek do ciebie się ustawiały i nie tylko. Ale ja chciałam trochę z tobą powspominać taką jedną trasę, bo jeszcze to był 2005 rok, gdy były dwie gwiazdy. Tą główną gwiazdą to była Maryla Rodowicz, a koncert przed Marylą Rodowicz to był właśnie Andrzej Piaseczny.
1: Biforek taki.
0: Tak, tak.
1: Przedskoczek, można by powiedzieć. Sława i drodzy Państwo, ja muszę powiedzieć, że troszkę obawiam się opowiadać tę historię już, dlatego że jeśli ktoś jest wytrawnym, pilnym słuchaczem Lata z Radiem, słuchaczem, słuchaczką, to będzie tę historię wszystkie słyszał z moich ust po raz kolejny, bo co jakiś czas faktycznie spotykamy się.
0: I wspominamy.
1: I wspominamy. Oczywiście dla mnie to są bardzo, bardzo ładne wspomnienia, ale muszę zacząć od zupełnie innego. Kiedyś my się jeszcze nie znali w ogóle, ani nie byłem początkującym, ani znanym już nawet
0: niedobrze piosenkarzem,
1: mm-hmm. to ja lata z radiem słuchałem w pracy.
0: Pracy?
1: W pracy.
0: To młodo zacząłeś?
1: Tak, bardzo młodo. Moi rodzice wymarzyli sobie, to były lata 80., żeby dorabiać troszeczkę na jakieś takie domowe ekstrasy.
0: Mm-hmm.
1: I babcia Eleonora pozwoliła moim rodzicom obsadzić pole, które dysponowała we Włoszech. No dobra, przypomnę sobie, pod Puławami obsadzić czarnymi i czerwonymi porzeczkami. Co skutkowało tym, że ja z rodzeństwem musieliśmy być zatrudniani.
0: A masz siostrę i brata?
1: Tak jest. W wakacje i zabierano nas tam na zbiory porzeczek. To była katorga. To było coś okropnego. Do dzisiaj nie potrafię po prostu włożyć do ust porzeczki bez wspomnienia takiego nie do końca dobrego. Ale ratowało nas wtedy lato z radiem, bo faktycznie kiedyśmy pojawiali się na tym polu, a trzeba było to zrobić bardzo rano, żeby nas tam nie spaliło słońce zbyt mocno, no to dzień zaczynaliśmy od lata z radiem właśnie.
0: No i wtedy w latach 80. przypomnijmy, już nieżyjący niestety Andrzej Matul, albo Tadeusz Sznuk, albo Zbigniew Krajewski, to właśnie wtedy ich głosy rozbrzmiewały
1: Krzysiek
0: na
1: Kolberger.
0: Naszej antenie. Krzysztof Kolberg ze swoimi strofami dla ciebie. Ale ja na moment wrócę
1: do koncertu,
0: bo jest takie jedno wspomnienie, to musisz o tym pamiętać, ale ja Państwu opowiem. Proszę sobie wyobrazić. Duża scena Lata z radiem.

0: Andrzej Piaseczny śpiewa, oczywiście w tle jego zespół, cała tam gigantyczna publiczność i nagle, uwaga, to był ostatni koncert Lata z Radem, a jak ostatni, no wiedzą państwo jak to jest, na obozach, na koloniach, no jak ostatnia noc, to zielona noc, zielona, prawda? Więc wtedy też był zielony koncert. No i Andrzej śpiewa i nagle widzi, że publiczność zaczyna się poruszać, zaczyna się śmiać, no ale dlaczego, skoro tam nie ma nic do śmiechu w tej piosence? No i co się nagle dzieje? W tle za Andrzejem pojawia się postać z miotłą, w chustce.
1: Z mopem chyba nawet.
0: Z mopem. Proszę zgadnąć, kto to był.
1: Czy Maryla państwo? Rodowicz.
0: To była Maryla Rodowicz miała dużo...
1: Zagadkę,
0: opowiadaj.
1: Tak. Nie, właściwie to powiedziałaś już wszystko. Tak naprawdę ta tradycja zielonych koncertów w moim zespole jest kultywowana, niezależnie od tego, na jakiej trasie jesteśmy. Kiedyś z Sewerynem Krajewskim, zaskakując go, zaśpiewałem jedną ze zwrotek z jego piosenek po niemiecku, bo on nagrywał do NRD takie wersje przebojów czerwonych gitar. To się zdarza. Oczywiście, no ja sam, zamurowało mnie, nie mogłem śpiewać dalej. Publiczność nie zorientowała się tak od razu.
0: Nie od razu, kto to jest tą miotłą? Najpierw był śmiech, bo ktoś z mopem, a później jeszcze większy śmiech, bo się okazuje, że ta kobieta w chustce to właśnie nasza gwiazda.
1: Ale to tak jest, kiedy Sława mówi o tych koloniach, o tych obozach, to kiedy gra się z kimś 20 koncertów
0: tak,
1: wspólnych,
0: tak było.
1: To zaprzyjaźniamy się i może nie na koniec wymieniamy numerami telefonów i adresami.
0: Ale spędzamy fajnie czas, tak. Czy wieczory, czy na przykład, pamiętam jedno ognisko z Andrzejem, gdy siedzieliśmy do którejś tam
1: Maryla
0: nocy.
1: Maryla siedziała dłużej.
0: Tak, to prawda. Maryla była niezłomna. Drodzy państwo, powiedział przed chwileczką Andrzej o tej pracy, gdy był młody. No to jak zapytam państwa, jaką pracę wykonuje Andrzej, to wszyscy powiedzą, no wiadomo, znakomicie śpiewa, nagrywa płyty.
1: Różnie śpiewam, ale czasami znakomicie.
0: Ale skromny jest, prawda? Jak śpiewa Andrzej? Znakomicie, prawda?
1: No nie, to nie była podpucha. Nie, to nie była podpucha.
0: To nie była podpucha. No nie, dobrze, nie. To na razie tu nie będę wywołała publiczności. Czy wiedzą państwo, że Andrzej jest bardzo poważanym wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach?
1: Oj.
0: Kto z państwa wie o tym? No właśnie, nikt okazuje się, że nie wie. Andrzej
1: ale
0: jest
1: nie
0: wykładowcą.
1: Ale jestem jeszcze doktorem.
0: No jeszcze nie, ale magisterem jesteś. Powiedz, co to zajęcia, co to za instytut? Domyślamy się, że artystyczne.
1: Tak, zajęcia artystyczne. Mam zajęcia indywidualne ze studentami, które... Ja unikam trochę sformułowania interpretacja piosenki, bo ono podpowiada jakieś takie konotacje bardziej aktorskie, a to zupełnie nie o to chodzi. Ale ja sam, kiedy uczę się piosenek do wykonań jednorazowych albo do nagrania na płytę, albo... No, mam potrzebę nauczenia się czegoś nowego, to proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że wychodzi się na scenę, ciach i la, la, la, od razu w ogóle z zawiniętym kabelkiem.
0: Trzeba
1: popracować, trzeba to wszystko sobie w buzi ułożyć głosowo, tak żeby to wszystko dobrze zabrzmiało. No i to staram się podpowiadać moim studentom. Choć ja rozumiem, że tak, gdybym ja był na ich miejscu, szkoła oczywiście to troszeczkę układa te relacje między nami, ale gdybym ja był na ich miejscu, to pewnie niewiele bym sobie dał powiedzieć, bo też mam takie historie w życiu. Pamiętam, jak nagrywaliśmy chyba drugą płytę z zespołem Mafia w firmie Zigzag. Jej właściciel, jeden z właścicieli, Marek Kościkiewicz, który jest autorem wielu
0: przebojów. Mm-hmm.
1: Przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, usiądźmy, porozmawiajmy na temat tekstów, które napisałeś na te płytę. Ja mówię, no dobrze, usiądźmy. I naprawdę po pierwszych 5 minutach jego prób tłumaczenia mi pewnych zwrotów byłem bardzo, bardzo poruszony w niedobrym tego słowa znaczeniu próbą wywierania na mnie jakiejś presji literackiej.
0: No ale mając teraz takie doświadczenia, domyślam się, że studentami trochę ci łatwiej rozmawiać, bo wiesz jak
1: łatwiej.
0: To jest.
1: Ja nie stawiam barier. Ja oczywiście wiem, że to jest szkoła, natomiast myślę sobie, że muzyka musi przynosić przede wszystkim emocje. Emocje czasem, która nie jest emocją uśmiechu, kiedy się śpiewa piosenkę, no, rzewną, albo ze słowami, których trzeba przekazać, smutek wręcz. Natomiast muzyka to musi być wielka przyjemność. I to staram się uzyskać ze studentami przede wszystkim.
0: Andrzeju,
1: czasami się udaje.
0: A stawiasz im ocenę?
1: Na koniec muszę.
0: No i co?
1: Nie, nie mogę tego powiedzieć głośno.
0: Ale same piątki? Różnie?
1: No właśnie tego nie mogę powiedzieć głośno.
0: No dobrze, to umówimy się, że na piosence nam powiesz. Słuchaj, a ile w tym prawdy? No trochę wiem, że w prawdy, ale zobaczymy, czy zdradzisz to, że teraz to jesteś śpiewający budowlaniec.
1: Mówię to na każdym koncercie.

0: Słuchajcie, że przepraszam Państwa, ale ewentualne niedomagania głosowe składam na karb ewentualnych wysiłków budowniczych, budowlańczych. Nie, przepraszam, czasem język polski prowadzi mnie w zakamarki, których nie znam. No tak, tak, przebudowuję dom troszkę właśnie i tak naprawdę to mnie najbardziej interesuje, co się na froncie robót dzieje. Przed koncertem, po koncercie sprawdzam, czy coś się zmieniło, czy ktoś no właśnie, zrobił to, co powinien zrobić i tak dalej, potem wracam do domu. Nie, to jest nie tak, powinno być inaczej. Ale Państwo to znacie prawdopodobnie, jeśli kiedykolwiek w życiu coś budowaliście.
1: Albo robiliście remont.
0: Tak, natomiast opowiadam to z taką emfazą, ale z drugiej strony nie. Naprawdę mam dobre szczęście spotykać dobrych ludzi w życiu, również jeśli chodzi o tę stronę budowlaną i naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje. Szczególnie kiedy patrzy się na coś, co się zmienia w obrębie najbliższej rzeczywistości, bo to jest gniazdo moje. I myśli się dobrze o tym, że to zostanie na lata, może na znacznie dłużej niż ja. To naprawdę czerpię z tego podwójną radość.
1: To życzymy, żeby z tym remontem, z tą przebudową wszystko dobrze poszło. A na zakończenie dwa krótkie pytania. Co dzisiaj zaśpiewasz na koncercie o 20?
0: Odpowiem enigmatycznie. Odpowiem tak. Odpowiem tak jak Alicja Majewska, z którą bardzo się przyjaźnie i kocham ją absolutnie, naprawdę, więc Alicja mówi zwykle, kiedy ją pytają w ten sposób, no jak co? Żagiel i odkryjemy miłość. Więc wybierzcie sobie spośród moich piosenek.
1: Co lubicie, te kilka, będzie których, przebój.
0: Które znacie akurat, faktycznie Bozia dała mi kilka przebojów więcej niż tylko dwa, ale Alicji również.
1: Tak.
0: A i tak pamięta się te dwie piosenki, więc no, proszę spodziewać się wszystkiego, co znacie.
1: No to drodzy Państwo, dzisiaj oczywiście transmisja w Telewizji Polskiej, u nas na antenie radiowej Jedynki także o godzinie 21, ale teraz nie będzie żadna z tych piosenek. Jest taka jedna piosenka w repertuarze Andrzeja, o której Andrzej by mógłby chyba śmiało powiedzieć, że lepiej, żeby jej nie było. Żeby ta piosenka nie powstała.
0: Wiesz,
1: ale
0: co,
1: powstała.
0: Tak, oczywiście masz rację, to piosenka pod tytułem Ania, opowiadająca o mojej przyjaźni z Anią Przybylską. Ale wiesz co, z drugiej strony to jest tak, że zegar biegnie dla nas w jedną stronę. Dla jednych szybciej, dla innych wolniej. W gruncie rzeczy wszyscy zdążamy
1: w tym samym kierunku.
0: W tym samym kierunku, więc myślę, że kiedy po nas zostaje uśmiech, pamięć, dobre słowo, to dobrze przeżyliśmy życie i myślę, że Anka przeżyła to życie bardzo dobrze.
1: Ania w tej chwili na antenie radiowej Jedynki, a naszym gościem, bardzo, bardzo dziękuję, był Andrzej Piaseczny, który, drodzy Państwo, już z tego miejsca za chwilę na próbę, a później o 20 koncert i to wszystko w Telewizji Polskiej i na naszej antenie.
0: Andrzej Słoneczny chciałoby się powiedzieć.
1: Prawda? Dzisiaj no. Andrzej Słoneczny. Brawa dla naszego gościa. Dziękuję
0: pięknie
1: bardzo.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Piesek od nas na zakończenie, a my słuchamy Ani.
0: O!
1: Piękny, prawda?
0: Bardzo dziękuję.
2: Się miało stać. Tak być, zostać tak.

Andrzej Piaseczny był gościem muzycznego Lata z Radiem tutaj w Mrozach, gdzie odbywa się kolejny koncert. Dziękuję Państwu za tę ciekawą audycję. Sława Bieńczycka. Cieszę się, że mieliśmy takich znakomitych gości, Patrycja Markowska i Andrzej Piaseczny. A teraz przed Państwem specjalny zestaw kilku piosenek artystów, którzy właśnie dziś tutaj w Mrozach o godzinie 20 wystąpią na koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej, a później o 21 u nas na antenie radiowej Jedynki. Słuchamy, tańczymy, bawimy się.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Tutaj, szybko! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zapraszam. Już wcześniej odwołaliśmy utrudnienia z drogi krajowej nr 48, ale pojawiła się jeszcze aktualizacja i niestety to tragiczna wiadomość. W Kozienicach na 127 km motocykl wypadł z drogi, kierowca zginął na miejscu. Ale drogą krajową nr 48 można już przejechać w obu kierunkach. I tak samo jest na drodze krajowej nr 48. To odcinek właśnie Białobrzegi-Kozienice. Natomiast jeżeli chodzi o drogę krajową nr 74, między Wieluniem i Osjakowem w miejscowości Sieniec w województwie łódzkim na 24 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście nie ma osób rannych, tak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd, to są Państwo kierowani cały czas jednym pasem naprzemiennie. Od godziny 15.30 te utrudnienia potrwają jeszcze do godziny 18.00. Ekspresowa trójka, węzeł Kliniska do węzła Rzęśnica w pobliżu miejscowości Pucice, tam na 84 kilometrze, zderzyły się dwa samochody osobowe i cały czas zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Te utrudnienia będą jeszcze także do godziny 18. Pojawiła się aktualizacja z autostrady A1, węzeł Świerklany do węzła Żory w województwie śląskim na 24 kilometrze. Tam samochód ciężarowy zjechał z pasa ruchu i uderzył w bramownicę. Jedna osoba została ranna i cały czas

0: Zablokowany jest pas w kierunku Gliwic. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, które się dzisiaj zaczną, to droga krajowa nr 28, miejscowość Zarszyn do miejscowości Sanok, województwo podkarpackie. Tam trwają prace drogowe dzisiaj od godziny 18 i potrwają jeszcze do godziny 5 rano jutro. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11.
1: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Nie gaśnie polityczny spór wokół programu Safe na zakup sprzętu dla polskiej armii. W dniu święta wojska głos w tej sprawie zabrali i prezydent, i szef MON-u. W kościele katolickim święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kardynał Grzegorz Ryś napisał z tej okazji list do wiernych. Protest na drodze do Morskiego Oka. Aktywiści apelowali, żeby skończyć z transportem konnym na tej trasie.
2: Jesteśmy generalnie przeciwko wykorzystywaniu zwierząt. Tyle po prostu. To już nie ten czas, nie ten wiek.
1: Polityczny dwugłos w sprawie finansowania zbrojeń polskiej armii. W dniu święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory. Jednocześnie prezydent odniósł się do unijnego programu SAFE, mówiąc, że nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach.
3: Musimy mieć, drodzy Państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf.
1: Na te słowa zareagował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i wyjaśnił, na czym jego zdaniem polega sejf.
4: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
1: Obaj politycy odpowiedzialni za siły zbrojne obejrzeli w stolicy wielką defiladę wojskową. Wzięło w niej udział niemal 2000 żołnierzy, 300 pojazdów oraz kilkadziesiąt statków powietrznych. Naszej reporterce Agacie Król widzowie opowiedzieli o swoich wrażeniach.
5: Samoloty.
6: A jakie najbardziej?
5: 35.
7: Co pani tutaj filmuje teraz?
8: Cały przemarsz.
7: Ładnie się prezentuje wojsko?
8: Bardzo.
7: To będzie ładny film na pamiątkę.
8: No właśnie.
6: Tak, jestem miłośnikiem.
7: Co cię najbardziej interesuje?
6: Lotnictwo.
7: A na czym chciałbyś latać?
6: Na myśliwcach kategoria A1, czyli F-16, F-35.
1: Obchody Święta Wojska Polskiego zorganizowano w całej Polsce. Były uroczystości, pokazy i pikniki. W Gdyni z udziałem premiera Donalda Tuska odbyła się Parada Morska. Wzięło w niej udział m.in. około 20 jednostek marynarki wojennej. Kardynał Grzegorz Ryś w liście pasterskim na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wezwał do rezygnacji z patrzenia na świat z pozycji siły i władzy na rzecz patrzenia od dołu, z perspektywy ubogich, cierpiących, ofiar przemocy i migrantów. Dzisiaj w Kościele Katolickim obchodzone jest święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji metropolita krakowski skierował list pasterski do wiernych. Papież Leon XIV spotkał się natomiast z wiernymi w Castel Gandolfo. Przed modlitwą Anioł Pański podkreślał, że wniebowzięcie Maryi jest świętem o wielkim znaczeniu dla Kościoła. Papież wspomniał także o mieszkańcach Kolumbii, którzy ci ucierpieli w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi. Zapewnił, że modli się za nich.
9: Continua pregare in questi giorni.
1: W tych dniach nadal modlę się za mieszkańców Kolumbii, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi. Solidaryzuję się z tymi wspólnotami, ze wszystkimi, którzy żyją w trudnych warunkach i razem z nimi błagam. Święta Maryjo, módl się za nami. W swojej letniej rezydencji pod Rzymem papież zostanie do wtorku.
10: To są aktualności jedynki.
1: Dla koni przeszli nadmorskie oko. Kilkanaście osób pokonało pieszo ponad 8-kilometrową drogę, domagając się likwidacji transportu konnego na tej popularnej trasie.
2: W większości cywilizowanego świata odstępuje się od wykorzystywania koni w dorożkach, w powozach.
11: Wykorzystywanie koni do tego wozić ludzi zdrowych, bo praktycznie zdecydowana większość są ludzie zdrowi, którzy tam jadą na górę, którzy po prostu uznają to za taką, powiedzmy sobie, atrakcję, no to no to jest to bezsensowne wykorzystywanie koni, prawda?
5: I dlatego idziemy właśnie trasą. Chcemy podnosić świadomość ludzi, którzy chcieliby wsiąść do wozu ciągniętego przez konie. Nie zgadzamy się na żadne kompromisy, żadne skrócenie trasy. Chcemy, żeby konie w tych czasach

0: Tak przestały być w końcu traktowane jak maszyny.
1: Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotaż przewozów konnych na skróconej o ponad połowę trasie do Morskiego Oka. Mrozy na Mazowszu są kolejnym przystankiem wakacyjnej trasy Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Od rana w parku imienia Piotra Starosty trwają plenerowe audycje, rodzinne piknik naukowy oraz konkursy dla najmłodszych i tych trochę starszych, a już wieczorem na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. W mrozach jest nasz reporter Piotr Durys, z którym się teraz łączymy. Piotrze, to jak teraz wygląda atmosfera na pikniku i jak idą przygotowania do wielkiego koncertu?
2: Dzień dobry, jestem właśnie obok naszej piknikowej sceny, gdzie trwa właśnie międzypokoleniowa potańcówka, a także konkursy, a gra nam zespół Lazy Swing Band. Całe rodziny, to naprzeciwko sceny, korzystają z atrakcji w radiowym miasteczku naukowym. Kilkaset metrów dalej, przy ulicy Tartacznej, trwają ostatnie próby dźwiękowe przed wieczornym finałem. Do wspólnej zabawy przed sceną i przed odbiornikami zaprasza Andrzej Piaseczny.
3: Muzyka na żywo brzmi zupełnie inaczej niż z płyty, z radia, z telewizji, więc oczywiście trzeba przyjść i z nami troszeczkę pobawić się. Jeśli Państwo macie dalej niż kilka kroków albo kilka minut samochodem, no to musi Wam wystarczyć to przez radio bądź telewizję, ale bądźcie z nami, bo bez Was nie ma sensu śpiewać.
2: Na scenie pojawią się dziś także m.in. Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Blanka oraz zespół Pektus, Demono i Kobra Nocka. A początek wielkiego koncertu o godzinie 20 w TVP2 oraz godzinę później na antenie radiowej Jedynki.
1: A zapraszał Piotr Durys. Dziękuję za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Pogoda.
1: Do końca dnia słonecznie, bez chmur i ciepło, czasami nawet bardzo ciepło. Od 26 stopni na krańcach wschodnich, 29 w centrum, do 35 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie teraz wynosi 1002 hektopaskale.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
14: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?

0: zleje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie.
2: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
8: Andrzej Piaseczny.
10: Do ciebie wracam.
8: Patrycja Markowska.

0: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 15 sierpnia. Mrozy.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Letnia scena.

W kalendarzu sobota, 15 dzień sierpnia, półmetek drugiego miesiąca wakacji, a dla niektórych początek wymarzonego urlopu. Choć witryny sklepowe i gazetki reklamowe nawołują, że czas wracać do szkoły, nie dajemy się, drodzy Państwo, tej marketingowej propagandzie. Proponuję rozsiąść się wygodnie w fotelu albo pobujać się w hamaku i posłuchać letniej sceny jedynki. Audycji, która powstała z myślą o wakacjach. Ja nazywam się Ula Kaczeńska i zostanę z Państwem do godziny 19. A już teraz Simply Red i piosenka o tym, że podjęta zbyt pochopnie decyzja o zerwaniu związku może w niedalekiej przyszłości doprowadzić do morza wylanych łez. A powrotów i tak nie będzie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Lata 90. w muzyce charakteryzowała duża różnorodność brzmienia oraz coraz bardziej odważne próby łączenia wielu gatunków w obrębie jednego utworu. Skandynawski projekt Staka Bo w latach 90. podbił listy przebojów utworami z pogranicza europopu, hip-hopu i acid jazzu. Przy czym projekt to zdecydowanie za dużo powiedziane, bo Staka Bo to tak naprawdę Johan Renck, znany na całym świecie reżyser takich seriali jak Breaking Bad i Czarnobyl oraz teledysków, które robił m.in. dla Madonny, Kylie Minogue i Beyoncé. Pod szyldem Staka Bo wydał 3 albumy. Supermarket, The Great Blondino i Junior. Ten ostatni z 2001 roku.

Letnia scena jedynki to muzyczna propozycja na wakacje. Chodziło nam o to, żeby stworzyć ścieżkę dźwiękową dla Państwa relaksu. Za chwilę zaśpiewa Kuba Badach, ale wcześniej chciałam zaprezentować Fanny Hughes z Pasadeny. Artystka przez długi czas była związana z teatrem muzycznym, a kiedy rozpoczęła solową karierę, postawiła na R&B. Pisze teksty, komponuje muzykę, a jej głos tworzy organiczny, ciepły i refleksyjny mikroświat. Proszę posłuchać.

Droga muzyczna artystki, która pojawi się za chwilę na letniej scenie Jedynki, rozpoczęła się w 1969 roku na Festiwalu Awangardy Bitowej w Kaliszu, gdzie wystąpiła z zespołem Reflex. Potem supportowała Czesława Niemena i śpiewała w chórkach ze skaldami i czerwonymi gitarami. Pracę magisterską napisała na temat wokalistyki Urszuli Dudziak. To właśnie w trakcie studiów w Akademii Muzycznej w Katowicach po raz pierwszy usłyszała melodię Jutro zaczyna się tu sezon. Zwariowałam od razu na punkcie tego numeru i natychmiast przekazałam go Małgosi Maliszewskiej, która napisała do niego słowa, wspomina artystka. Utwór trafił na album zatytułowany po prostu 1980, a śpiewa go, no oczywiście, że Krystyna Prońko.

Powoli zbliża się godzina 18. Tę część naszego spotkania zakończy amerykański zespół z Atlanty. Grupa powstała pod koniec lat 70. Najpierw jako Santa Monica Band, a później jako SOS. Co kryje się pod tą nazwą? Nie, nie jest to sygnał wzywania pomocy, tylko coś zbliżonego do polskiego SOS-u, czyli potocznego określenia pieniędzy. SOS w tym przypadku to Sounds of Success, czyli brzmienie, dźwięki sukcesu. Wiele przebojów, jeszcze więcej utworów, w których zostały wykorzystane sample z tych przebojów. Przed Państwem The SOS Band.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior.
8: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.

0: zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, czas na drogowy raport. Po godzinie 17 pojawiło się kilka informacji, głównie z autostrad i dróg krajowych. A zaczniemy od Podkarpacia na drodze krajowej numer 28 między Sanokiem i Przemyślem w miejscowości Wójskie. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba jest ranna, kierowcy są kierowani jednym pasem naprzemiennie i krajówka może być zablokowana jeszcze do godziny 19. Autostrada A2 od węzła Lubelska do węzła Halinów w Michałówku to województwo mazowieckie. Tam na 492 kilometrze. Także motocykl przewrócił się na autostradzie. Na szczęście nie ma osób rannych, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. Te utrudnienia są także od godziny 17 i utrudnienia potrwają na pewno do godziny 20. Mamy też aktualizację z autostrady A1 w województwie śląskim. Między węzłem Świerklany i węzłem Żory na 24 kilometrze samochód ciężarowy zjechał z pasa ruchu i uderzył w bramownicę. Tam jedna osoba została ranna i tak naprawdę utrudnienia trwają już od godziny 6. Cały czas zablokowany jest prawy pas w kierunku Gliwic. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 74, to odcinek między Wieluniem i miejscowością Osjaków, w miejscowości Sieniec dokładniej, w województwie łódzkim na 24 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Tam na szczęście też nie ma osób rannych, natomiast państwo są od godziny 15.30 kierowani jednym pasem naprzemiennie. S3, przypominamy, że w województwie zachodniopomorskim w miejscowości Pucice po godzinie 14 na 84 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Te utrudnienia powinny zakończyć się po godzinie 19. 22 513 11 11 numer w każdej drogowej sprawie.
9: Jest 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Strażacy walczą z pożarem wysypiska śmieci w Chlewnicy na Pomorzu. Akcja może potrwać do jutrzejszego poranka.
10: Jest to duży pożar, ciężki z uwagi na to, że palą się śmieci.
9: Wypadek małego samolotu niedaleko Łowicza. Na pokładzie był tylko pilot. Miał szczęście, przeżył. Ponad 55-metrowy pomnik Matki Bożej Miłosiernej poświęcono we wsi Konotopie w Kujawsko-Pomorskiem. W akcji około 200 strażaków gaszą.

0: pożar zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Chlewnica w województwie pomorskim. Płoną 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 m2. Ogień przedostał się też na budynek biurowy i hałdy śmieci, powiedział rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej Dawid Westrych.
1: Jest to duży pożar, ciężki z uwagi na to, że palą się śmieci, które tak naprawdę łatwo rozprzestrzeniają ogień. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Mimo wszystko na mediach społecznościowych wyszedł komunikat, by mieszkańcy zamknęli okna i apelujemy, by unikać przebywania na zewnątrz.
0: Ogień pojawił się około południa. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar. Wiadomo za to, że akcja strażaków prędko się nie zakończy.
1: Działania gaśnicze mogą potrwać kilkanaście godzin. Na pewno strażacy będą tutaj w porze nocnej pracowali.
0: Dobra wiadomość jest taka, że w pożarze nikt nie ucierpiał.

0: W Warszawie na lądzie i w powietrzu, w Gdyni też na niebie, ale przede wszystkim na morzu. Polskie wojsko zaprezentowało się uroczyście w dniu swojego święta. W stolicy Wisłostradą przeszła defilada. W Gdyni odbyła się parada morska. Obserwował ją premier Donald Tusk. Tuż przed rozpoczęciem parady zabrał głos, a mówił o bezpieczeństwie polskim. Szczegóły Przemysław Lis.
1: Donald Tusk podkreślił, że zarówno to wydarzenie, jak i defilada w Warszawie to jasne sygnały mówiące o tym, że Polska poważnie traktuje swoje bezpieczeństwo.
2: To jest taki list otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna.
1: Szef rządu mówił także, że nasze dzisiejsze starania budują bezpieczną przyszłość.
2: Chciałem ten dzień na zaproszenie mojej najmłodszej wnuczki spędzić z nią. Ma urodziny, ale wiem, że ona zrozumie już niedługo, że najlepszym, najpiękniejszym prezentem dla niej i dla wszystkich polskich dzieci jest to, że będą mogły bezpiecznie mieszkać w bezpiecznej Polsce.
1: W Gdyni premier ostrzegał także przed zagrożeniami, zarówno tymi zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.
0: W trakcie parady morskiej na wodach Zatoki Gdańskiej zaprezentowało się ponad 20 okrętów, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Na niebie z kolei można było podziwiać samoloty i śmigłowce naszej marynarki wojennej. O dużym szczęściu może mówić pilot, którego awionetka rozbiła się w gminie Nieborów w powiecie łowickim. Maszyna spadła na ziemię w miejscowości Bobrowniki, niedaleko lądowiska. Samolotem leciał tylko pilot. Mężczyzna przeżył wypadek i został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. A przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja, mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi.
3: Podczas wykonywania lotu na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
0: O zdarzeniu została również powiadomiona Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
4: To są aktualności jedynki.
0: Są szkody materialne, ale nikt nie został ranny. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5 nawiedziło w nocy okolice Granady w Andaluzji w południowej Hiszpanii. Wstrząsy były odczuwalne w niemal całym regionie. Świadkowie mówili o chwiejących się budynkach, pękających ścianach i spadających przedmiotach. Już leżeliśmy w łóżku, kiedy nagle wszystko zaczęło się trząść. Lampa się kołysała. Poczułem, jak drży cały dom. Wypadły szyby z okien, na ścianach pojawiły się pęknięcia. Obudził mnie głośny hałas, który trwał dość długo. Doszło też do osunięć ziemi, uszkodzone zostały fasady i dachy budynków, pojawiły się również przerwy w dostawie prądu. W aktualnościach jeszcze o widowiskowym poświęceniu spektakularnego monumentu. Chodzi o wielki pomnik Matki Bożej Miłosiernej we wsi Konotopie w Kujawsko-Pomorskim. Wielki, bo mierzący ponad 55 metrów. Poświęcił go ordynariusz diecezji włocławskiej biskup Krzysztof Wędkowski, a gościem uroczystości był były prezydent Lech Wałęsa. Po ceremonii nad pomnik nadleciały dwa śmigłowce, które wykonały kilka okrążeń, a z ich pokładów zrzucono płatki czerwonych róż. Dodajmy, że pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu jest wyższy niż statua Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro w Brazylii oraz figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Przed nami wieczorne zmagania lekkoatletów w Birmingham i kilka medalowych szans podczas Mistrzostw Europy. Na miejscu jest Rafał.

0: Obała.
1: Witam serdecznie. Dziś popołudniowa sesja wieczorna. 9 finałów i w 6 wystartują reprezentanci Polski. Adrianna Sułek-Szubert na 800 metrów pobiegnie. To oczywiście ostatnia konkurencja siedmioboju, ale szans na medal już nie ma. Bardzo słaba skakała w dali i słabo rzucała oszczepem. Marcin Krukowski i Dawid Wegner a propos oszczepu. To nasi finaliści. Dziś Maria Żodzik będzie skakała wzwyż. Niedawno miała kontuzję szyi, ale wróciła. Skakała ładnie w eliminacjach. No i liczymy, że wicemistrzyni świata zostanie też medalistką Mistrzostw Europy. No i Natalia Bukowiecka. Ona broni tytułu mistrzyni Europy. Na 400 metrów pobiegnie w fantastycznym, bardzo mocnym składzie, ale ona też jest bardzo mocna i złamała przecież kilka dni temu barierę 50 sekund. No i będą dwie sztafety 4x100 metrów. Panowie zakwalifikowali się, musieli czekać, czy wynik ten da im awans ostatecznie dał, ale Jakub Lempak, jeden z naszych zawodników, twierdzi, że trzeba będzie pobiec znacznie lepiej w finale.
2: Na pewno zmiany możemy troszkę upłynnić, żeby to po prostu poszło za pierwszym razem płynnie i ten czas powinien być lepszy. Wieczorem nowe rozdanie i no i walczymy.
1: Będą walczyły też nasze panie. One się otarły o rekord Polski w eliminacjach, a jak do tego wszystkiego dojdzie jeszcze nasza medalistka na płotkach, Pia Skrzyszowska, no to możemy naprawdę nie po cichu, ale już głośno liczyć i składać ręce do oklasków, bo szansa medalowa jest naprawdę duża.
0: Dziękuję za relację. Na pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu troje Polaków awansowało do wieczornych półfinałów. To Aleksandra Knop na 200 metrów stylem motylkowym oraz Ksawery Masiuk na 100 metrów i Dominika Sztandera na 50 metrów grzbietem. Dziś także finały z udziałem Polaków i szanse medalowe. Katarzyna Wasik powalczy o medal na 50 metrów stylem dowolnym, Justyna Kozan na 200 metrów stylem zmiennym oraz bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy na 200 metrów motylkowym. Maja Chwalińska gra o trzecią rundę turnieju tenisistek w Cincinnati. Rywalką finalistki French Open jest Hiszpanka Cristina Buxa. Polka wygrała pierwszego seta do dwóch. W drugiej partii jest remis 1-1. Dziś także mecz Magdaleny Fręch, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Derby Dolnego Śląska dla Zagłębia Lubin. W czwartej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Miedziowi wygrali ze Śląskiem Wrocław 2-1. Trwa mecz Piasta Gliwice z Wieczystą Kraków. W 34 minucie Beniaminek z Krakowa prowadzi 1-0 po golu Tobiasa Christensena. Przed nami jeszcze spotkanie łódzkiego Widzewa z Koroną Kielce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Pogoda. Do godziny 21 obowiązują alerty przed upałem. Obejmują niemal całą powierzchnię Polski oprócz północnego wschodu i mają pierwszy stopień, a w części regionów południowych także drugi stopień. Najgoręcej jest teraz w Legnicy, 35 stopni, na Śląsku, w Wielkopolsce i w centrum kraju około 32, 28 jest na Podlasiu, a nad samym morzem od 25 do 27. Ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Klimat. Na wschodzie i w centrum kraju jakość powietrza jest dobra, natomiast w części zachodniej i południowej umiarkowana. Dostateczną wskazują czujniki w Szczecinie, Podszczecińskiej Widuchowej oraz w Sulęcinie i Żarach w Lubuskiem. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zalecane jest oszczędzanie prądu. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Boli, swędzi,
11: psie.

0: leczę, a do tego nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
11: Największe gwiazdy.
12: A wśród nich
11: Andrzej Piaseczny.
13: Do ciebie wracam.
11: Patrycja Markowska.

0: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 15 sierpnia. Mrozy.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Letnia scena

Tę część wakacyjnej ścieżki dźwiękowej rozpoczęła Madonna. Nie tylko dlatego, że powróciła w tym roku w wielkim stylu z nową, bardzo dobrą płytą, ale też dlatego, że jutro artystka będzie świętować urodziny. 68. Czy wiek jest ważny? Pewnie nie, ale też Madonna nie próbuje go ukrywać. Co więcej, w wywiadach podkreśla, że plotki o jej artystycznej śmierci były przedwczesne. Z całego dorobku artystki mogłabym ułożyć audycję, która trwałaby no minimum 12 godzin. Ale nie tym razem. Tym razem będzie klasyk i 100% Madonny w Madonnie.

Dziś mijają 32 lata od premiery debiutanckiej płyty Edie Brickell, amerykańskiej wokalistki, a prywatnie żony Paula Simona, który zresztą ten album wyprodukował. Picture Perfect Morning to zbiór piosenek, które brzmią jak słoneczny sierpniowy poranek. Mamy tu spokojne i wyważone brzmienie z pogranicza folku, popu i soulu, piękne melodie i poetyckie teksty. Niektórzy krytycy zarzucali artystce, że nagrała płytę nudną i przewidywalną. Ale jeśli chodzi o mnie, to taka nuda zupełnie mi nie przeszkadza.

Podróże uchem po mapie to jedna z moich ulubionych form spędzania wolnego czasu. To też okazja, żeby sprawdzić, jak brzmią różne miejsca w głowach innych artystek czy artystów. Różne miejsca na świecie oczywiście. Dlatego już za chwilę Bowska śpiewająco opowie nam o Sorrento, a Joe Dassin zabierze nas na pola elizejskie.

Letnia Scena Jedynki to audycja, która umożliwia podróże w czasie i w przestrzeni. A za mną, jak Państwo pewnie już zauważyli, chodzą dziś Włochy i włoskie melodie. Ale nie te z festiwalu w Sanremo, choć bardzo je lubię, tylko z włoskich dyskotek. Taki rodowód ma zespół DB Boulevard, który powstał w Padwie w 2001 roku i kontynuował tradycję grania Italo Disco, a to jest gatunek, który we Włoszech ma bardzo długą historię. Point of View to ich największy, no i niestety jedyny przebój. Ale za to, co to za piosenka?

Rajski ptak amerykańskiej sceny tanecznej lat 90. Ekscentryczny styl, kolorowe peruki, buty na wysokich platformach. Dziś urodziny obchodzi wokalistka zespołu Delight, Lady Miss Keir. Dorastała w Ohio, jako 17-latka przeprowadziła się do Nowego Jorku, żeby uczyć się projektowania ubioru, ale moda to było za mało. Miss Keir powołała do życia projekt Delight, który podbił serca fanów muzyki tanecznej. Pochodzący z debiutanckiej płyty zespołu single Groove is in the Heart stał się hymnem klubowym i dotarł na szczyty list

przebojów. Posłuchamy go na zakończenie dzisiejszego wydania Letniej Sceny Jedynki. Ula Kaczyńska, do usłyszenia za tydzień.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką syli maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Emilia Kleszczewska, zapraszam na kolejny drogowy raport. Autostrada A2 w Michorzewie.

Między Nowym Tomyślem i węzłem Bóg pali się samochód osobowy. Drogowcy zablokowali przejazd w kierunku Warszawy. Przez najbliższe godziny radzimy omijać autostradową dwójkę w Wielkopolsce, ponieważ te utrudnienia mogą potrwać do godziny 22. I jeszcze jedna wiadomość z tej samej autostrady, ale to już mazowiecki odcinek, w Michałówku między węzłami Lubelska i Halinów. Zablokowany jest przejazd w kierunku Terespola po tym, jak motocyklista przewrócił się na autostradzie. A poza wiadomościami od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nasi słuchacze piszą, że trzeba uzbroić się w cierpliwość, wyjeżdżając z Mielna. Zakorkowana jest trasa w kierunku na Mścice i tam kierowcy stoją nawet 30-40 minut. Kolejna wiadomość tekstowa od kierowców. Ogromny korek jest od Stegny w kierunku Malborka i to postój na około 2 godziny. I jeżeli chodzi o ten odcinek, to za Popowem kolejka ustawia się na wysokości mostu zwodzonego i stąd te większe utrudnienia warto omijać. Autostrada A4 w kierunku Rzeszowa na 501 kilometrze na prawym pasie leży fragment opony, to też informacja od naszych kierowców. Natomiast jeżeli chodzi o dobre wiadomości, odblokowany jest już odcinek drogi krajowej numer 28 Sanok-Przemyśl w miejscowości Wujskie. Na 287 kilometrze został odblokowany przejazd w obu kierunkach po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Dobre wiadomości także z trasy S3, to województwo zachodniopomorskie, między węzłem Kliniska i węzłem Rzęśnica w Płucicach. Na 84 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i przez 2 godziny zablokowany był odcinek trasy S3. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11.

0: Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Olaf Warzyński, zapraszam. To trudna akcja i potrwa do jutrzejszego poranka. Strażacy gaszą pożar wysypiska śmieci w Chlewnicy na Pomorzu. Tysiące ludzi oglądały w Warszawie defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Prezydent Nawrocki podkreślał konieczność dobrego wyposażenia i wyszkolenia żołnierzy. W Mrozach finałowe odliczanie przed wielkim koncertem. Zwieńczy on całodniową zabawę z latem z radiem. Do jutra może potrwać akcja gaśnicza w Chlewnicy w pomorskiej gminie Potęgowo. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem zakładu gospodarowania odpadami. Pomagają im pracownicy firmy, przekazał rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej Dawid Westrych.
1: Mimo dzisiejszego święta między innymi była ochrona tego obiektu, która właśnie zgłosiła pożar. Dzięki nim tak naprawdę strażacy natychmiast przyjechali na miejsce zdarzenia.
0: Okolicznym mieszkańcom nie zagraża ani sam pożar, ani skażenie powietrza. Mimo to władze gminy zaapelowały o nieotwieranie okien i na wszelki wypadek unikanie przebywania na zewnątrz. Właśnie na to czekali miłośnicy wojskowości. Około 2000 żołnierzy przemaszerowało warszawską Wisłostradą. Przejechały też dziesiątki czołgów, wozów opancerzonych i wyrzutni rakietowych. A na niebie odbył się pokaz sprzętu lotniczego, w tym najnowszy nabytek, myśliwiec piątej generacji F-35. Tak wyglądała defilada w Święto Wojska Polskiego. Z widzami oglądającymi ten spektakl rozmawiała Agata Król.
2: Przyjechałem specjalnie, żeby siły powietrzne obejrzeć przy locie nad Wisłą, bo kiedyś tam miałem kontakt trochę z lotnictwem. Pogoda piękna.
3: Bardzo ładnie, bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę warto przyjść i zobaczyć to na własne oczy.
4: Jest na co popatrzeć. Młode chłopaki idą do wojska.
5: Skąd państwo przyjechali?
6: Okolice Łęcznej, zza Lublina. Wnuczki są małe, tu obok stoją, też oglądają. Chcieliśmy im to pokazać, jak to wygląda na żywo.
0: Paradę obserwował też prezydent Karol Nawrocki. Przemawiając, podkreślił, że podstawą bezpieczeństwa Polski powinno być odpowiednie przygotowanie i wspieranie polskich żołnierzy.
7: Polski żołnierz musi być wyszkolony. Inwestycja w jego szkolenie, w jego bezpieczeństwo, w jego rodzinę, w jego zdrowie, w jego życie po zakończeniu misji wojskowej to najważniejsza inwestycja państwa polskiego.
0: Prezydent wręczył też nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Defilada w Warszawie oraz Parada Morska w Gdyni były głównym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego.
8: To są aktualności Jedynki.
0: Była niezrównaną interpretatorką piosenek Edith Piaf, ale śpiewała też po polsku. Zmarła aktorka i piosenkarka Joanna Rawik. Artystka od wczesnych lat 60. XX wieku wykonywała na scenie piosenki Piaf, potem popularyzowała.

0: Wała jej twórczość w swoich audycjach radiowych. W studiu Teatru Polskiego Radia Joanna Rawik nagrała monodram Ptak smutnego stulecia z piosenkami Edith Piaf. Potem wykonywała go na scenach w Polsce. Artystka miała 92 lata. Dokładnie godzina została do wielkiego koncertu trasy Lata z radiem i telewizją polską w Mrozach na Mazowszu. Wieczorny występ to kulminacyjny punkt pełnego atrakcji dnia, który od rana przyciągał całe rodziny na edukacyjny piknik i plenerowe audycje. Na scenie zaprezentują się dziś największe gwiazdy polskiej muzyki. Na miejscu jest Piotr Durys, z którym się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak wygląda atmosfera na niecałe 60 minut przed startem tej imprezy?
1: No pod sceną z minuty na minutę jest tutaj coraz więcej osób. Najwięksi fani już od późnego popołudnia zajmowali miejsca, by jak z najbliższej odległości zobaczyć swoich muzycznych idoli i wspólnie zaśpiewać znane przeboje.
2: Ja bardzo lubię i Pektusa, i Kobranockę, i Bratanki. W ubiegłym roku byłam też tu, byliśmy. I w tym roku też, mówię, nie ominiemy.
3: Bez Radomia, ale łączyliśmy to z Lotem Rancha w Jeruzalu i potem po południu przyjeżdżamy tutaj co roku.
1: Jak pan myśli, jaka to będzie zabawa dzisiaj o 20?
3: No mam nadzieję, że świetna jak w tamtym roku, więc na to czekamy.
1: A jest na kogo czekać, bo na scenie pojawi się dziś kilkunastu artystów. Publiczność usłyszy m.in. Andrzeja Piastecznego, Patrycję Markowską, Kamila Bednarka, Blankę, Ewelinę Flint oraz zespoły Demonu, Universe i Pectus. Transmisja w telewizyjnej dwójce rozpocznie się punktualnie o godzinie 20, a na antenie radiowej jedynki relacja ruszy godzinę później.
0: No o czym mówił Piotr Durys. Bardzo dziękuję. A już za chwilę w aktualnościach sportowych bardzo dobra wiadomość z Paryża. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Jak państwo słyszeli, mamy dobre informacje. Tym razem nie z Birmingham, a z Paryża. To tam odbywają się Mistrzostwa Europy w pływaniu i Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym. Czasem 23,84 sekundy ustanowiła rekord Polski. To drugi medal polskich pływaków na Mistrzostwach Europy. W finale na 200 metrów stylem zmiennym piąta była Justyna Kozan. Piąty był również Krzysztof Chmielewski na 200 metrów stylem motylkowym. Jego brat Michał zajął 8 miejsce. A na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy mamy już czwarty medal. Srebro wywalczyła Katarzyna Zdziebło w chodzie sportowym na dystansie maratońskim. Co jeszcze wydarzy się dziś w Birmingham? O tym Rafał Bała.
5: To może być bardzo udany dzień dla reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy w Birmingham. Już jest znakomicie, bo przecież mamy srebro w chodzie na dystansie maratońskie w samo południe, tutaj w centrum Birmingham na placu Wiktorii. Katarzyna Zdziebło została wicemistrzynią Europy tak jak 4 lata temu, dokładnie, tylko że dystans troszkę inny. Teraz rywalizacja przenosi się na stadion i czekamy na to, co zrobi Adrianna Sułek-Schubert. Ona po pierwszym dniu siedmioboju prowadziła, ale w tym drugim dniu no już słabiej. Zdecydowanie skok w dal. Ostatnia próba zachowała jej szansę na wysokie miejsce. Później oszczep bardzo, bardzo słabiutki wyprzedziły ją rywalki. Startuje do biegu na 800 metrów z siódmej pozycji. Będzie bardzo, bardzo trudno. Trudno będzie też oszczepnikom Marcin Krukowski i Dawid Wegner, ale liczymy na Marię Żodzik w skoku wzwyż. Ona jest wicemistrzynią świata z ubiegłego roku. W tym sezonie kontuzja, startując w Londynie, spadła obok ze skoku, uderzyła szyją. No długo nie skakała, ale wróciła. No i jest w wysokiej formie. No i Natalia Bokowiecka, ta, która broni złotego medalu sprzed 4 lat. To oczywiście bieg na 400 metrów, zdominowała półfinały. Nie jest taką wielką faworytką, bo dużo większe szanse daje się Norweżce Jager, ale Natalia lubi startować z takiej pozycji i na pewno będzie tutaj walczyć nie tylko o medal, ale o złoto. I te wspaniałe polskie sztafety, 4 razy 100 metrów. Panie, które zbliżyły się do rekordu Polski. Ewa Swoboda oczywiście biegła na ostatniej zmianie i chwaliła swoje koleżanki za bieg eliminacyjny.
6: Uważam, że to był bardzo dobry bieg. Dziewczyny bardzo dobrze sobie poradziły, bardzo dobrze zmieniłyśmy, więc musimy teraz odpocząć i widzimy się w finale.
5: W finale wystartują też panowie, 4 razy 100 metrów. Będzie im trudno, bo startują z drugiego toru, no ale ostatniego słowa oczywiście jeszcze nie powiedzieli. Polska może zdobyć w tę sobotę dużo więcej niż jeden medal Katarzyny Zdziebło, ale żeby tak się stało, wszystko wieczorem na stadionie Aleksandra musi się udać.
4: Następny meldunek z Birmingham za godzinę.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Pogoda.
0: Na przeważającym obszarze Polski wciąż gorąco, 30 stopni w Warszawie i Rzeszowie, 33 w Poznaniu i Opolu, 35 w

0: Legnicy. Chłodniej jest nad samym morzem, na Podhalu i w okolicach Bieszczadów. W nocy na północnym zachodzie i północy miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Reklama. Autopromocja.
13: Największe gwiazdy.
14: A wśród nich
13: Andrzej Pieseczny.
15: Do ciebie wracam.
13: Patrycja Markowska.

0: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 15 sierpnia. Mrozy.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież zawierzył wstawiennictwu Matki Bożej narody potrzebujące nadziei i pocieszenia. Leon XIV przewodniczył dziś mszy świętej w Castel Gandolfo, w homilii zachęcał do poszukiwania prawdziwego Bożego piękna. Maryjne uroczystości trwają też na Jasnej Górze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu.

0: wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież modlił się razem z wiernymi w Castel Gandolfo. W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański przypomniał, że Maryja jest dla wszystkich ludzi znakiem nadziei i pocieszenia.
1: Dlatego pragnę dziś przyzywać jej macierzyńskiego wstawiennictwa w imieniu tych wspólnot, które szczególnie potrzebują pocieszenia i umocnienia w nadziei. Myślę o braciach i siostrach w Ziemi Świętej, która jest także par excellence Ziemią Maryi. Myślę o narodzie ukraińskim i narodzie rosyjskim, który łączy synowskie nabożeństwo do Świętej Bożej Rodzicielki. Myślę o chrześcijanach, którzy cierpią z powodu dyskryminacji, a nawet prześladowań. W tych dniach nadal modlę się za mieszkańców Kolumbii, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi. Łączę się z tymi wspólnotami i ze wszystkimi, którzy żyją w trudnych warunkach i razem z nimi wołam: Święta Maryjo, módl się za nami.
2: Santa Maria, prega per noi.
0: Z kolei przed południem Leon XIV przewodniczył mszy świętej w parafialnym kościele świętego Tomasza w Castel Gandolfo. W homilii zachęcił, by postać Maryi inspirowała nas do poszukiwania w życiu prawdziwego Bożego piękna, innego niż popularne współczesne kryteria.
1: Uwielbienie Maryi z duszą i ciałem uczy nas, że nasze prawdziwe piękno nie polega na ukrywaniu oznak upływającego czasu, lecz na tym, by także na naszym ciele były wyryte znaki miłości, które nigdy nie miną. Jeśli naprawdę chcemy odkrywać i pielęgnować Boże piękno, musimy nauczyć się dostrzegać je zarówno w czułej twarzy dziecka, jak i w zmarszczkach osoby starszej, w energiczności człowieka młodego, jak i w stateczności osoby dorosłej, w odświętnych szatach, jak i w roboczych ubraniach oraz narzędziach pracy. Musimy wsłuchiwać się w niepowtarzalne historie miłości, które każda z tych rzeczywistości nam opowiada, rozpoznając w nich małe prześwity nieba.
0: Maryjne uroczystości trwają dziś także w Polsce, przede wszystkim na Jasnej Górze, dokąd przybywają tysiące pielgrzymów z kraju i z zagranicy. W sumie pontyfikalnej przewodniczył tam metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, który w homilii mówił m.in. o znaczeniu 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, która przypada w tym roku.
3: Śluby jasnogórskie są też oddaniem Bogu żywych serc, a nie czczych słów, w łączności z Trójcą Świętą, za przykładem Maryi i pod przewodnictwem Kościoła Chrystusowego. Nie chcemy tylko obchodów, nie chcemy manifestacji, pomników i oświadczeń. Chcemy życia Bożego w narodzie, chcemy życia Ewangelią.
0: Z kolei w Konotopiu w diecezji włocławskiej poświęcono dziś najwyższą w Europie figurę Matki Bożej. Uroczystości przewodniczył biskup Krzysztof Wędkowski, który podkreślił, że ponad 55-metrowa budowla ma być miejscem modlitwy prowadzącym ludzi ku Bogu.
4: Matka Boża miłosierna ma nam przypominać o Bogu. Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami, otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzroku ku górze,

0: kościoły w Polsce i na świecie.
1: W audycji z cyklu Kościoły w Polsce i na świecie, która dzisiaj przygotowana została przy współpracy z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym, wita wszystkich Państwa ksiądz Sebastian Bestrzyński. 15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego. Dzisiaj w całym kraju odbywają się różne patriotyczne spotkania i imprezy. My dzisiaj chcielibyśmy również porozmawiać sobie na temat patriotyzmu, ale w tym wymiarze lokalnym, dotyczącym konkretnej społeczności i miejsca. W internecie znalazłem takie oto sformułowanie dotyczące patriotyzmu lokalnego. To budowanie więzi zaczynające się w najbliższym otoczeniu, które przekłada się na konkretne, codzienne działania. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Praca, służba w parafii to liczne obowiązki, które spoczywają z reguły na miejscowym duszpasterzu. Źle by się działo, gdyby pozostawał on w tej służbie sam. Obowiązki duszpasterskie, administracyjne, dotyczące bieżącego zarządzania parafią, pochłaniają go całkowicie czasowo. Co dopiero, kiedy dodatkowo pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy w parafii. Jest pytanie, jak to wszystko ogarnąć? I właśnie między innymi na to pytanie chcielibyśmy w trakcie naszej dzisiejszej audycji uzyskać odpowiedź. Gościem Państwa i moim jest pani Julita Gałkowska, należąca do parafii Dobrego Pasterza Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Warszawie, pan Winajak Chaturvedi, pianista, i ksiądz Wojciech Ostrowski, proboszcz tej parafii. Można właściwie powiedzieć, że jest na odwrót. To my jesteśmy w tej chwili gośćmi u metodystów. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Mokotowskiej w waszym obiekcie. Tu tak wiele się dzieje. Ten budynek żyje i nie chodzi nam o lokale, które funkcjonują z wejściem z ulicy, ale o inicjatywy, które są podejmowane przez parafię Dobrego Pasterza w Warszawie. Księże Wojciechu, czy mogę prosić o kilka słów dotyczących powyższego tematu? O jakich tutaj działaniach parafii i inicjatywach mówimy?
2: W swojej służbie duszpasterskiej nawiązuję do tradycji ruchu metodystycznego Jana Wesleya z XVIII-wiecznej Anglii. Dlaczego nawiązuję? Ponieważ sposoby, w jakich Jan Wesley głosił Słowo Boże i szerokie spektrum przestrzeni, na których on to robił, spowodowało to, że my, jako parafia Dobrego Pasterza w Warszawie, staramy się nie ograniczać tylko

0: do zwiastowania Słowa Bożego w niedzielę, w moim przypadku, ale również wychodzimy poza teren parafii. Mam tutaj na myśli inicjatywy typu koncerty muzyki klasycznej, inicjatywy w szeroko rozumianej pomocy społecznej. Tutaj myślę o akcji Garażówka, ale wracając do samego głoszenia Słowa Bożego, swoją służbę traktuję jako możliwość dotarcia zwiastowania Ewangelii nie tylko w języku polskim, stąd inicjatywa jednego z naszych braci o zorganizowaniu nabożeństw w języku angielskim. Mamy takie nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 19. We wrześniu będziemy mieli nabożeństwo jedno w pierwszą niedzielę miesiąca z Wieczerzą Pańską. I tutaj powrócę do tego, dlaczego nawiązuję do tradycji Jana Wesleya. Ponieważ on angażował świeckich do służby. Było to kluczowym momentem z uwagi na to, że liczba ludzi wykształconych teologicznie w tamtym czasie była niewielka, a pęd i szybkość, w jakim się ruch metodystyczny rozprzestrzeniał, była spowodowana między innymi tym, że on zaangażował ludzi świeckich. Nie było to oczywiście od razu. On ich sprawdzał, to znaczy obserwował efekty ich pracy. Jeżeli widział, że ludzie słuchają i ludzie chcą słuchać i przynosi to dobre efekty, to pozwalał i wyznaczał następnych. Dlatego ja w swojej służbie duszpasterskiej staram się prosić i angażować ludzi świeckich. Dlatego koncerty gra osoba świecka. Garażówkę organizuje osoba świecka. Nawet podczas nabożeństwa angażuje ludzi świeckich, na przykład do czytania Pisma Świętego, do mówienia krótkiego świadectwa, jak Bóg działa w ich życiu. Dlatego nabożeństwa w języku angielskim będę chciał tak zorganizować. Cały szkielet nabożeństwa ja będę prowadził łącznie ze sprawowaniem sakramentu Wieczerzy Pańskiej, to jest podstawa, ale na przykład sprawy uwielbieniowe, czytania pisma, sprawy świadectwa będę prosił o zaangażowanie ludzi świeckich. W dzisiejszym czasie Kościół, chcąc być obecny, musi być w internecie. Dlatego nasza inicjatywa jako parafii Dobrego Pasterza w Warszawie, każde nasze nabożeństwo niedzielne jest transmitowane przez internet. Pomaga to ludziom, którzy są chorzy, którzy w daną niedzielę nie mogą przyjść do uczestnictwa razem z nami w tym nabożeństwie. Ale oprócz tego mamy też, i to też była inicjatywa ludzi świeckich, w każdy piątek o godzinie 19:00 dyskusyjny klub biblijny online. W tym klubie dyskusyjnym mamy uczestników nie tylko z naszego kościoła, jesteśmy otwarci na różne inne denominacje, ale również spoza Polski. Mamy pana z Irlandii, mamy pana ze Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, jak wiele jest różnych sposobów dotarcia ze Słowem Bożym do odbiorcy.
1: Kto był inicjatorem tych poszczególnych aktywności?
0: Koncerty. Wspomniałem o koncertach. Naszym pianistą jest człowiek ze Stanów Zjednoczonych, Vinayak Chaturvedi. On nie jest członkiem naszego kościoła. Przyjechał do Polski, aby studiować Chopina. On jest wielbicielem. Dla niego Chopin to jest drugie życie. Przy luźnej rozmowie stwierdziliśmy, że dlaczego nie zorganizować budynku kościoła, zapraszać ludzi spoza naszej parafii i spróbować dotrzeć do nich poprzez muzykę klasyczną.

Kiedy byłem dzieckiem, nastolatkiem, słyszałem muzykę Chopina i rozumiałem, że no, naprawdę uwielbiam muzykę klasyczną i zdecydowałem, że to będzie moja droga, że chcę zostać pianistą. Też komponuję i teraz promuję nowy projekt Rzeka Chopina. Utwory oczywiście inspirowane

0: muzyka Chopina, ale nie tylko, generalnie muzyka klasyczna.
1: Poprzez organizację, poprzez to, że Winajek jest wybitnym pianistą, my możemy powiedzieć ludziom, słuchajcie, jesteście w budynku kościoła, ja zawsze zapraszam. Chcecie usłyszeć więcej muzyki? Zapraszam na nabożeństwo w niedzielę o 11. Już jest ta możliwość poinformowania ludzi, że jest parafia, są nabożeństwa, zapraszamy, jesteśmy otwarci. Kolejnym przedsięwzięciem jest tak zwana garażówka. Więcej o tym powie główna inicjatorka Julita, ale ona przyszła do mnie i powiedziała, pastorze, jest tyle ludzi wokół, którzy przychodzą do nas z potrzebami.
2: Garażówki to taka nasza idea robienia czegoś więcej, a zaczęła się tak naprawdę inspiracją zeszłorocznych Dni Odnowy. To jest taka konferencja organizowana corocznie przez nasz Kościół i był tam taki pastor z Niemiec, Chemnitz, i on właśnie założył fundację Inspire, no i opowiadał o różnych jakby działalnościach, które na terenie tej społeczności robią. No ja tak pomyślałam, mówię, kurczę, może coś tutaj u nas by fajnego zacząć nowego robić. Przyszedł do mnie ten pomysł, żeby to podjąć i zorganizować w momencie, kiedy przyszła do nas jedna z pań z kościoła, mówiąc, że zmarł jej mąż i nie ma co zrobić z rzeczami po nim. I wtedy pojawił się ten pomysł, który miałam już na Dniach Odnowy, że to jest świetny moment, żeby właśnie coś takiego podjąć. Natomiast nasza garażówka jest jakby inna niż te, które możemy spotkać na mieście, ponieważ my nie sprzedajemy tych rzeczy, tylko je zbieramy i rozdajemy za darmo. Nas inspiruje Słowo Boże, gdzie jest napisane, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać, i to rzeczywiście się sprawdza. Bo właśnie w momencie, kiedy żeśmy organizowali już 3 edycje garażówek, okazało się, że ludzie z chęcią przychodzą, pytając sami nawet, zgłaszając się, że chcą coś oddać. Chcą czuć, że mogą komuś pomóc i czuć, że robią coś dobrego. Tym bardziej nas to utwierdza w tym, żeby organizować kolejne edycje. Na przykład następną planujemy w okresie jesiennym.
1: Tu muszę powiedzieć, że mamy rodziny, które są spoza naszego kraju, mamy rodzinę z Mali, mamy studenta z Burundi, którym pomagamy. Dostarczamy im nie tylko odzieży, jeżeli potrzeba, to dajemy też pomoc finansową. Garażówkę też organizujemy w budynku kościoła, konkretnie w budynku Szkoły Języka Angielskiego, który jest częścią całej kamienicy kościelnej. I ludzie przychodzą, mają możliwość podyskutowania ze mną, dlaczego to robimy, dlaczego pomagamy. Wszystko dajemy za darmo. Najpierw my zbieramy od swoich członków, zapraszamy też, aby inni przynosili zużytą odzież, ale nie tylko. Są to sprzęty AGD, są to nawet sprzęty RTV. I dając ludziom mówimy, słuchajcie, chcemy, abyście wiedzieli, że metodyści zawsze byli zaangażowani w pomoc społeczną. To jest za darmo, proszę wziąć. Jeżeli macie coś, można się tym swoim darem również podzielić.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. Już za chwilę zabiorę Państwa do Szczecina na bardzo interesującą wystawę, która ma też wiele wspólnego z historią i współczesnością nie tylko dalekich Chin.
0: Kulturalna jedynka.
1: Trafostacja sztuki w Szczecinie, Stanisław Ruksza i wystawa Podróż artystyczna Kenbo ze wschodu na zachód. To jest pierwsza chyba taka okazja, żeby zobaczyć współczesną chińską sztukę.
2: Rzeczywiście zdarza się to bardzo rzadko. Ostatni raz w tak dużej skali, to oczywiście to była wystawa zbiorowa, to pamiętam wystawę, którą kuratorowała Maria Brewińska w Zachęcie w Warszawie i to była duża zbiorowa wystawa sztuki chińskiej, ale to było dwie dekady temu. Później mieliśmy do czynienia podczas Roku Polsko-Chińskiego w 2015 roku w Polsce zetknąć się ze sztuką chińską, ale wówczas bardziej tradycyjną. Natomiast spotkanie z Kenbo, oryginalnie artysta nazywa się Liang Guodian, to właściwie pierwsza w tej skali od wielu lat okazja w Polsce.
1: To jest artysta, powiedzmy, w średnim wieku, prawda? Urodził się w czasie rewolucji kulturalnej. Czy to ma jakiś wpływ na to, co on robi?
2: Przeogromny. Ta biografia jest niesamowicie bogata i Kenbo to nie tylko artysta, ale to jest też filozof, to jest też aktywista, którego biografia, z racji, że z jednej strony pochodzi z bardzo ważnej w historii Chin rodziny, jest z południa Chin, z okolic Kantonu, z miejscowości Foshan. Jego pradziadek był przez pewien czas w czasie Republiki Chińskiej, czyli w czasach rządów Chiang Kai-sheka, już po cesarstwie, premierem Chin. Oczywiście nie jest to najlepsza dla niego sytuacja w obecnym czasie, zupełnie innego systemu. Niemniej żyje w Chinach, tylko jak to czasem mówi, no nie może skorzystać tak jak niektóre inne osoby z politycznej sytuacji. Ale Kenbo jest jednocześnie z rodziny o bardzo długich tradycjach, jeżeli chodzi o świadomość kultury chińskiej, która, jak wiemy, w czasie rewolucji kulturalnej była niszczona. I to był chyba jeden z największych w historii przykładów niszczenia w ogóle kultury. To wpłynęło w bardzo duży sposób na Kenbo. Jego ojciec, który był nauczycielem, musiał niszczyć książki czy rzeczy, które kojarzyły się
1: z starymi Chinami. No i pracować na wsi, tak?
2: Pracować na wsi. To bardzo wpłynęło na Kenbo, który był, no, miał wtedy 2-3 lata, kiedy jeszcze rewolucja kulturalna trwała. Niemniej jednak to odium w rodzinie trwało dość długo. Wiemy, że Chiny dopiero po

0: 1998 roku zaczęły się odradzać. I kiedy oprowadzałem go w różnych miejscach Polski, kiedy szliśmy, zwłaszcza kiedy szliśmy też przez Szczecin, który on wiedział, że to miasto, tak jak wiele innych miast w tej części Europy, było naznaczone wojną, co chwilę mnie pytał, słuchaj, ale czy to jest oryginalne, czy odbudowane? Mm-hmm. I ta świadomość tej kruchości kultury i tego, że musimy później to przywracać, w bardzo mocny sposób na niego wpłynęło, między innymi też na to, że stał się aktywistą takim, który działa też w celu przywracania dawnej kultury chińskiej, łącznie z dawnym pismem. Jak w latach 50. pismo chińskie zostało uproszczone w Chinach kontynentalnych, czyli w Republice Komunistycznej Republice Chin i w Singapurze jest to uproszczone. Nie wiem, w Macao, Hongkongu czy Tajwanie możemy spotkać to tradycyjne. Kenbo umie w obu, natomiast w sztuce kontynuuje tę dawną tradycję. I to jest ciekawe, bo u nas to brzmi trochę paradoksalnie. Artysta, który mógłby wydawać się bardzo konserwatywny, jest jednocześnie niesłychanie progresywnym artystą, przywracającym tę przerwaną tradycję i to w takim wydaniu dalekim od dekoracji. Jak on mówi, no dzisiaj, zresztą nie tylko Chiny, także inne kraje, również europejskie, również Stany Zjednoczone, używają kultury jako soft power. To, ten eufemizm tak naprawdę ma znaczenie silno-polityczne. O to Kenbo nie chodzi. Mówi, wiesz, to jest tradycja ubrana tylko jako dekoracja bez filozoficznej treści. Mi raczej chodzi o to, żeby przywrócić to wraz z tym jądrem znaczeń. Więc z jednej strony mamy świetną wartość estetyczną, ale z drugiej też tą głębię filozoficzną i nie boję się tego słowa użyć, dlatego że z tej wystawy wyłania się takie przywrócenie tej tradycji, która może być dzisiaj bardzo współczesna, bo przenika tam gdzieś co chwilę taka taoistyczna symbioza nas z naturą. Nie dualizm, tylko symbioza. I ta wystawa się robi bardzo ekologiczna.
1: Na początku tytułu tej wystawy są dwa chińskie znaki, a potem cztery litery A, każda z innym znakiem, z innym akcentem na górze.
0: Ten początek, te dwa chińskie znaki to po prostu Liang Guojian, czyli imię chińskie artysty oryginalne. Natomiast dalej mamy zeuropeizowany zapis intonacji nad samogłoskami. Chiński język ma 4 tony. Dzieci uczą się zapisu właśnie w pinyin a, a, a, a. Kenbo napisał taki dialog. A, co to jest? A, o czym ty do cholery mówisz? A chyba już rozumiem i wreszcie a. No cóż, teraz to już wiesz, że to sztuka.
1: Prace Kenbo obejmują różne dziedziny. Tak. I książki artystyczne, i malarstwo, tusze, instalacje, performanse, wideo, sztukę dźwiękową.
0: Staraliśmy się, bowiem jesteśmy świadomi, tutaj też muszę wspomnieć o Andrzeju Wasilewskim, artyście, który jest współkuratorem. Staraliśmy się jednak wystawę w miarę uczytelnić.
1: Ta wystawa jest trochę jak przekładanie kolejnych kartek książki, bo przez kolejne epizody jego twórczości państwo prowadzą.
0: Podzieliliśmy to na kilka części. Trochę jak yin i yang, mamy dwa wielkie pomieszczenia. Biała część i to jest ta część jasna, związana z bardziej nawiązaniami do tradycyjnej sztuki chińskiej i część ciemna, która odnosi się do najnowszych prac. I widzimy tam Kenbo jakby innego artystę, który tworzy książki artystyczne, ale nie są to księgi takie, które sobie oglądamy, przewracając kolejne strony, tylko kilkadziesiąt ksiąg zbudowanych z różnych elementów, którymi zanieczyściliśmy albo przetwarzaliśmy przez wieki planetę. Od brązu aż po różne historie, które wytwarzaliśmy w wieku XX i XXI, na które naniesione są teksty poetyckie, znaki, faktury. I to są takie dwie odsłony wystawy. Jednocześnie na tej części pierwszej widzimy, tak, dla miłośników kultury nie tylko chińskiej, w ogóle wschodniej, dlatego że pamiętajmy, że pewne te wzory przenikają się przez i zarówno Chiny, Koreę i Japonię, jeżeli chodzi o sztukę. Spotkamy tam wszystko, co lubimy i co później sztuka europejska w XX wieku wzięła, zainspirowała się ze wschodu. Pustkę na wielkich obrazach, naturę, to mistrzowskie dotknięcie pędzla artysty, który jednocześnie jest wspaniałym kaligrafem. I to mamy w tej pierwszej części w sali. Jednocześnie mamy tego rozwinięcie, bo jak już wspomniałem, pustka i pewne rzeczy, które sztuka zachodnia przejęła

0: wieku XX, to jedna z symptomatycznych cech sztuki Chin. Podobnie było z abstrakcją. Ona nie miała takiego znaczenia jak sztuka abstrakcyjna w Europie, bo nie musiała mieć. Była po prostu malarstwem idei. I Kenbo w swoich obrazach rozwija to bardzo twórczo i jeżeli ktoś też szuka takiego kontemplacyjnego, zwłaszcza teraz, kiedy jest galeria klimatyzowana, przynosi też moment ochłody i jakiejś takiej kontemplacji, wyrwania się ze świata, który gna, to jest to idealne miejsce, żeby spędzić z tą sztuką czas. I to jest ta część pierwsza, która jednocześnie też pokazuje artystę, który trafił pierwszy raz do Europy 20 lat temu, często tutaj migrował, ale trafił w takim polu sztuki raczej poza sztuką wizualną. Jego zapraszali muzycy i to awangardowi muzycy grający Johna Cage'a, Oliviera Messiaena i Kenbo tam trafił jako ten, który tworzył obrazy na żywo, które zaczęły się przekształcać w duże spektakle, no a potem się okazało, że oprócz tych obrazów, które zwykle wykonuje osobno w swoim studio, te no, są wspaniałym malarstwem akcjonistycznym. I te obrazy, najdłuższy ma 51 metrów.
1: No właśnie, bo powiedzmy, że to są też obrazy, zresztą to widać w waszej galerii, to są wielkoformatowe czasem prace.
0: No, największe płótno, ma, to jest właściwie nie płótno, to jest papier ryżowy na jedwabiu, ma ponad 51 metrów, jest kilka prac długości kilkunastu metrów, też duże zwoje, takie około 10-metrowe. Myślę, że nieźle udało nam się to skomponować, oddając ducha tej sztuki. I tu jest pewna sytuacja zadumy, jakiegoś przenikania dwóch różnych kręgów kulturowych. Taka taoistyczna symbioza nas z naturą. Wystawa jest niedosłowna, ale no właśnie, po takim spędzeniu, myślę, nawet jak ktoś ma mało czasu, pół godziny, choć wystawa wymaga trochę więcej czasu, nabieramy tego poczucia także odpowiedzialności za to, co nas otacza, bo na wystawie też powstaje praca, która się nazywa Odra i chiński tusz, czyli zapis nieodwracalnego i zmiennego stanu czasu. Codziennie jest wymieniane taki książka zalodzona w formie z wody z Odry, na to jest chiński tusz, który jest też zalodzony w takim formie łuski z pistoletu. I ona się rozpływa po chińskim papierze. Powstaje codziennie inna praca. Na koniec będzie wielki 123 rysunki tejże pracy. I myślę, że to też w jakiś sposób odpowiada na ten dialog napisany przez Kenbo, który jest trochę o zdziwieniu i nie ukrywam, że to jest dalej główne pole i zadanie sztuki.
1: Nie będę naśladowała tego tytułu, ale powiem, że Podróż artystyczna Kenbo ze wschodu na zachód, wystawa, o której mówił pan Stanisław Ruksza, kurator tej wystawy w Trafo, Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Wystawa niezwykle interesująca, nie tylko na te upalne dni. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Po 20:00 Klub Kultury. A więc dobrego wieczoru państwu życzę. Anna Stępniak.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda?
6: No.
7: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką syli maryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Już 21 sierpnia rusza...

0: międzynarodowy blues na świecie festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jam. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na świecie festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Kierowcy piszą o korku na autostradzie A2 w województwie zachodniopomorskim. Jak podają też służby, między węzłami Szczecin Podjuchy i węzłem Klucz zderzyły się dwa samochody osobowe. Od 19 nie ma przejazdu w kierunku Kołbaskowa. Ale mamy też dobrą wiadomość. Z S8 odblokowany jest już przejazd przez Modlińską i Marymącką. Mowa o Wisłostradzie, która blokowana była przez cały dzisiejszy i wczorajszy też dzień. To oczywiście w związku z obchodami święta Wojska Polskiego. Do tej pory zablokowane były wszystkie łącznice wjazdowe i zjazdowe z S8 na Wybrzeże Gdyńskie. Teraz już tych utrudnień nie ma. Natomiast bez zmian na autostradzie A2 w Michorzewie między Nowym Tomyślem i węzłem Bóg, a tam palił się samochód osobowy. Drogowcy cały czas nie przepuszczają jeszcze przez pas w kierunku Warszawy. Ponadto cały czas trzeba uzbroić się w cierpliwość wyjeżdżające z Mielna. Jak informują nasi słuchacze, zakorkowana jest trasa w kierunku na Mościce. Ponadto jest pożar pojazdu na trasie S2 przed zjazdem na S17 jadąc do Warszawy i tam również tworzą się utrudnienia. Zaglądamy też na pracę służb na autostradowej dwójce między węzłami Lubelska i węzłem Halinów. Zablokowany jest pas w obu kierunkach. Ponadto droga krajowa nr 28 miejscowość Zarszyn do Sanoka na Podkarpaciu trwają prace drogowe dzisiaj od godziny do 18 i one będą do jutra, do godziny 5. Tam trwa odnowa oznakowania poziomego. Jeżeli chodzi o przejazd, to jest zwężenie prawostronne i lewostronne i są kierowani państwo jednym pasem naprzemiennie. Podobnie utrudnienia są jeszcze cały czas na autostradzie A1 od węzła Świerklany do węzła Żory. To województwo śląskie. Czekamy cały czas na wiadomości od państwa. 22 513 11 11.
4: Jest 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. W miejscu, gdzie kiedyś rozbrzmiewały odgłosy walk, upamiętniono 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystości odbyły się w Radzyminie. Jak co roku w wakacje, pilnie potrzebna jest krew. Centra krwiodawstwa apelują o zgłaszanie się dawców. Co dalej z wysychającymi jeziorami po Jeziorze Gnieźnieńskim? Ministerstwo Klimatu szuka rozwiązania problemu. To na tym terenie rozegrały się krwawe walki, które miały istotny wpływ na zwycięstwo nad bolszewikami. W Radzyminie na cmentarzu żołnierzy polskich 1920 roku uroczyście upamiętniono 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. List od prezydenta odczytał generał Adam Rzeczkowski z BBN-u. Karol Nawrocki podkreślał bohaterstwo polskich żołnierzy i całego narodu.
5: Odzyskanie Radzymina po 3 dniach zmagań było jednym z fundamentów polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Stało się to możliwe dzięki ochotnikom i żołnierzom z całego kraju, dzięki kolejarzom i sanitariuszom, artyleryzystom i proboszczom.
4: Także wiceminister kultury Bożena Żelazowska podkreślała znaczenie wielkiego narodowego zrywu sprzed 106 lat.
6: Wtedy księża mówili, że jeżeli nie będziemy odpowiadać na apel Wincentego Witosa i nie pójdziemy do boju, to nie będziemy się modlić po polsku.
4: Podczas uroczystości odczytano apel poległych i złożono wieńce, a list w rocznicę Bitwy Warszawskiej i w święto Wojska Polskiego nadszedł także z Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Polsce i przypomniał o udziale ukraińskich żołnierzy w obronie naszej stolicy. Zaznaczył, że również teraz Moskwa musi ponieść porażkę, a wspólne wysiłki narodów

0: mają znaczenie, ponieważ rozstrzyga się los Ukrainy i jej sąsiadów. Ten apel powraca w każde wakacje. Pilnie jest potrzebna krew. Mniejsza aktywność dawców w okresie urlopowym spowodowała braki, szczególnie krwi z grup A+, A- oraz 0-. Liczymy na odzew na nasz apel, mówi szefowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Małgorzata Orzeł.
1: Niezwykle zależy nam na tym, żeby zgłaszali się do nas nowi krwiodawcy. Oczywiście, żeby przychodzili ci, którzy już zaszczepili się tą ideą krwiodawstwa, ponieważ zapotrzebowanie na krew w wakacje nie maleje. No a czas wakacji, czas wyjazdów, urlopów, nie docieramy do szkół, bo nie są czynne w tym czasie. Studenci również się porozjeżdżali. Także krwiodawców mamy nieco mniej, a zapotrzebowanie na krew jest ciągle duże.
0: Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kg. Minimum dobę przed oddaniem krwi nie można pić alkoholu. We wrześniu ma być decyzja środowiskowa dotycząca ratowania wysychających jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Sytuację może zmienić zgoda na pompowanie nadwyżek wody z kanału Ślesińskiego do zbiorników po odkrywkach węgla brunatnego.
2: Sposobem na ratowanie jezior, w których poziom wody spadł o kilka metrów, a linia brzegowa cofnęła się daleko od pomostów i ławek, ma być pompowanie nadmiarów wody do pokopalnianych wyrobisk, mówi minister klimatu Paulina Henik-Kloska.
3: Jeżeli nie będzie zgody na pobieranie wody z kanału Ślesińskiego, nic nie zrobimy.
2: To, że zjawisko obniżania poziomu wód w jeziorach trzeba zatrzymać i zadbać o to, by się on podnosił, dostrzegają też turyści.
4: Miałem okazję już być tutaj gdzieś wcześniej, 2 lata temu. Generalnie tutaj ta woda wysycha, nie? To jezioro bardzo obniżyło poziom.
2: Minister klimatu wierzy, że pomóc może też naturalna retencja, choćby na Małej Wełnie.
3: Duże nadzieje pokładam również w projekcie renaturyzacji Małej Wełny. No w tej chwili ruszamy z przygotowaniem dokumentacji dla tego projektu.
2: Problem obniżania się wód w jeziorach spowodowany jest przez wieloletnią działalność kopalni odkrywkowej pod Koninem. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Pożar lasu pod Popradzkim Stawem w Słowackich Tatrach Wysokich opanowany. Tamtejszy Tatrzański Park Narodowy poinformował, że strażacy pozostają jednak na miejscu. Na razie pogorzelisko będzie dogaszane zrzutami wody ze śmigłowca. Według administracji parku jutro rano, w zależności od sytuacji na miejscu, zostanie podjęta decyzja o dalszym przebiegu akcji. Wcześniej słowaccy strażacy informowali, że pożar objął ponad hektar trudno dostępnego terenu. Z kolei strażacy w południowo-zachodniej Francji nie mają powodów do zadowolenia. Pożary strawiły tam ponad 1500 hektarów lasów i pól. Wciąż trwa walka z ogniem w okolicach miejscowości Garin w departamencie Landy. Rzecznik lokalnej straży pożarnej mówi, że konieczne jest użycie ciężkiego sprzętu. Sytuacja wymaga zaangażowania ogromnej liczby ciężkiego sprzętu. W tym jednym miejscu musieliśmy użyć aż 2 spychaczy i ciężarówek. Gdybyśmy pozostawili ten odcinek bez interwencji, potrzebowalibyśmy aż 8 ciężkich cystern zdolnych operować w lesie. W sąsiedniej Belgii miejscowi strażacy wraz z kolegami z Holandii i Niemiec walczą z pożarem w rezerwacie przyrody w Otwani. Do akcji skierowano helikoptery, ale opanowanie pożaru jest trudne ze względu na silny wiatr. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym podczas odbywających się w Paryżu Mistrzostw Europy w pływaniu. Czasem 23,84 sekundy ustanowiła nowy rekord Polski. To drugi medal polskich pływaków na Mistrzostwach Europy. W finale na 200 metrów stylem zmiennym piąta była Justyna Kozan. Piąty był również Krzysztof Chmielewski na 200 metrów stylem motylkowym. Jego brat Michał zajął 8 miejsce. Już tylko godzina czeka nas do finałowego biegu Natalii Bukowieckiej, która będzie bronić tytułu mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Co jeszcze przyniesie nam szósty dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy? O tym z Birmingham Rafał Bała.
7: Witam serdecznie. Na pewno przyniesie dekorację Katarzyny Zdziebło, bo ona przecież w samo południe, słyszeli Państwo, zajęła drugie miejsce w chodzie maratonie w centrum Birmingham i tutaj właśnie za kilka minut stanie na drugim miejscu podium. Ale Natalia Bukowiecka to nasza główna kandydatka do medalu, chyba nawet złotego już teraz, tak można powiedzieć. Mamy nadzieję, że ten wynik Kasi Wasik z Paryża, z pływalni, natchnie Natalię Bukowiecką. To przecież obrończyni tytułu w biegu na 400 metrów. Tutaj bukmacherzy dają jej tylko 20% szans szans na złoto. No wiele więcej, bo

0: prawie 60 ma Norweszka Jäger, która w tym sezonie prezentuje się znakomicie, ale wiemy, że Natalia Bukowiecka jest walczakiem, miała najlepszy czas półfinałów, no i przed finałem mówi tak.
1: Cieszę się, że w końcu jakby biegam się inaczej, natomiast wiem też, że rywalki też są mocne. I Likę, i Jäger, i zresztą Manuel pewnie też, więc na pewno finał może się ułożyć inaczej, ale jestem w dobrej myśli.
0: Oby się ten finał dobrze ułożył. Niestety nie układa się siedmiobój dobrze dla Adrianny Sułek. Wczoraj wieczorem informowałem, że jest liderką, no ale teraz już po 6 konkurencjach zajmuje 7 miejsce i bardzo, bardzo małe szanse na medal. O medal w oszczepie powalczą Marcin Krukowski i Dawid Wegner. Tutaj może powiać, bo widzę teraz wiaterek lekki jest, bo z wiatrem chyba będą rzucać oszczepnicy, więc zobaczymy, jak to wszystko się będzie wydarzać. No i Maria Żodzik w skoku wzwyż. To jest wicemistrzyni świata z zeszłego roku. W tym roku naprawdę coraz wyżej na różnych mityngach skakała. Ostatnio drobna kontuzja, ale wraca do skakania. Na koniec sztafety. 4x100 metrów. Tu będzie dynamika, tu będzie ekspresja i będą m.in. Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda. Otarły się prawie nasze zawodniczki, nasze sprinterki o rekord Polski w eliminacjach. Także mamy nadzieję, że one, a kto wie, może będzie niespodzianka. Może też panowie 4x100 metrów. To są szanse medalowe na dziś.
2: Dziękuję za relację. Teraz tenis i przerwany mecz Maji Chwalińskiej w Cincinnati. Polka wygrała już pierwszego seta z Hiszpanką Krystyną Buxą w drugiej rundzie, ale pojedynek przerwany został przez burzę. Spotkanie zostało już wznowione. W drugim secie Chwalińska prowadzi 5-2. Na dziś zaplanowany jest również mecz Magdaleny Fręch z Łotyszką Jeleną Ostapenko. I jeszcze piłkarska ekstraklasa i pełen emocji mecz w Gliwicach. Wieczysta Kraków prowadziła z Piastem 4-0, by ostatecznie po 3 golach w końcówce zwyciężyć 4-3. To pierwszy w historii triumf w ekstraklasie Benjamin z Krakowa. W innym zakończonym już spotkaniu Zagłębie Lubin wygrało ze Śląskiem Wrocław 2-1, a przed nami spotkanie Widzewa Łódź z Koroną Kielce. Teraz to wszystko, a za godzinę przeniesiemy się do Birmingham.
3: Pogoda. Noc będzie pogodna tylko na północnym zachodzie i na północy, miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe też burze. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni. Chłodniej lokalnie w Dolinach Karpackich około 10. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż 1002 hektopaskale z nadśrodkowej Szwecji pogłębia się i przemieszcza na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni oraz Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, miejscami w porywach 7. Stan morza 3, temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy 4 do 5, skręcający na kierunki zachodnie 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 2 do 3, później 4. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, na północy w porywach 7. Stan morza 2, miejscami 3. Widzialność dobra, lokalnie umiarkowana. Przelotny deszcz. Możliwa burza. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, okresami 6. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy 3 do 4, skręcający na północno-zachodni 4 do 5, na północy do 6. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 6 do 7.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km. Mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj. Przeżyj to z nami. Zapisy trwają.

0: Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Autopromocja.
0: Barytonem
5: i tenorem.
0: Zapraszamy Państwa
5: na dwa głosy.
0: W rytmie rocka albo hip-hopu.
5: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
0: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
5: Paweł Sztompkę
0: i Marcin Kuse.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Autopromocja.

0: Klub Kultury.
1: W sobotni wieczór witają Państwa Ula Kaczyńska
2: i Alek Chudzik.
1: Co dobrego w kulturze, panie redaktorze?
2: Oj, pani redaktor, co to był za tydzień?
1: No widać, niewyspany pan po tym tygodniu.
2: Pani redaktor, jeszcze sobie łezki ocieram po tym, jak w Katowicach grał nam Artur Verokaj z orkiestrą Stychów, a w Poznaniu Bittersweet Festival, na którym zobaczyliśmy całą plejadę międzynarodowych gwiazd. Co za muzyczne wakacje.
1: Filmowe wakacje też nam się udały. Pan nie pyta, ale odpowiem. Na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu nad Wisłą nasze plenerowe studio odwiedził reżyser Jan Komasa i zdradził plany na przyszłość. Reżyser Sali Samobójców i Dobrego Chłopca chce zrobić film, którego akcja będzie toczyć się w świecie polskiej siatkówki. Od wielu lat mamy świetnych siatkarzy, ale w tym roku wokół tej dyscypliny panuje wyjątkowa euforia. Tym bardziej chciałbym o tym opowiedzieć. Udało nam się zgromadzić odpowiednie środki, więc liczę, że w przyszłym roku projekt wreszcie doczeka się realizacji, mówił Jan Komasa w naszym studiu, a zapis tej rozmowy na naszej stronie.
2: A tymczasem kartka z kalendarza, bo 10 sierpnia 1793 roku otworzono w Paryżu Louvre. Paryski Pałac Królewski oficjalnie otworzył drzwi dla publiczności jako Muzeum Narodowe i było to wydarzenie wyjątkowe i przełomowe w historii muzealnictwa. Dzieła sztuki monarszej stały się własnością publiczną. No i jeszcze taka gra dat, bo 11 sierpnia, tym razem 1973 roku, wydarzył się hip-hop. Przełomowa data w historii muzyki współczesnej wiąże się z potańcówką Back to School Jam. W lokalu na Sedgwick Avenue na nowojorskim Bronxie DJ Kool Herc zaczął zapętlać perkusyjne rytmy i tak narodził się nowy styl w muzyce,
1: który jest jednym z najbardziej popularnych dziś gatunków.
2: Przekonaliśmy się chociażby na OFF Festiwalu.
1: Coś na ten temat pan redaktor wie. To teraz jeszcze jedna informacja ze świata muzyki. Pożegnaliśmy Williama Orbita i to jest niepowetowana strata legendarnego producenta muzycznego, który współpracował z gwiazdami światowego formatu, między innymi z zespołami All Saints i Blur. Natomiast najsłynniejsze dzieło Williama Orbita to prawdopodobnie album Ray of Light Madonny, do dziś uznawany za jedną z najlepszych płyt tej właśnie artystki.
2: Piękny album, a tymczasem w Polsce pożegnaliśmy Jarosława Abramowa Neverliego, człowieka, który komponował muzykę dla tak wspaniałych piosenek, jak chociażby piosenka o okularnikach z tekstem Agnieszki Osieckiej. A skoro o muzyce, to chciałbym jeszcze przypomnieć, że w Polsce ukazała się książka Leonard Cohen, Świadek upadku aniołów. Książka napisana przez Christophera Lebold, a przetłumaczona przez Filipa Łobodzińskiego. Książka, która pokazuje nam nieco inną stronę wielkiej gwiazdy, przede wszystkim pokazuje nam wpływ duchowości na tego najpopularniejszego, obok Céline Dion, pieśniarza z Kanady.
1: No to jeszcze świat muzyki i amerykańska wokalistka Billie Eilish, która zagra w ekranizacji Szklanego Klosza Sylvie Plath. Zdjęcia do filmu w reżyserii Sary Polley ruszyły w Toronto pod koniec czerwca, a premiera tego filmu szacowana jest na rok 2027. Matkę Esther zagra Carey Mulligan, natomiast Szklany Klosz, pewnie Państwo dobrze o tym wiedzą, to powieść z 1963 roku, bardzo głośna powieść, podróż do najmroczniejszych i najbardziej przerażających zakamarków ludzkiej psychiki.
2: A ja zapytam, skoro tak dzisiaj sobie rozmawiamy o pięknie, to ja zapytam, czy pani wie, skąd u nas potrzeba otaczania się pięknem? Nie?
1: No nie za bardzo.
2: A odpowiedź dały nam szympansy. Badania zachowań naczelnych wykazały, że szympansy zbierają kryształy i błyszczące minerały, preferując je ponad zwykłe kamienie. A dlaczego? No właśnie, okazuje się, że im te kamienie się podobają. Rzuca to nowe światło na prapoczątki ludzkiej estetyki, zbieractwa i zachwytu nad formą piękną. A my sobie dzisiaj o pięknie porozmawiamy.
1: Zapraszamy na Klub Kultury. Będziemy dziś w Nowym Jorku, będziemy w Katowicach. Sporo się będzie działo.
0: Polskie Radio. Jedynka.

0: W Klubie Kultury w wakacje proponujemy Państwu różne wydarzenia kulturalne, żeby jak najlepiej wykorzystać to lato. Ale dziś jako wydarzenie kulturalne potraktujemy nie galerię, nie muzeum, nie potraktujemy festiwalu filmowego, tylko miasto.
1: Miasto, które przecież zwiedzamy także dla kultury, a czasem nawet dla architektury. I dlatego jest z nami gość.
0: Radosław Gajda, architekt i urbanista, wykładowca akademicki, popularyzator wiedzy o architekturze, człowiek, który wie wszystko o Nowym Jorku?
2: No nie, na pewno nie wiem wszystkiego. Nie wiem, czy w ogóle da się wiedzieć wszystko o jakimś mieście. Choćby dlatego, że miasta są dynamiczne, miasta się ciągle zmieniają i to jest także coś, co przyciąga nas do różnych miast. Nawet jeżeli w jakimś byliśmy, to chcemy pojechać drugi raz, żeby zobaczyć coś, czego nie widzieliśmy, albo coś, co się zmieniło, odkryć na nowo jakieś miejsca, nawet takie, które wydawały się znajome.
1: Ostatnio ukazał się taki rodzaj rankingu Global Tourism City Activeness z 2026 roku, który plasuje Nowy Jork, miasto w Stanach Zjednoczonych, na szczycie miast, które chcemy odwiedzać jako turyści. Ranking rankingiem, ale czy warto Nowy Jork odwiedzać dla architektury? A skoro tak, to co w nim jest takiego pięknego, jeżeli chodzi o architekturę?
2: No ja bym powiedział, że różnorodność, że Nowy Jork jest miastem niezwykle różnorodnym, bo choć oczywiście kojarzymy go z wieżowcami, no to już same te wieżowce są różnorodne. Ameryka jest jednym z miejsc, czy w ogóle miejscem, gdzie współczesny wieżowiec się narodził i w Polsce, w której w każdym mieście już ktoś chce budować jakiś wieżowiec, a w Warszawie mamy ich już całkiem pokaźną kolekcję, no to taka wycieczka do Nowego Jorku może być bardzo edukacyjna, poznawcza. Możemy zobaczyć, skąd się wziął ten wieżowiec, ten symbol nowoczesności, prestiżu, bogactwa, potęgi jakiejś takiej ekonomicznej, tej dążności do góry, ale kiedy już nasycimy oczy i może stopy też, jeżeli będziemy wchodzili na piechotę na Empire State Building właśnie tymi niebotycznymi wieżowcami, tymi budowlami, które są symbolami tego miasta, no to się okaże, że tam jest mnóstwo innych, bardzo również ciekawych budynków niższych. Gdzieś tam w cieniu tych słynnych wieżowców w Midtownie czy na Dolnym Manhattanie są te wspaniałe kamienice klasycystyczne z XIX wieku z tymi zewnętrznymi klatkami schodowymi. Taki właśnie krajobraz miasta nie poprzez budynki ikony, nie poprzez budynki, które znajdziemy w podręcznikach i w folderach, ale właśnie ta architektura tła, która także może być bardzo atrakcyjna i może sprawiać, że przejście pomiędzy

0: pomiędzy tymi głównymi atrakcjami, gdzieś tam z Metropolitan Museum do MoMA, jest cały czas atrakcyjne. Jest czymś, co także syci nasze zmysły.
1: To bardzo ciekawe o przejściu między jednym punktem A a punktem B chciałbym porozmawiać, bo o architekturze czasami opowiadać trudno, bo trzeba wyjaśniać trudne i zawiłe sprawy. Pan Radosław robi to wspaniale, często w programie Architecture is a Good Idea, ale jeszcze trudniej rozmawiać o urbanistyce, a Nowy Jork to przykład najciekawszej urbanistyki, bo przecież mamy tam coś, co Amerykanie nazwali grid, czyli kratką, czyli czymś, co dzieli ulice na idealne kwadraty. Czy to ułatwia turystom życie w Nowym Jorku?
0: No, grid jest taką mapą, którą łatwo zapamiętać, nie? Bo wszystkie ulice krzyżują się pod kątem prostym. Na osi północ-południe Manhattanu są aleje, na osi wschód-zachód mamy ulice, tak? Więc jeżeli mówimy, że jesteśmy przy 34 ulicy na 5 alei, to jest to oczywiste, że jesteśmy w samym centrum miasta i nad nami wznosi się Empire State Building, tak? Bo te miejsca po prostu są bardzo charakterystyczne pod względem tego gridu. Ale to też jest jedna z rzeczy właśnie, które są w Nowym Jorku moim zdaniem tak fascynujące, że mamy ten grid z Central Parkiem i z tymi wieżowcami Midtownu, ale na Dolnym Manhattanie mamy ślad najdawniejszej historii miasta, tam gdzie te ulice zaczynają meandrować, gubić się. Mamy ulice, które biegną na przykład śladami kanałów, które kopali koloniści z Niderlandów, kiedy Nowy Jork jeszcze był Nowym Amsterdamem.
2: Nigdy w Nowym Jorku nie byłam, ale z tego, co panowie tutaj opowiadają, wynika, że jest to miasto dość intuicyjne. To znaczy, bo ja wyobrażam sobie Nowy Jork jako miasto, które jest paszczą lwa. Wychodzę z lotniska, dojeżdżam do centrum Nowego Jorku i jestem już pogubiona całkowicie. Tymczasem te rozwiązania, o których przed chwilą mówiliście, wskazują na to, że być może łatwiej się w Nowym Jorku odnaleźć niż na Ursynowie w Warszawie.
0: No, Ursynów jest szczególnym przypadkiem, bo tam ulica, nawet jedna ulica nazywa się Meander, prawda? Czyli meandruje sobie dla ułatwienia. Nic dziwnego, że są wielkie napisy z adresem napisane na ścianach szczytowych, bo inaczej nikt by nie wiedział, przy której akurat ulicy ten dany budynek stoi, jaki ma adres. No faktycznie tutaj nie ma większego chyba kontrastu niż przebieg ulic na Ursynowie i nowojorski, czy w ogóle amerykański grid, ten sposób, w jaki oni projektowali miasta właśnie takim wielką siatką tych prostopadłych do siebie ulic i alej. Ale tak, ja bym powiedział, że odkrywanie Nowego Jorku można robić przez takie czesanie. Wielki polski architekt i urbanista Aleksander Wołodarski, który przez wiele, wiele lat był głównym urbanistą w Sztokholmie, mówił, że najlepszy sposób odkrywania miast to jest je czesać, przeczesywać. Chodzimy i dajemy się prowadzić urbanistyce, architekturze. Jeżeli widzimy coś atrakcyjnego w perspektywie ulicy, to po prostu do tego idziemy i wtedy miasto dobrze zaprojektowane i dobrze zbudowane miasto samo odkrywa przed nami swoje sekrety i samo odkrywa przed nami swoją wspaniałość.
1: Może na chwilę wróćmy na stary kontynent z Nowego Jorku. I mam takie pytanie, no mamy eksperta w studio i mamy jeszcze wakacje. Chciałem zapytać o miasto w Polsce, które panu szczególnie się pod względem architektury podoba i które jest taką perełką, którą moglibyśmy odkryć ze względu na architekturę, albo odkrywamy ją, ale niekoniecznie zwracamy uwagę na jej architekturę.
0: No myślę, że takie miasto, które jest warte poznania, to Poznań. Jest, oczywiście wiemy, że tam jest ratusz z koziołkami, nie, jakby takie rzeczy wszyscy kojarzymy, ale to jest miasto, które ma niezwykle ciekawą właśnie urbanistykę, ponieważ to jest duże miasto, składające się tak naprawdę z małych miast, które każde z nich jest osobnym mikrokosmosem, który łatwo można przejść albo przejechać rowerem. Mhm. I możemy zrobić sobie taki spacer, zaczynamy go sobie na Śródce, czyli takiej mikromiejscowości, maleńkiej miejscowości starszej niż Poznań, która jest w samym centrum, ale zachowała taką swoją właśnie małą miasteczkowość, ma w swojej własny klimat. Przechodzimy mostem na Ostrów Tumski, tak, czyli jedno z miejsc, gdzie rodziła się polska państwowość. Tam jest pochowany Mieszko I i Bolesław Chrobry, więc jest tam monumentalna, gotycka, średniowieczna architektura. Kolejny most prowadzi nas na Chwaliszewo, czyli znowu kiedyś wyspa odcięta od reszty miasta, z własnym klimatem, z własną architekturą, z własnym jakby sposobem życia. Przechodzimy przez dawne koryto Warty, obecnie, które jest zagospodarowane jako park, i wchodzimy do lokacyjnego, średniowiecznego centrum, właśnie z rynkiem, z koziołkami trykającymi się na wieży ratuszowej, ale możemy iść dalej. Wchodzimy do dzielnicy Cesarskiej. Monumentalne gmachy takiego momentu, kiedy władze zaborcze chciały narzucić swoją pruskość polskiej ludności. W tej architekturze jakby jest zaklęte właśnie konkurencja pomiędzy zaborcą a lokalną ludnością, pomiędzy architekturą niemiecką a architekturą polską. Jest to bardzo fajnie tam widoczne, aczkolwiek oczywiście w czasie, kiedy to powstawało, to myślę, że to nie było dla nikogo fajne. Po czym przechodzimy przez Rondo Caponiera, które jest takim low pointem, że tak powiem, naszego spaceru, ale

0: Tam już wyskakuje za niego bardzo ciekawy budynek, taki właśnie nieoczywisty, jeden z najciekawszych nowych biurowców w Polsce, czyli Bałtyk. I kiedy przejdziemy za Bałtyk, no to otwierają się nam Jeżyce. No niezwykle malownicza dzielnica z willi, secesji, pełna zieleni.
1: Małgorzata Musirowicz, znamy
0: oczywiście
1: doskonale.
0: Przy Roosevelta kamienica, gdzie Borejkowie mieszkali.
1: Klan Borejków.
0: Okazuje się, że plan ich mieszkania na podstawie książek jest niemożliwy do narysowania. Mamy taki spacer na pół dnia, czy na cały dzień. Każda duża ulica, przekroczenie każdej granicy takiej wewnętrznej w Poznaniu pokazuje nam inne oblicze tego miasta. Jest to moim zdaniem najbardziej fascynujące miasto, jeżeli chodzi o urbanistykę w Polsce.
1: No to może Poznań powinien się znaleźć w tym globalnym indeksie atrakcyjności miast turystycznych.
2: Dajmy
1: w 2026
2: sobie
1: roku. Ale wiecie co, chciałabym jeszcze porozmawiać na chwilę w kontekście architektury o wartości sentymentalnej, bo ranking, o którym rozmawiamy, mierzył atrakcyjność turystyczną miast w trzech kategoriach. Jedną z tych kategorii była atrakcyjność emocjonalna. Tutaj Azja zdominowała tę część rankingu. Nowy Jork, o ile dobrze pamiętam, znalazł się na trzecim miejscu. Teraz się zastanawiam, w jaki sposób architektura, to znaczy mam pewien pomysł na Nowy Jork i zaraz wam wyjaśnię, ale myślę sobie, w jaki sposób architektura może zadziałać na nas emocjonalnie. Oczywiście podziwiamy budynki, podziwiamy piękno, rozmach, a czy to może mieć też coś wspólnego z tym, że, no nie wiem, jedziemy do Nowego Jorku i robimy sobie zdjęcie na schodach, na których siedziała Carrie Bradshaw. I czy to jest też taka emocjonalna wyprawa?
0: No, jeżeli ja mogę się na ten temat, że tak powiem, wypowiadać psychologiczny, no to tak, tak, oczywiście, że tak. Bo architektura jest scenografią życia. Najważniejsze momenty w życiu bardzo wielu osób dzieją się w architekturze i często wybieramy jakieś konkretne miejsce do tego, żeby te ważne momenty przeżyć. No, ślub jest takim, nie? Że chcemy, żeby ślub był w ładnym miejscu. Bardzo często wybieramy salę na wesele. Nie wybieramy PESEL, nawet, kod pocztowy na wesele, tylko salę. Chodzi nam o to, żeby było wygodnie dla gości, żeby było piękniej, żeby to ważne wydarzenie było w pięknym miejscu. Często oświadczyny też są w pięknych miejscach, często jako związanych z architekturą, no bo chcemy, żeby to było romantyczne. I widzimy ten związek pomiędzy jakąś historią, jakimś miejscem, przeżyciami, choćby właśnie takimi popkulturowymi, że oglądaliśmy sobie jakiś serial i chcemy się jakoś z tym związać.
2: I powiem wam nawet, że Nowy Jork ma swoją specjalną aplikację, w której możesz sprawdzić lokacje filmowe, które działy się w konkretnych miejscach. I ja pamiętam swoją pierwszą wycieczkę do Nowego Jorku śladem pieskiego popołudnia. Wybiało mnie na daleki Brooklyn tylko po to, żeby zobaczyć to jedno miejsce, w którym dzisiaj jest Starbucks, a kiedyś był bank, w którym działa się cała akcja filmu. Ale to prawda, ludzie w nieodległej od Nowego Jorku Filadelfii podróżują tam tylko po to, żeby stanąć na schodach.
0: Na schody, tak,
2: tak, gdzie Rocky biegał, gdzie działa się ta słynna scena i to jest wartość sentymentalna, wartość, dla której warto zwiedzać nowe miasta.
1: I tutaj pojawia się zupełnie nowy motyw w zwiedzaniu, bo z reguły zwiedzanie i podróżowanie wiąże się z odkrywaniem nowych miejsc, a tymczasem sentymentalnie odkrywamy albo próbujemy zobaczyć na nowo coś, co już znamy. Być może tylko z ekranów telewizorów, ale jednak już to widzieliśmy, możemy to osadzić w jakimś kontekście.
2: Absolutnie, absolutnie.
1: No dobrze, ale skoro mamy specjalistę w studiu, to najważniejsze pytanie. Jak nowa ulica Złota w Warszawie, która świeci się pięknie i wspaniale, jest odnowiona.
0: Pyszni się zielenią, tak. No jak się porówna kontrast pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, no to trudno uwierzyć, że to jest to samo miejsce. No dobrze, że jest Pałac Kultury na osi, bo tak by nikt nie uwierzył, że to jest ta sama ulica.
1: To będzie nasz mocny punkt?
2: Nasz stołeczny.
0: Nasz stołeczny. Tak. Czy to będzie mocny... Znaczy w ogóle metamorfoza centrum Warszawy, to jak wiele przestrzeni, które miało czysto taki infrastrukturalny, techniczny charakter, zmienia się w przestrzenie spotkań, przestrzenie, w których można po prostu przebywać i cieszyć się, że jest się w mieście, no to to jest coś, co w ostatnich latach zdecydowanie naznaczyło dyskusję o warszawskiej architekturze i no, zmieniło trochę odbiór centrum Warszawy. Oczywiście to się dzieje wśród protestów, tak, no bo każda zmiana w miejscach, z którymi ludzie mają związane właśnie jakieś emocje, jakieś swoje przyzwyczajenia życiowe, ona będzie powodować protesty, kontrowersje, dyskusje. Ale wydaje się, że bardzo duża część tych zmian to są zmiany na lepsze dla wszystkich. Także dla tych, którzy być może gdzieś tam na pierwszych etapach protestują.
2: Ja jestem za. Więcej zieleni i więcej miasta dla mieszkańców.
1: Ja z werdyktem poczekam do zimy i do jesieni, bo wtedy to miejsce będzie można zobaczyć też w trakcie tych pór roku, które głównie towarzyszą nam w ciągu 12 miesięcy.
0: No na jesieni to może być pięknie, jak te liście będą tak opadały.
1: Jeśli będzie złota polska jesień.

0: Czysty pałac kultury gdzieś tam w tle majaczący. Och, jak to będzie, jaka to będzie niesamowita perspektywa.
1: Ulica Złota będzie naprawdę złota, o ile nie będzie deszczowa.
2: Złota polska jesień, mamy nadzieję, że to przed nami. Pięknie dziękujemy za spotkanie
0: bardzo
2: i za rozmowę.
0: Za
2: Radosław Gajda, architekt, urbanista, był razem z nami. Obiecaliśmy państwu z Alkiem, że będzie rzetelny wykład o architekturze i będzie rzetelny wykład o miłości do Nowego Jorku i mam nadzieję, że się udało. Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy serdecznie.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o Nowym Jorku i pieskim popołudniu, a teraz historia o pieskach. Pieskach w mieście. Z nami w studio Michał Prażmo, malarz, którego wystawę można właśnie oglądać w katowickim Rondzie Sztuki. Wystawie obrazów.
2: Kurier wakacyjny. Taki jest tytuł tej wystawy. Ona jest czynna do 5 września, ale chciałabym zacząć od innej strony tę rozmowę, a mianowicie od miejsca urodzin naszego gościa. Michał Prażmo pochodzi z Giżycka. Człowieku, powiedz mi, co ci się stało, że zamiast kuriera wakacyjnego robić w Giżycku, gdzie piękne jeziora, piękne krajobrazy, ty postanowiłeś stworzyć cykl obrazów i akcje ich umieścić w Katowicach. To nie jest wakacyjne miasto.
3: Cześć, witam. W zasadzie to Giżycko już dość wyeksplorowałem, bo mój poprzedni cykl malarski nazywał się Ostatnie dni wakacji i tam skupiałem się na takich obrazach, które wyglądały jak widokówki. One były z całej Polski, widoki z całej Polski, ale bardzo dużo było obrazów

0: dotyczących Mazur. I w zasadzie z tego poprzedniego cyklu wyszedł ten cykl aktualny, bieżący, bo gdy rozmawiałem z kuratorem Adrianem Horembau, jemu się spodobał ta seria obrazów, taka letnia, bardziej swobodna, i zaproponował mi, żeby przenieść to na Śląsk, żeby ten Śląsk też pokazać, że jest zielony, że jest miejscem dobrym do odpoczywania, do zwiedzania i do poznawania.
1: Spodek, i to nie ten katowicki lądujący w Katowicach, obok Pieski. Ja muszę zapytać, skąd się twoje obrazy biorą? Jak wygląda ten rodzaj powstawania, fantazji, opowieści, który sobie snujesz do momentu, w którym zaczynasz to przenosić na płótno?
0: Ja tworzę, tak czasem myślę o tym, że to jest jak taka chmura, w której się kondensują różne pomysły. Często robię zdjęcia, moodboardy, różne sklejki zdjęć, które robię właśnie zwiedzając Polskę, czy podczas spacerów, podczas biegania. I ta historia gdzieś tam się właśnie formuje w głowie i finalny obraz to jest taki, nie wiem jak to nazwać, deszcz może, opad, który już przefiltrowany, skondensowany trafia na płótno.
1: Czyli dużo tych piesków musisz oglądać, bo ich w twoich obrazach jest naprawdę dużo. Ja jako psiarz bardzo to doceniam.
0: Dużo biegam i zawsze robię przerwę, jak widzę jakiegoś charakterystycznego psa, pytam, czy mogę zrobić zdjęcie, i tworzę własną galerię. Także część, w zasadzie większość tych piesków, które są na obrazach, to są zobaczone gdzieś w locie, w biegu.
1: A biegasz po parku? Bo Katowice słyną z parku większego niż Central Park.
0: Tak, dokładnie. Nawet byłem, gdy przygotowałem wystawę, to byłem tydzień w Katowicach i udało mi się dwa razy biegać w parku. Obiegłem cały park, no to było 10 kilometrów, także pokazuje to, jak duży jest to park.
2: To moja pierwsza propozycja brzmi tak. Koniecznie kolejna wystawa powinna być poświęcona zdjęciom piesków, które robisz. A druga rzecz, która mnie interesuje bardzo. Ja jestem dziewczyną z Sosnowca. Dla mnie Katowice to było takie miasto obfitości. Tam się jeździło na zakupy w latach 80. Tam wszystko było większe, lepsze i lepiej zorganizowane. Zastanawiam się, jak ty patrzysz na Katowice i w którym momencie, kiedy zobaczyłeś w nim dzieło sztuki?
0: Głównym tematem tej wystawy jest tak w zasadzie Park Śląski, więc tak trochę naciągamy te Katowice, bo to w zasadzie jest Chorzów.
2: Tak, to prawda.
0: Tak, natomiast jest też obraz ze Spodkiem. No nie mogłem powstrzymać się, żeby tego symbolu nie pokazać. Natomiast ja byłem wcześniej już w Katowicach kilka razy w związku z targami sztuki, z wystawami, więc dla mnie to też tak, ta sztuka orbituje wokół Katowic. Z tego względu też najbardziej znam Katowice, choć teraz jak byłem, tak przygotowałem się do wystawy, to byliśmy także w Tychach, w Chorzowie i w Bytomiu. Także udało się jeszcze trochę innych miejsc, sąsiednich miast zwiedzić.
1: Ulka powiedziała o Katowicach jako mieście dobrobytu. Mi Katowice, chłopakowi z Bielska, kojarzyły się raczej z takim rodzajem niepewności. A widzę, że Katowice i Śląsk w ogóle bardzo się zmieniają. Miałeś okazję być na chwilę na Śląsku, zobaczyć to, jak to miejsce się zmienia i jak wygląda dzisiaj. Nie uważasz, że dzisiaj Katowice to jedna z takich ciekawszych propozycji na kulturalnej mapie Polski? Nie tylko jeżeli chodzi o galerie, muzea, ale też w ogóle o ofertę kulturalną.
0: Tak, tak. Zawsze jak odwiedzam Katowice, no to jest co oglądać. Czy jak przekształcały się dawne fabryki, czy dawne tereny związane z górnictwem, czy właśnie te parki, czy festiwale. No teraz byliśmy, akurat wystawa równolegle do festiwalu się toczyła, także ja też widziałem masę ludzi odwiedzających Śląsk.
1: A jednak tej kopalni czy fabryk na twoich obrazach nie widać. Uciekasz w kierunku opowieści o zielonym mieście.
0: Chciałem trochę odczarować ten stereotyp. Chcieliśmy pokazać, że właśnie ten Śląsk może być miejscem kurortowym, można w nim odpocząć i że się zmienia.
2: Jeśli chcą państwo przekonać się o tym, że Katowice to jest dobre miejsce na wakacje, no to zapraszamy do Ronda Sztuki. Wystawa Kurier Wakacyjny. Czynna będzie do 5 września. Razem z nami był autor tej wystawy, Michał Prażmo. Ja mam tylko jeszcze, Michale, do ciebie jedną prośbę. Oglądałam twoje wcześniejsze prace. Masz taki piękny obraz zatytułowany chyba Wakacje u babci. Tam jest ciasteczko, są takie, jest obrus. Wiesz, o której pracy mówię?
0: Tak, tak, jasne. Taki z niebieskim obrusem.
2: Tak. I ja apeluję, żeby do

0: tego obrazu domalować radio i lato z radiem, bo to też są wakacje u babci.
1: Jasne. Myślę, że trzeba by było tam trochę posprzątać na tym stole i spróbować znaleźć gdzieś miejsce na to radio.
2: Część druga po prostu.
0: Ale jesteśmy dogadani, tak?
1: Jasne.
0: Bardzo dziękuję. Michał Prażmon był naszym gościem. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia gdzieś na wystawowym szlaku.
1: Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia na wystawie.
0: My też mówimy do usłyszenia. To jest Klub Kultury. Wrócimy za 2 tygodnie. Machasz tak ręką. Co chcesz jeszcze powiedzieć?
2: Nie, nic nie chcę powiedzieć.
0: Co robisz? Pa! Pa! Pa!
2: Żegnamy się z państwem. Żegnają się z państwem.
0: Ula Kaczyńska.
2: I Alek Chudzik.
3: Jak miesza się

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa. Wołodyjowski kieruje obroną kamieńca przed Turkami.
2: Dzień był piękny. Widać ich było doskonale. Działa na wałach milkły kolejno, a nareszcie wszystkie umilkły, gdyż puszkarze bali się kogoś ze swoich obrazić, przy tym woleli także patrzeć na bitwę, niż strzelać do rozproszonych harcowników. Owi zaś jechali ku sobie krokiem, nie spiesząc się, potem rysią i nie w linii, ale w rozproszeniu, jak któremu było dogodniej. Na koniec, przyjechawszy blisko jedni ku drugim, zatrzymali konie

0: Kowal ze względu bezpieczeństwa nie mógł odwiedzić żołnierzy w ich bazie. W jednej z dzielnic Bejrutu wizytował także siedzibę Straży Pożarnej, która odnawiana jest w ramach projektu polskiej pomocy ze środków MSZ przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
1: Teraz oglądamy polską pomoc rozwojową. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem i cieszę się, że szef obrony cywilnej Libanu jest z nami.
0: Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
2: Stare, niezapłacone składki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają pójść w niepamięć. Wkrótce do Sejmu trafi rządowy projekt ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez ZUS, które powstały przed styczniem 1999 roku. W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ściganie składkowych dłużników byłoby kosztowne i nieefektywne. Osoby i firmy, których będzie dotyczyło umorzenie, nie będą musiały składać żadnych wniosków, zapowiada wiceminister Sebastian Gajewski.
3: Umorzenie należności składkowych sprzed 99 roku nastąpi z mocy prawa. Nie będzie trzeba składać żadnego wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z kolei nie będzie musiał wydawać w tej sprawie decyzji. Wszystkie osoby zostaną oczywiście o tym poinformowane.
2: Ale niektórym płatnikom może się opłacać uregulowanie zaległych składek, aby uzyskać wyższą emeryturę lub rentę.
3: Będą miały czas na odstąpienie od umorzenia. Takie oświadczenie będą mogły zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i po prostu opłacić zaległe składki.
2: Oprócz głównej kwoty długu wobec ZUS zostaną umorzone również odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne.
4: To są aktualności jedynki.
2: A w nich mrozy na Mazowszu, gdzie tysiące osób śpiewa największe polskie przeboje. Od godziny trwa wielki plenerowy koncert wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Publiczność zgromadzona przed sceną bawi się przy hitach polskich artystów. Piotr Durys też tam jest. Witaj ponownie.
5: Dzień dobry.
2: Jak atmosfera pod sceną i kto zdążył już rozgrzać widownię?
5: No, mimo że jesteśmy w mrozach, atmosfera pod sceną jest naprawdę gorąca. Publiczność bawi się w najlepsze, a ze sceny wybrzmiały już pierwsze hity. Swój żywiołowy występ zakończyła już Blanka, która tuż po zejściu za kulisy nie kryła zachwytu nad niesamowitą reakcją fanów.
6: Super ludzie, cała produkcja też jest niesamowita, więc bardzo się cieszę, że tutaj mogę znowu być. Wszyscy krzyczeli, dawali mi mnóstwo energii, a to jest bardzo ważne. Wtedy zupełnie inaczej się występuje i zupełnie inną energię z siebie wydajesz, więc mega.
5: Dzisiejsze widowisko to wielki muzyczny finał pełnego wrażeń dnia. Mieszkańcy i turyści uczestniczyli w atrakcjach już od 9 rano, biorąc udział w plenerowych audycjach, edukacyjnym pikniku oraz popołudniowej potańcówce. Transmisja z koncertu cały czas trwa na antenie telewizyjnej Dwójki, a już za chwilę do muzycznej zabawy dołączą także słuchacze radiowej Jedynki.
2: Piotr Durys, dziękuję za relację. A ci z Państwa, którzy teraz czekają na wieści z lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham, doczekają się za kilka minut. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Noc będzie pogodna tylko na północnym zachodzie i północy, miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni. Chłodniej lokalnie w Dolinach Karpackich około 10.
4: Klimat.
2: Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Jakość powietrza jest na ogół dobra, umiarkowana w kilku miastach, m.in. w Dębicy, Gorzowie Wielkopolskim i Ciechocinku. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za 20% energii.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Za chwilę przeniesiemy się do Birmingham na finałowy bieg Natalii Bukowieckiej na 400 metrów, ale najpierw pływanie i wspaniałe wieści z Paryża. Katarzyna Wasik została mistrzynią Europy na 50 metrów stylem dowolnym.
1: Spełniło się moje największe marzenie, o którym nawet dzisiaj nie myślałam. Po prostu skupiałam się na sobie, żeby jak najlepiej się zaprezentować, żeby było jak najwięcej polskich flag na trybunach. Jak zobaczyłam tablicę, to dalej łapię się za głowę.
0: To pierwsze złoto Katarzyny Wasik na 50-metrowej pływalni. Miejmy nadzieję, że równie dobre wieści napłyną do nas za chwilę z Birmingham. Halowe Mistrzostwa Europy. Finałowy bieg Natalii Bukowieckiej na 400 metrów i Rafał Bała.
2: Witam serdecznie z Birmingham, z tego niesamowitego stadionu, ponad 20 tysięcy osób. Dzisiaj jest już na tym stadionie, te osoby będą oglądały za chwilę ten bieg finałowy na 400 metrów. No i mamy przedstawianie. Heinrich, teraz Brytyjka na torze numer 9. Słyszą Państwo brawa, Brytyjczycy tutaj licznie bardzo przyjechali, no ale mówiłem, od poniedziałku właściwie było bardzo słabo z tą frekwencją. Połowa stadionu, Manuele na torze 8. To jest halowa mistrzyni świata Czeszka, teraz Norweszka Jäger, tor 7. Ona będzie bezpośrednio przed Natalią Bukowiecką. To ją właśnie, tę liderkę tegorocznych list europejskich będzie gonić Natalia Bukowiecka. Właśnie ona teraz. Rekord życiowy, rekord polski, 48,90. Uśmiechnięta, pomachała wszystkim kibicom. Jest tutaj sporo Polaków, ale mamy nadzieję, że będą mieli powody do radości. Za nią Like Klaver. No, tu niewzruszona twarz, chociaż teraz uśmiech tej wspaniałej zawodniczki, która biega na 400 metrów, ale także na 200 znakomicie. No i jest członkinią sztafety holenderskiej. Yemi Mary John, to jest Brytyjka, też rekord życiowy poniżej 50 sekund, ale w tym sezonie troszkę wolniej. Belgijka Ponet, Belgowie i Belgijki zrobili ogromny postęp, jeśli chodzi o sztafetę 4x400 metrów, ale także w biegach indywidualnych. No i mamy w związku z tym Ponet na torze trzecim. I na drugim Hiszpania. Hiszpania bardzo mocna jako sztafeta oczywiście, a tu Paula Sevilla, liderka tej reprezentacji. Nigdy jeszcze w karierze nie złamała 50 sekund, 50-21 to jej tegoroczny rekord życiowy. Natalia Bukowiecka tutaj znakomicie pokazała się w półfinale poniżej 50 sekund, no i dała taki wyraźny sygnał rywalkom. Przede wszystkim tej Norweszce Jäger, ale także Czeszce Manuel, która przecież w Polsce kilka miesięcy temu zdobyła złoty medal halowych mistrzostw świata właśnie w Toruniu. Mama Rosjanka, tata z Angolii, urodzona w Czechach i tam wychowana ta ciemnoskóra zawodniczka Natalia Bukowiecka. Ona się w Drezdenku urodziła, województwo lubuskie. No i tam właśnie mieszkają jej rodzice. Teraz już starter wystrzelił i pobiegły. Ruszyła jak z procy Natalia Bukowiecka. Na razie dogania Jäger, chociaż Jäger tutaj dyktuje tempo, ale bardzo mocno poszła Czeszka Manuel. Dobrze też Like Klaver. Wydaje się, że idealnie teraz właściwie są na pierwszym miejscu i tak to właśnie wygląda. Czeszka minimalnie przed Norweszką. Trzecia Natalia Bukowiecka, później Holenderka, ale już Bukowiecka przyspiesza. Wyprzedziła Jäger. Jeszcze 200 metrów do mety. Jäger ma niesamowitą tę końcówkę. Ostatnie 100 metrów, ale Polka ciągle na drugim, trzecim miejscu, a prowadzi Czeszka Manuel. Czy wytrzyma? Wytrzymała w hali w tym roku w Toruniu i ona teraz schodzi jako pierwsza na ostatnie 100 metrów, ale Jäger ją wyprzedza. Natalia Bukowiecka na trzeciej pozycji. Like Klaver tuż za Natalią Bukowiecką. Bukowiecka ma niesamowitą końcówkę i teraz to pokazuje. Wyprzedziła tą młodą Manuel. Like Klaver jeszcze próbuje dogonić Natalię Bukowiecką. Pierwsza Jäger, Norweszka ze złotym medalem. Natalia Bukowiecka srebro, a tuż za nią Like Klaver, Holenderka, 49,04. To jest ten pierwszy wynik Jäger. Wydaje się, że jeszcze może być obniżony. Natomiast Natalia Bukowiecka, no dobre kilka metrów za Norweszką. Walczyła niesamowicie, ale widać było, że to właśnie Jäger, czyli mistrzyni Europy w sztafecie mieszanej sprzed kilku dni, tutaj jest w niesamowitej formie. Ona chyba się troszkę oszczędzała. 49,04. Najlepszy w tym roku wynik w Europie. Natalia Bukowiecka tym razem troszkę wolniej niż 50 sekund. 50,04 srebrny medal i Like Klaver 50,15 na miejscu brązowym. A zatem mamy kolejny, to już piąty medal dla reprezentacji Polski w tych mistrzostwach i kolejny medal o kolorze srebrny. Natalia bardzo zmęczona, ale szczęśliwa. No widać było tutaj, że Jäger, Norweszka, jest poza zasięgiem. A zatem Norwegia ze złotem. Natalia Bukowiecka dla Polski ze srebrem i Like Klaver dla Holandii. To jest brąz, taki skład tych, które staną na podium biegu na 400 metrów.
0: Rafał Bała, dziękuję za relację. Mamy zatem piąty medal na Mistrzostwach Europy, ale to nie koniec. Lekko atletycznych emocji do Birmingham będziemy jeszcze wracać.

0: 21 minut, chciałam powiedzieć, ale jest 21.12. To jest program pierwszy Polskiego Radia. Anna Wil przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Teraz radiowa jedynka przenosi się do mrozów. Tam gra Lato z Radiem i Telewizją Polską. To już 9 przystanek naszej wakacyjnej trasy. Od godziny 20 na scenie zlokalizowanej na Łące przy ulicy Tartacznej 4 występują największe gwiazdy polskiej muzyki, a wśród nich m.in. Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Blanka, Andrzej Piaseczny, Pektus, zespół Kobra Nocka i Alicja Szemplińska.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

Bo szczęście jest tak bardzo blisko i wy. Marzeniami zbuduj przyszłość swój. Jeszcze raz.

0: Dziękujemy serdecznie, bawcie się dobrze, do zobaczenia!
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: 26 minut po godzinie 21. Teraz Rafał Bała ma dla nas najnowszy komunikat z Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Birmingham. Co to za wieści?
1: Dzieje się tutaj bardzo dużo. Przypomnę, 400 metrów i Natalia Bokowiecka ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy. Dwa lata temu miała złoto, dziś srebro, jednak wygrała Norweszka Jager. Ale teraz mamy konkurencję techniczną i dwa finały z udziałem Polaków. Rzut oszczepem mężczyzn i skok wzwyż kobiet. Troszkę się tutaj zaniepokoiłem, jak patrzyłem, jak Maria Żodzik strąca poprzeczkę na 1,83 m w pierwszej próbie, w drugiej, no i w trzeciej przefrunęła około 10 cm nad tę poprzeczką, no i pozostała w grze, ale zajmuje dopiero 10. miejsce, to nasza wicemistrzyni świata. Natomiast cieszymy się z tego, co się dzieje na rzutni oszczepem, bo tam Dawid Wegner zajmuje drugie miejsce, 82 metry 96 centymetrów w drugiej próbie. Fantastycznie ten oszczep poleciał. W pierwszej próbie gdzieś tam się zatrzymał u góry na 75 metrze i tak pikował 78 metrów. Natomiast w drugiej próbie już bardzo ładnie leciał. Złapał ten wiatr, o którym mówią często oszczepnicy. No i Dawid Wegner drugie miejsce tuż za tym niesamowitym

0: Julianem Weberem, który przecież już w karierze rzucał ponad 91 metrów. Tutaj Dawidowi Wegnerowi jakichś większych szans na medal nie dawano, ale okazuje się, że to może być niespodzianka w naszej reprezentacji. Teraz już stoi, będzie trzecia próba, trzecia kolejka. Zadowolony, na pewno troszkę rozluźniony też jego trener. Tam widziałem, że poklepywał go po tej drugiej próbie. Tak powinno się rzucać, ale Dawid Wegner może do tego jeszcze spokojnie metr dwa dołożyć i może nawet walczyć tutaj o złoty medal. Na razie jest na drugiej pozycji. Wychowanek klubu Znakła nad Notecią. Urodził się w Bydgoszczy. Długo nie mógł się przebić gdzieś tam poza granicę 75 metra, ale jak zaczął już rzucać 80, no to się zaczęło i przecież w finale Mistrzostw Świata w ubiegłym roku także startował. Już rozbieg bardzo długi, teraz coraz bardziej dynamicznie odprowadza ten oszczep, przekładanka i uderzył bardzo mocno, oszczep leci, ale czy to będzie w granicach 80 metrów? Tym razem nie, 76 metrów około, ale pamiętamy, ten rzut z drugiej kolejki 82-96, to ciągle daje Dawidowi Wegnerowi srebrny medal, ale do zakończenia jeszcze trzy serie rzutów.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Było słynne solo Blanki, ale także jedna z jej nowszych piosenek. Trwa koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach, podczas którego słychać również Kamila Bednarka.
1: Nareszcie razem, dobry wieczór, Mrozy! Ktoś kiedyś powiedział, że najlepszej energii nie da się stworzyć samemu, ona się tworzy między ludźmi. Ja mocno w was wierzę i mam nadzieję, że dzisiaj tę energię poczuje cała Polska. Zapytam, czy są tu ludzie dobrej imprezy? Jeżeli tak, żadnych granic, żadnych barier, wszystkie łapy w górę!

Głośno, głośno, głośno, głośno. Panie, panowie, taka sytuacja jak ta piosenka poprzednio to był duży wysiłek energetyczny, przynajmniej dla mnie. A jeśli tak, to należy się wkładka kaloryczna. Teraz dla kogo śniadanko? Dla kogo pytam śniadanko? Są chętni? Proszę bardzo. Podajemy w każdej wersji.

0: Fale, czyli piosenka zaśpiewana przez Patrycję Markowską, Kamila Bednarka i Andrzeja Krzywego. To jest program pierwszy Polskiego Radia w Mrozach. Trwa koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. A teraz łączymy się z Rafałem Baum, który z kolei jest w Birmingham. Halo, halo.
1: Witam i tutaj też na stadionie wszystko faluje. Publiczność ponad 20 tysięcy kibiców. Brytyjczycy wreszcie tutaj przyszli. Wreszcie widzimy prawdziwą angielską publiczność, która potrafi na lekkoatletyce kibicować, która na lekkoatletyce się zna. No i zna się też na tym, co się dzieje teraz. Bieg na 10 tysięcy metrów i rozerwała się ta stawka na jakieś 5-6 tutaj grup. I to jest problem dla oszczepników. Przypomnę, cały czas trzecie miejsce z wynikiem 82-96 zajmuje nasz Dawid Wegner. Na siódmej pozycji Marcin Krukowski. 79-69, ale zawodnicy są powstrzymywani właśnie przez te grupy. Nie mogą przebiegać. Trwała ta przerwa około 4-5 minut. Sędziowie nie bardzo wiedzieli, jak sobie tutaj poradzić, ale teraz te luki kilkudziesięciometrowe są wykorzystywane, także zawodnicy mogą przebiegać, bo przecież ten rozbieg do oszczepu jest długi, on przechodzi przez całą bieżnię. Też mamy wgląd na to, co się dzieje w skoku wzwyż. I tutaj już dobre informacje. Maria Żodzik w pierwszej próbie 1,88 m i teraz zajmuje trzecie miejsce, ale to się dopiero to wysokie skakanie rozpoczyna, tak byśmy mogli powiedzieć, ale okazuje się, że kilka tych zawodniczek czołowych już strąciło 1,88 m. Także Maria Żodzik w dobrej pozycji. Na razie w pierwszej próbie 1,88 m, później będzie 1,92 m, 1,95 m i tak dalej. Mamy nadzieję do 2 m i liczymy na to, że będzie powtórka z zeszłego roku, czyli pamiętamy, wicemistrzostwo świata dla Marii Żodzik. A przed nami jeszcze finały sztafet z Polakami, 4 razy 100 m. Dzieje się tutaj w Birmingham bardzo dużo.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Patrycja Markowska oczywiście w Mrozach zaśpiewała jeden ze swoich największych przebojów. Wszystko to dzieje się na kolejnym koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tam też można doświadczyć muzycznych sentymentów, a o te zadbał zespół Kobra Nocka. Do koncertu wrócimy, proszę Państwa, po godzinie 22. To jest program pierwszy Polskiego Radia.
1: Toruń, witam, Mrozy!

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Zaprosiłem Borisa Kudliczkę, dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
3: Będziemy chcieli, żeby sztuka, nie tylko ta na scenie, ale także sztuka multidyscyplinarna, pojawiała się w przestrzeniach naszego teatru na wielu poziomach, także szykujemy kilka niespodzianek.
1: Wywiad Rzeka. W niedzielę po 21 w Jedynce.
2: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
0: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska. Zapraszam. Kierowcy zgłaszają utrudnienia z trasy ekspresowej S14 przed zjazdem w kierunku Pabianic w województwie łódzkim, a tam doszło prawdopodobnie do kolizji kilku samochodów osobowych. Czekamy jeszcze na informacje od służb, ale wiadomo, że zajęty jest prawy pas. Jeżeli chodzi o S7, to cały czas są utrudnienia w województwie małopolskim. To odcinek Miechów-Kraków. W miejscowości Przestańsko na 10 kilometrze samochód osobowy zderzył się z dostawczym i cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 22.30. S8 to województwo mazowieckie.

0: Warszawskie, także węzeł Trojany do węzła Niegów na 499 km. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem, tam jedna osoba została ranna i od godziny 19.30 zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Natomiast od 19.00 między węzłem Świerklany i węzłem Żory na autostradowej jedynce zamknięty jest prawy pas w kierunku Gorzyczek. Tam po kolizji została uszkodzona bramownica, która uniemożliwia przejazd. Ale mamy też dobre informacje. Wiemy, że odblokowany jest odcinek w województwie zachodniopomorskim. To trasa A6 od węzła Szczecin pod Juchy do węzła Klucz. Tam na 12 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne i od 19 zablokowany był jeden pas w kierunku Kołbaskowa. Teraz już ten pas jest przejezdny. Także dobre informacje z łącznicy S2 na S17 w województwie mazowieckim. W miejscowości Majdan na 489 km został odblokowany pas łącznicy zjazdowej z S2 na S17 w kierunku Lublina, a tam, przypomnijmy raz jeszcze, po godzinie 20.30 był pożar autokaru. Na szczęście nie było osób rannych i zablokowane były właśnie te dwa pasy. Czekamy cały czas na wiadomości od Państwa.
1: Jest 22. To był program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Mamy piąty medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Natalia Bukowiecka wywalczyła srebro w biegu na 400 metrów. A to nie wszystko, bo jeszcze dziś przed biało-czerwonymi dwie szanse medalowe. Przed kim konkretnie? O tym z Birmingham Rafał Bała. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Natalia Bukowiecka uszczęśliwiona, chociaż przegrała i to wyraźnie z Norweżką Jager. Nie udało jej się złamać w tym finale 400 metrów granicy 50 sekund. No ale to jest kolejny medal tej znakomitej biegaczki. Adrianna Sułek walczyła o medal w siedmioboju, nie ostatecznie zajęła siódme miejsce. No i mamy tą Katarzynę Zdziebło w chodzie, która w samo południe w centrum Birmingham zdobyła srebrny medal w maratonie. A teraz trwają dwie konkurencje techniczne. Nasz oszczepnik Dawid Wegner po czterech kolejkach rzutów. Za chwileczkę będzie miał piąty rzut. Zajmuje trzecie miejsce, ale w tej chwili wyprzedził go Niemiec Nick Tuma. Zatem no, jeszcze musi się poprawić trochę Dawid Wegner, ale jeszcze ma dwa rzuty do zakończenia. Także jeszcze około 20 kilku minut ten konkurs powinien potrwać. Na razie Dawid Wegner na czwartej pozycji, Marcin Krukowski jest siódmy i Maria Żodzik trzecia. Jak na razie w skoku wzwyż, przeskoczyła 1,88 m już w pierwszej próbie, ale czeka na rywalki, które poprawiają te niższe wysokości. A zatem tutaj te dwie szanse, no i później jeszcze dwie sztafety 4x100 m. Także to naprawdę może być polski dzień w Birmingham.
1: Rafał Bała, dziękuję za relację i trzymamy mocno kciuki za naszych lekkoatletów. Na niebie pomarańczowa łuna, w powietrzu kłęby dymu, a w akcji 200 strażaków. W Chlewnicy w województwie pomorskim walka z pożarem na wysypisku śmieci. Ogień objął nie tylko hałdy, także kilka hali i budynek biurowy. Akcja gaśnicza jest skomplikowana, powiedział rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej Dawid Westrych.
3: Zasilamy się m.in. z hydrantów pobliskich, a także ze zbiorników peposzy znajdujących się na terenie zakładu, a także z pobliskiego jeziora. Na tym etapie jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach. Po zakończeniu akcji będą one ustalane przez właściwe służby.
1: Gaszenie pożaru potrwa co najmniej do rana. Siedmiu ratowników potrzebowało pomocy medycznej, ale nie mają poważniejszych obrażeń. To był pokaz siły i dumy. Żołnierze zaprezentowali się dziś podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Podziwiały ich tłumy, a politycy składali deklaracje. Prezydent zapowiedział ukończenie pracy nad strategią bezpieczeństwa, a szef MON-u dążenie do podwojenia liczebności wojska w Polsce.
4: Defilada rozpoczęła się hucznie. Jako pierwsze zaprezentowało się lotnictwo, śmigłowce, samoloty transportowe, myśliwce, również sojusznicze i najnowszy polski nabytek F-35, na który czekali chyba wszyscy.
5: Szczególnie czekam na F-35 Husarz.
6: F-35.
7: Na żywo ich jeszcze nie widziałem w powietrzu.
4: A potem defilada piesza i ciężki sprzęt, który robił równie ogromne wrażenie.
8: Jest dużo, jest no piękne to wojsko nasze jest.
9: Jest na co popatrzeć. Mnie się to bardzo podoba.
4: Na twarzach widać było dumę, słowa układały się w dziękuję, również polityków.
10: Narodzie, jeśli mnie słyszysz, podziękujmy naszym żołnierzom za to, że dają nam bezpieczeństwo.
11: Dzisiaj ta defilada i armia, i wojsko, i siły zbrojne, ich pokaz jest po to, żeby nikt Polski nie odważył się użyć.
4: W defiladzie wzięły udział tysiące żołnierzy i setki sztuk sprzętu. Agata Król, Polskie Radio.
12: To są aktualności jedynki.

0: Młodzi kandydaci na kierowców oblegają ośrodki ruchu drogowego. Chcą zdążyć z egzaminem na prawo jazdy przed 3 września. Wtedy właśnie zaostrzą się przepisy. 18-latkowie przez 2 lata, a 17-latkowie przez 3 lata będą odbywali za kierownicą okres próbny. Jeśli w tym czasie 2 razy popełnią poważne wykroczenia, to ten okres próby wydłuży się o 2 lata. Ponadto po uzbieraniu 12 punktów karnych będą musieli przejść dodatkowe szkolenie. Stąd pośpiech kandydatów i kolejki w ośrodkach egzaminowania. Tak jest między innymi w Tarnowie, przyznaje dyrektor tamtejszego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Paweł Gurgul.
1: Mamy tych osób bardzo dużo, które tak jakby troszeczkę nawet na nas naciskają. Bardzo dużo próśb o przyspieszenie terminu i rzeczywiście te osoby chcą zdążyć przed 3 września. Nawet rodzice dopingują te osoby, żeby zdążyły.
0: 17-latkowie po zdaniu egzaminu mogą prowadzić samochód, ale pod warunkiem, że przez pół roku lub do osiągnięcia 18 roku życia towarzyszą im bardziej doświadczeni kierowcy. Pielgrzymi z całego kraju zjechali do miejscowości Konotopie, niedaleko Torunia. Odbyła się tam uroczystość poświęcenia monumentu Matki Bożej Miłosiernej. Wziął w niej udział także były prezydent Lech Wałęsa.
2: Ja noszę ten jednak obrazek. Do momentu, kiedy mi założono to, nie wierzyłem w sukces nasz. Kiedy planowano strajk w sierpniu, mówiłem za wcześnie, 10 lat. A kiedy mi założono, uwierzyłem, że jest to możliwe, że rozbijemy komunizm. A więc ile może wiara? Ta budowla kończy niejako ten temat ze mną związany też. I z tego powodu jestem.
0: Mierzący ponad 55 metrów monument Matki Bożej w Konotopiu to największy tego typu obiekt sakralny w Europie. Jego fundatorami są Grażyna i Roman Karkosikowie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przed nami pogodna noc. Tylko na północnym zachodzie i północy miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni. W Dolinach Karpackich chłodniej, około 10.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Autopromocja.
5: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
6: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
5: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Autopromocja.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: 7 minut po godzinie 22. Wracamy, proszę Państwa, do Mrozów. Tam właśnie dziś wieczorem zatrzymała się trasa koncertowa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Od godziny 20 ze sceny płyną największe przeboje polskiej muzyki, które śpiewają m.in. Andrzej Piaseczny, zespół Pectus, Alicja, zespół Universe, grupa Bratanki, zespół Demono, Łukasz Zagrobelny i Ewelina Flinta. Ta ostatnia para przygotowała specjalnie na tę okazję taką oto niespodziankę.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

0: To było Twist and Shout w wykonaniu zespołu Pactus. Wszystko to słyszymy w mrozach. A teraz Rafał Bała i Birmingham. Halo.
1: Witam serdecznie. Ostatnia kolejka rzutu oszczepem Mistrzostwa Europy. Dawid Wegner na czwartej pozycji, ale tylko centymetr traci do tego brązowego medalu. 82-96, tyle rzucił Polak. 82-97 to jest wynik Łotysza Patryksa Gajdumsa, ale Niemcy na pierwszym i na drugim miejscu. Tumi Weber, za chwileczkę Dawid Wegner będzie rzucał, ale jakaś przerwa w rzucie oszczepem teraz. No mają problemy dzisiaj sędziowie i z rzucaniem i z oceną skoków z wyż, także przed chwilą bardzo dobry skok Marii Rzodzik, 1,92 m i skoczyła na trzecie miejsce na razie, ale czekamy ciągle, czekamy na te skoki rekordzistki świata, czyli Jarosławy Maguczyk, Ukrainki. W rzucie oszczepem już wiemy, że na siódmej pozycji zakończył Marcin Krukowski, a ciągle czekamy na to, czy Dawid Wegner pokona tego Łotysza, czy wskoczy na podium, ale do tego jeszcze troszeczkę, bo jakaś przerwa w rzucie oszczepem, także będziemy Państwa informować. Na razie na trzecim miejscu Maria Rzodzik w skoku wzwyż i na czwartym miejscu Dawid Wegner w rzucie oszczepem, a przed nami przecież jeszcze finały sztafet. 4 razy 100 metrów.
2: Polskie Radio. Jedynka.

Kochani, wiem, że dobrze się trzymamy, ale muszę przyznać wam się do tego, że w przyszłym roku mamy jubileusz i to okrągły. To będzie nasze 40-lecie, na które już teraz was zapraszam. Będziemy grali mnóstwo koncertów, mam nadzieję, że gdzieś w okolicy, więc bądźcie z nami. A teraz Twoje ulice!

cię, dają ci ulicę. Dworcowe ławki, niespokojny sen w tym obcym mieście, które pozwoliło, że twoje

Kochane panie, to teraz piosenka specjalnie dla was. Co by każda znalazła tego drania, który jest wart kochania. Mamo, ja nie chcę za mąż!

Zespół Bratanki też wystąpił dzisiejszego wieczoru w Mrozach, a koncert zakończył występ grupy Universe. Za tydzień, proszę Państwa, Lato z Radiem i Telewizją Polską odwiedzi Tarnów. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.

Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy tę piosenkę znają. Wołanie przez ciszę. Przebój lat 80. Pozdrawiamy wszystkich.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Zbliża się 22:33.
2: Woli strzelaj, pewnie strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
1: Przy mikrofonie Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. To był dobry dzień dla polskich pływaków i lekkoatletów, którzy zdobyli łącznie 3 medale Mistrzostw Europy. No, ale może to nie koniec. Zaczniemy od lekkiej atletyki, bo tam wciąż odbywa się sesja wieczorna. Przenosimy się do Birmingham. Halo, Rafał Bała.
4: Witam serdecznie z Birmingham. Wypełniony stadion. No już tutaj mrok spowił ten stadion, ale ciągle te reflektory świecą. Jakby chciały oświecić polskich sprinterów, którzy właśnie będą za chwileczkę ruszać do finału sztafety 4x100 metrów. Ich rywale bardzo mocni. No Polacy z drugiego toru, takiego

0: najmniej korzystnego. Przed nimi Irlandczycy, później Grecy, Niemcy, Brytyjczycy, Holendrzy, Włosi i Belgowie. Na pewno wśród Brytyjczyków czy Niemców, ale także Holendrów i Włochów, mimo że bez mistrza olimpijskiego Marcela Jacobsa będziemy upatrywać tutaj kandydatów do medali. A propos medalu, to bardzo blisko tego medalu jest już nasza skoczkini wzwyż, Maria Żodzik, która skoczyła w pierwszej próbie 1,95 m, a nie udało się to nawet rekordzisty świata Jarosławie Maguczyk. Inne rywalki wszystkie postrącały, będą poprawiać, dlatego no, w komfortowej sytuacji jest Maria Żodzik i ona oczekuje. Teraz patrzy, siedzi w czerwonej kurtce puchowej, bo tutaj bardzo chłodno, około 15 stopni, lekki wiaterek. No i dzięki temu wiatrowi Julian Weber, oszczepnik, rzucił ponad 90 metrów, zdobył złoty medal. Nasz Dawid Wegner niestety o centymetr za podium, zajmują czwarte miejsce i siódma pozycja Marcina Krukowskiego, ale były też dzisiaj medale, o których będziemy mówić. I Katarzyna Zdziebło w chodzie srebro i Natalia Bukowiecka również. Ale patrzymy teraz na Polaków. Jakub Lempach w zmianie będzie prowadził Polaków. Później Sebastian Libura, Łukasz Żak i ten Dominik Kopeć, który zajął piąte miejsce w biegu indywidualnym na 100 metrów. Irlandczycy tutaj też mają mnóstwo kibiców, bo przecież tutaj przyjechało mnóstwo osób z Irlandii. Właśnie te zielone koszulki, ale teraz także irlandzkie flagi. Polskich nie widzę, ale widzę Polaków, którzy są teraz prezentowani. Jakub Lempach, będzie Sebastian Libura na drugiej zmianie, Łukasz Żak na trzeciej i Dominik Kopeć, najszybszy z Polaków. No i drugi w historii po Marianie Woroninie. Pamiętamy 10 sekund 5 setnych, znakomity wynik, ale w tym roku już biegał też bardzo dobrze Dominik Kopeć, 10.08. Niedosyt, bo liczył tutaj nawet na medal w biegu indywidualnym, ale pamiętają Państwo, że dopiero po kontuzji rywala awansował w ogóle do tego finału. Tutaj na pewno będzie się chciał zrewanżować. Już patrzy na Dominika, ustawia się. No to są zmiany lotne w tych sztafetach, to trzeba pamiętać, czyli tylko pierwszy zawodnik startuje z bloków, a później taka strefa zmian między setnym a 120 metrem i tam biega kolejny zawodnik, no i na przeciwległej prostej jest trzeci biegacz i później ostatni sprinter, tak jak Ewa Swoboda dziś też w eliminacjach kończyła polską sztafetę. Ona jeszcze będzie biegać tutaj za kilkanaście minut, kiedy Polki też wystąpią w finale, ale teraz już cicho. Starter daje za chwileczkę znak do tego, żeby powstali w blokach, tak jak teraz, i strzela i ruszają, rusza jak Lempach. Bardzo szybki, on jest bardzo dobry, jeśli chodzi o wyjście z bloku. Podopieczny trenera Piotra Marszewskiego z AZS-u Lublin. No i teraz przekazuje już Sebastianowi Liburze. To jest zawodnik z Dąbrowy Górniczej. Ruszyli, tutaj nie było żadnego błędu, ale niesamowicie biegną Brytyjczycy i Holendrzy. Także znakomicie Grecy, z którymi Polacy minimalnie przegrali półfinale. Piłeczkę, pałeczkę przejmuje już Łukasz Żak z Lublina. Podopieczny Piotra Marszewskiego i on za chwileczkę przekaże Dominikowi Kopciowi. Jaka to będzie strata? Zobaczymy. Na razie Polacy na szóstej, siódmej pozycji. Prowadzą Włosi przed Brytyjczykami. Niemcy, kto będzie pierwszy, kto zdobędzie złoto? Szał tutaj na trybunach, bo Brytyjczycy ze złotym medalem. Za nimi Niemcy, później też Belgowie znakomicie. No i Polska, że na szóstej pozycji, siódmej. Tu będzie fotofinisz, jeszcze czekamy. No na pewno nie ma jakiegoś rewelacyjnego wyniku, bo Polacy chyba nie najlepiej zmieniali. Poza tym, że biegli, to jeszcze te zmiany nie były jakieś rewelacyjne. Mamy już potwierdzenie. Tak, Brytyjczycy mistrzami Europy 38-45, Niemcy 38-64, 38-70, Belgowie, Holendrzy 38-98, to jest czwarta pozycja. Polska na szóstym miejscu. Dominik Kopeć doprowadził biało-czerwonych na szóstej pozycji. 39-18. Nie jest to jakiś rewelacyjny wynik, ale tutaj rzeczywiście chyba te zmiany, szczególnie w drugiej części dystansu. Dominik Kopeć teraz kuleje, oddaje pałeczkę sędziemu, no i mamy szóstą pozycję, jeśli chodzi o naszą męską sztafetę, 4x100 metrów. Już wkrótce sztafeta kobieca. A co się do tej pory działo? No, mieliśmy powody do radości, bo przecież Natalia Bukowiecka w pięknym biegu, chociaż no nie dała rady Norweżce Jager, zdecydowanie z nią przegrała, ale wywalczyła tutaj srebrny medal i to co powiedziała Krzysztofowi Kuzakowi tuż za metą.
1: Natalia Bukowiecka, wicemistrzyni Europy, podkreślała pani, że nie tylko obronić tytuł, ale nawet i zdobyć medal będzie trudno, dlatego że ta stawka jest tak wyrównana, no i ten bieg to pokazał, no ale jest srebro.
2: Tak, no na pewno przyjechałam tu po złoto i chciałam to złoto, natomiast też wiele przeszkód w tym sezonie. Koniec końców no jest srebrny medal i na pewno jest się z czego cieszyć, bo to po prostu kolejny medal na kolejnej imprezie. Ten bieg może dzisiaj nie był też idealny, uważam, że warunki były dosyć ciężkie, ale tak jak mówię, no jest medal i chyba z tego trzeba się cieszyć.
1: Czy dlatego, że zrobiło się już teraz trochę chłodniej?
2: Tak, zdecydowanie było zimno i myślę, że to były jednak warunki pod Norweżkę. Nie mówię, że żebym z nią wygrała, gdyby było cieplej. Oczywiście ona świetnie przygotowana, po jego niesamowity wynik. Natomiast zdecydowanie nie były to dobre warunki dla osiągania rezultatów po prostu dobrych.

0: Pani miała bardzo dobry początek, później ta fantastyczna końcówka Jäger, która zadecydowała o jej zwycięstwie.
1: Tak, mówię, no ja zaryzykowałam, poszłam mocno, natomiast mi się wydaje, że po prostu też z tego zimna troszkę mnie usztywniło, bo faktycznie ja bardzo rzadko jakby mnie tak jednak odcinał, to było bardzo, bardzo ciężko, natomiast dałam z siebie wszystko i myślę, że po prostu powalczyłam do końca.
2: I rzeczywiście, tutaj chłod do ale w południe w samym centrum miasta było gorąco i tam Katarzyna Zdziebło przy gorącym dopingu wszystkich kibiców ustawionych po trasie zdobyła srebro w wyścigu maratońskim w chodzie sportowym.
3: Bardzo się cieszę z tego drugiego miejsca. Zdecydowanie Włoszka była lepsza. Końcówka była już bardzo ciężka, troszeczkę przeszacowałam swoje siły, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że to wytrzymałam, bo może troszeczkę za mocno poszłam w trakcie dystansu, szarpnęłam niepotrzebnie, nawet poniżej 4:30 to był błąd. Tego się nie czuję w trakcie, ale na końcu chcę już za to się płaci. No co ja mogę powiedzieć, srebro to chyba mój ulubiony kolor. Po 4 latach znowu zdobyłam medal i pokazałam przede wszystkim sobie, że potrafię się podnieść i po prostu robić swoje. Także no, jest to dla mnie wyjątkowy medal. No dużo przeszłam, żeby go zdobyć jeszcze raz.
2: Polska ma na razie 5 medali Mistrzostw Europy, ale szykuje się 6. Maria Żodzik, jak powiedziałem, prowadzi w skoku wzwyż.
4: Do Birmingham jeszcze wrócimy, a teraz Paryż i złoto pływackich Mistrzostw Europy Katarzyny Wasik. O szczegółach Marek Solecki.
5: 2 lata temu w La Défense Arena w Paryżu, gdy nie zdobyła olimpijskiego medalu na 50 metrów stylem dowolnym, Katarzyna Wasik ze łzami w oczach mówiła mi tak.
6: Nie sądziłam, że po Tokio mogę kontynuować przez 3 lata. Znowu jestem na 5. miejscu. Może Pan Bóg da mi jeszcze siłę, żeby spotkać się z Wami za 4.
5: Dziś znów były łzy, ale łzy wzruszenia i radości, bo Katarzyna Wasik dziś popłynęła fenomenalnie w finale na 50 metrów stylem dowolnym. Kapitalny start, fantastyczne tempo i rekord Polski 23 sekundy 84 setne i złoty medal Mistrzostw Europy o 0,02 sekundy przed Szwedką Sarą Sjöström, o 0,15 sekundy przed nową włoską gwiazdą pływania Sarą Curtis. Dziś Katarzyna Wasik wróciła na szczyt.
6: W wielkim stylu, jak wilk waleczny, nigdy się nie poddający. Spełniło się moje największe marzenie, o którym nawet dzisiaj nie myślałam. Po prostu skupiałam się na sobie, żeby jak najlepiej się zaprezentować, żeby było jak najwięcej polskich flag na trybunach. Jak zobaczyłam tablicę, to dalej łapię się za głowę. To jest 50 kraulem. Tak wybrało życie, że jestem w tym dobra i cieszę się, bo to jest naprawdę niesamowita konkurencja. Tutaj wszystko się może zdarzyć, ale tak naprawdę z całym sztabem szkoleniowym pracujemy nad każdym detalem. To jest ciężka praca, żeby każda setna sekundy była jak najlepiej. Poprawiając mój rekord życiowy jako najstarsza zawodniczka tutaj, to jest coś niesamowitego. To jest to, że wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że nieraz wiele osób w Ciebie nie będzie wierzyć i będą dawać Ci wiele oznak, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
5: Dobrze spisali się też bracia Chmielewscy. Wystąpili w finale wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym. Triumfował faworyt gospodarzy Léon Marchand, który w doskonałym tempie popłynął 2. połowę dystansu. Krzysztof Chmielewski przesuwał się z 8. miejsca na ostatniej 50 na 5.
7: Sprawdziłem, w jakim miejscu jestem. Po tych treningach albo ich braku w tym sezonie jestem na poziomie 1,54. Przygotowuję się głównie do igrzysk, które są za 2 lata. Dobrze i niedobrze, że jest to w tym okresie teraz niż zaraz przed albo w trakcie igrzysk. Myślę, że 1,54 z 70. Tak myślę, że około tego czasu to jest właśnie minimum olimpijskie. Myślę, że jeżeli je teraz popłynąłem, nie będąc w pełni formy, myślę, że to jest okej wynik. Nie jest to taki, który bym chciał oczywiście, ale jest jak jest i z tym się muszę zmierzyć.
5: Na 8. zakończył rywalizację jego brat Michał. To nie koniec polskich finałów, bo na 200 metrów stylem zmiennym kobiet do finału awansowała Justyna Kozan, która czasem 2 minuty 10 sekund 55 ustanowiła nowy rekord Polski. Do finału awansował też Ksawery Masiuk, który w półfinale popłynął o wiele szybciej niż w eliminacjach na 100 grzbietowym. Czas 53 sekundy 24 setne dał mu wreszcie, można powiedzieć, awans do finału.
8: Polskie Radio. Jedynka.
4: Teraz tenis i dobre wieści. Z Cincinnati Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisistek w tym amerykańskim mieście. Wygrała z Hiszpanką Krystyną Buxą w 2 setach do 2. A łatwo nie było, bo na początku drugiej partii pojedynek został przerwany z powodu burzy. W następnym spotkaniu finalistka tegorocznego French Open zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. W trzeciej rundzie jest już także Magdalena Fręch. Polka pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-1 i 6-3.

0: i o 1/8 finału zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu lub Amerykanką Taylor Townsend. Przypomnę, że w pierwszej rundzie porażkę poniosła Magda Linet, a Iga Świątek, która w czwartek triumfowała w Toronto, rozpocznie zmagania dopiero jutro, od drugiej rundy meczem z Kolumbijką Emiliano Arango. W turnieju mężczyzn przed nami mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem Tomim Paulem. W piłkarskiej ekstraklasie czwarta kolejka i sporo emocji w dzisiejszych spotkaniach. Na początek derby Dolnego Śląska, czyli starcie Zagłębia Lubin ze Śląskiem Wrocław. O tym spotkaniu opowie nam Wojciech Klich.
1: Zagłębie derby rozpoczęło od bardzo mocnego uderzenia. Już w pierwszej minucie blisko zdobycia bramki był Mateusz Grzybek, ale w ostatniej chwili jego strzał wybronił Karol Niemczycki. Lubinianie nie zrazili się niepowodzeniem i przejęli inicjatywę. Śląsk czekał z kolei na okazję i jedną z nich wykorzystał w 34 minucie. Sprytnie piłkę w środku boiska przejął Malali Dembele, rozegrał dwójkową akcję w kontrataku z Piotrem Samtemtalarem i kapitan WKS-u skierował piłkę do bramki. Do przerwy to Śląsk prowadził 1-0. W drugiej odsłonie obraz gry mocno się nie zmienił. Wciąż to Zagłębie starało się tworzyć akcję w ataku pozycyjnym, a wrocławianie cierpliwie się bronili. Jednak już w 52 minucie po rzucie rożnym piłka spadła pod nogi Josipa Czurluki, a piłkarz Miedziowych mocnym, precyzyjnym strzałem doprowadził do wyrównania. Kropkę nad i dla Zagłębia postawił w 85 minucie Levente Szabo. Zagłębie szybko wznowiło grę z autu, Czurluka dograł do Węgra, a napastnik obrócił się z piłką w polu karnym i pokonał bezradnego Niemczyckiego. Bramkarz Śląska po meczu przyznał, że to bardzo rozczarowujący wynik.
2: No myślę, że było to ciężkie spotkanie. Pełne walki, pełne przepychania, pełne jakby takiej siły fizycznej. Niestety, no, po dwóch stałych fragmentach straciliśmy bramki, czyli tak naprawdę no, nie z gry, tylko z jakiejś sytuacji, z których Zagłębie wiadomo, że jest po prostu mocne i tylko tym żyje. No. Jakby boli na pewno ta porażka, no bo chłopaki zostawili kawał serca na boisku i kawał zaangażowania i widać, że każdego kosztowało to bardzo dużo. No ale cóż, no, niestety czasami taka jest piłka. Nie zawsze ten, który powinien wygrać, wygrywa, no i musimy teraz podnieść głowę do góry i skupić się już na następnym meczu.
1: Z kolei golkiper Zagłębia, Zlatan Alomerowicz, przyznał, że nawet po trudnej pierwszej połowie nie stracił wiary w wygraną.
3: No tak jest, ciężko. My czasami to gramy też w treningu, że jedna drużyna się wcofa i próbujemy coś rozwiązać. To jest bardzo ciężko szyfrować. Powiedzmy, nawet mieliśmy tę sytuację. Faktycznie byliśmy pierwsze połowy w wszystkich parametrach lepsi oprócz głównego i to z naszego rożnego dostaliśmy bramkę. No oczywiście, że jest frustrujące, ale powiedzieliśmy w szatni, że ważne jest, żeby chłodna głowa została, to jest do odwrócenia. Nawet te stałe fragmenty, gdzie cały czas było, paliło się w tym pole karnie ich. No i na końcu strzeliliśmy stałe fragmenta i też szybki aut, też no, takie cwaniactwo piłkarsko nam dało to zwycięstwo.
1: Zagłębie Lubiny lepsze w derbach Dolnego Śląska. Miedziowi pokonali Śląsk Wrocław 2-1.
0: A w Łodzi Widzew pokonany przez Koronę Kielce. Relacja Michała Malinowskiego.
4: Korona Kielce zdecydowanie ma patent na łódzki Widzew. To był szósty z rzędu wygrany mecz przez ekipę ze Świętokrzyskiego w tych łódzko-kieleckich pojedynkach. Gospodarze jednak dzisiaj rozpoczęli zdecydowanie lepiej. Pierwszy kwadrans pod ich absolutne dyktando, co udokumentowali bramką w 8 minucie, a jej autorem był Steve Capuadi. Kto wie, jak potoczyłby się ten mecz, gdyby właśnie w tym okresie wielkiej przewagi Widzew potrafił podwyższyć prowadzenie. No ale to się nie udało, a Korona otrząsnęła się z przewagi gospodarzy i zaczęła konstruować swoje akcje. Właściwie pierwsza z nich zakończyła się bramką autorstwa Morgana Fassbendera. Podobnie zresztą jak pierwsza bramka, czyli trafienie dla Widzewa po stałym fragmencie gry. No i podobnie jak zwycięska, bowiem w 22 minucie Fassbender trafił po raz pierwszy, a w 26 po raz drugi także właśnie po dośrodkowaniu ze stojącej piłki umieścił piłkę w siatce i tym samym ustalił, jak się okazało, wynik spotkania. Gospodarze próbowali odrabiać straty i w pierwszej, i w drugiej połowie. Chyba najlepszą sytuację po zmianie stron miał Marcel Krajewski, którego strzał lecący pod poprzeczkę wybił głową Mariusz Stępiński, a więc były zawodnik Widzewa, no ale miała też swoje okazje Korona. Dobrze jednak w bramce spisywał się Bartłomiej Drągowski. No a za kilkanaście dni powtórka z tego meczu. Widzew ponownie zagra z Koroną. Tym razem w Pucharze Polski.
0: Ciekawy mecz w Gliwicach, Piasta z Wieczystą Kraków, gdzie padło aż 7 goli, o czym opowie nam Tomasz Gancarek.
5: W 72 minucie meczu Piasta Gliwice z Wieczystą Kraków część gliwickich fanów postanowiła opuścić trybuny. Mieli już dość tego meczu, bo w tym momencie Piast przegrywał z Wieczystą 0-4. Szkoda, że nie zostali. Zobaczyliby jeszcze kawał futbolu w wykonaniu swoich ulubieńców. Ostatecznie Piast przegrał, ale jedynie 3-4. Strzelanie w tym spotkaniu rozpoczęło się już w 6 minucie, kiedy Tobias Christensen wygrał rywalizację główkową z Jakubem Czerwińskim i

0: wpakował piłkę do sieci. Na drugiego gola Norwek musiał czekać prawie godzinę, ale w 62 minucie bardzo odważnie wpadł w pole karne, huknął potężnie po długim rogu i bramkarz Gliwiczan był bez szans. Dwie minuty później było już 0-3. Tym razem Grill wybronił uderzenie Christensena, ale przy dobitce Mikiego Villara był bez szans. A w 71 minucie Christensen płaskim strzałem skompletował hat-tricka. Wydawać by się mogło, że po takich czterech ciosach Piast Gliwice się nie podniesie, zwłaszcza, że w tym spotkaniu wyglądał wyjątkowo mizernie, ale końcówka należała do zespołu Daniela Myśliwca. W 87 minucie Oliwier Maziarz uderzył z pola karnego i było 1-4. W 90 minucie Jakub Czerwiński wykorzystał gapiostwo drużyny wieczystej i było 2-4. A w drugiej minucie doliczonego czasu gry Leandro Sanka dał Gliwiczanom gola kontaktowego. Na odrobienie strat czasu już zabrakło, mówił rozgoryczony po meczu Jakub Łabojko, pomocnik Piasta.
1: Na pewno pocieszająca jest końcówka. Fajnie, że wróciliśmy do tego meczu i gdzieś było na końcu gorąco, aczkolwiek skupiłbym się na 80 minutach, gdzie straciliśmy 4 bramki i zbyt łatwo pozwalamy rywalom na stwarzanie okazji. Sporo błędów indywidualnych, sporo błędów gdzieś tam z wynikających z braku koncentracji. Od czego zaczniemy, to będzie gra defensywna, ale nie tylko chodzi o obrońców, chodzi o całą drużynę, bo to nie jest tylko linia obrony i bramkarz, to jest linia pomocy, napastnicy, którzy pomagają bronić tak samo jak obrońcy. To jest pierwsza linia obrony, to jest atak.
0: Słodko-gorzki mecz, mówił z kolei Kamil Dankowski, obrońca zespołu wieczystej Kraków, ale ta słodycz zwycięstwa jest zdecydowanie mocniejsza.
2: Wiadomo, najważniejsze 3 punkty, wygraliśmy to spotkanie, ale końcówka była naprawdę szalona, chyba pierwszy raz w życiu taką miałem. Nie wiem, co się wydarzyło, czy to takie rozluźnienie nas całego zespołu. Dobrze, że nie trwał dłużej ten mecz, bo nie wiadomo, jakby to się mogło skończyć, ale cieszymy się najbardziej z tych 3 punktów, bo potrzebowaliśmy ich po tych pierwszych 2 porażkach i mam nadzieję, że teraz będzie seria jak najdłużej trwała. Myślę, że bardzo dobrze się przygotowaliśmy na to i ogólnie jako zespół bardzo fajnie wyglądaliśmy. Wiadomo, ta końcówka na pewno do wycięcia, bo gdzieś to delikatnie zamazało, ale jeszcze raz powtórzę, fajnie, że te 3 punkty, bo zespół na pewno dostanie kopa. I motywacja do dalszych działań i następnego spotkania z Krakowiem.
0: Przypomnijmy, Piast Gliwice przegrał z wieczystą Kraków 3-4.
3: A teraz ponownie Birmingham, Rafał Bała i finałowy bieg sztafety kobiet 4x100 metrów.
4: Co tutaj się będzie działo? Pamiętamy, że Polki pobiły rekord kraju 4 lata temu, no i też zdobyły srebrny medal w Mistrzostwach Europy w Monachium. I wtedy biegała właśnie Pia Skrzyszowska, która także teraz będzie pomagać w sztafecie. Jest ciągle na drugiej zmianie, na pierwszej Krystyna Cimanowska. Magdalena Stefanowicz pobiegnie na zmianie trzeciej, no i Ewa Swoboda, ta nasza niesamowita wicemistrzyni Europy sprzed kilku dni w biegu na 100 metrów, będzie tę sztafetę kończyć. A rywalki bardzo groźne. Na 9 torze Węgierki, 8 Szwajcarki, 7 to bohaterki tutaj lokalne, czyli Brytyjki na 6 pozycji, na 6 torze Polki, Cymanowska, Skrzyszowska, Stefanowicz i Swoboda, no i one będą goniły. Brytyjki, bardzo szybkie Szwajcarki, za nimi Włoszki, które znakomicie też pokazały się w półfinale, Portugalki na torze 4, Belgijki na torze 3 i Irlandia, która też tutaj owacje na stojąco niemalże zbiera na torze 2. A w międzyczasie jeszcze tylko Państwu powiem o sytuacji skoków z wyż. Maria Żodzik dwukrotnie strąciła 1,97 m, ale tylko Jarosława Maguczyk, rekordzistka świata, Ukrainka, tę wysokość na razie pokonała. Także Maria Żodzik na 2. pozycji, 3. jest Maria Wukowicz. Wiemy już na pewno, że Polka będzie miała medal. Tylko czy to będzie złoto, srebro, a może brąz? No jeszcze będzie miała tutaj szansę na poprawienie się. A zawodniczki w sprincie już są w blokach. Już takie przechylanie się to w lewo, to w prawo. Krystyna Cimanowska, ona ma bardzo dobry start. Jedna z najlepszych, pamiętamy, urodziła się na Białorusi, ale przyjechała do Polski niedawno i dostała polskie obywatelstwo. Cimanowska teraz ruszyła, ale Brytyjki bardzo szybko, niesamowicie. Teraz Szwajcarki, również Węgierki. Polka przekazuje, Cimanowska, Pii Skrzyszowskiej. Czy się udało? No były tam problemy na tej zmianie, ale Skrzyszowska ruszyła jak z katapulty. Fantastycznie biegnie, ona jest w życiowej formie. Tutaj Magdalena Stefanowicz, przejęcie niezła. Tutaj była zmiana Stefanowicz, ona zawsze dobrze biega na łuku i ona ma tylko jeszcze 40-50 metrów do przekazania pałeczki Ewie Swobodzie. Swoboda już wyskakuje po raz kolejny. Czy będzie miała dużą stratę? A może będzie jeszcze szansa na medal? Ruszyły Brytyjki. Swoboda na 3. miejscu. To się wszystko rozstrzygnie. Druga Włoszka, 3. Swoboda, ale Swoboda już wychodzi. Szwajcarka, czy dogoni Swobodę? Pierwsza Brytyjka. Szwajcaria, Polska i Włochy. No zobaczymy, jak tutaj się to wszystko rozstrzygnie, ale wydaje się, że jest szansa.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Eksperci zbadają przyczyny wypadku awionetki niedaleko Łowicza. Samolot rozbił się w Bobrownikach około 400 metrów od tamtejszego lądowiska. Na pokładzie był tylko pilot. Mężczyzna przeżył i trafił do szpitala, mówi Tomasz Ledzion z Łowickiej Straży Pożarnej.
4: Działania służb polegały na odnalezieniu lokalizacji tego samolotu, ponieważ nie była nam znana, oraz wykonaniu dostępu przy pomocy specjalistycznych narzędzi ratowniczych.
3: Informację o zdarzeniu otrzymała Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Polacy szukają schronienia przed upałem nad wodą, a ratownicy apelują, by odpoczywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Jedna z nich mówi o tym, by nie wbiegać rozgrzanym do wody. Może to się skończyć nawet zatrzymaniem akcji serca. Ostrzega